0: Nocne powtórki w net. Wieczór w net.
1: 19.10, wieczór w net, czwartek, Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie przy naszym mikrofonie, w naszym studio, jak co czwartek jest dr Józef Orzeł, dzień dobry.
2: Dzień dobry, jestem.
1: Jesteś, zaraz będą pierwsze pytania, będzie ciekawie, bo się dzieje w kuluarach polityki, u nas jak zwykle spór, bo ja trochę zaczynam żyć tymi emocjami, które startują w polskiej polityce, bo się dzieje, a z kolei dr Józef Orzeł mówi, to wszystko istotne, ale nie aż tak istotne, jak to, co dzieje się dookoła. Polski, Ukraina, Niemcy, Stany, więc połączymy jedno z drugim i wszystkie smaczki, kuluary, ploteczki, półsłówka z polskiej polityki połączymy z poważną analizą tego, co dzieje się dookoła naszego kraju, bo przynajmniej taka jest moja jakaś idea fix na ten sezon polityczny, że to, co dzieje się dookoła, będzie w sposób jeszcze bardziej wymierny wpływać na naszą politykę krajową, ale jak to będzie, to za chwilę kawałek elementu, który jesteś sympatykiem tego elementu, doktorze Żywie, ale ja to powiem, czyli autopromocja. Prośba o subskrypcję, jeżeli nas Państwo oglądacie, to można kanał zasubskrybować, kanał YouTube Wnet, także apel do słuchaczy Radia Wnet, bo czasami Państwo nas słuchają na falach FM, a czasami odsłuchujecie audycji publicystycznych na naszym YouTubie. Mamy 452 tysiące subskrybentów, ten tysiączek nam skoczył dzisiaj, więc może się uda mieć 453 tysiące, będzie nam bardzo miło i tak krok po kroczku do pół miliona będziemy zmierzać, a potem aż do miliona, bo apetyt rośnie w miarę jedzenia, w szczególności jeśli chodzi o subskrypcję na YouTubie. I picia. Również i oczywiście podbicia, jeżeli jeszcze Państwo przy czwartku albo piątku na YouTubie macie możliwość podbicia, to będzie nam bardzo miło. To pozwala nam się przebijać dzięki tym podbiciom przez algorytmy YouTuba, które dla publicystyki nie są specjalnie miłe ostatnimi czasy. Jak Państwu już mówiłem, lajki, komentarze, ale takie komentarze, które mają ponad 8 słów. Ostatni jest taki trend, 8, 7.
2: Nie 7? Nie,
1: 7 lub 8. To jest to, ja mam różne, wszyscy mówią 7, ale ktoś mi powiedział, że pewno 8 też jest lepiej. Ogólnie można pozdrowić, albo można 9. Poprawić, można 9, 19, 29. My te komentarze czytamy potem, często z nich wyciągamy wnioski, a czasami i nie, ale są dla nas pewnym od Państwa feedbackiem. To wszystko oczywiście dla naszych widzów na YouTubie, a dla radiosłuchaczy to też możecie Państwo potem wejść na YouTube, skomentować, ale też dla wszystkich widzów, słuchaczy oczywiście ten apel, który będziemy ponawiać w ramach sezonu, bo trochę się zaspali przez wakacje. Patronite, czyli ta forma wspierania Radia Wnet. My istniejemy, nadajemy, utrzymujemy studio, wynajmujemy lokal, opłacamy prąd dzięki temu, że są Państwo, bo reklam w mediach konserwatywnych jest jak na lekarstwo. My, to będę trochę złośliwy, nie bierzemy reklam ani od pewnych szemrannych spółek dających chwilówki, ani od pewnych spółek handlujących kryptowalutami, ale to jest ten luksus dzięki patronom, że my nie musimy, nie chcę nikogo oskarżać, bo sytuacja w mediach, zwłaszcza konserwatywnych, jest trudna, nie jest łatwa. Czasami się tych finansowań szuka, gdzie się da. My mamy ten luksus, że nie musimy się na żaden mniej lub bardziej...
2: To już lepiej opowiedz o tym Zonda Krypto.
1: Od tego zaczniemy,
2: bo
1: od Zonda
2: Krypto. Przed chwilą jeszcze gadałeś przez telefon.
1: Tak, o Zondzie Krypto, więc od tego zaczniemy, ale tak, szczególnie dzisiaj chciałem bardzo patronom podziękować, bo to jest wymiar wolności, że Radio Wnet w żadne takie, ani też polityczne układy wchodzić nie musi. Możemy, jak trzeba, to i przywalić Jarosławowi Kaczyńskiemu, albo Mateuszowi Morawieckiemu, albo Grzegorzowi Braunowi, albo Mencenowi z Bosakiem. Możemy przywalić komu chcemy.
2: Bosakiem możesz Mencenowi
1: przywalić. Tak jest. Najchętniej Tuskowi i Czarzastemu również, ale ta wolność płynie dzięki naszym patronom, że jesteśmy naprawdę i politycznie, i finansowo, i biznesowo wolni, za co naszym patronom bardzo dziękuję. No dobrze, to zaczynamy teraz przykładać. To Zonda Krypto, duża afera, nieduża afera, zeszła pod strzechy, zejdzie pod strzechy, bo jak rozmawiam z politykami platform, to oni faktycznie uwierzyli, że to jest afera, która może wpłynąć na dynamikę polityczną w roku wyborczym. Tak uważasz?
2: Po pierwsze, myślę sobie, że jeżeli Platforma myśli, że jakaś afera rozwiąże ich problem polityczny związany z wyborami, że teraz to już ich tylko wybiorą, a PiS-owi będzie spadać, a im rosnąć i będą mieli z 50%, to oczywiście to jest bajka. Ponieważ ludzie, Polacy, przyzwyczaili się już do afer i raczej myślą w ten sposób. Aha, 75. afera Platformy, 64. afera PiSu i jakieś tam malusieńkie aferki konfrontacji, Konfederacji czy Brauna.
1: A nie, bo Brauna to nie ma. To jest też warte notowania i to będę chciał powiedzieć.
2: Ja nie mówię, że w Zonda Krypto jest Braun. Ja mówię o aferach niekoniecznie finansowych dotyczących polityków. Mi chodzi o to, że ludzie się już i Polacy przyzwyczaili do tego, że jedni drugim wymyślają albo tworzą, albo znajdują prawdziwe afery i że to nie powoduje zmiany wyboru. Dalej jest tak, że trzeba wybrać z tych partii, które są na prawicy. Zmiana jest taka, że i po wyjściu Mateusza Morawieckiego, ale i po różnych atakach Platformy PiSowi spada i chyba tak będzie dalej. PiSowi teraz chodzi o to, żeby ten spadek jakoś zatrzymać. Czy to się dokona po jakichś aferach, które znajdą się po stronie Platformy, tego nie wiem, ale z całą pewnością zacznie się wyścig prokuratury, służb, agentów w stylu Giertycha, żeby znajdować te afery po stronie prawicowej, ale dokładnie pisowskiej. Ale to wyzwoli takie szukanie afer po stronie Platformie i też się znajdą, więc rezultat nie będzie wcale zbytnio odległy od tego, co jest. Jakby nie o to idzie walka, ale w sprawie Zonda Krypto ja miałem nadzieję, że ty o niej opowiesz, bo wiesz więcej niż ja. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę na fakt podstawowy, o którym nikt nie mówi. Nie widziałem ani jednej opinii w tej sprawie. Otóż można by tę aferę podzielić na dwie części. Jedna to są działania związane z promocją Zonda Krypto, drugie ze złodziejskimi działaniami samej Zonda Krypto. W wyniku tych działań promocyjnych mówimy o być może aferach na kilkaset tysięcy złotych. Tam jakaś fundacja wzięła 450, druga 200, ale mówimy też o reklamach w telewizjach, szczególnie w Republice, gdzie już sumy są dużo większe, ale ciągle to są sumy w milionach. Tymczasem złodziejstwo Zonda Krypto wobec własnych klientów, to jak w Amber Gold, istota sprawy, to już są miliardy, podobno 2 miliardy i 400 milionów. Otóż to oznacza, że to jest o 100 razy większe jest to, że sama Zonda Krypto ukradła swoim klientom te 2 miliardy złotych, z których wydała kilkadziesiąt milionów złotych na swoją promocję. Pytanie do prokuratury jest takie, czy ona będzie ścigać tylko tych, którzy Zonda Krypto nawiązywali reklamowe relacje, czy będzie ścigać przede wszystkim same Zonda Krypto za to, że te 2,5 miliarda czy 2,4 ukradła swoim klientom. Jeżeli pan Kral kiedyś dostanie status małego, dużego, największego świadka koronnego, to znaczy, czy będzie tak, że on będzie opowiadał o tym, jak to prawicę przekupywał milionami, czy opowie, jak to on, i tu przejdziemy do drugiej tajemnicy, tej Zonda Krypto, i może ktoś jeszcze, ukradł te miliardy. Bo to, jak się patrzyło na Zonda Krypto z zewnątrz, to ja od razu powiedziałem, że najprawdopodobniej to jest następna piramida finansowa. I teraz druga tajemnica. Otóż wiemy, że pan Kral, czyli prezes tego Zonda Krypto aktualny, mówi, że ma tę kasę. Nawet Giertych to potwierdził. Jest kasa i...
1: Ale podał dość niewygórowaną kwotę, oczywiście jak na skalę afery. Dla mnie to dużo pieniędzy, dla niektórych z Państwa pewnie nie, również znaczy, 100 milionów złotych. Chociaż na skalę afery to raczej nie dużo.
2: Giertych opowiada bajki. Ukradziono według analityków ponad 2 miliardy złotych i tego pan Kral nie ma. Nie tylko dlatego, że wydał kilkadziesiąt milionów na promocję.
1: Nie ma, bo
2: zupełnie.
1: Nie ma dostępu do portfela Bitcoina.
2: A dlaczego nie ma?
1: Twierdzi, że nie ma. Kto ma? To dobrze. Jest dobre pytanie.
2: O, właśnie ku temu idziemy. Otóż, pan Kral jest drugim prezesem tego zonda krypto. Pierwszy

0: Kral jeszcze żyje przy takim przekręcie na ponad 2 miliardy złotych. Otóż pojawił się taki domysł dziennikarski, że pan Suszek nie był jedynym, który tę firmę zakładał, i w związku z tym pierwsze pytanie dla prokuratury to są, gdzie są i kto nimi jest właściciele Zonda Krypto. Bo na pewno to ci ludzie mają klucze do tych dużych pieniędzy, a nie pan Kral, bo pan Kral to pewnie jest misiaczek. Mówi się na takich słup, to taki nietypowy słup, który jednak dużo wie i dysponował dużą kasą, ale nie tą największą. Więc jest pytanie, czy istnieje grono ludzi, którzy dysponują dostępem albo dysponowali do tych 2 miliardów złotych i dawno już je gdzieś tam rozpuścili, gdzie trzeba. Przy gospodarce z kryptowalutami to nie jest trudne. Tam się mało co wie. I pytanie, czy prokuratura będzie chciała się dowiedzieć, kto jest właścicielem Zonda Krypto, czyli jak się nazywa ta grupa przestępcza zorganizowana, która te pieniądze ukradła. Bo według mnie prokuratura Tuska będzie się koncentrowała na ściganiu tych ludzi i instytucji, którzy skorzystali na promocji Zonda Krypto.
1: No dobrze, to teraz mamy taki element, a element nagrań, bo politycy koalicji mówią wprost. Są nagrania i one będą publikowane. Mówią to ludzie niepoważni, jak pan Joński się tym chwali. Mówią to ludzie nieco bardziej poważniejsi, jak pan Gietra, tylko nieco bardziej. I mówią też inni bardziej poważni ludzie. Zastanowił mnie komentarz na platformie X profesora Sławomira Cęckiewicza, który się wyraził bardzo jednoznacznie o sytuacji na prawicy w tym wątku. Ja zaraz państwu pokażę i odczytam ten tweet, ale ewentualna kwestia nagrań. Jeżeli tak jest, że pan Kral, który jest słupem, ale jakimś słupem takim wyjątkowo solidnym, bo stoi
0: filarem
1: nawet i ma te nagrania, jeden z polityków koalicji, czy opozycji, przepraszam, byłej koalicji rządzącej, teraz opozycji, powiedział mi, że gdyby tam był tylko Giertych, to sprawa skończyłaby się jak z dwoma wieżami albo z innymi aferami, ale że jest tam też pan Dibuła, to być może sprawa jest poważna.
0: Mi też tak ludzie mówią, ale to jest domysł. Czy możesz przeczytać tego Cęckiewicza?
1: Oczywiście już.
0: Ciekaw jestem.
1: Już spieszę, to nie pokażę tylko państwu.
0: Przeczytasz.
1: W takim wypadku po prostu przeczytam. Zaraz go, mam nadzieję, odnajdę. 26 sierpnia, czyli wczoraj, okazało się, że część prawicy okazało się, że część prawicy, w tym związani z nią niektórzy ludzie służb, wierzą w wielką miłość z Facebooka zainicjowaną przez Miss Polonia. Tak zaczyna swój wpis w sposób nieoczywisty Sławomir Cęckiewicz. Zaraz się wyjaśni. Inaczej mówiąc, pisze pan profesor, uwierzyli, że na tym postkomunistycznym stepie, gdzie podzielono wielką forsę po roku 89 między bezpiekę, promoskiewską wojskówkę, nomenklaturę i zachodnie korpo spekulacyjnych cwaniaków, pojawić się może książę albo Miss Polonia, który czekał dokładnie na ten moment, by po 30 latach tego kartonowego państwa dać czy podać wielki tlen finansowy prawicy. I przeskakuje kurtynę trzeciej RP, finansować się prawicę, media, konferencje, ekstraklasę piłki nożnej i Bóg wie, co jeszcze, pisze profesor Sławomir Cęckiewicz. Otóż, drodzy naiwniacy, nie ma takich Miss Polonia, nie ma takich książąt, nawet jeśli są z Monako, złośliwie zauważa profesor Cęckiewicz. Mówiłem wam to od zawsze, przestrzegałem i straszyłem, to jest cudzysłów, straszyłem Zondą, która was, a przez was i prawicę ciągnąć będzie w dół, a Tusk to wykorzysta. Tak się dzieje z tego G rzekomo normalnych relacji, podróży, lobbingu i pisania prawa w porozumieniu. Niech powstanie nowa, inna prawica. która przyjmie rzeczywistość polityczną realnie, bez iluzji drogi na skróty, bez pytania o przeszłość, bez niepytania o przeszłość z wyobraźnią. Niech to będzie lekcja ozdrowieńcza, pisze Sławomir Cęckiewicz, i muszę powiedzieć, że ten komentarz, ja lubię takie komentarze, bo mnie on zaskoczył i jest czymś, czego się nie do końca spodziewałem, bo wychodzi poza taką

0: partyjno-publicystyczną logikę i z, jak rozumiem, zdaniem profesora Cenckiewicza, cytując ten wpis w całości, sprawa jest bardzo poważna, bo może doprowadzić do kryzysu prawicy. No i tak jest, że jeżeli coś się kończy, no to raczej rozbita prawica już wyborów ma nie wygrać i być może za 4 lata dopiero, czy za 5 lat będzie jakaś nowa prawica, która o Polskę powalczy.
1: Za 5 lat już nie będzie prawicy. No jeżeli więc, teraz by wygrał Tusk znowu.
0: No więc właśnie, ale ja się nie spodziewałem tak kategorycznego tonu od profesora. Nie wiem, jak ty to odczytujesz.
1: Już ci mówię. Szczególnie trzeba państwu przypomnieć, że Sławomir profesor Cenckiewicz był szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. A to oznacza, że trochę wiedział. Może nie za dużo, bo nie miał dostępu do najbardziej tajnych wiadomości, ale sporo musiał wiedzieć i to ostrzeżenie w przeciwieństwie do tego, co my tu sobie opowiadamy, jest oparte na faktach, które być może Sławomir
0: ja mam
1: znał
0: tylko sądy oparte na faktach.
1: Naprawdę?
0: No, czasami.
1: Sąd wojewódzki, czasami, tak. Sąd najwyższy, rozumiem.
0: To czasami na plotkach, niech ci będzie.
1: Nie, na informacjach od ludzi. A jaki one mają status, to się okazuje później. Druga rzecz, ten komentarz Sławomira mówi coś nowego, mianowicie rysuje tam jakąś nową prawicę, wobec której Sławomir Cenckiewicz oświadcza, jakby ją sobie wyobrażał, czyli czego by ona już w porównaniu z tą teraz nie miała. Krótko mówiąc, pytanie, czy Sławomir Cenckiewicz nie myśli o założeniu nowej partii prawicowej, bo ten komentarz na to wskazuje.
0: No, czyli jeszcze odpowiedział, mogłaby być Konfederacja Brauna, czy Konfederacja Korony Polskiej Brauna, no ale o tyle, na ile znam poglądy Sławomira Cenckiewicza, to nie jest jednak antykomunistą, a, tak. A Grzegorz Braun już zdaje
1: już
0: się antykomunistą.
1: Zapomniał.
0: Nie jest, chociaż kiedyś był, teraz już nie jest, więc...
1: To raczej... nie jest pewne, wiesz, tak a propos, ponieważ są tacy ludzie, którzy mówią, nie, że Grzegorz Braun był antykomunistą. Nie, że był antystalinistą. To znaczy, że on opisywał ten ruski system i go zwalczał bardzo efektownie i efektywnie, ale że głównym przeciwnikiem była ta ruska dyktatura, a nie tyle komunizm polski na przykład. Ale to jakby inna bajka. Chcę powiedzieć tak. Przede wszystkim nie będzie takiego efektu politycznego, na jaki liczy obywatelska koalicja, ale to nie przyczyni się do wzrostu notowań PiS-u, a o PiS chodzi i nie tylko dlatego, że ludzie z PiS-u mogli mieć jakieś kontakty z Onda Krypto, tylko dlatego, że głównym przeciwnikiem Tuska jest PiS, nie Konfederacja, nie Braun. Nie partia nowa przyszła Morawieckiego. PiS jest. Jeżeli PiS jeszcze spadnie o 3-4%, to na prawicy nie będzie dominującego podmiotu i nikt nie będzie miał siły, żeby tę prawicę zebrać do stworzenia koalicji i o to Tuskowi chodzi. Więc ja rozumiem, że ci ludzie z Platformy sprzedają scenariusz Tuska najprostszy, jaki może być. Uwalimy ten PiS za pomocą Zonda Krypto, skompromitujemy ich i zanim tam procesy się skończą, to będą wybory i PiS dostanie mało, albo zrobimy wybory przedterminowe, na przykład na wiosnę, kiedy będzie bezpośredni efekt pokazania przez aferę Zonda Krypto powiązać z ludźmi z PiS-u.
0: A to do ciebie też ta, a propos tych faktów i tych plotek, też ta plotka dotarła. Bo ja dzisiaj po raz kolejny od dwóch polityków dość poważnych usłyszałem scenariusz, że podobno, że Donald Tusk wypuszcza takie to informacje, powiem, że w grudniu głosowanie nad samym rozwiązaniem Sejmu, może przy okazji budżetu, może przy innej okazji i na wiosnę wybory. Jeden polityk powiedział, że w to wierzy, drugi powiedział, że w to nie wierzy, że to jest raczej scenariusz straszenia koalicjantów niż realny wariant. Niemniej on się na stole pojawia bardzo wyraźnie i wszyscy lepiej zorientowani politycy już to wiedzą. wiedzą, że Donald Tusk tego używa albo jako realnego scenariusza, idziemy szybciej na wybory, bo być może na jesieni będzie gorzej, bo służba zdrowia, bo budżet, bo gospodarka, bo paliwa, długi. Bo długi, bo być może już będzie pierwsza wycena paktu migracyjnego. I być może nagle ni stąd, ni zowąd siłą rzeczy się, Bruksela że... będzie musiała pokazać, że w 28 przyjmujemy...
1: Może że nie, Polska ma przyjąć.
0: Tak, że Polska ma przyjąć. Pewnie w skali Polski niedużo, ale to nie o liczbę, chodzi tylko o sam fakt. Na przykład 8 tysięcy migrantów.
1: O wejście
0: w życie.
1: Jak już się wejdzie, to ta tama się
0: Albo to jest realny scenariusz, albo... Tylko, przepraszam bardzo, takie wypuszczanie balonu, w sensie PSL, Lewica. Wy tu nie podsachujcie, bo jak coś, to ja wam zrobię na wiosnę wybory, a jeszcze będę chodził i mówił, że my te wybory przegramy. Więc lepiej chodźcie wszyscy na jedną listę. Czy tak, czy inaczej, to w tej chwili ten scenariusz szybszych wyborów na wiosnę, czyli o pół roku mniej więcej wcześniej, niż być powinny, tak czy inaczej, już w tej chwili oddziałuje na polską scenę polityczną. O co może Tuskowi chodzić, jak ten wariant może się rozgrywać?
1: No, przede wszystkim ten scenariusz przyspieszonych wyborów nie jest w ogóle nowy. On krąży co najmniej od pół roku.
0: Ale tylko, chyba się utrwala, że jest coraz więcej informacji, coraz silniej żyje.
1: Tak, nie tylko, że się utrwala. Po raz pierwszy Platforma wyprodukowała wielką aferę, którą można jak bosakiem walczy inną maczugą walnąć PiS, i dopiero wtedy widzisz ten kontrakt. Ja cały czas pamiętam takie zdanie Tuska skierowane do pana prezydenta Karola Nawrockiego i ono brzmiało: lepiej się pan, czy tam Pertyto nawet było, przygotuj na jesień, bo będziecie coś tam czekało. Czy tam, czy sobie dasz radę wtedy? I to mogło chodzić o różne rzeczy, ale afera Zonda Krypto z jednym filmikiem 7-sekundowym chyba, jak pan prezydent na konferencji AIPAC sobie chodzi po scenie, a tam gdzieś Zonda Krypto na ścianie jest wymalowane, bo był to podobno główny sponsor tej konferencji w Rzeszowie. I wystarczy tym, żeby uzyskać jakiś efekt polityczny. Więc wygląda na to, że po tym jak PiS nie umiał do końca doprowadzić prokuratorskiego śledztwa w sprawie Amber Gold, a nie umiał, a była tam masa wątków politycznych, które można było rozegrać, łącznie z polowaniem na bankrutowanie LOT-u i na kupno przez jakąś niemiecką firmę, na wątku syna Donalda Tuska. Było tego dużo i PiS nie wykazał nie tylko śledczej inwencji, ale także politycznej inwencji. Takie afery zdarzają się rzadko i jak są niewykorzystane, to druga strona prędzej czy później przyniesie ci aferę na ciebie. I właśnie przyniosła. Otóż ciekawe jest to, że Zonda Krypto reklamowała się jeśli prawdziwe są te tabelki, które tam dzisiaj się pokazały, po prawej stronie telewizje, tam z drugiej strony dużo, dużo mniej, na przykład 7 razy mniej, to jest widoczna przewaga. I pytanie w związku z tym, czy za Zonda Krypto od początku piramida finansowa, która chciała się opowiedzieć po jednej stronie politycznie, albo inaczej, chciała skompromitować swoją pomocą i swoimi środkami jedną stronę polityczną. Tutaj zdecydowanie PiS nie wykazał się ostrożnością, ale będziemy patrzeć na te papiery, które będą się pokazywały. Więc to nie tylko pan Kral będzie coś zeznawał, albo jeszcze lepiej, może on nie będzie zeznawał, tylko Giertych będzie mówił, co pan Kral zeznał, a my nie będziemy wiedzieli, czy to prawda, czy nie. Po drugie, to samo będzie z panem Piesiewiczem. Pytanie, czy on w ramach afery zegarkowej zacznie opowiadać o relacjach Zonda Krypto. Przecież to on wymyślił nazwę ośrodka olimpijskiego, no, w katastrofalny sposób po prostu. Zonda Krypto, ośrodek olimpijski, czy jak to, imienia Jana Pawła II. No, przykleił to Zonda Krypto do Jana Pawła II. To jest gotowa po prostu akcja przeciwko niemu i pokazująca ludziom, jaki to był człowiek. I na to PiS słabo zwracał uwagę, kiedy PiS rządził. To jest nieostrożność duża, która potem kosztuje. Więc mamy teraz wesoły czas, a do tego jak dokleić jeszcze myślenie o jakiejś prowokacji rosyjskiej wobec NATO, wobec jakiegoś kraju NATO, to rzeczywiście jesień się będzie robiła gorąca.
0: To jeszcze zapytam cię, zanim przejdziemy do sytuacji w regionie, a dzieje się bardzo dużo po tej wizycie Radcliffe'a, komentarzy tych oficjalnych sygnałów i nieoficjalnych przybywa. To chyba ważna wizyta, bo drugi dzień jest komentowana i to przez bardzo poważnych ludzi. Przed programem czytałem, jak Kuleba, to były minister spraw zagranicznych Ukrainy, komentuje też ciekawie, Amerykanie również, ale też o sytuacji na prawicy Pakt Senacki, bo ja, mówiąc szczerze, nie jestem w stanie Państwu powiedzieć, jak to wygląda. Część ludzi mówi, że jakieś rozmowy wstępne, co prawda, nieformalne, ale o pakcie trwają, realne, takie przedbiegi. Część osób mówi, że absolutnie żadnych rozmów nie ma. Nie jestem w stanie do końca stwierdzić, jak, że wiem, że rozmowy są, tylko nie wiem, jak poważnie są takie rozmowy bardzo testowe, że prezydent z tym rozmawia, z tamtym rozmawia, to już są takie rozmowy bardziej konkretne. Z mojej wiedzy wynika, że ułożenie tego paktu będzie szalenie trudne. Już na wstępie Prawo i Sprawiedliwość ma mieć... ma wistować, mówiąc językiem brydżowym czy karcianym, taką sytuację my mamy, czy taką propozycję my mamy 30 kilka mandatów i wszędzie tam, gdzie obecnie jest senator z PiS-u, to ten okręg zostaje nasz. I my tam wstawiamy naszego człowieka i prawie na pewno naszym zdaniem wygramy. I mamy pozostałe kilkanaście 16, 18 mandatów, może 20, to da się wygrać i tą pulą tylko możemy się dzielić. Czy my weźmiemy część weźmie Konfederacja, część może weźmie Rozwój Plus, może Grzegorz Braun, ale te są nasze. No i przy takim postawieniu sprawy to Konfederacja w to nie wejdzie. I paktu nie będzie. Co o tych rozmowach wiemy? Czego możemy się spodziewać? Czy w ogóle one mogą jakkolwiek dojść do skutku? Bo wczoraj na twoim miejscu siedział Mariusz Błaszczak i co mnie zaskoczyło przed tego typu polityku, który raczej stara się nie mówić, że to są fajerwerkami, powiedział, jeżeli się uda zrobić pakt senacki, to może pójdziemy dalej i pod auspicjami prezydenta zbudujemy szerszą, a może bardzo szeroką listę prawicy do Sejmu. Co już jest bardzo dużo i zastanawiam się, co te słowa mogą oznaczać.
1: Już mówię. Po pierwsze mamy dwa fakty, na których możemy oprzeć dalsze myślenie. Pierwsze to był cytat z Jarosława Kaczyńskiego, dość niespodziewany w formie. Namawiam pana prezydenta, żeby zaczął rozmowy scalające, czy prawice, czy prowadzące do utworzenia jakiejś koalicji. Namawiam go do bardzo energicznego działania. Czyli Jarosław Kaczyński nie tylko powiedział, chcemy takich rozmów, ale jeszcze powiedział, tylko pan prezydent może zapewnić ich w ogóle początek, a nie tam pomyślny koniec, ale w ogóle to, żeby te strony usiadły do stołu. Więcej jeszcze powiedział, że pan prezydent ma z tym problemy i nie garnie się do tego zbyt chętnie, ani nie...
0: A to
1: jego działania
0: nie prowadziłyby
1: do początku.
0: Prezydent się zgodził. Znaczy, to teraz, tu wszyscy mówią, że
1: ale,
0: jest decyzja podjęta
1: jest dowód na to, że spróbuje
0: i że jednak wejdzie.
1: Jest na to dowód, bo pan prezydent w tym dniu, kiedy była rocznica pierwsza jego prezydentury, oświadczył, co następuje. Polecę swojej radzie jakiś tam mędrców, nie wiem, czy chodzi o którąś z tych rad 17, co ma, z 700 doradców, czy o Narodową Radę Rozwoju, która była za Dudy i nie wiadomo, jest, nie ma jej, ale są ludzie w zespołach. Ona się nie zbiera, ona nie ma statusu prawnego, nie ma żadnego budżetu i tak dalej, ale To byli ludzie, byli kierownicy zespołów i tak dalej. To jest mało ważne. Polecę, żeby przygotowała projekt strategii rozwoju Polski. I niech ramy tego, bo nic więcej taka Rada Mędrców nie powinna przygotowywać żadnej konkretnej, bo konkretna forma strategii powinna należeć przede wszystkim do rządu, no to dopiero mogłaby powstać, jeśli prawica te rządy obejmie. Po drugie, tylko jak jesteś w rządzie, to masz materiały, masz dane do takiej strategii. Tak z kąta gdzieś tam bocznego w jakiejś salce nie napiszesz konkretnej strategii z liczbami, bo ich nie masz i nie masz zaufania, czy te, które krążą w publicznej sferze, są prawdziwe. Możesz napisać ramy takiej strategii. I pan prezydent powiedział, że ma taki zamysł, żeby te ramy tej strategii rozwoju Polski przedstawić wszystkim partnerom na prawicy i gdyby oni je przyjęli po jakiejś dyskusji, po zmianach, jakkolwiek, ale dogadali się, to to byłby pierwszy szczebel, na którym można budować drugi. To, o czym ty mówiłeś. Jakiś podział ewentualnie okręgów senackich na te, które mogłyby być dla PiS-u i dla innych partii. I tu ważna uwaga. Jeśli ta afera Zonda Krypto się będzie rozwijać, będzie uderzała w PiS, to żadnych nie będzie rozwiązań konkretnych tego paktu, bo inne partie prawicowe będą patrzyły, ile PiS-owi spadnie, czyli ile można ustępstw wymusić. To będzie trwało. W dodatku nie ma specjalnego pośpiechu z wynikiem końcowym, tylko chodzi o to, o dwie rzeczy, żeby w ogóle usiedli, nie pobili się na początku i nie zaczęli od podziału mandatów, bo politycy mają taką tendencję i chęć. Co tam program, co tam strategia rozwoju, co tam, chciałem powiedzieć, Polska. Podzielimy mandaty. Kto ilu będzie miał? Otóż to jest zły początek i lepiej, żeby to był drugi albo trzeci etap. Tyle, że problemem jest to, że mogą być przyspieszone wybory. Wtedy by się okazało, że nie można tak rozciągać tych rozmów o pakt senacki i tak jak Mariusz Błaszczak powiedział, przejście od jakiegoś porozumienia do myślenia o porozumieniu w sprawie koalicji rządowej, czyli do Sejmu. Ale znowuż, jeżeli się zacznie od myślenia albo od postulatu jednej listy, to nic z tego nie będzie. Nie będzie żadnej jednej listy prawicowej. Tu trzeba myśleć o takim podziale ról, nawet o gabinecie cieni, czy o tym, jak mógłby wyglądać przyszły rząd, które resorty dla kogo, to w drugiej czy trzeciej fazie. Pierwsza, żeby ten pakt senacki, umowa się dokonała, wtedy choć odrobina zaufania będzie między tymi partiami, bo tego zaufania nie ma. Jeżeli zapytasz PiS, czy oni mają zaufanie do pana Mentzena, to powiedzą, że mają zerowe, ponieważ pan Mentzen oświadczył, i to nie raz, że on nie musi być skazany na sojusz z PiS-em, on może mieć inny wybór. No to jak ma inny wybór, to nie będzie negocjował z tą resztą prawicy czegoś takiego. Pan Morawiecki, nie wiemy jak jest, on cały czas gwarantuje w tej chwili, że walczy tylko z rządem Tuska, nawet pieśń dzisiaj chyba na Facebooku jakąś przywołał ze starego kabaretu, starego to znaczy już z lat 90. chyba, która mogłaby być jego hymnem i która jest: obalimy rząd, zmienimy, prowadzimy swój. Ale pytanie, z kim? Czy na pewno z PiS-em i na pewno zresztą prawicy? Wiemy, że między nim a Konfederacją, szczególnie a Grzegorzem Braunem, no to są czarne dziury, nie wiadomo jak je pokonać i czy się uda. A równocześnie niektórzy komentatorzy mówią, czeka gotowy PSL na wspólną listę, bo obie partie mogą same nie dostać 5%, a taki sojusz będzie je niedużo kosztował, bo po wyborach mogą się rozejść. To początek.
0: Nawet w tym ferworze zonda krypto zapomniałem, że wracasz prosto od prezydenta. Tutaj może nie prosto, bo w niedzielę wróciłeś, ale nie komentowałeś chyba tego, co działo się
1: nie,
0: w Racie.
1: Nie mogę.
0: No ale jakieś wrażenia, no coś...
1: Wrażenia były...
0: Ja rozumiem, że jest tajemnica, wszystko rozumiem,
1: tak.
0: Ale...
1: O wrażeniach ogólnych mogę powiedzieć, bo temat był, wolno go ujawnić, jaka będzie Polska 2050 i jakby myślenie dużej części uczestników, a było tym razem dużo, bo pan prezydent zaprosił wszystkich, którzy byli, no chociaż na jednym z poprzednich trzech spotkań tych mądrali, to było nas ponad 40 osób, i nie wszyscy zdążyli się wypowiedzieć. I ku mojemu żalowi i tej jedenastki z całą pewnością, otóż duża część tych zabierających głos, ja też, mówili o tym, że żeby można było rozmawiać o Polsce za 24 lata, to trzeba najpierw opowiedzieć o problemach, które mogą spowodować, że tej Polski za chwilę nie będzie, albo o warunkach tego, żeby demokratyczna, rozwijająca się Polska przetrwała do tego roku i jeszcze zaczęła się jeszcze szybciej rozwijać. I tu pokazywano problemy te, o których my rozmawiamy, które w tej chwili mogą zahamować rozwój Polski. No jeżeli dla mnie, jako betonowemu ekstremiście prawicowemu, na razie ja się za takiego uważam, to jest jasne, że jeżeli koalicja Donalda Tuska wygra przyszłe wybory i 4 lata ma rządzić, to ona już suwerenność Polski zlikwiduje do końca. Będziemy mieli suwerenność taką jak średnie kraje w Unii Europejskiej, czyli żadną, ponieważ jeżeli Niemiec się nie zahamuje w tym pędzie, ale także z Francją i z Komisją Europejską do centralizacji Europy, to po prostu będą rok po roku odbierać ważne kompetencje wszystkim krajom. I w dodatku ja tu nic nie zmyślam, ani niczego nie wymyślam, bo to wszystko jest wpisane w dokumentach unijnych. W następnym kroku mają zabrać kwestie polityki bezpieczeństwa, obronną, militarną i tak dalej. Czyli najważniejszą, czyli oni tam z Brukseli i z Berlina będą nas bronić i to jest właśnie temat na drugą część rozmowy, na temat tego, jaka przyszłość czeka region. Czy chcesz teraz o tym?
0: No teraz mamy ten moment. Co, od Radcliffe'a zaczniemy? Czy to nie jest dobry punkt? Bo to jest ciekawy moim zdaniem punkt wyjścia do namysłu. I jest taki konsensus, że rzeczywiście Rosja planuje uderzenie. Czy to będzie z Białorusi na po raz drugi na Kijów, na północną, z północy na Ukrainę, czy to
1: co
0: będzie...
1: Co już było.
0: Co już było, tak, już po raz, tak, że po raz drugi taki będzie podjęty i otworzony ten front północny. Czy to będzie na Litwę, Łotwę, może Estonię, czy to będzie w innym miejscu, a może na Polskę, w formie cybernetycznego ataku, czy to właśnie będzie cyber, czy to będą zielone ludziki, czy to będzie bardziej konwencjonalna agresja tego, tu trwają spekulacje, ale prawie wszyscy są zgodni, że ta akcja miała właśnie, ta wizyta dyrektora CIA miała na celu powstrzymanie i czy zadeklarowanie Moskwie, żeby nie próbowała testować NATO, bo się sparzy. Nie róbcie tego. No i pytanie, czy taki sygnał będzie skuteczny? Wiemy, że Władimir Putin odwołał tego dnia wszystkie spotkania. Wiemy z komunikatu, o ile Pieskow nie kłamie, ale chyba nie ma powodu, żeby tutaj kłamać, że nie doszło do spotkania Radcliffe'a z Putinem. No tutaj nie kłamie, no bo Radcliffe chciałby się spotkać.
1: Tak, tak to by nie było mądre.
0: To by nie było mądre, więc z jednej strony Putin wszystko podwoływał tak, jakby był gotowy na to spotkanie?
1: Nie. Jakby był gotowy do rozważania tego, co Radcliffe powie ze swoimi ludźmi. On nie musiał się z Radcliffe'em
0: spotkać. Spotkanie było na poziomie szpiegów, tak, powiedzmy, tak? Naczelny szpieg amerykański gadał z naczelnymi szpiegami rosyjskimi.
1: Dokładnie.
0: Na tym się skończyło. Należy też analizy mniejszościowe ekspertów, że tam Europa może była pobocznym wątkiem, że głównie chodziło o Zatokę Perską, o Ormus, o Iran. My tego nie rozstrzygniemy, bo ani ja, ani chyba ty też nie byłeś.
1: Ja mogę coś... Nie, nie było mnie tam
0: właśnie,
1: w żadnym wypadku.
0: Nie wiemy, no, mamy
1: deklarację... W 1967 roku od jednego oficera z KGB dostałem takie zapewnienie, że już nigdy w życiu mnie tam nie wpuszczą. No i tego się trzymam.
0: Lepiej, lepiej nie sprawdzać, lepiej
1: sprawdzał.
0: Tak. To cóż, to bo nie, amerykańskie media zdaje się donoszą, że właśnie chodziło o NATO, ale nie wiem, jakie ty masz informacje.
1: Już ci mówię. Po pierwsze, to jest druga taka wizyta. Pierwsza szefa CIA Burnsa odbyła się chyba w grudniu 21 roku i wtedy
0: 3 listopada.
1: Amerykanie w listopadzie, tak?
0: Tak, początek Amerykanie 2-3 listopada.
1: Ostrzegali Rosjan, że awantura wszczęcia wojny z Ukrainą źle się dla nich skończy, bo Ukraina dostanie pomoc i da sobie radę. Rosjanie, znaczy Putin w to nie uwierzył, bo miał inne, ale fałszywe wiadomości i się skończyło. Jak się skończyło, ale komentatorzy zwracają uwagę. Rosjanie się zatrzymali 15 kilometrów od Kijowa. To cud nad Dnieprem, tak mówią analitycy CIA, żeby było zabawnie. I mogło być gorzej, albo strasznie źle, gdyby Rosjanie zajęli Kijów. Dla nas też. Druga rzecz, wtedy Burns nie przekonał Putina, więc pewnie teraz też nie. Co Amerykanie zrobili, żeby zbudować tę wizytę? Bo to nie jest tak, że on tak przyjechał ad hoc, tylko po pierwsze, wylądował w Rydze, to znaczy pokazał Rosjanom, że kraje bałtyckie dla Ameryki są ważne i Ameryka będzie ich bronić. A po drugie, a nawet po pierwsze i po zerowe, zostały dokonane w ostatnich dniach i tygodniach dwa rodzaje ćwiczeń. Wszyscy mówią o tych ćwiczeniach powietrznych, niezapowiedzianych kilka dni temu, kiedy to samoloty amerykańskie i natowskie z wszystkich krajów odbyły bardzo potężne, niezapowiedziane ćwiczenia, latały sobie bezczelnie wokół Królewca i pokazywały, że mogą zrobić z tym Królewcem co chcą po prostu, bo Rosjanie nie mają też obrony na rakiety balistyczne, hipersoniczne i tak dalej. Także na inną broń, na przykład elektromagnetyczną, ale to tam drobiazg. Otóż komentatorzy o tym mówili, a słabo zwrócili uwagę na to, że przedtem tydzień czy dwa tygodnie raczej odbyły się równie mocne ćwiczenia natowskie na Bałtyku morskie, ale z udziałem Turcji. I to Turcja przysłała taki największy swój okręt, który w związku z tym był największym okrętem tych ćwiczeń, taki lotniskowiec helikopterowiec, z którego startują helikoptery i no helikopter to nie problem, ale duże tureckie drony. I nawet było widać, jak one sobie latają.
0: Śmigłowce mają swoją rolę, bo śmigłowce na Ukrainie nie. Najlepiej zwalczają drony.
1: Tak, tak.
0: Są mobilne, podnoszą się i w locie.
1: Tak, tak, ale nie o to mi chodziło. Chciałem powiedzieć, że helikopterowiec nie musi być taki duży, jak był ten duży okręt turecki, bo z niego te duże drony startują. To prawie takie jak małe samoloty. Po pierwsze, Turcja pokazała, że jest antyrosyjska i że w razie czego weźmie udział w działaniach przeciw Rosji na Bałtyku. Co najmniej na morskich na Bałtyku. Bo może i samoloty tureckie też wezmą w tym udział. A tak przy okazji to mają doświadczenie walki z Rosjanami. I te dwa rodzaje ćwiczeń, najwyraźniej nakierowane na Królewiec, pokazują, jeśli Rosja zaatakuje powyżej progu wojny, to Królewiec ciężko oberwie albo go po prostu już nie będzie. Rosjanie straszą dużo mocniej na drabinie eskalacyjnej. Byli zawsze powyżej tego, co NATO robiło. I teraz się mówi, że na przykład Rosjanie rozważają użycie taktycznej broni atomowej na przykład na Morzu Czarnym, z dala od wszystkich wybrzeży i okrętów, żeby pokazać, że mogą. Tylko że Amerykanie w tych ćwiczeniach powietrznych, lotniczych użyli samolotów, które mogą przenosić broń atomową. Więc jakby Amerykanie już odpowiedzieli na tą groźbę, możemy lepiej, możemy więcej. Bójcie się nas. Po prostu nie jesteśmy takie ptysie, jak widać to na Bliskim Wschodzie. I wracając do tego Bliskiego Wschodu. Jeżeli jakby śmiem wątpić, żeby Radcliffe rozmawiał o roli Rosjan na Bliskim Wschodzie, bo wiadomo, że Rosjanie tam nie pomogą, chociaż obiecują, nie pomogą Ameryce, ponieważ ich wpływ na Iran jest, ale nie za duży, dużo większy wpływ mają Chiny, które pomagają Iranowi codziennie, dostarczając tam w tej chwili nawet, tak się mówi, że Chiny dostarczają Iranowi tyle dronów, żeby wystarczyło na ataki w sąsiednie kraje codziennie. Czyli to są bieżące, płynne, wielkie dostawy chińskich dronów. A to przecież Iran był znany z tego, że przesyła swoje drony, szachedy Rosjanom, którzy się nauczyli je robić. Potem się Ukraińcy nauczyli i mają już takie kopie. Lepsze od szachedów zresztą. Więc myślę, że to chodzi wyłącznie o to, żeby powstrzymać Rosję od uderzenia na kraje NATO. Tak przy okazji, jeśli by takowe się odbyło, na przykład zielone ludziki w Estonii czy coś w tym rodzaju, to Amerykanie już z Europy nie wyjdą. Więc to Rosjanie też muszą rozważyć wbrew temu, co Amerykanie chcą, co mówi strategia. Jeśli Rosjanie zaatakują, to Amerykanie tu zostaną i rola Polski będzie większa, logistyczna przede wszystkim. I teraz można wrócić do tego, jakie gry geopolityczne na tym terenie tej wschodniej flanki NATO się odbywają. Otóż Niemcy do wyboru mają dwie strategie. Jedna jest taka, żeby poczekać, aż Polska weźmie się w kupę i zacznie budować Międzymorze, czyli pat obronny od Skandynawii, albo od Grenlandii, albo od Islandii, po Turcję. Ale Polska tego nie robi, bo ma taki rząd, który tym nie jest kompletnie zainteresowany. I druga strategia, nastawić się na to, że wojna kiedyś się skończy. Ukraińcy mówią o tym, że skończy się w ciągu roku, tam do lata przyszłego roku. Będą mogli wrócić do biznesu z Rosją i będą mogli wzmacniać sojusz z Ukrainą jako dwa wektory, okaże się za chwilę, że zależne od siebie, ale w każdym razie dość oddzielne. I wektor ukraiński nie tylko po to, żeby pokazać i to zrealizować, jak Niemcy mogą wziąć udział w odbudowie Ukrainy, ale przede wszystkim, żeby zapewnić Niemcy razem z Ukrainą bezpieczeństwo dla tej wschodniej flanki NATO, może nie dla Polski, ale dla Bałtów i jakoś tam dla Skandynawii, to potężna armia ukraińska i hegemonia niemiecka mogą to zapewnić. I według mnie ten scenariusz jest grany, tylko że on zawiera jeden element, którego nikt, czy prawie nikt z komentatorów nie rozumie, politycznych, mianowicie wszyscy mówią, no dobrze, te dwa wektory są jakby jasne. Sojusz Niemiec z Ukrainą, sojusz gospodarczy przede wszystkim, ale potem się okaże, że geopolityczny z Rosją. No ale żeby domknąć ten trójkąt, potrzeba jakiegoś paktu porozumienia między Rosją a Ukrainą. To jest niemożliwe, bo tak wszyscy mówią, bo Ukraińcy tak nienawidzą Rosjan, że się z nimi w życiu nie dogadają. Tylko że to nieprawda. Cały czas trwa współpraca oligarchów ukraińskich z rosyjskimi. Może ona jest cicha, może ona jest nielegalna, ale trwa. Nawet trwają przecież od czasu do czasu przez pośredników jakieś rozmowy, na przykład kiedyś w sprawie uruchomienia kanału eksportu zboża i ukraińskiego, i rosyjskiego zagrabionego na Ukrainie, Morzem Czarnym, przez Dardanele na Morze Śródziemne. I to działało, przestało działać, bo się chłopcy zdenerwowali i zaczęli, Ukraińcy zaczęli tak niszczyć flotę rosyjską, że Rosjanie postanowili bombardować porty ukraińskie i kanał się zamknął. Ale przedtem panowała absolutna zgoda, nikt nikogo nie atakował, co najmniej przez 2 lata chyba ten kanał pracował i dlatego zboże ukraińskie nie jechało przez Polskę. Teraz pytanie, czy przypadkiem znowu nie będzie jechało. Wbrew uzgodnieniom albo niezgodnie z nimi.
0: Czy na razie takich głosów nie ma?
1: Nie ma, nie ma, ale jest
0: nie
1: pytanie.
0: Nie ma takich próśb.
1: Właśnie, jak ukraińskie zboże nie idzie przez Polskę, znaczy, że idzie przez Morze Czarne. Przez porty rumuńskie może iść, ale jak pamiętamy, Rosjanie ostrzeliwali też i dronami, nie ostrzeliwali, ale wypuszczali drony
0: na Rumunię,
1: tak, na Rumunię i to były drony uzbrojone. Nie strzelały, ale to były drony uzbrojone. I wobec tego, to jest jedna część. Druga jest taka, że my sobie nie wyobrażamy paktu rosyjsko-ukraińskiego, bo myślimy o Rosji i Ukrainie takie, jak one w tej chwili są. Ale jeśli Rosja wejdzie w pakt z Niemcami, a to oznacza także z Unią Europejską, i uzyska tam współpracę gospodarczą, która będzie pasowała, to pewne kierunki polityki rosyjskiej nie tyle się zmienią, ile zmiękczą. Albo zostaną odłożone. To, co Rosja robiła za czasów Nord Streamu. Zbierała pieniądze na przyszły atak na Ukrainę. Więc pytanie, czy imperialna Rosja po jakimś zakończeniu intensywnego etapu walk na Ukrainie razem z Niemcami nie spróbuje znowu przejść do fazy zbieramy kasę na następne.
0: No tylko to musiałoby trochę potrwać.
1: A Rosja ma czas.
0: Fundusz, no właśnie często mają Chiny, to też chyba nie bardzo. Rosja tego czasu ma chyba jeszcze mniej, patrzy na demografię.
1: To nie jest tak, że następnym Chiny razem porozmawiać, włączając to Chiny.
0: Tak.
1: Bo to jest główny aktor.
0: Główny aktor, bo wiele w Polsce osób mówi tak, że Chiny mają czas, że mają stulecia. Oni demograficznie, dzięki polityce jednego dziecka, dzięki masowemu ludobójstwu przez aborcję, którą dokonywała panująca w Chinach partia komunistyczna, jakby ktoś zapomniał, że w Chinach jest komunizm, proszę państwa, chociaż specyficzny ewoluuje, ale jest to komunizm.
1: Pamiętam o jednej rzeczy.
0: To tam jest taka demografia, że za 20-30 lat tam będzie kruchutko.
1: Otóż tak.
0: Ich będzie sporo.
1: Jedno zdanie.
0: Ale ich będzie, Hindusów będzie 2 razy więcej.
1: Dobrze.
0: Za chwilę.
1: Tak nie musi być, ponieważ Chińczycy planują i rozwijają tak automatyzację, robotyzację, sztuczną inteligencję, że rąk pracy nie zabraknie. Jest czymś innym to, że jak będzie coraz mniej Chińczyków, to będzie coraz mniejsza być może popyt na
0: produkty,
1: ich
0: popyt
1: towary,
0: wewnętrzny.
1: Ale to powiem jedną rzecz. W tej chwili jest tak, że Chińczycy zjadają, konsumują towarów chińskich mniej niż wynosi eksport. Eksport jest większy niż konsumpcja wewnętrzna.
0: To jak się nad tym tak zastanowić, wcale nie musi być dobre.
1: Nie.
0: Jak ktoś nad tym weźmie sobie kubek herbaty, napije się tej herbaty i pomyśli, to
1: muszą myśleć o tym, żeby się zawsze dawało tę ogromną ilość towaru sprzedać.
0: Bo jak się nagle skończą rynki zbytu,
1: to trzeba dbać o te inne kraje, bo jak będą biedne, to nie kupią.
0: Trzeba dbać o szlaki handlowe, żeby były drożne. Trzeba dbać o to, żeby nikt ceł nie wprowadził. Trzeba dbać o wiele różnych rzeczy, jak myślę, takim niezrównoważoną.
1: Panie Łukaszu, to na inną rozmowę, bo to poważna. Ja tylko jedno zdanie.
0: A w tym roku Rosja sprzedała skromne 50 ton złota. To nie jest mało.
1: Ale ona ma ponad 1000. Jeżeli ja dobrze, to ponad 2000. To nie jest duża ilość, ale to prawda. Sprzedała, czyli potrzebuje pieniędzy.
0: Czyli jak ktoś sprzedaje złoto, to chyba nie ma się najlepiej.
1: Prawdopodobnie. Ale zobaczymy,
0: czy
1: za chwilę nie kupi. Ale to zobaczymy. Ja bym na końcu chciał coś zareklamować.
0: A zareklamuj na sam.
1: Mianowicie, jako bardzo stary pan i dziadek trojga wnucząt, Zacząłem opowiadać, raptem jakieś tam pierwsze 80 lat, co to jest. Zacząłem opowiadać bajki na patronite.pl. Żeby to znaleźć, trzeba wejść na patronite.pl, na drugie Orle Bajki, tak się to nazywa. Bajki są dla małych dzieci, tak mniej więcej do 5-6 roku, są niesłychanie spokojne, ponieważ opowiadałem swoim synom i trochę swoim wnukom, to chcę to opowiadać też innym dzieciom, bo opowiadanie bajek bardzo przywraca nie tylko dobry humor, ale spokój od tej polityki. I nie ma tam żadnej polityki, tylko są krasnoludki.
0: O proszę, a my o polityce mówimy w Radio Wnet dzięki patronom po raz drugi powtórzę i będziemy we wrześniu do Państwa apelować, bo sytuacja nie jest najprostsza, a już powiedziałem patroni, żeby nie mówić jak pani minister Nowacka, że jest gospodarką, bo chciała powiedzieć, że jest gospodynią, ale jakoś jej nie wyszło, więc chciała być gospodarką, a mamy patronów.
1: Gospodraką.
0: Gospodraką, to niesamowite była wypowiedź, Państwa zapraszam, a jest ten apel, jeżeli Państwo nas słuchają, oglądają, niech Państwo rozważą, czy nie zostać patronem. Ja dostałem dzisiaj maila, że moja subskrypcja dobiega końca, że mam 3 dni, żeby ją ewentualnie przedłużyć, co zrobię, więc jeżeli Państwo na przykład nas słuchają i myślą, że wspierają Państwo Radio Wnet, współtworzą Państwo Radio Wnet, to warto to zweryfikować, bo może się okazać, że ta subskrypcja wygasła i tym apelem, prośbą.
1: I niech Państwo nas lubią.
0: Tak, tak jak my lubimy państwa. Tak, i tak jak my
1: i
0: lubimy
1: państwo.
0: Opowiadać o świecie i o polskiej polityce. Widzimy się i nade wszystko słyszymy na falach radia za tydzień, tuż po 19 w czwartek. Do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Wieczór w net. Nocne powtórki w net.

0: Wywiad Wnet.
1: A gościem poranka Wnet Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zanim polska polityka i zanim trochę o Sejmie porozmawiamy, który wraca po miesięcznej przerwie wakacyjnej, to zapytam o politykę zagraniczną w Moskwie. Krótka, czterogodzinna wizyta dyrektora CIA, pana Radcliffe'a. Wiele analiz. Jak pan, jako były szef MON, patrzy na tą wizytę?
2: No niewątpliwie ważna wizyta. To oczywiście należy to pytanie zadać do tych, którzy dziś Polską rządzą, powinni mieć informacje w tej sprawie, chyba że relacji nie mają, czym bym się nie zdziwił, bo przecież Donald Tusk, premier polskiego rządu, jest antyamerykański, bo jest proniemiecki, więc być może relacji z pierwszej ręki nie mają. Radosław Sikorski też nie widać, żeby z sekretarzem Rubio był w ścisłym kontakcie. No ale niewątpliwie sprawa jest poważna, gdyż takie wizyty mają miejsce w sytuacji poważnej. Nie w sytuacji, która jest standardowa, tylko w sytuacji rzeczywiście poważnej. W związku z tym należą się opinii publicznej, polskiej opinii publicznej, wyjaśnienia ze strony władz.
1: Kiedy wyrządziliście podobna wizyta innego dyrektora CIA, była w listopadzie roku 21 przed inwazją Rosji. Mieliście wtedy przesłuchy jako rząd, że właśnie z taką informacją, z ostrzeżeniem jadą Amerykanie do Moskwy, nie atakujcie Ukrainy. Jak to wtedy wyglądało?
2: My mieliśmy, bo można mówić już o tym, sądzę, z perspektywy, przecież lata upłynęły. My nie bez przyczyny rozpoczęliśmy wzmacnianie granicy polsko-białoruskiej już późnym latem 21 roku. Wtedy rozpoczęły się te działania. Wtedy to na moje polecenie Wojsko Polskie najpierw przygotowało ogrodzenie, takie ogrodzenie, które miało charakter tymczasowy przed budową ogrodzenia już stałego.
1: No bo była presja migracyjna. Czy już wiedzieliście, że może być wybuch pełnoskalowej wojny u naszej granicy?
2: Wiedzieliśmy, że presja migracyjna jest sztucznie wywołana, bo została wywołana w ten sposób, że zaproszono na Białoruś migrantów z Bliskiego Wschodu i z Afryki Północnej w celu jednoznacznym, takim, którym miał się zakończyć destabilizacją władzy w Polsce, bo im nie odpowiadała władza Prawa i Sprawiedliwości, a więc rządy, które były propolskie, które wzmacniały Wojsko Polskie, bo przecież proces cały odbudowy siły polskiego wojska rozpoczął się wcześniej. Na przykład w 2018 roku sam podpisałem umowę w sprawie pozyskania dwóch pierwszych baterii Patriot. W 2023 roku rozpoczął się dyżur obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Warszawy właśnie przy użyciu Patriot, a teraz się okazało, że w 2024 roku Warszawa została pozbawiona obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej z wykorzystaniem tego systemu. Teraz się to okazało.
1: Jak to jest, bo mamy informację generała, który mówi w telewizji Polsat News, polskie miasta nie są chronione, były chronione i przestały być chronione. Mamy dwie baterie systemu Patriot. Pojawiały się informacje, że przez pewien czas, a może dalej, mieliśmy tylko półtora, można powiedzieć, półtorej tej baterii, bo część migrowała. Co pan minister?
2: No i do tego jeszcze dołóżmy informację, że pułki przeciwlotnicze, czy dywizjony przeciwlotnicze, które miały powstawać w województwie lubelskim, nie powstały. Sobieszyn, powiatrycki, województwo lubelskie, tam pozyskaliśmy teren od władz powiatowych.
1: Ale to jest tak, że obecny rząd jakoś zwinął, przynajmniej czasowo, obronę przestrzeni powietrznej nad polskimi miastami?
2: Generał Marciniak to jest dobry oficer, to jest oficer, który negocjował pozyskanie systemu Patriot dla polskiego wojska, publicznie przyznał, że nie ma obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Była. Pokazałem publicznie w październiku 2023 roku, rozpoczął się dyżur z systemem Patriot obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Warszawy, a potem został zdjęty. No a kilka tygodni temu na głębokość prawie 100 kilometrów wleciała rosyjska rakieta.
1: Ale co to oznacza zdjęty? Czyli co, że te patrioty, że co się z nimi stało?
2: A właśnie, to jest dobre pytanie, co się z nimi stało. Władysław Kosiniak-Kamysz kilka dni temu zorganizował konferencję prasową z udziałem wicemarszałka Zgorzelskiego i starosty płockiego, też z PSL-u, wszyscy z PSL-u, taki wiec polityczny zorganizował, i tam Zgorzelski dziękował Kosiniakowi Kamyszowi, że w jego okręgu wyborczym stoi system Patriot.
1: Znaczy, co, czyli zwinięty, żeby co, przenieść go w inne miejsce, w inny region dla...
2: No, pytania,
1: jaki,
2: pytania.
1: Jaki wniosek, pan
2: jaki wniosek?
1: Przewodniczący?
2: Fatalna władza. Ci, którzy dziś Polską rządzą, nie rozbudowują sieci obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, a obiecali zupełnie coś innego. Donald Tusk obiecał, że będzie europejska kopuła przeciwlotnicza i przeciwrakietowa. Nie było, nie ma i nie będzie, bo to jest mrzonka. To miała być niemiecka kopuła, a Niemcy nie są w stanie tego zbudować, gdyż te zasadnicze elementy właśnie takiej obrony, to są amerykańskie, to są systemy Patriot właśnie amerykańskie, więc ci, którzy dziś Polską rządzą, szkodzą Polsce, tak można to określić.
1: Co jeżeli by się okazało, że część jednej z dwóch baterii systemów Patriot byłaby tymczasowo relokowana czy dyslokowana na terytorium innego kraju, chociażby Ukrainy?
2: No to by oznaczało.
1: I tak jest, wczoraj czy przedwczoraj Marek Budzisz o tym mówił, że właśnie chwilowo Bechozyjemy każda bateria składa się z dwóch
2: jednostek
1: bojowych i jedną z nich można byłoby gdzieś wysłać. Marek Budzisz o tym mówił, że przez chwilę przynajmniej mieliśmy te dwie niepełne baterie, bo jeden system bojowy został gdzieś przekazany.
2: No jeżeli tak by było, to by oznaczało, że... To jest kolejny argument działania na szkodę Polski. Na 100 kilometrów wleciała rakieta. Nie zestrzelili tej rakiety, gdyż co? Jest taka teoria, że była śledzona ta rakieta i wiadomo było, gdzie spadnie. No to jest mrzonka.
1: No dobrze, ale obecny rząd, powiem, my przynajmniej widzieliśmy, że wleciała, a poprzedni rząd, w tym pan wicepremier, minister obrony Mariusz Błaszczak, nawet nie wiedział, że wylądowała rakieta pod Bydgoszczą, gdzie też są bardzo ważne obiekty wojskowe Polskich Sił Zbrojnych.
2: To jest przełom pewien, który nastąpił podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości.

0: metrów. Tam jest szczere pole. Jedynie stoi taki informacyjny, no, taka tablica informacyjna, że teren wojskowy i rosną chwasty. To jest, myślę, że symbol tego, z kim mamy do czynienia dziś u steru władz w Polsce.
1: 24 sierpnia w Warszawie odbywały się uroczystości, nie tylko w Warszawie Dnia Niepodległości Ukrainy, ale w Warszawie wystąpił na tym wydarzeniu minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, podkreślając, że jest zespół 100 prokuratorów i funkcjonariuszy, którzy będą śledzić przestępstwa, czy ścigać przestępstwa z nienawiści. Jakie w tej chwili jest relacja PiS-u do strony ukraińskiej, do też do migrantów i w części uchodźców ukraińskich w Polsce?
0: Oczywiście Prawo i Sprawiedliwości, Polsce zależy na tym, żeby wojnę wygrała Ukraina, wojnę z Rosją, żeby Rosja nie poszła dalej. Przestrzegał przed tym świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński już w sierpniu 2008 roku w Tbilisi. Odbudowa Imperium Rosyjskiego jest śmiertelnie groźna dla Polski. Natomiast
1: a Ukraina jest zagrożeniem dla Polski, czy nie?
0: My jesteśmy w państwie polskim. Polskie władze powinny zajmować się polskimi obywatelami. I myślę, że jest jednym wielkim skandalem, że za pieniądze polskiego podatnika odbywało się taki event w Warszawie i że występował na tym evencie minister sprawiedliwości. Ja rozumiem, gdyby występował wiceminister spraw zagranicznych, no to byłoby to zrozumiałe, ale za pieniądze polskiego podatnika minister sprawiedliwości, on przynajmniej teoretycznie jest polskim ministrem sprawiedliwości, a z jego wypowiedzi wynikało coś zupełnie innego.
1: No dobrze, te relacje między Warszawą a Kijowem, jakie powinny być? Część prawicy, Sławomir Mentzen, bardzo mocno mówi o tym, że w tej chwili Polacy są obywatelami drugiej kategorii w państwie polskim.
0: No mam wypowiedź ministra Żurka, to rzeczywiście skłania do takiej tezy. No ale to wynika z fatalnego rządu koalicji 13 grudnia. To jest problemem. Rząd Donalda Tuska jest problemem dla Polski. To jest właśnie problem, który należy rozwiązać.
1: Pytania wrócę. Imperialna Rosja jest zdaniem PiS-u i nie tylko PiS-u.
0: Jest.
1: W tym przypadku zagrożeniem
0: jest
1: żywotnym, zagrożeniem dla Polski. A Ukraina, polityka ukraińska w Europie z Niemcami, z innymi partnerami, jest zagrożeniem dla Polski, czy nie jest?
0: To wszystko skupia się na tym, kto Polską rządzi. Jeżeli Polską rządzi ktoś, kto jest podwykonawcą polityki niemieckiej, tak jak jest w przypadku dziś rządu Donalda Tuska, no to oczywiście jak nie ma polityki zagranicznej, to stajemy się przedmiotem, a nie podmiotem na arenie międzynarodowej. Teraz można było dowiedzieć się, że Ukraina organizuje takie przedsięwzięcie, które naśladuje Trójmorze. 8 państw zaprosiła Ukraina. No, przy bierności polskich władz, bo idea Trójmorza została w zasadzie zaprzepaszczona przez rząd Donalda Tuska.
1: Ale to w tym wypadku Kijów staje się rywalem w regionie dla Polski, dla Warszawy?
0: Ale to jednoznacznie tak, ale ja bym tego nie przedstawiał w kategoriach takich, że ktoś jest ambitny i aktywny. W związku z tym nie powinien być ambitny i nie powinien być aktywny. Nie, no to władze polskie powinny być ambitne, powinny być propolskie i powinny być aktywne. W przypadku Donalda Tuska i jego rządu tak nie jest. Mamy tutaj dar od Boga, że w ubiegłorocznych wyborach prezydenckich wygrał pan prezydent Karol Nawrocki, bo gdyby był prezydentem Rafał Trzaskowski, to jeszcze gorzej by było. Teraz ośrodek prezydencki jest ośrodkiem, który stanowi o tym, że polska polityka zagraniczna istnieje jeszcze, przynajmniej w namiastce, bo relacje z prezydentem Trumpem są dzięki prezydentowi Nawrockiemu. Gdyby prezydentem był Trzaskowski, to nie mielibyśmy relacji w ogóle ze Stanami Zjednoczonymi. Stany Zjednoczone by się kontaktowały z Polską przez Niemcy. No bo do tego rząd Donalda Tuska prowadzi.
1: Jak patrzymy na te relacje także na prawicy, Mateusz Morawiecki ogłosił swój program jako lider nowej formacji politycznej, polityki migracyjnej, powołanie nowej służby, która miałaby migrantów ścigać, no i jak to nazwano, forsowna polonizacja migrantów. Mhm. Integracja. ze społeczeństwem. Będzie odpowiedź Prawa i Sprawiedliwości na te propozycje?

0: migracyjne Mateusza Morawieckiego, ale też innych partii prawicowych, jak Konfederacja.
1: Prawo i Sprawiedliwość konsekwentnie pokazuje nasz program. Ostatnio 6 sierpnia przedstawiliśmy kilka zagadnień związanych ze służbą zdrowia, z Konstytucją Rzeczypospolitej. Ja mówiłem o obronności. Mówiliśmy również o sprawach wewnętrznych. W tym kontekście przedstawiliśmy nasz pomysł Prawa i Sprawiedliwości, żeby wszyscy Ukraińcy, mężczyźni, młodzi mężczyźni, którzy nie pracują w Polsce, byli deportowani na Ukrainę, żeby tam walczyli o swoją ojczyznę. I ten pomysł spotkał się z dobrym odbiorem opinii publicznej. Oczywiście został zaatakowany przez Salon rządzący dziś w Polsce, przez koalicję 13 grudnia, ale opinia publiczna ten pomysł dobrze odebrała.
0: Czyli każdy mężczyzna, który nie ma formalnego zatrudnienia, a jest obywatelem Ukrainy. Nieważne,
1: tak,
0: kiedy przyjechał, czy przyjechał przed
1: wojną,
0: czy
1: po. Nieważne, kiedy przyjechał. Tak, oczywiście. Niech broni swojej ojczyzny. I myślę, że to jest uczciwe postawienie sprawy.
0: A co zresztą o migracji? Przemysław Czarnek mówił, że ta legalna nie jest niebezpieczna. Jak to wygląda w tej chwili?
1: My rozmawialiśmy na ten temat. Skłaniamy się ku takiemu oto podejściu, że doświadczenia zachodu Europy jasno stanowią o tym, że każda migracja przynosi rezultaty fatalne.
0: Ale to byłaby zmiana w waszej polityce. No 8 lat waszych rządów to jednak było pozwolenie na przyjeżdżanie pracowników legalnych, tymczasowych, ale jednak zgody były.
1: No my rzeczywiście spotkaliśmy się z takim oczekiwaniem ze strony przedsiębiorców, ale sytuacja pokazuje, że to droga donikąd. Trzeba starać się przejść na automatyzację, robotyzację. Pan redaktor w poprzednim wywiadzie na ten temat rozmawiał. Tak, i zgadzam się z tą tezą, bo migracja stanowi zagrożenie. Kilka dni spędziłem za granicą, byłem we Włoszech, no i tam problem migracyjny widać. Widać bardzo, bardzo wyraźnie.
0: My jesteśmy nawet zresztą, legalna migracja powinna być ograniczona.
1: Powinna być ograniczona. Zresztą to jest też problem związany z Unią Europejską. Unia Europejska przekształciła się, czy jest taka próba stworzenia scentralizowanego państwa europejskiego, które charakteryzuje się właśnie przyjmowaniem migrantów. Pakt migracyjny jest tego dowodem, która charakteryzuje się religią klimatyczną, co powoduje, że ceny energii w Europie są dużo wyższe niż na przykład w Stanach Zjednoczonych. I jeszcze ideologia LGBT. To jest to wszystko, co należy odrzucić, ale żeby to odrzucić, trzeba mieć rząd, który się temu przeciwstawi. Rząd Tuska się z całą pewnością temu nie przeciwstawi, a rząd Prawa i Sprawiedliwości tak, przeciwstawi się temu.
0: Panie ministrze, naszym gościem, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak, kto będzie nowym wicemarszałkiem Sejmu?
1: Wszystko, we wrześniu. Jeżeli zostaną zagwarantowane przestrzeganie, zostanie zagwarantowanie przestrzeganie zasad parlamentarnych, to powinien zostać wicemarszałkiem Sejmu pan minister Marcin Ociepa.
0: A będzie czy nie będzie? Jakie są sygnały?
1: Sygnały są, powiedziałbym, dwuznaczne. Niestety ze strony Mateusza Morawieckiego padł taki zły sygnał, bo otóż Mateusz Morawiecki i jego środowisko polityczne postanowiło wystawić swojego kandydata na urząd wicemarszałka Sejmu, co świadczy o tym, że Mateusz Morawiecki postanowił zaatakować Prawo i Sprawiedliwość.
0: Co to oznacza w relacjach między PiS-em a Rozwojem Plus?
1: Ja myślę, że...
0: Są takie relacje w ogóle, czy nie ma?
1: Jeżeli chodzi o relacje, no to cóż, no jest grupa rozłamowa, która najpierw twierdziła, to grupa Mateusza Morawieckiego, która najpierw twierdziła, że będzie w Prawie i Sprawiedliwości do końca, a potem założyli swój klub. Założyli swój klub konkurencyjny wobec klubu Prawa i Sprawiedliwości, więc ewidentnie złamali statut.
0: Nie pierwszy, być może nie ostatni raz w Prawie i Sprawiedliwości, a jak na razie ważnym i wiernym członkiem klubu jest Jarosław Sellin, kiedyś Polska 21, Polska Plus, grupa Zbigniewa Ziobro też kiedyś wychodziła, teraz wróciła, więc te relacje są różne z tymi, którzy odchodzą z PiS-u.
1: To prawda. Jeżeli popatrzymy historycznie, to rzeczywiście tak było, ale grupie Morawieckiego najbliżej do grupy PJN, która rozłamała Prawo i Sprawiedliwość w 2010 roku.
0: Adam Bielan, ważny europoseł Prawa i Sprawiedliwości.
1: Tak. Tak, no ale Paweł Kowal czy Joanna Kluzik-Rostkowska to posłowie Platformy Obywatelskiej.
0: A no myślę, i Michał Kamiński, który nie wiadomo gdzie jest. W jakiejś szarej strefie się pan senator.
1: Chyba jest senatorem PSL-u, ale do końca rzeczywiście nie wiadomo. Natomiast myślę, że kiedy w Wielkim Tygodniu Mateusz Morawiecki podjął taką inicjatywę polityczną debaty z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. My w Wielkim Tygodniu przedstawiliśmy projekt ustawy, to pan profesor Przemysław Czarnek przedstawiał, projekt ustawy obniżającej VAT na żywność. Przed świętami wielkanocnymi ludzie robią zakupy, więc chcieliśmy ulżyć Polakom. To wtedy Mateusz Morawiecki właśnie rozpoczął debatę z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i tą debatę spuentował, myślę, że bardzo celnie Marek Migalski. On rozłamywał Prawo i Sprawiedliwość razem z PJN-em. Może pan pamięta, panie redaktorze, jak Migalski spuentował tą inicjatywę z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem Mateusza Morawieckiego. Otóż spuentował w ten sposób. Rozumiem, że opierając się na osobistych doświadczeniach, bo on też tak jak Mateusz Morawiecki na lewo wychodził z Prawa i Sprawiedliwości ku centrum. Więc spuentował to w ten sposób, że na skruszonych PiS-owców centrum głosować nie chce. A wyborcy Prawa i Sprawiedliwości mają takich za zdrajców. I myślę, że to jest...
0: A z drugiej strony głos wspomnianego Marcina Ociepy w roku 27 potrzebujemy Zjednoczonej Prawicy 2.0. Wbrew naiwnej satysfakcji naszych wrogów, którzy cieszą się z rozłamu PiS i Rozwój Plus łączy znacznie więcej niż dzieli, powiedział dla Rzeczpospolitej Marcin Ociepa.
1: A kiedy popatrzymy na sondaże, to przede wszystkim Mateusz Morawiecki ma bardzo niskie poparcie na wstępie.
0: Wchodzi do Sejmu, ma 7-6%. A propos Rzeczpospolitej...
1: Ilu posłów wchodzi do Sejmu? Nie 40, którzy wyszli z Prawa i Sprawiedliwości.
0: To prawda mniej. Kilkunastu.
1: Więc ja się dziwię, szczególnie tym posłom, którzy byli kilka kadencji w Sejmie. No bo oczywiście w tej grupie Morawieckiej są ludzie z nim związani, którzy przyszli do polityki razem z nim. No to tak, to te związki mają inny charakter niż polityczny, ale posłowie, którzy byli w Sejmie kilka kadencji, rozłamali Prawo i Sprawiedliwość, licząc na to, że wrócą pod nowym szyldem. Okazuje się, że nie wrócą, bo poparcie jest
0: zbyt niskie. A wrócą na listy Prawa i Sprawiedliwości.
1: Zbyt niskie.
0: Jesteście otwarci na właśnie prawicę Zjednoczoną 2.0, jak to mówi Marcin Ociepa, na
1: pan redaktor szeroki front. Wspomniał o ugrupowaniu pana ministra Zbigniewa Ziobry, tylko proszę zwrócić uwagę, że pan minister Zbigniew Ziobro wrócił po 4 latach, a tu mamy do czynienia z wyborami już jesienią przyszłego roku, czyli czas.
0: 13 tak. miesięcy.
1: Czyli czasu jest bardzo mało i kiedy Mateusz Morawiecki publicznie uderza w pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, mówiąc, oceniając swój rząd, najpierw nie chciał oceniać swojego rządu, teraz zdobył się na ocenę swojego rządu i powiedział tak, wszystko co dobre, ja mówię w skrócie, to on, a wszystko co niedobre, to kierownictwo polityczne, czyli taki pseudonim nadał panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. I mówi Mateusz Morawiecki, że skończyła się hegemonia Prawa i Sprawiedliwości.
0: A skończyła się, czy nie?
1: Na prawej stronie sceny politycznej.
0: Tą myślą na dzisiejszą audycję rozpocząłem. Czy Prawo i Sprawiedliwość jest jeszcze hegemonem i jak na tą sytuację reagujecie wy w kierownictwie PiS? Jak wy się czujecie? Jako hegemon na prawicy, czy jako primus inter pares?
1: Myślę, że to jest tak, że słowo hegemon ma znaczenie pejoratywne. Ja bym użył słowa lidera. Jesteśmy najwięcej największą partią polityczną po prawej stronie sceny politycznej. Mamy największy klub parlamentarny, opozycyjny klub parlamentarny, bo rozpoczęliśmy rozmowę od stanowiska wicemarszałka, które było przeznaczone od początku dla Prawa i Sprawiedliwości. Żeby zakończyć sukcesem naszą działalność kampanijną w przyszłym roku, musimy mieć program i taki program mamy i dajemy gwarancję tego, że ten program zrealizujemy. Ja bym przestrzegał przed powrotem do lat 90. Symbolem rozbicia prawicy był konwent świętej Katarzyny, gdzie przedstawiciele ugrupowań prawicowych się nie dogadali z sobą. Od czasu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość pod przywództwem pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego zjednoczyło prawicę, od tego czasu mieliśmy dobre lata dla Polski, dobry rząd dla Polski. To był najlepszy rząd dla Polski. Wiele tu moglibyśmy wskazywać sukcesów. Ja ze swojej dziedziny obronności mogę powiedzieć o tym, że przezbroiliśmy Wojsko Polskie w amerykańską broń, koreańską broń, najlepszą na świecie, że podwoiliśmy liczebność polskiego wojska, odbudowaliśmy jednostki na wschodzie, przywróciliśmy obronę na granicy, a z obrony na linii Wisły, którą ustanowił Donald Tusk w 2011 roku. To są sukcesy dla Polski.
0: Ale puentując, będzie takie zjednoczenie do Senatu, czy może do Sejmu? Donald Tusk chce jednej listy koalicji. Będzie jakaś, może niepewnie nie jedna lista, ale poszerzona lista Prawa i Sprawiedliwości, albo lista, której będzie Prawo i Sprawiedliwość, a będzie miała inną nazwę?
1: Pan prezes Jarosław Kaczyński mówił o tym, że żeby wygrać wybory dla Polski, konieczne jest porozumienie, no ale wbrew tym zasadom działa Mateusz Morawiecki, rozbijając Prawo i Sprawiedliwość. Jest nadzieja w inicjatywie pana prezydenta Karola Nawrockiego. Ona dotyczy paktu senackiego, no ale postawmy sprawy w ten sposób, że pakt senacki mógł być wstępem do takiej współpracy dalej idącej.
0: Zobaczymy,
1: czym to się wszystko skończy. Dąd podpowiada, że duże listy mają znaczenie, myślę, że tutaj takie przełomowe, jeśli chodzi o możliwość sprawowania władzy, ale Prawo i Sprawiedliwość jest liderem i jestem o tym przekonany, że będzie liderem po prawej stronie. Dlaczego? Dlatego, że mamy konkretny program i jesteśmy wiarygodni, bo zobowiązania, które składamy w kampanii wyborczej, realizujemy.
0: Chociaż jak w przypadku migracji czasami ten program się zmienia.
1: Jeżeli chodzi o migrację, to my byliśmy przeciwni paktowi migracyjnemu. Sam jako minister spraw wewnętrznych i administracji wycofałem Polskę z tych decyzji, które podjął rząd koalicji PO-PSL dotyczące przyjmowania migrantów. A ta decyzja zapadła przed rozpoczęciem władzy przez Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku.
0: Mariusz Błaszczak był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. Miłego dnia.
0: Ministrze, do zobaczenia, do usłyszenia. Teraz krótka piosenka. Może mamy jakiś dżingiel albo reklamy? Coś, co jest krótkie. Mamy reklamy. To trochę posłuchamy teraz reklam, a zaraz w naszym studio Karolina Olejak, dziennikarka, publicystka, autorka książki Nienawidzę ich.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: I wracamy do studia Radia Wnet. Po wiadomościach w naszym studio Piotr Müller, były rzecznik rządu Prawa i Sprawiedliwości, europoseł Rozwój Plus. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zacznijmy od Europarlamentu i waszej delegacji. Wczoraj decyzja, że no właśnie, wychodzicie z EKR-u, stajecie w EKR-ze. Jak będzie waszej partii przyszłość wyglądać?
2: My cały czas jesteśmy członkami grupy EKR, czyli Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, czyli klubu parlamentarnego. No można byłoby na nasze polskie warunki to tak przedstawić. Natomiast zdecydowaliśmy, że faktycznie zamierzamy wyjść z delegacji Prawa i Sprawiedliwości w ramach tej grupy, tak? Więc to jest tak zorganizowane. No się rzeczy, skoro nas z Prawa i Sprawiedliwości wyrzucają, to po prostu w tej delegacji pozostać nie możemy. Natomiast czy zostaniemy w EKR-ze? Decyzja przed nami. Myślę, że najbardziej prawdopodobny wariant, ale też chcemy mieć pewność, że będziemy mogli w ramach grupy EKR realizować te obszary programowe, które nas interesują, prawda? W moim przypadku to są sprawy gospodarcze, w przypadku Michała Dworczyka sprawy obronne, czy w przypadku ministra, byłego ministra Waldemara Budy, sprawy rolnictwa, które też w parlamencie prowadzi.
1: A taka wizja, żeby zmienić rodzinę polityczną, zmienić barwę, albo bardziej na prawo, albo bardziej do centrum pójść? Inna rodzina, może tak, Europejska sposób... Partia Ludowa?
2: Nie.
1: Tam gdzie jest Platforma i PSL.
2: Niech pan nie żartuje.
1: A może tam gdzie jest Konfederacja? Może patrioci dla Europy?
2: Tyle, co ja krwi, że tak powiem, musiałem zepsuć sobie, żeby z EPP po prostu walczyć w Europarlamencie. To absolutnie nie. Natomiast, wie pan, patrioci, no oczywiście to jest jedna z grup parlamentarnych, która jest w Parlamencie Europejskim też prawicowa. Natomiast mi najbardziej odpowiada EKR, ale no też warunek taki formalny, techniczny jest to, że w ramach EKR-u możemy coś rzeczywistego robić, bo być członkiem, żeby być, no to oczywiście... Być może dla niektórych to jest wygodne. Dla mnie jest ważne, żeby prowadzić chociażby właśnie tą agendę gospodarczą. Jestem w Komisji Rynku Wewnętrznego. Tam są też sprawy cyfrowe, sprawy ważne dla polskiej gospodarki. I tam można konkretne rzeczy dla polskich firm robić. Zresztą przez ostatnie 2 lata tym się zajmowałem, chociażby dla branży kosmetycznej, chemicznej, nawozowej, dla branży motoryzacyjnej, czy w drugiej komisji dla branży rybołówstwa.
1: Jest taka szansa, żeby prawica się porozumiała co do polityki europejskiej? Znajdziecie wspólny mianownik w relacjach z Brukselą, z Konfederacją, z Mentzenem, z Bosakiem?
2: Ja myślę, że tu chyba jest raczej problem nawet nie tego, w którym kierunku Europa powinna iść, tylko w jaki sposób skutecznie to wyegzekwować. Bo myślę, że na poziomie deklaratoryjnym w wielu miejscach my po prostu mamy podobne poglądy.
1: Macie poglądy z Krzysztofem Bosakiem na Unię Europejską?
2: W niektórych obszarach absolutnie tak.
1: No, których?
2: No prosta rzecz. No chociażby w tym zakresie, że uważamy, że nie powinno się poszerzać dodatkowo kompetencji aktualnych, które posiada Unia Europejska. I co do zasady, nie powierzać dalszych kompetencji Brukseli czy instytucjom unijnym. No to jest coś, co nas łączy. Natomiast czasami są niuanse związane z tym, prawda? W związku z tym, no oczywiście pytanie, w jaki sposób chociażby cofnąć niektóre obszary integracji europejskiej, bo w niektórych pewnie obszarach by się to przydało zrobić, poprzez wycofanie na przykład istniejących dyrektyw czy rozporządzeń i danie większej swobody państwom w tych obszarach, których Unia Europejska no, obsiadła te
1: różne rodzaje obszary gospodarcze. A taka wizja, że jeżeli nie uda się zreformować albo zatrzymać machiny unijnej, to trzeba będzie gotować się do opuszczenia Unii Europejskiej. To jest
2: takie myślenie, to jest droga na skróty. Wie pan, no jakby to najłatwiej powiedzieć, że się obrażamy, wychodzimy, prawda, i to się wydaje prostą wizją dla niektórych. No nie, natomiast ale... to jest wizja, która powoduje też, bym powiedział, trzęsienie ziemi ekonomiczne, gospodarcze, geopolityczne dla Polski. Dlatego my takiego wariantu nie rozważamy.
1: Ale jakby popatrzeć z drugiej strony, z punktu widzenia na chwilę, wczujmy się w rolę eurokraty, mandaryna z współczesnego z Brukseli, który powie, to po co ja mam z Piotrem Millerem rozmawiać, albo z kimkolwiek innym, skoro oni i tak chcą być w Unii Europejskiej. Skoro i tak chcą być, to dlatego, muszą przyjść nasze warunki i tyle.
2: Dlatego, że jak pan eurokrata, czy pani eurokratka, jeżeli to już sobie tak sfeminizujemy, obserwuje chociaż minimalnie scenę polityczną w Europie, to zauważa, że ruchy, które są eurorealistyczne albo eurokrytyczne bardzo mocno już, rosną w siłę. W związku z tym albo będzie jakaś minimalna refleksja co do tego, co się dzieje w Unii Europejskiej, albo wariant, którym Unia Europejska się rozpadnie ze względu na to, że ten no, biurokratyczny mechanizm brukselski narzuca wszystko, stanie się faktem nie z powodu tego, że ktoś chce wyjść z Unii Europejskiej, tylko dlatego, że Bruksela rozwali Unię Europejską.
1: A powinniśmy się także intelektualnie przygotowywać na wizję, że Unia Europejska przestaje istnieć w tym kształcie?
2: Myślę, że czysto teoretycznie jest to możliwe oczywiście, natomiast to jest jeżeli będzie to następowało, to będzie w długim procesie. jeżeli to się kiedyś odbędzie, to pewnie ktoś powie, że Brexit był tego początkiem. Prawda? Czyli, że ten proces właśnie się rozpoczął wtedy. Natomiast my chcemy, aby ten proces nie był kontynuowany. Chcemy normalnej Europy, która polega na tym, że mamy integrację gospodarczą, że w sprawach politycznych, społecznych Unia Europejska nie dotyka tych obszarów. Mamy wolny handel wewnątrz Unii Europejskiej, przepływ osób, ale jednocześnie bezpieczne granice.
1: A wyobraża pan to sobie przy obecnej konstrukcji Unii Europejskiej, przy obecnych elitach, czy establishmencie brukselskim?
2: Wyobrażam sobie przy zmianie establishmentów w kilku krajach unijnych, czyli ten sezon polityczny, wyborów politycznych, który się odbywa w przyszłym roku, on ma tu no, kluczowe znaczenie, prawda? Wybory we Włoszech, w Hiszpanii, we Francji, w Polsce.
1: I landowe w Niemczech.
2: Tak, tak, no i dokładnie, one też one za chwilę przesuwają politykę niemiecką. Wie pan, niech pan zauważy, że CDU i CSU, które no niestety jest odpowiedzialne za właśnie tą miałkość Unii Europejskiej, za to, że nie potrafią podejmować decyzji, za to, że uginają się przed socjalistami zielonymi, oni też muszą brać pod uwagę to, co się dzieje w Niemczech. I chociaż powoli w jakichś obszarach zmieniać swoje nastawienie. Niestety to nie wierzę, żeby to się odbyło w jakiś taki dobry sposób, szybki. To musi być wymuszone poprzez urośnięcie sił prawicowych w innych krajach unijnych, ale powoli też w jakimś sensie się dzieje, bo zobaczmy też, że chociażby w zakresie takiej naiwności wobec Chin, czy mimo wszystko naiwności wobec Rosji, niektóre rzeczy się zmieniły w Unii Europejskiej, ale do tego były potrzebne naprawdę no, takie rzeczy, chociażby niestety, jak wybuch wojny na Ukrainie.
1: Jakie będzie stanowisko rozwoju plus, jeżeli chodzi o politykę klimatyczną Unii Europejskiej? Wychodzimy z ETS-u, to jest propozycja Prawa i Sprawiedliwości, no ale też Konfederacji.
2: Nasze stanowisko jest tu niezmienne. Uważamy, że polityka klimatyczna Unii Europejskiej szkodzi gospodarce unijnej. Szkodzi gospodarce unijnej, ponieważ dodatkowe... Najlepiej byłoby uchylić przepisy, które są, no niestety, w kilkunastu rozporządzeniach i dyrektywach i które ten efekt dają, bo wie pan, to pod jednym, to nie jest tak, że to jest w jednym miejscu tylko, bo ten zielony ład realizowany w Unii Europejskiej to nie jest tylko energetyka, to są również kwestie związane z przepisami dotyczącymi budowy fabryk, rozwoju gospodarki poprzez właśnie nowe inwestycje, bo tam jest dużo ograniczeń.
1: Ale to jest na poziomie europejskim, a PiS mówi na poziomie polskim. Wychodzimy w Polsce z ETS-u, przestajemy stosować to rozporządzenie.
2: Pan co? To niestety, ja życzyłbym sobie, żeby to było takie proste. Natomiast niestety to ma też konsekwencje finansowe w różnych obszarach i dlatego trzeba to zrobić najlepiej na poziomie unijnym. I liczę na to, że rok 2027 na to w większej mierze pozwoli, bo wystarczy kilka rządów. No to trzeba szukać innych rozwiązań. Natomiast one nie są takie proste. A ja nie lubię, wie pan, opowiadać o tym, że to jest wszystko takie proste, że od ręki da się coś zrobić, bo nie chcę...
1: Nie, może to jest kwestia woli politycznej, odwagi politycznej, żeby wyjść i powiedzieć, wychodzimy z polityki klimatycznej Unii Europejskiej, nie realizujemy jej i niech nas sądzą.
2: A gdzie to jest możliwe w zakresie... No tak, tylko właśnie, na koniec sądzą w jakimś obszarze i możemy ponieść konsekwencje finansowe tego, które i tak zapłacą podatnicy na koniec, prawda? Czyli z jednej czy drugiej kieszeni. Trzeba na to bardzo uważać, bo oczywiście taka uproszczona wizja świata jest atrakcyjna, ale nie zawsze na koniec dnia skuteczna. Ale jednocześnie...
1: Ale z drugiej strony za chwilę Polska będzie płatnikiem netto do budżetu.
2: No niestety...
1: A więc kary finansowe przestaną być skuteczne.
2: Tak, tylko to jeszcze nie będzie najprawdopodobniej w perspektywie tej, która będzie najbliższa. Natomiast oczywiście tą kartę negocjacyjną, w szczególności w negocjacjach budżetowych, trzeba postawić. Bo wie pan co, kiedy będzie moment na to? Kiedy będzie negocjowany budżet na 2000, na kolejną siedmiolatkę. Wszyscy teraz wiedzą doskonale, że to jest najbardziej gorący kartofel przerzucany, krótko mówiąc, pomiędzy stolicami europejskimi, bo nikt, i to akurat dobrze, nie chce się zgodzić na nowe podatki unijne, a jednocześnie wydatki, które są w tej chwili w budżecie unijnym, mają być przesunięte na inne polityki. No i teraz jest gigantyczne napięcie, prawda? Niemcy, nie wiem, Holandia, Francja chcą przesunięcia wydatków, Francja może trochę mniej, ale Niemcy i Holandia dla przykładu chcą przesunięcia pieniędzy z polityki rolnej i na przykład spójności na inne cele, bo oni tam będą beneficjentami wtedy tych pieniędzy. My na to się nie chcemy godzić, a jednocześnie oni nie chcą podwyższyć budżetu unijnego i akurat z tym się zgadzam, więc to napięcie będzie bardzo głębokie i tutaj bym szukał sposobu na pewne negocjacje, jeżeli chodzi chociażby o politykę klimatyczną unijną.
1: Skoro przy negocjacjach trwają negocjacje Paktu Senackiego w Pałacu Prezydenckim, to też przyznał wczoraj nasz gość Mariusz Błaszczak, tu jest oficjalne, jak one wyglądają, jak przebiegają te rozmowy?
2: Nie uczestniczę w nich osobiście.

0: że tak powiem, zbudowania odpowiedniego parytetu w takiej konstelacji politycznej. I druga rzecz...
1: Czy kłótnia o stołki, czy PiS wziął 30 czy 28 senatorów ewentualnie?
0: No, czy Konfederacja, 15, czy Rozwój 16, Plus, kto dokładnie, 5, czy w jakich okręgach, jakie osoby, prawda? No to
1: bo biorących
0: emocje.
1: Jest 52, no max 53 mandaty, to jest zupełny max. No, taki, pozostałe to są już takie, trudne. Wiadomo, że się tam nie wygra.
0: Znaczy, można wygrać, ale to jest dużo trudniejsze, prawda? W związku z tym wiadomo, że najbardziej atrakcyjne zawsze są miejsca, w których szanse na wygrane są większą. No i siłą rzecz to oczywiście budzi emocje, a z drugiej strony w pozostałych okręgach, wie pan, też trzeba powalczyć. To nie jest tak, bo
1: no i tak trzeba wystawić. O wynik, o listę, ale rozumiem, bez szansy własnego sukcesu. Trzeba znaleźć kogoś, kto się no właśnie tu, finansowo wyłoży i będzie taki...
0: Problem jest taki, że tutaj właśnie nawet nie ma mowy o wyniku listy, no bo nie ma progu wyborczego na poziomie Senatu, prawda? Każdy okręg jest tu jowem i dlatego to jest mniej atrakcyjne startowanie w okręgach, gdzie się przegrywa, ale no jakby też chodzi o zajęcie czasu tym naszym oponentom i tak dalej, ale też budowanie na przyszłość pewnej marki rozpoznawalności tych lokalnych liderów.
1: Tak, polityk trzeba się wypromować. Jest szansa na ten sukces, że będzie wspólna lista Konfederacji, bo jak rozumiem w tych rozmowach, kto bierze udział? Rozwój Plus, Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja i Grzegorz Braun?
0: Nie wiem, jak wygląda skład tych rozmów. Nie wiem, czy jest Grzegorz Braun, wydaje mi się, że nie.
1: A powinien być?
0: Nie czuję potrzeby, żeby...
1: Dlaczego tutaj... to ważna partia prawicowa o dużym, rosnącym poparciu, rozumiem, większym niż wy.
0: Rozumiem, tylko na koniec dnia tu nie chodzi tylko i wyłącznie o liczbę, ale również o jakiś taki rdzeń wartości, więc jakby no to jest zasadnicza rzecz, więc jakby...
1: Z Konfederacją Męsna i Bosaka pan czuje rdzeń jedności czy jakiś tam rdzeń poglądów, a z czego się brał? Dlaczego?
0: Dlatego, że mimo różnic programowych ze Sławomirem Mencenem czy Krzysztofem Bosakiem, ja im nie odmawiam w żaden sposób takiego, no nie wiem, propaństwowego podejścia, prawda? Ja różnię się na przykład ze Sławomirem Mencenem, w szczególności co do kwestii gospodarczych, on jest typowym liberałem gospodarczym. Ja jestem oczywiście zwolennikiem wolnego rynku i jak największych swobód gospodarczych, natomiast wiem, że życie ekonomiczne jest trochę bardziej skomplikowane i mniej, i pełne też niesprawiedliwości wynikających ze stanu początkowego, ale nie jest tak, że każdy rodzi się z równymi szansami. To tak nie jest, prawda? Natomiast u Grzegorza Brauna, jak słyszę wypowiedzi dotyczące chociażby, nie wiem, polityki zagranicznej, czy generalnie formy, w której on funkcjonuje, po prostu trudno mi się to wyobrazić, prawda? No ale...
1: No wy jesteście prounijny, on jest jednoznacznie antyunijny.
0: Nie, ja nie jestem prounijny, ja jestem eurorealistą, bo prounijność to mi się kojarzy jak takie wazyliniarstwo Donalda Tuska, bo to tak zostało to ujęte. Ja jestem eurorealistą, uważam, że w polskim interesie jest być w normalnej Unii Europejskiej, która skupia się na sprawach gospodarczych, a nie społecznych.
1: Sławomir Mencen to patrzy inaczej, Sławomir Mencen mówi, jest pewna różnica. Mateusz Morawiecki był antyunijny w Warszawie, a prounijny w Brukseli. A Donald Tusk jest bardzo prounijny w Polsce, a potrafi się mocniej postawić w Brukseli niż Mateusz Morawiecki. To jest cytat powtarzany, to nie jest jednorazowa wypowiedź, tylko to jest chyba zdanie ugruntowane z Sławomira Mencena.
0: Kiedyś akurat z Krzysztofem Bosakiem, jak rozmawiałem, to Sławomirowi Mencenowi bym pewnie mógł powtórzyć to samo. Chciałbym, żebyśmy my w przyszłości mieli okazję wspólnie porządzić, bo wtedy realia rządzenia, prawdziwego decydowania, podejmowania trudnych decyzji pierwszy raz padają na czyjeś barki. Młode, tam są młode te barki. Zakładam, że jakieś tam silne.
1: Krzysztof Bosak jest starszy od
0: pana. No rozumiem, ale jednak na polityka pewnie każdy by tam powiedział, że nawet dosyć młody, mimo wszystko. Natomiast...
1: Starszy od pana prezydenta jest Krzysztof Bosak.
0: No kurczę, widzi pan. No,
1: o jeden rok.
0: O jeden rok, no dobrze. No ale wracając do tego, no życzę sobie, żeby kiedyś musieli stanąć przed wyborami, które są realne, prawda? Na to polega realizm polityczny, a nie tylko i wyłącznie możliwość mówienia, co by się zrobiło i tak dalej, bo później się staje przed realnymi wyborami, ale mówię, no każdy ma prawo do jakiegoś krytycznego podejścia, a też mam jakieś swoje przemyślenia oczywiście z naszych rządów i z błędów, które popełnialiśmy, prawda, i gdyby też człowiek wiedział, jaka będzie przyszłość, to też inaczej by podejmował pewne decyzje, ale no niestety to jest tak, że dzisiaj pan nie wie, co będzie za 3 lata, w związku z tym za 3 lata pan będzie mądrzejszy o te wszystkie doświadczenia,
1: to wszyscy będziemy
0: w tym czasie
1: mądrzejsi co do koalicji. Od razu dopowiem, było wiele zaprzeczeń, ale przytoczę wpis Marcina Torza, dziennikarza z Dolnego Śląska. Rozwój plus bezpartyjni samorządowcy plus PSL. Taka koalicja jest prawdopodobna. Nie jest tajemnicą, że bezpartyjni już rozmawiają o wspólnej liście zarówno z Rozwojem Plus, jak i z PSL-em, a w tym ostatnim ugrupowaniu część działaczy coraz mocniej naciska na Kosiniaka-Kamysza, aby spotkał się z Mateuszem Morawieckim i rozpoczął konkretne rozmowy.
0: Mogę powiedzieć wprost, my żadnej wspólnej listy z Polską

0: Polskim Stronnictwem Ludowym nie zamierzamy budować, żeby było to jasne, prawda? W związku z tym to jest jasna deklaracja. No, oni są w rządzie, afirmują Donalda Tuska. Mam nadzieję, że się nawrócą po następnych wyborach i czy to będzie nadzieja na to, żeby jednak, że tak powiem, zrehabilitowali się i w przyszłości nie popierali rządu Donalda Tuska, ale nie mam zamiaru być na innej liście z aktualną wersją PSL-u, nienawróconego, że tak powiem.
1: Gdyby się teraz nawrócili, mówiąc językiem pana posła, i teraz wyszli z rządu?
0: No ale wie pan, no to by upadł rząd. Życzyłbym sobie tego oczywiście, żeby ten rząd upadł. Natomiast to jest political fiction. Znaczy, tam nie ma takiej odwagi. Po prostu nie ma takiej odwagi.
1: Wyszedł z rządu i powiedział, ja chcę iść z Mateuszem.
0: Ale wie pan, wiele miesięcy, że tak powiem, były próby nakłonienia niektórych osób popierających aktualny rząd, żeby... No przez aby to robić i nie dały one skutku. W związku z tym to jest jedna rzecz, a druga rzecz naprawdę, my nie potrzebujemy Polskiego Stronnictwa Ludowego ani na naszej liście, ani na żadnej ich wspólnej liście potencjalnej wyimaginowanej. Robimy swoje.
1: Bezpartyjni samorządowcy?
0: Pan co, bezpartyjni samorządowcy to jest dużo bardziej zróżnicowane środowisko, więc to nie jest tak, że pod jednym brandem to jest, wie pan, już nie będę się znęcał nad...
1: Markiem Woch.
0: Nad już jednym właśnie takim koalicyjnym ogłoszeniem, które było wcześniej, prawda? Więc to są inni bezpartyjni samorządowcy, jak rozumiem, prawda? W związku z tym ich jest tak wielu różnych, zresztą sama nazwa wskazuje bezpartyjni, więc można tu w ten zbiór dać wiele osób. Mogę powiedzieć tyle, że do nas się zgłasza bardzo wielu samorządowców. Ostatnio prezydent Kalisza chociażby, prawda, i tak dalej, ale mam sam deklarację też na Pomorzu, burmistrzów, wójtów, w związku z tym w tym sensie samorządowcy będą z nami.
1: Samorządowcy, ale może nie ci bezpartyjni związani z prezydentem.
0: Może też, ja nie wiem. Ja tych rozmów nie prowadzę, w związku z tym być może ktoś sam tego środowiska też by chciał z nami.
1: A być. Może będzie powrót na wspólne listy z Prawem i Sprawiedliwością?
0: Wie pan co?
1: To jest możliwe? Wspólne listy do Sejmu Rozwoju Plus i Prawa i Sprawiedliwości.
0: Wariant bazowy jest taki, że startujemy osobno. Wie pan, no, nas wyrzucono z Prawa i Sprawiedliwości. Przecież naszą intencją było to, żeby wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości budować skrzydło, drugie. To, co
1: Zbigniew
0: było powiedziane...
1: Ziobro też odchodził, wrócił.
0: Ja rozumiem.
1: Wielu polityków PJN-u wróciło. Adam Bielan, teraz zdaje się, Michał Kamiński nawet wraca.
0: Rozumiem.
1: Po latach.
0: Jeżeli ktoś myśli, że to miałoby się odbywać w formie jakiegoś powrotu do Prawa i Sprawiedliwości, to nie jest możliwe.
1: A propos powrotów.
0: Jest możliwe, po prostu jest możliwe ewentualne rozmawianie o wspólnych działaniach po wyborach, może przed wyborami również, ale...
1: wspólna lista pod patronatem pana prezydenta.
0: A to jest już co innego. I to byłoby oczywiście...
1: Do Sejmu.
0: Tak, to oczywiście, gdyby pan prezydent chciał się podjąć takiej misji, to na pewno byłoby bez wątpienia to korzystne.
1: Bo wczoraj Mariusz Błaszczak w tym studiu powiedział, że porozumienie do Senatu może, jeżeli się uda, może być wstępem do dalszej współpracy. Także współpracę o jednej liście do Sejmu.
0: Ja jestem w stanie sobie wyobrazić taki wariant, natomiast wtedy w tym wariancie tak czy tak te podmioty, które biorą udział w takim porozumieniu są, że tak powiem, no właśnie podmiotowe, prawda? To nie jest tak, że ktoś jest, no nie wiem, tam właśnie jakimś tam fragmencikiem dużego porozumienia, tylko no podmiotowe ugrupowania polityczne wewnątrz takiego porozumienia.
1: To już na koniec wejdźmy w ogóle w taką prostą parlamentarną politykę. Posłuchajmy wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego, jednego z polityków Lewicy, który mówił o roszadach, jeżeli chodzi o prezydium Sejmu.
2: Winien być, powiedziałem on, ten marszałek. Myślę, że powinniśmy zastanowić się, kto dzisiaj jest bliższy odpowiedzialności za państwo, a kto dzisiaj chce niszczyć państwo. I ustawy o DSA, o kryptoaktywach pokazują, że PiS nie chce współpracować.
1: Że PiS nie chce współpracować, a Mateusz Morawiecki chce współpracować.
0: Nie wiem, co pan premier Gawkowski miał na myśli, że chce współpracować, bo na pewno nie z Lewicą, więc to proszę pana Gawkowskiego zmartwić. Natomiast, jak rozumiem, to jest cała dyskusja dotycząca w ogóle wicemarszałka Sejmu. My mamy proste stanowisko w tej sprawie. Zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak Klub Parlamentarny Rozwój Plus powinni mieć wicemarszałka Sejmu, bo są drugim i trzecim klubem parlamentarnym co do wielkości.
1: Ale i tak mamy normalnej... olbrzymie prezydium Sejmu w tej kadencji.
0: No ale przepraszam.
1: Rozdęte do wielkości.
0: Ale chwileczkę, no ale no, jeżeli...
1: Gawkowski mówi, pan premier jest jedno miejsce.
0: No ale no to nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby zrobić drugie miejsce, to jest pierwsza rzecz. Nie ma przeciwwskazań, żeby być może odnowić parytety w tym prezydium, skoro jest tak, że drugi, trzeci klub parlamentarny, największe kluby opozycyjne nie mają wicemarszałków Sejmu. No tak wygląda to w cywilizowanych parlamentach.
1: Ale nie jest tak, że PiS pierwszeństwo, bo jest pierwsze większe
0: nie,
1: od was?
0: Nie, powinien te dwa kluby mieć naraz te funkcje i ja się nie dam wciągnąć w taką rozgrywkę, którą niestety tutaj z przykrością widziałem ze strony pana przewodniczącego Mariusza Błaszczaka, jako jakoś w ogóle rolę, nie wiem, my mamy teraz się ustawić w roli jakiegoś sekundanta Prawa i Sprawiedliwości, no przepraszam, koledzy drodzy z mojej byłej partii, wy wrzuciliście nas z własnej partii, my jesteśmy zmuszeni do budowania własnego klubu parlamentarnego, uważamy, że zarówno wy jako Prawo i Sprawiedliwość, jak i my jako Klub Rozwój Plus powinniśmy mieć wicemarszałka. Wystąpiliśmy chyba nawet do pana przewodniczącego Błaszczaka z prośbą o podpisanie wspólnej projektu uchwały o zmianie liczby składu, właśnie liczby w składzie Prezydium Sejmu po to, żeby wyrównać te pole gry, bo tak to powinno wyglądać i te standardy parlamentarne tak powinny wyglądać. Wiem, że zawsze większość parlamentarna ma pokusę, żeby sobie tym grać i być może będą to robić. Natomiast to nie oznacza, że my mamy wycofywać się z...
1: Czyli będzie wasz marszałek i jeżeli...
0: Jeżeli będzie nasz kandydat, prawda?
1: Będzie wasz
0: Natomiast,
1: kandydat.
0: Natomiast czy będzie wicemarszałek, to oczywiście nie
1: no
0: wiadomo.
1: No dobrze, czyli dajecie to do wyboru do ręki Donalda Tuska.
0: Ale to Mariusz Ciepa też daje?
1: No... PiS wystawia swojego, wy swojego, no a większość podejmie decyzję.
0: No ale to PiS daje w takim razie do wyboru też większości parlamentarnej? No chyba też daje, tak? Znaczy ta logika właśnie, która mnie rozbawiła w tym wszystkim, że to Rozwój Plus jest zły, bo zgłasza kandydata na marszałka Sejmu, na wicemarszałka Sejmu, ale PiS zgłaszający kandydata na wicemarszałka Sejmu to jest okej. Okay. Znaczy to wie pan, no to jest no, tylko, zrobienie z logiki co najmniej delikatnie
1: tylko,
0: mówiąc.
1: Tylko, że wy macie 40 posłów, a PiS ma 140.
0: Ale Klub Rozwój Plus jest trzeci co do wielkości w Sejmie, a mniejsze kluby mają też wicemarszałka. Co to ma za znaczenie? Znaczy parytet w Prezydium Sejmu właśnie na tym polega, że mniejszość parlamentarna, inne kluby mają wicemarszałków. I to nie jest argument.
1: Ale to już mówię, jak się będziecie czuć, jeżeli wasz wicemarszałek, a będzie nim Marcin Horał, jak wszystko wskazuje, zostanie wybrany głosami Donalda Tuska i pana Gawkowskiego.
0: A jak Marcin Ociepa się będzie czuł, jeżeli zostanie wybrany tymi głosami?
1: No to się do niego pytanie.
0: Ale no a właśnie, jak... No jakby, a jak będzie się czuł każdy przewodniczący komisji w Sejmie, już się czuje przewodniczący komisji na przykład z Prawa i Sprawiedliwości, wybrany głosami większości parlamentarnej. No na tym polega, wie pan, no, nie róbmy z kultury politycznej, która powinna być na chociaż na minimalnym poziomie parytetów parlamentarnych, nie róbmy tego typu rozgrywek, bo to będzie po prostu
1: W Sejmie czeka nas we wrześniu miejsca. Głosowanie dwóch osób na jedno miejsce, tak to będzie wyglądać.
0: A liczę na to, że jednak Sejm zmieni uchwałę i będzie dwóch wicemarszałków.
1: Chociaż szansa na to jest nieduża, ale zobaczymy jak będzie. Piotr Müller,
0: dziękuję.
1: Europoseł, Rozwój Plus, były rzecznik rządu.
0: Dobrego dnia.
1: Kiedy premierem był Mateusz Morawiecki. Dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Nocne powtórki w net.

nic nie może już zmienić. I świat ten już przestaje być dla niego miły. I nagłe spotkanie miała dobre oczy. Jej uśmiech mu pomógł zacząć nowe życie. Dziś jest innym człowiekiem, a życie się toczy.

0: Jak dobrze wstać, skoro wnet
1: i boską moc w sercu mieć.
0: Zaprasza Magdalena Woźniak.
2: Cuda polskie. Matka Boża i święci w naszych dziejach. Czesław Ryszka. Fragmenty. Rozdział 32. Obowiązki polskie świętego Andrzeja Boboli. W ostatnich latach widoczne jest ogromne zainteresowanie męczennikiem. W maju 2024 roku trwała Narodowa Nowenna do świętego Andrzeja Boboli w intencji odnowienia wiary Polaków, a wcześniej odbywały się w wielu parafiach różne nabożeństwa z odmawianiem litanii do tego świętego, czuwania różańcowe, a nawet nocne pokuty i rekolekcje. W licznych parafiach intronizowano także jego relikwie, które można otrzymać w warszawskim sanktuarium na Rakowieckiej. Co najważniejsze, w Strachocinie koło Sanoka w miejscu jego narodzin pojawiło się nowe, znaczące sanktuarium świętego Andrzeja Boboli. Szerokie zainteresowanie Bobolą pogłębił fakt, że przed Piusem XII żaden papież nie ogłosił encykliki poświęconej jednemu świętemu. W 1957 roku z okazji 300. rocznicy śmierci męczennika ukazała się encyklika Niezwyciężony bohater Chrystusa, w której Pius XII opisał ze szczegółami mającą miejsce w Janowie Poleskim mękę świętego Andrzeja, który został bestialsko zamordowany przez kozaków. Zapytany, czy jest łacińskim księdzem, Andrzej odparł: jestem katolickim kapłanem, w tej wierze się urodziłem i w niej też chcę umrzeć. Wiara moja jest prawdziwa i do zbawienia prowadzi. Wy powinniście żałować i pokutę czynić, bo bez tego w waszych błędach zbawienia nie dostąpicie. Przyjmując moją wiarę, poznacie prawdziwego Boga i wybawicie dusze swoje. Tymi słowami nie tylko nie wyparł się wiary i kapłaństwa, ale do końca czuł się apostołem Jezusa, czym pobudził zbrodniczych kozaków do takiej wściekłości, że z niesłychanym okrucieństwem okładali go biczami, wybili prawe oko, zdzierali skórę, okrutnie przypiekali rany ogniem i nacierali je szorstką plecionką. I na tym nie koniec. Obcięto mu uszy, nos i wargi, a język wyrwano przez otwór zrobiony w karku, ostrym szydłem ugodzono go w serce, aż wreszcie około godziny 3 po południu dobito go cięciem miecza. Odziany w purpurowy ornat własnej krwi, złożył Bogu swą ostatnią i najdoskonalszą ofiarę – samego siebie. Widać zatem, że męczeństwo Andrzeja Boboli podobne było do drogi krzyżowej Jezusa. Choć nazwisko Boboli zna ogromna większość, bardzo mało osób wie o jego życiu. Sam, będąc przez 20 lat posłem i senatorem w Warszawie, ani razu nie byłem w Narodowym Sanktuarium Andrzeja Boboli na ulicy Rakowieckiej, aby bodaj zobaczyć trumienkę, w której za szkłem znajduje się nierozłożony szkielet świętego. Zapewne powinienem się tego wstydzić, ale nawet ksiądz prałat Józef Niżnik, kustosz Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli w Strachocinie, przyznał, że gdy w 1985 roku został tam przypadkowo proboszczem, przyszedł tylko na zastępstwo. Też niewiele wiedział o męczenniku. Komuniści przez kilkadziesiąt lat nie pozwalali na budowę tego sanktuarium. Zlikwidowali nawet w Warszawie ulicę Boboli, którą przywrócono dopiero w 2002 roku. Oczywiście komunizm nas nie tłumaczy, ale musi zastanawiać fakt, że nawet Kościół się poddał i specjalnie nie promował kultu świętego Andrzeja Boboli. Dopiero jego ukazanie się w Strachocinie na Podkarpaciu w 1987 roku rozbudziło zainteresowanie, ale też wywołało zaniepokojenie. Choć męczennik tam się urodził w 1591 roku, jego kultu w tym miejscu jednak nie było. Mało tego, do niedawna w ogóle nie wiedziano, że tu przyszedł na świat i został ochrzczony. Księgi parafialne w Strachocinie spłonęły bowiem wraz z kościołem w czasach potopu szwedzkiego, a w dokumentach ze szkół, w których się kształcił, brakuje dokładnych danych biograficznych. Dopiero badania jezuity ojca Jana Poplatka, przeprowadzone w latach międzywojennych, potwierdziły bezpośrednio, że Andrzej urodził się w polskiej rodzinie szlacheckiej w Strachocinie, że mając 15 lat rozpoczął naukę w jezuickim kolegium w Braniewie, a w wieku 20 lat wstąpił do zakonu jezuitów, że studiował filozofię i teologię w Wilnie. Z tego czasu pochodzi napisana przez niego wzmianka, że jest małopolaninem. Nie podał Strachociny jako miejsca urodzenia, gdyż studiując w Wilnie, na Litwie, chciał wyraźnie podkreślić, że jest Polakiem. Choć Strachocina była polską wioską, to jednak w okolicy większość stanowili Rusini. Dzisiaj nazwalibyśmy ich Ukraińcami. Nie chciał być z nimi kojarzony. Był polskim szlachcicem. Po święceniach kapłańskich w 1622 roku Andrzej dał się poznać jako dobry wychowawca i kaznodzieja. Duszpasterzował w Nieświeżu, Pułtusku, Warszawie, Płocku, Wilnie, Bobrujsku, Łomży. Najdłużej przebywał na terenach wschodniej Rzeczpospolitej, gdzie dominowało prawosławie i rozwinął się kościół grekokatolicki, unici. Kiedy w Wilnie wybuchła zaraza, pociągając za sobą śmierć wielu mieszkańców, Andrzej, który wówczas pracował w kościele świętego Kazimierza, wraz z kilkoma kapłanami wyszukiwał chorych po domach, by nieść im religijną pociechę. 51-letni Bobola został w 1642 roku skierowany do pracy w kolegium jezuickim w Pińsku, dzisiaj tereny Białorusi. Dopiero tam, wśród nieprzebytych bagien i lasów, chmar komarów w otoczeniu zdziczałych i zabobonnych poleszuków oraz schizmatyków, jego kaznodziejski talent i zdolność nawracania objawiły się w całej pełni. Pracował tak gorliwie, że udało mu się kilka schizmatyckich wiosek przyprowadzić do kościoła katolickiego. Wędrował od chaty do chaty, bratał się z ludźmi, nieraz całymi tygodniami przebywał poza klasztorem, głosząc Ewangelię. Za tę skuteczność nazwano go duszochwatem, łowcą dusz, i apostołem Polesia. Spotkał go za to straszliwy los z ręki kozaków. Podczas potopu szwedzkiego, w zamęcie konfliktów roznieconych przez powstanie chmielnickiego, Andrzej Bobola został przez nich schwytany. Broniący rzekomo prawosławia, bestialsko zemścił się na nim za apostolskie owoce jego nawracania. Kozacy zamordowali go w Janowie Poleskim w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 16 maja 1657 roku. Na wieść o zbliżaniu się oddziału polskiego uciekli, pozostawiając zmasakrowane ciało znienawidzonego Lacha w kałuży krwi. Powiadomiono jezuitów, którzy przywieźli Bobolę do swego kościoła w Pińsku. Pochowano go razem z 45 innymi jezuitami zamordowanymi w tym czasie. Jego życie i męczeństwo poszłyby w niepamięć, gdyby 45 lat po swej śmierci sam się nie przypomniał. Musiał dać się poznać, powiedzieć, kim jest i jak wiele może pomóc. I tu zaczyna się pośmiertne niejako życie tego świętego, któremu Bóg zlecił narodową misję polską. Nie ulega bowiem wątpliwości, że Andrzej Bobola czyni to wszystko na Boże polecenie, udzielając konkretnej pomocy tym, którzy go o to proszą. Najpierw W 1702 roku ukazał się rektorowi Kolegium Jezuitów w Pińsku, ojcu Marcinowi Godebskiemu, który szukał ratunku pośród polskich świętych. Trwała wówczas wojna północna. Pińsk oblegały wojska szwedzkie, życie mieszkańców, a i samo kolegium było zagrożone. Bobola, ukazując się rektorowi, powiedział: „Jestem wasz współbrat, Andrzej Bobola, męczennik. Jeśli odnajdziecie moją trumnę i oddzielicie od innych, uratuję was przed Szwedami”. Po 3 dniach poszukiwań znaleziono w podziemiach kościoła trumnę. Po otwarciu trumny okazało się, że ciało straszliwie okaleczone nie uległo jednak rozkładowi. Wystawiono trumnę w kościele, modlono się za wstawiennictwem Andrzeja i okazało się, że Szwedzi odstąpili od oblężenia. Od tego cudownego wydarzenia rozpoczął się kult Boboli. Tysiące ludzi donosiło o niezwykłych łaskach otrzymanych za jego przyczyną. Sam król August II dziękował męczennikowi za powrót do zdrowia. Jak w każdej podobnej sprawie, podjęto tu starania o beatyfikację. Po zbadaniu zachowanego ciała uznano, że nie uległo ono naturalnej konserwacji, gdyż ciała spoczywające obok doznały rozkładu. Komisja lekarzy i profesorów z Rzymu, która badała ciało Andrzeja Boboli w 1745 roku, czyli 88 lat po zgonie, stwierdziła: to wbrew naturze. Naukowcy zaświadczyli, że zwłoki nie były balsamowane, a mimo to zachowały naturalny kolor żywego ciała, elastyczność i miękkość tkanek. Choć proces rozpoczął się już w 1712 roku w Pińsku, do beatyfikacji doszło dopiero 140 lat później, 30 października 1853 roku w Rzymie za pontyfikatu Piusa IX. Na przeszkodzie stanęła najpierw kasata zakonu jezuitów w 1773 roku, a następnie rozbiory Polski. Zanim jeszcze doszło do beatyfikacji Andrzeja Bobola, ukazał się w 1819 roku po raz drugi. Objawił się w Wilnie ojcu dominikaninowi Alojzemu Korzeniewskiemu, zatroskanemu, co będzie z Polską podzieloną między zaborców. Zakonnik ten był narodowym kaznodzieją, któremu carat zakazał publicznych wystąpień, w tym głoszenia kazań. Bobola polecił mu otworzyć okno celi i wyjrzeć na zewnątrz. Korzeniewski zobaczył wówczas rozległą równinę, na której trwała bitwa. Walczyły wojska wielu narodów. Andrzej Bobola przekazał mu 3 proroctwa. Pierwsze brzmiało: powiedz Polakom, że gdy skończy się ta wielka wojna, znowu będą na mapach świata. Drugie: Polska zwycięży w wielkiej bitwie. Trzecie: nadejdą czasy, że będę głównym patronem Polski, a Polska będzie w pełnym rozkwicie. Każde z tych proroctw dotyczyło Polski. Zapewniało o opiece Andrzeja Boboli, o ile będziemy modlić się do Boga za jego pośrednictwem. Widzenie ojca Korzeniewskiego przyspieszyło z pewnością beatyfikację w 1853 roku, a radość z tego faktu krzepiła serca Polaków w ciężkich latach niewoli. W 1907 roku uroczyście obchodzono 250-lecie śmierci męczennika. Rósł jego kult wśród żołnierzy I wojny światowej, a samo odzyskanie niepodległości w 1918 roku uznano za cudowne spełnienie proroctwa Andrzeja Boboli. Polska była wolna, ale wobec zagrożenia bolszewickiego biskupi polscy obradujący w lipcu 1920 roku w Częstochowie, świadomi, że męczennik zapowiadał zwycięstwo w wielkiej bitwie, wystosowali do papieża Benedykta XV gorącą prośbę o kanonizację błogosławionego Andrzeja i ogłoszenie go patronem Polski. Kardynał Aleksander Kakowski zarządził ponadto nowennę do błogosławionego Andrzeja Boboli w Warszawie, gdzie sprowadzono na prędce z Krakowa jego relikwie. I choć sierpniowy cud nad Wisłą przypisano Maryi, to jednak podjęto starania, aby pomoc Boboli upamiętnić kanonizacją. Do prośby dołączył się naczelnik państwa, marszałek Józef Piłsudski, pisząc w tej sprawie list do papieża. Aktu kanonizacji w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 17 kwietnia 1938 roku dokonał w Rzymie Pius XI, który wcześniej jako arcybiskup Achilles Ratti był nuncjuszem apostolskim w Polsce, świadkiem cudu nad Wisłą oraz poprzedzającej go nowenny do błogosławionego Andrzeja Boboli. Tu należy koniecznie wspomnieć o losie relikwii ciała Andrzeja Boboli, bowiem po kasacie jezuitów kościół w Pińsku przejęli prawosławni. Wtedy przewieziono trumnę do kościoła jezuitów w Połocku. W traktacie pokojowym Polski z Rosją sowiecką w Rydze w 1921 roku, który przyniósł zmianę granic, Połock został włączony do Związku Sowieckiego. Bolszewiccy ateiści, widząc jak rozwija się kult męczennika, nie dowierzając, że w trumnie jest ciało zachowane od rozkładu i chcąc naukowo wyjaśnić katolickie szalbierstwo, wtargnęli w 1922 roku do kościoła w Połocku. Wyjęli ciało Boboli z trumny i rzucili nim o podłogę, licząc, że rozpadnie się na kawałki. Kiedy tak się nie stało, zabrali je na badania do Moskwy. Nie potrafiąc wytłumaczyć tego fenomenu, a nie wierząc w cuda, wystawiono je w moskiewskim gmachu higienicznej wystawy Ludowego Komisariatu Zdrowia. Polska próbowała wówczas odzyskać od Rosjan relikwie Andrzeja Boboli, ale bez skutku. Kiedy zwiedzający muzeum zamiast szydzić z katolickich zabobonów zaczęli klękać i modlić się, komuniści wyrzucili ciało do muzealnej rupieciarni. Papież Pius XI, dowiedziawszy się o tym, zaproponował jego wykup za pomoc głodującym Rosjanom. Za cenę 1000 ton zboża przekazanego do Moskwy sowieckie władze zgodziły się na przywiezienie ciała Boboli do Rzymu, ale pod warunkiem, że nie pojedzie przez Polskę. Odzyskane relikwie spoczęły w Wiecznym Mieście w jezuickim kościele Ilgesu. W związku z rozwojem kultu podjęto uwiecznione sukcesem starania o kanonizację. Po uroczystości relikwie wyruszyły w triumfalną podróż do ojczyzny przez Lublianę, Budapeszt, Bratysławę, następnie Czechowice, Kraków, Katowice, Poznań, do Warszawy, gdzie spoczęły w kaplicy jezuitów przy ulicy Rakowieckiej. Po wybuchu II wojny światowej, podczas bombardowania stolicy we wrześniu 1939 roku, niemiecka bomba zniszczyła tę kaplicę, jednak ciało świętego nie uległo uszkodzeniu. Relikwie przeniesiono do jezuickiego kościoła przy ulicy Świętojańskiej, a gdy ten został zburzony podczas Powstania Warszawskiego, trumna trafiła do kościoła Świętego Jacka przy ulicy Freta. Kiedy i ta świątynia została w 1945 roku wysadzona przez Niemców w powietrze, podczas równania z ziemią stolicy Polski, trumna z relikwiami cudownie ocalała pod gruzami. Przeniesiono ją do odbudowanej kaplicy jezuitów na Rakowieckiej, gdzie później przez lata bezskutecznie starano się u komunistów o zezwolenie na budowę sanktuarium. Dalsza historia świętego Andrzeja Boboli dotyczy już Strachociny, miejsca jego urodzenia. Wiadomo, że już w 1938 roku, po sprowadzeniu do kraju jego relikwii, ukazywał się on na tamtejszej plebanii dość regularnie nocą o godzinie 2:10. Ówczesne oraz powojenne gazety pisały, że na plebanii w Strachocinie straszy. Kolejni proboszczowie bali się tam nocować, uciekali do sąsiadów albo trafiali do szpitala po utracie zmysłów. Dopiero kiedy w 1985 roku przybył do Strachociny ksiądz Józef Niżnik, jednej nocy niemal złapał za rękę ukazującego się ducha. Zapytawszy, kim jest, usłyszał: „Jestem Andrzej Bobola. Zacznijcie mnie tu czcić. Tu się urodziłem”. W ciągu kilku lat od tego wydarzenia powstało w Strachocinie sławne do dzisiaj sanktuarium świętego Andrzeja Boboli, z którego patronuje on Polsce, pośredniczy w łaskach u Boga. Od 16 maja 1987 roku rozwinął się nieobecny dotąd kult świętego Andrzeja Boboli w miejscu jego urodzenia. Z początku sprawowany był w kościele parafialnym, a od 1990 roku, kiedy wzniesiono kaplicę w Bobolówce, wzgórzu, na którym stał w dawnych wiekach dwór Bobolów, odbywają się tam wszystkie uroczystości ku czci męczennika. Polska i świat potrzebują świadectwa wiary płynącego nie tylko z deklaracji, ale przede wszystkim z postawy życia, wzorując się na Andrzeju Boboli. Można naśladować jego odwagę, wyznawania wiary, rozeznawania prawdy, odróżniania dobra od zła, wolności od zniewolenia, tworzenia od niszczenia, kultury życia od kultury śmierci. Jak podpowiada ksiądz Józef Niżnik, Polska ma wielki dar od Boga, który pozostaje ciągle praktycznie niewykorzystany, a jest nim święty Andrzej Bobola. Uwierzcie w to, a sami się przekonacie, że warto z nim iść przez życie. Być może rzeczywiście wielu Polakom trudno jest uwierzyć w to, że święty Andrzej Bobola jest posłańcem od samego Boga do naszego kraju, że pełni opatrznościową rolę wobec Polski, a przecież święta siostra Faustyna zobaczyła w swej wizji stolicę Baranka Bożego, a przed jego tronem trzech świętych: Stanisława Kostkę, Andrzeja Bobolę i Kazimierza Królewicza, którzy wstawiali się za Polską. Jakże ważną rolę musi pełnić w niebie święty Andrzej Bobola, skoro jest tak blisko Boga? Wniosek jest bardzo czytelny. Bóg liczy, że nasz naród odegra ważną rolę w przygotowaniu świata na ostateczne przyjście Jezusa. Skoro Bóg liczy na nas, to znaczy, że nasza ojczyzna jest dla Niego ważna i że On sam udzieli nam wsparcia, abyśmy Go nie zawiedli. Ktoś powie może, że w takim myśleniu jest jakaś megalomania, bo przecież Bogu jednakowo zależy na zbawieniu wszystkich narodów. To prawda, ale to nie przeczy temu, że pewne narody są wyróżnione zgodnie ze słowami Jezusa do świętej siostry Faustyny: „Polskę szczególnie umiłowałem”. Zbawiciel mówił też o wierności Polski, jej wywyższeniu ponad inne narody, a także o tym, że to z Polski wyjdzie iskra, która przygotuje świat na jego ostateczne przyjście. Jeśli zatem Polska ma w Bożym planie ważne zadanie do spełnienia, określoną w świecie misję, to zapewne jest pod szczególną opieką świętych z nieba. Dowodzi tego obecność Matki Bożej Jasnogórskiej, danej nam ku opiece i obronie, orędownictwo wielu polskich świętych i patronów ojczyzny. Obecnie trwa w Europie i świecie wojna duchowa. Grozi nam zaprzepaszczenie całego dotychczasowego dorobku odnowienia Polski. Dlatego święty Andrzej Bobola wzywa nas wszystkich do wielkiej modlitwy, do błagania o nowy cud nad Wisłą. Klęska katolickiej Polski będzie bowiem także klęską chrześcijańskiej Europy. Tylko pomoc nieba gwarantuje nam zwycięstwo, bo nie walczymy z samymi ludźmi, ale z uosobionymi siłami zła, z przeciwnikami Boga, mówi ksiądz kustosz ze Strachociny. Ta wojna duchowa jest wyzwaniem dla nas i dla patrona Polski. To nasze trudne dzisiaj powinno obudzić w nas większą ufność do świętego Andrzeja Boboli, gdyż jest on nam dany przez Boga, aby orędował za nami w niebie w trudnych sprawach naszej ojczyzny. Święty Andrzej Bobola to szczególny męczennik, ponieważ jego wiara w Chrystusa zasiewa jedność i pokój. Dzisiaj, mimo podziałów, trzeba wierzyć, że kiedyś się one zakończą. Ten, który przez lata jednoczył przy swojej trumnie katolików i prawosławnych, bratał podczas walki o wolność i niepodległość w czasie wojny polsko-bolszewickiej, towarzyszył tym, którzy na gruzach stolicy w 1944 roku toczyli nierówną walkę z okupantem, może stać się obecnie patronem dla wszystkich, którzy odrzucą wszelką wrogość, a zapragną wspólnego dobra dla Rzeczpospolitej. Rozdział 33. Czy Polska ma ocalić ludzkość od zagłady? Historia życia świętej siostry Faustyny Kowalskiej 1905-1938 jest zapisem tajemniczych i nadprzyrodzonych objawień Jezusa zmartwychwstałego. To historia niezwykłego zjednoczenia się człowieka z Mistrzem i Panem. Świadectwem tego zjednoczenia stało się nadzwyczajne posłannictwo krzewienia kultu Bożego Miłosierdzia. Jezu, ufam Tobie. Skuteczność tego nabożeństwa przechodzi wszelkie ramy ludzkiego poznania i doświadczenia. Można z całą pewnością napisać, że stało się ono balsamem dla udręczonej cierpieniami ludzkości przełomu tysiącleci. Siostra Faustyna wielokrotnie dostąpiła spotkania i rozmowy ze Zbawicielem. Pan objawiał się jej z sercem tryskającym biało-purpurowymi promieniami, które spływały na świat pogrążony w klęskach i cierpieniach. Jej relacjom z objawień, a także temu, co działo się w jej życiu wewnętrznym, długo nie chcieli uwierzyć duchowni i kierownicy oraz jej współsiostry. Pytano z powątpiewaniem, czyżby mówić o takich wielkich i przerażających sprawach, a także o orędziu nadziei i pokazywaniu zła, Bóg mógłby posłużyć się tak niedoskonałym i nieuczonym narzędziem? Pierwszego z objawień doznała siostra Faustyna 22 lutego 1931 roku w klasztorze sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku. Był zimowy wieczór. Na ścianach klasztornej celi migotały blaski zachodzącego słońca. W dzienniczku 3 lata później opisała to przeżycie następująco. Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa, ubranego w białą szatę. Jedną rękę miał wzniesioną do błogosławieństwa, a drugą dotykał szaty na piersiach. Spod uchylonej szaty wychodziły 2 wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. W milczeniu wpatrywałam się w Pana. Dusza moja była przejęta bojaźnią, ale i radością wielką. Po chwili powiedział mi Pan Jezus: wymaluj obraz według wzoru, który widzisz z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w Waszej kaplicy, a potem na całym świecie. Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję już tu, na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, szczególnie w godzinę śmierci. Ja, Pan, bronić jej będę jako chwały swojej. Zdumiewające, a zarazem pełne trwogi widzenie, siostra Faustyna, początkowo przerażona tymi widzeniami, z czasem zaczyna rozumieć, że została wybrana przez Boga, aby przekazywać światu szczególne orędzie, propagowanie nabożeństwa do miłosierdzia Bożego. Polecenie, aby namalować obraz Jezu, ufam Tobie, nie było łatwe do wykonania. Niewykształcona zupełnie w tej dziedzinie zakonnica próbowała swych sił, ale bez rezultatu. Cóż mogła uczynić? Poskarżyła się Jezusowi, że dał jej niewykonalne zadanie. Działo się to jeszcze w Płocku w 1931 roku. W odpowiedzi na to ujrzała oczyma duszy kapłana, który miał jej w tym dopomóc. Przez pewien czas siostra Faustyna ukrywała głęboko swe widzenia. Właściwie dopiero w klasztorze wileńskim odkryła je w pełni przed owym zapowiedzianym kapłanem, którym okazał się znany teolog, profesor Uniwersytetu Wileńskiego, ksiądz

wszystkim się podobał, ale nie zadowolił Faustyny. Nie odpowiadał piękności i majestatowi oglądanego w objawieniach Zbawiciela. Poskarżyła się znowu z tego powodu Jezusowi. Otrzymała pocieszającą odpowiedź, że wystarczy taki, jaki jest. Jezus zarazem dodał: podaje ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski do źródła miłosierdzia. Tym naczyniem jest ten obraz z napisem: Jezu, ufam Tobie. Wyjaśnił też Zbawiciel symbolikę obrazu. Promienie oznaczają krew i wodę, które wytrysły z wnętrza mego miłosierdzia, wówczas, gdy konające serce moje zostało otwarte na krzyżu. Blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia duszę. Czerwony promień oznacza krew, która jest życiem duszy. Te promienie osłaniają duszę przed gniewem Ojca mego. Szczęśliwy, kto w ich świetle żyć będzie. Drugim poleceniem Zbawiciela było ustanowienie w Kościele święta ku czci Miłosierdzia Bożego w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Znowu wydawało się i to polecenie nie do wykonania przez zwykłą siostrę zakonną. Wszelkie sugestie na ten temat spotkały się z dużym oporem ze strony władzy duchownej. Kiedy siostra Faustyna prosiła Zbawiciela o usunięcie przeszkód, z jakimi spotyka się ustanowienie święta, otrzymała odpowiedź: tak postępuję na świadectwo, że dzieło to jest moje. Wszystkie dzieła moje rozwijają się powoli i napotykają na wielkie trudności, a największe dzieło, odkupienie, uwieńczone było śmiercią i dopiero zmartwychwstaniem. Tu również wszyscy nieprzyjaciele rozbiją się u nóg moich. Nie za pomyślny wynik nagradzam, ale za trud i cierpienie dla mnie. Dziś, gdy Kościół ogłosił już oficjalnie wyjątkowe znaczenie posłannictwa siostry Faustyny, pozostaje niezwykłą tajemnicą prawda, że dzięki odwołaniu się do Bożego Miłosierdzia jedni mogą wypraszać dobro za drugich. Mają możliwość odsunięcia klęsk i nieszczęść. Dużej wagi było również w wizjach siostry Faustyny przekonanie, że Matka Miłosierdzia nie tylko pośredniczy między swym boskim Synem a ludźmi, ale także przychodzi osobiście ostrzegać ludy i narody przed Bożą sprawiedliwością. Właśnie do istoty jej objawień należy przekonanie, że Miłosierdzie Boże jest przed sprawiedliwością, że radykalne środki, których Pan Bóg mógłby użyć, mogą zostać zawieszone dzięki nawróceniu i zawierzeniu Ewangelii. W tym kontekście miłosierdzie jest bardziej atrybutem Boga niż człowieka, bo to On pochyla się nad człowiekiem i On przedłuża czas próby, czyli czas miłosierdzia. Apokalipsa to nieznane nam bliżej wyroki Bożej opatrzności, a zarazem czas ufnego zwracania się do Bożego Miłosierdzia. Poprzez miłosierdzie odnawia Bóg przymierze z człowiekiem, wylewa na ludzkość zdroje łask. Dusza, która zaufa mojemu miłosierdziu, jest najszczęśliwsza, bo ja sam mam o nią staranie. W objawieniach Jezusa Miłosiernego świętej siostry Faustynie pojawia się raz po raz temat losów naszej ojczyzny oraz posłannictwa Polski wobec świata. Nasz kraj na kartach dzienniczka jawi się jako ten, któremu z jednej strony grożą surowe kary, a z drugiej jest szczególnie umiłowany przez Boga, ponieważ ma wielkie zadanie do spełnienia, zwłaszcza w czasach ostatecznych. Z Polski ma wyjść iskra, która przygotuje świat na powtórne przyjście Pana. Nie sposób przywołać wszystkich widzeń siostry Faustyny odnoszących się do naszego kraju. To temat na całą książkę. Dość wspomnieć, że to sam Pan Jezus polecał kilkakrotnie siostrze Faustynie odprawiać nowennę w intencji ojczyzny.

0: Podczas jednej z nich w 1933 roku ujrzała ona wielką jasność, a w niej Boga Ojca. Pomiędzy światłem a ziemią zobaczyła Jezusa przybitego do krzyża. Wyglądało to tak, jakby Bóg Ojciec, chcąc spojrzeć na ziemię, patrzył na nią przez rany Jezusa. Widzenie to z jednej strony oznaczało czekające Polskę cierpienia i ofiary, a z drugiej ich błogosławione owoce, skoro złączone były z męką Jezusa. W innej wizji 12 maja 1935 roku siostra Faustyna miała widzenie konającego w strasznych cierpieniach marszałka Józefa Piłsudskiego. Zobaczyła dalej sąd nad zmarłym. Pisze o tym we wspomnieniach błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko, kierownik duchowy siostry Faustyny. Gdy zapytał ją, jak zakończył się ów sąd, odpowiedziała: zdaje się, miłosierdzie Boże za sprawą Matki Bożej zwyciężyło. Warto zapamiętać słowa: za sprawą Matki Bożej. Z kolei w pierwszy piątek września 1936 roku siostra Faustyna miała widzenie Matki Bożej Bolesnej, która zasłaniała Polskę przed straszną karą Bożą. Podobną wizję przeżyła rok później. Ujrzała Jezusa jako króla w wielkim majestacie, który spoglądał na ziemię surowym wzrokiem, lecz na prośbę swej matki przedłużył czas miłosierdzia. Komentując to widzenie, napisała w dzienniczku: lęk straszny przeszedł przez moją duszę. Modlę się nieustannie za Polskę, drogą mi Polskę, która jest tak samo wdzięczna Matce Bożej. Gdyby nie Matka Boża, na mało by się przydały nasze zabiegi. 26 lutego 1937 roku w kontekście modlitwy za Polskę siostra Faustyna zanotowała słowa: dziś ujrzałam, jak święte tajemnice były spełniane bez szat liturgicznych i po domach prywatnych dla chwilowej burzy. Ujrzałam słońce, które wyszło z Najświętszego Sakramentu i zgasło, czyli zostały przyciemnione inne światła. Wszyscy mieli zwrócone oczy ku temu światłu, lecz znaczenia nie rozumiem w tej chwili. Zapewne był to obraz prześladowań Kościoła w latach wojny, jak i po niej. Wreszcie w sierpniu 1938 roku, gdy siostra Faustyna przebywała w szpitalu na Prądniku w Krakowie, powiedziała do jednej z sióstr ze swojego zgromadzenia: wojna będzie strasznie długo trwała, będzie strasznie dużo nieszczęść, cierpienia okropne spadną na ludzi. Należy przypomnieć, że już wcześniej Jezus powiedział siostrze Faustynie, że spuści karę na polskie miasto, które jest najpiękniejsze w ojczyźnie. Kara ta, jak przekazała siostra Faustyna, ma być taka, jaką Bóg ukarał Sodomę i Gomorę. Widziałam wielkie zagniewanie Boże i dreszcz przeszył mi serce, pisała. Za grzechy tego miasta miała podczas mszy świętej ofiarować Ojcu Przedwiecznemu ciało i krew Jego Syna. Ten akt miała powtarzać przez 7 dni. 7 dnia ujrzała w jasnym obłoku Jezusa, którego zaczęła prosić, aby spojrzał na miasto i na cały kraj. Jezus spojrzał łaskawie. Widząc to, Faustyna zaczęła Go błagać o błogosławieństwo. Wtedy Pan powiedział: dla Ciebie błogosławię krajowi całemu, i uczynił duży znak krzyża nad Polską. Wydawca dzienniczka opatrzył ten zatrważający przekaz następującym przypisem. Prawdopodobnie chodziło tu o Warszawę, która była uważana za najpiękniejsze miasto w Polsce. Została poważnie zniszczona przez bomby burzące i zapalające w Powstaniu Warszawskim. Można by polemizować z opinią, że chodziło o Warszawę, bo nie była ona najpiękniejszym miastem w Polsce przed 1939 rokiem. Za najpiękniejsze miasta uchodziły Kraków, Lwów, Wilno. zwłaszcza Kraków, brał górę nad wszystkimi. Jeśli więc Chrystus życzliwie przyjął modlitwę wstawienniczą Faustyny, to miasto, o którym była mowa, nie mogło ulec zagładzie. Można przypomnieć, że w 1945 rokiem pod Kraków podłożono miny i tylko cud sprawił, że dawna stolica Polski nie podzieliła losu Warszawy po powstaniu z 1944 roku. Wojna była straszna, ale też paradoksalnie rozpoczęło się zapowiedziane posłannictwo Polski, o którym mówił Pan Jezus. Eksodus Polaków przyczynił się bowiem do niezwykłego rozprzestrzenienia kultu Jezusa Miłosiernego. Już w czasie wojny nabożeństwo i obraz Jezu ufam Tobie dotarły razem z Polakami tułającymi się po wojennych szlakach do wielu zakątków kuli ziemskiej. Wracając jednak do widzenia o Iskrze, otrzymała je siostra Faustyna którejś majowej nocy w 1938 roku. Modląc się za ojczyznę podczas szalejącej za oknem burzy, usłyszała słowa Jezusa: Polskę szczególnie umiłowałem. A jeśli posłuszna będzie mojej woli, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje. Przez lata na różne sposoby interpretowano przepowiednie o iskrze z Polski. Kiedy rozpoczął się pontyfikat Jana Pawła II, uznano, że tą iskrą jest metropolita z Krakowa, papież z dalekiego kraju, który wywyższył Polskę pośród narodów świata, a nadto za jego pontyfikatu dopełnił się ważny znak zwiastujący bliską paruzję, a więc powtórne przyjście Chrystusa na świat w chwale jako triumfującego zwycięzcy nad złem i wskrzeszającego umarłych. Chodzi o słowa z Ewangelii świętego Mateusza: i będzie głoszona ta Ewangelia Królestwa po całym świecie, na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nastąpi koniec. Faktycznie Jan Paweł II dotarł z Ewangelią do każdego niemal zakątka na świecie. Nie chodzi o to, że wszędzie był, ale że dzięki niemu każdy miał możliwość dowiedzenia się o Chrystusie. Co więcej, papież Polak, pielgrzymując po świecie, krzewił kult Bożego Miłosierdzia. Drugą encyklikę swego pontyfikatu, ogłoszoną w 1980 roku, poświęcił Bogu bogatemu w miłosierdzie. Klasztor na Łagiewnickim Wzgórzu w Krakowie dobrze był znany Janowi Pawłowi II. Już w czasie okupacji, idąc do pracy w Solwaju, codziennie go mijał. Kiedy był w nim po raz pierwszy, trudno ustalić. Kroniki zakonne zanotowały dopiero to wydarzenie, w którym uczestniczył jako młody kapłan, a potem pasterz diecezji krakowskiej, zainteresowany dziełem apostolskim zgromadzenia i rozwijającym się kultem Miłosierdzia Bożego w formach przekazanych przez siostrę Faustynę. Do czasu II wojny światowej był to obiekt zamknięty, służący wyłącznie siostrom i ich wychowankom. Dzisiaj jest tu także sanktuarium Bożego Miłosierdzia z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i relikwiami świętej siostry Faustyny. 7 czerwca 1997 roku przybył do Łagiewnik Jan Paweł II, jak sam wyznał z potrzeby serca, aby przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy relikwiach świętej siostry Faustyny Miłosierdziu Bożemu zawierzyć losy ludzkości, Kościoła i swój pontyfikat. W przemówieniu w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach, Jan Paweł II powiedział m.in., że nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak miłosierdzie Boże, owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga. W tym miejscu uświadamiamy to sobie w sposób szczególny, stąd bowiem wyszło orędzie Miłosierdzia Bożego, które sam Chrystus zechciał przekazać naszemu pokoleniu za pośrednictwem świętej Faustyny, a jest to orędzie jasne i czytelne dla każdego. Każdy może tu przyjść, spojrzeć na ten obraz miłosiernego Chrystusa, na Jego serce promieniujące łaskami i w głębi duszy usłyszeć to, co słyszała święta. Nie lękaj się niczego. Ja jestem zawsze z Tobą. A jeśli szczerym sercem odpowie Jezu, ufam Tobie, znajdzie ukojenie wszelkich niepokojów i lęków. W tym dialogu zawierzenia nawiązuje się pomiędzy człowiekiem i Chrystusem szczególna więź wyzwalającej miłości. Jednak od sierpnia 2002 roku do ostatniej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny wyjaśniła się sprawa Iskry. Ojciec Święty, konsekrując świątynię Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, odniósł się do przepowiedni siostry Faustyny o Iskrze, jednoznacznie wskazując, że jest nią kult Bożego Miłosierdzia na czasy ostateczne. Co ciekawe i ważne, powiedział to dopiero wówczas, gdy osobiście dopełnił wszystkich poleceń Pana Jezusa zapowiedzianych w objawieniach siostry Faustyny. W jubileuszowym roku 2000 Jan Paweł II kanonizował błogosławioną siostrę Faustynę, ustanawiając równocześnie w Kościele powszechnym święto Bożego Miłosierdzia. Wykonał tym samym ostatnie polecenie Pana Jezusa z objawień siostry Faustyny. Konsekwentnie też w styczniu 2002 roku penitencjaria apostolska dała odpust zupełny za każdorazowe odmówienie koronki do Bożego Miłosierdzia. 17 sierpnia 2002 roku Jan Paweł II przybył ponownie do Łagiewnik, aby konsekrować sanktuarium Bożego Miłosierdzia, a zarazem ustanowić tu Światowe Centrum Kultu Bożego Miłosierdzia. Zawierzając kolejny raz Kościół i świat Bożemu Miłosierdziu, uczynił to z przekonaniem, że czas jest bliski, że wypełniają się zapowiedziane w Piśmie Świętym znaki końca. Uważał, że aby ludzkość mogła wyjść z dzisiejszego kryzysu, tak moralnego, jak i społecznego, należy rozpalić na świecie ogień miłosierdzia. Mówił, przyszła godzina, żeby orędzie Bożego Miłosierdzia dotarło do ludzkości. Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście. To zadanie powierzam Wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego Miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia. Za świętą Faustyną Jan Paweł II wyznał, że nie ma dla człowieka innego źródła nadziei jak miłosierdzie Boga. Powtarzał za nią, Jezu, ufam Tobie. Na koniec wzruszony dodał, do dzisiaj pamiętam tę drogę, która prowadziła z Borku Fałęckiego na Dębniki, którą odbywałem codziennie, przychodząc na różne zmiany do pracy, przychodząc w drewnianych butach. Takie się wtedy nosiło. Jak można było sobie wyobrazić, że ten człowiek w drewniakach kiedyś będzie konsekrował Bazylikę Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach. Papieski apel z Łagiewnik z 17 sierpnia 2002 roku nie pozostawia wątpliwości, jaką historyczną misję otrzymała Polska. Jeżeli tego nie zrozumiemy, nie przyjmiemy, będziemy wciąż tylko kibicami prawdy o Bożym Miłosierdziu. Posłannictwo jest jasne i proste. Tylko kierując się w swoim myśleniu, działaniu, modlitwie czy cierpieniu, wyobraźnią miłosierdzia, głęboką wiarą, iskra rozpali się płomieniem, jej światło obleje świat. Dzięki temu posłannictwu Polska ma możliwość ocalenia całej ludzkości od klęsk oraz nieszczęść. Bądźcie świadkami Bożego Miłosierdzia, apelował wielokrotnie Jan Paweł II. Niech żadna dusza nie wątpi, chociażby była najnędzniejsza, póki żyje. Każda może się stać wielką świętą, bo wielka jest moc łaski Bożej. Cóż za zbieg okoliczności? Jan Paweł II umierał w 2005 roku w Wigilię Święta Bożego Miłosierdzia. Został w 2011 beatyfikowany w to święto i w 2014 także w Niedzielę Bożego Miłosierdzia został świętym Kościoła Powszechnego. Czy może zbiegiem okoliczności było ocalenie Białegostoku za przyczyną spowiednika siostry Faustyny, błogosławionego Michała Sopoćki? Przypomnę o powszechnym przekonaniu białostoczan, że to ksiądz Sopoćko ocalił miasto. Zdarzenie miało miejsce 9 marca 1989 roku o godzinie 3 w nocy. W składzie towarowego pociągu zdążającego z ówczesnego ZSRR do NRD znajdowało się 6 cystern z ciekłym, stężonym chlorem. Każda z nich zawierała około 50 ton tej niebezpiecznej trucizny. 4 wykoleiły się na nasypie kolejowym już na terenie miasta. Gdyby spadły z tak dużej wysokości, nastąpiłoby rozszczelnienie grożące wyciekiem chloru. To z kolei spowodowałoby niewyobrażalną katastrofę, śmierć dziesiątek tysięcy ludzi w promieniu kilkudziesięciu kilometrów, jak oceniają specjaliści. Życie uległoby całkowitemu zniszczeniu. W jednym z raportów z tego dnia czytamy: to był straszny widok. Tory porozrywane, wózki spod cystern wywrócone do góry kołami, połamane podkłady, cysterny wryte w ziemię. Był strach, że to się może w każdej chwili rozszczelnić. Panika była ogromna, ludzie bardzo się bali. Pamiętano przecież o niedawnym wybuchu w 1986 roku w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Poszła fama, że chlor przedostaje się kanałami, więc mieszkańcy bloków zaczęli się przenosić do sąsiadów i gromadzić na wyższych kondygnacjach. Wiele osób zaczęło uciekać z miasta. Na ulicach zaczęły się tworzyć niesamowite korki. Na wszystkie informacje z Białegostoku komuniści nałożyli embargo. Każdego roku pamięć o tym cudownym zdarzeniu z 9 marca 1989 roku jest obchodzona jako rocznica cudownego ocalenia miasta. 15 lutego 2016 roku na uroczystej sesji Rady Miasta Białystok za zgodą Stolicy Apostolskiej przyjęto uchwałę ustanawiającą błogosławionego księdza Michała Sopoćkę patronem Białegostoku. Zakończenie. U Maryi oraz świętych polskich szukajmy ratunku. Nie doświadczaliśmy do dziś tego upodlenia i poniewierania ludzkich sumień, deptania ludzkiej godności, jak było to w latach PRL-u. Jednak obecnie na inny sposób rozlega się znów chichot diabła, który chciałby polski naród zniewolić bez przemocy, osłabić wiarę, zniszczyć moc nadprzyrodzonej łaski, rozerwać łączność Polaków z Kościołem. Zresztą nie tylko naród polski. Walka z Bogiem, walka z Chrystusem toczy się w całym świecie, a szczególnie mocno w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej. Tu szatan skoncentrował swe główne siły. Koalicja 13 grudnia, realizując program Świeckie Państwo, ogłosiła rozpoczęcie prac nad likwidacją Funduszu Kościelnego i zastąpieniem go dobrowolnym odpisem podatkowym. Pomysł rodem z hitlerowskiej III Rzeszy. Ministerstwo Oświaty domaga się wykreślenia oceny z religii, ze świadectw szkolnych. Wprowadzono tylko jedną godzinę tygodniowo religii w szkołach z planowaniem jej wyłącznie na pierwszej lub ostatniej lekcji. Uchwalono zakaz finansowania z pieniędzy publicznych działalności gospodarczej diecezji, parafii, zakonów i innych kościelnych podmiotów gospodarczych z wyłączeniem działalności służącej celom humanitarnym, charytatywno-opiekuńczym, naukowym i oświatowo-wychowawczym. Do tego doszły postulaty zniesienia zakazu handlu w niedzielę, wprowadzenia ustawy o związkach partnerskich, opodatkowania ofiar wiernych za usługi w kościele i inne. Wśród tych innych jest m.in. uproszczenie procedury rozwodowej, powołanie specjalnej grupy prokuratorów, która miałaby się zajmować prowadzeniem śledztw w konkretnych przypadkach przestępstw, pedofilii popełnianych przez duchownych oraz ich ukrywania, zniesienie nakazu ścigania z urzędu przestępstw dotyczących obrazy uczuć religijnych, likwidacja funkcji oficjalnych kapelanów, na razie z wyjątkiem Wojska Polskiego, Policji i Straży Granicznej. Powołanie komisji, której celem będzie szczegółowe zbadanie wszystkich nieprawidłowości finansowych między państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi. Jest to dechrystianizacja kraju na skalę, być może większą niż w czasach PRL-u. Pomocą przeciw dechrystianizacji powinna być wielka krucjata różańcowa. W tajemnicach różańcowych wchodzimy modlitewnie w samą istotę wiary chrześcijańskiej, ponieważ modląc się na różańcu, rozważamy całość zbawczego dzieła Syna Bożego, Jego przyjście do nas, nauczanie, ale również Jego zbawczą mękę, śmierć i zmartwychwstanie. To dzięki tym zaletom różaniec włącza nas w samo centrum tajemnicy Chrystusa, dopełnia i uwyraźnia to, co w całej pełni daje nam Eucharystia. Cuda polskie. Matka Boża i święci w naszych dziejach. Czesław Ryszka.
1: Jak dobrze wstać, skoro wnet.
2: I boską moc w sercu mieć.
1: Zaprasza Magdalena Woźniak.

0: www.wnet.fm.
1: Autopromocja.
2: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii.
3: W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12:45.
4: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach. W Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
5: i Krzysztof Masłun.
1: To była autopromocja.
6: Radio Wnet.

0: Warszawa 87,8 FM.
1: Radio Wnet.
2: W Warszawie przy krakowskim przedmieściu w naszym głównym studiu niezawodny jak co tydzień Fryderyk Litwin kontroluje nasze wysokie i odległe tym razem loty.
3: Czyli realizuje naszą audycję.
2: A my tymczasem rozpoczęliśmy od takiego ostrzeżenia i takiej wiadomości dla Rudego. Rudy, to wiadomość dla ciebie, przestanie robić bałagan na mieście. No, przetłumaczę może, nie dosłownie dokładnie, no ale zaczęliśmy dzisiaj od bardzo znanej kapeli z Coventry. Coventry to jest miasto w Midlands, które dzisiaj gości studio Londyn. A ze studia Londyn, no dzisiaj nie czerwony dywan,
3: taki bardziej kolorowy karpet w hotelu, w jednym z hoteli tutaj w Coventry. Z tej strony Iza Smolarek.
2: Oraz Aleksej Sławiński.
3: I będzie troszeczkę wesoło. Będziemy mówili o tym, co się dzieje tutaj w Coventry. Będziemy mówili o tym, co się dzieje też w Londynie. Ale też pewnie troszeczkę dźwięków z zewnątrz będzie do naszych słuchaczy docierało.
2: Nie wiem, czy słychać ten warkot jakiejś maszyny za ściany.
3: Poza tym, no tutaj ulica w Coventry, piękna pogoda. Wczoraj Coventry przywitało nas deszczem. Deszcz tutaj w tej części Wielkiej Brytanii, w której znajduje się Studio Londyn i w którą to część dzisiaj podróżujemy. To deszcz jest jednak anatemą. Od dwóch ponad miesięcy czekaliśmy na chociaż jedną kroplę deszczu i kiedy już zaczęło się ściemniać i chmury zaczęły nadchodzić na niebo, okazało się, że tego deszczu jest za dużo, więc my tutaj w Wielkiej Brytanii jesteśmy zawsze niezadowoleni. Troszeczkę tak jak Polacy w Polsce, bo kiedy jest za gorąco, to narzekamy, że jest za gorąco. Kiedy pada, to narzekamy, że pada. Pierwsze godziny, pierwsze minuty deszczu to było, jejku, jak pięknie, jak fantastycznie. Nasze ogródki wreszcie się zazielenią. Nasze rośliny w ogrodach, w doniczkach na zewnątrz odżyją. Ale później to już taka, no serio, znowu pada, no serio, naprawdę. No i w tym momencie cieszymy się, że jednak poranek, niedzielny poranek nad Coventry i jest tylko troszeczkę chmur i mam nadzieję, że nie będzie padać aż do godziny mniej więcej 15, kiedy rozszaleje się burza.
2: No, faktycznie wczoraj miało nie padać. No ale nie bez powodu zaczęliśmy dzisiaj grupą The Specials, ponieważ grupa The Specials to właśnie jedna z tych słynnych kapel z Coventry. Tutaj właśnie między innymi jest jedna ze stolic tak zwanego Two Tones, czyli takiego ska typowo brytyjskiego. No wczoraj podczas naszej audycji Breakbeat kapele właśnie z Coventry królowały Selector, Specials, a dzisiaj będziemy troszeczkę na poważniej, będzie mniej bujania, będzie więcej headbangingu, ponieważ z tego miasta pochodzą takie tuzy metalu jak Cathedral, czy chociażby Bolt Thrower. Dzisiaj naprawdę nie będzie zmiłuj, ale również z Coventry pochodzi polska kapela Soul Raid, która chyba już przeszła do historii, ale dzisiaj planujemy spotkać się z ich byłym basmanem, więc kto wie, czy i w przyszłym tygodniu nie będziemy więcej rozmawiali na temat Coventry i muzyki prosto stąd.
3: W każdym razie przenosimy was właśnie do Midlands. Jesteście właśnie w Midlands, w Wielkiej Brytanii, prawie w samym sercu Coventry i tutaj w tych klimatach pozostaniemy. Natomiast jeżeli nie macie ochoty na cięższe brzmienia, wciąż zostańcie z nami, ponieważ będziemy mówili też o Nothing Hill Carnival, który w tym roku obchodzi swoje 60. urodziny.
2: No tak, ja chciałem już właśnie trochę mięcha więcej wrzucić, ale no i za mnie na razie jeszcze zatrzymało.
3: Najpierw jednak może troszeczkę budźmy naszych słuchaczy nieco łagodniej. Natomiast jeżeli słuchacie nas z Wielkiej Brytanii, jeżeli słuchacie nas właśnie z Coventry albo z Midlands, kontaktujcie się z nami przez Facebook Iza Smolarek albo Alek Słowiński. Piszcie do nas, piszcie o waszym życiu właśnie w Midlands. Ale jeżeli słuchacie nas z Polski albo z całego świata, również informujcie nas o tym, co się u was dzieje dookoła, czego słuchacie i jak spędzacie ten niedzielny poranek. Ojejku, już sierpień się kończy. Już wchodzimy we wrzesień. Bardzo, bardzo nie lubię tego czasu, kiedy taka reminiscencja, że ojejku, to już wszystko się skończyło. Nie, moi drodzy, wszystko przed nami. Jeszcze cała niedziela przed nami i jeszcze cały poniedziałek u nas. Długi, długi weekend, czyli wolny poniedziałek od pracy. Dlatego właśnie, żeby świętować to, nie chciałabym powiedzieć odejście lata, ale po prostu koniec sierpnia.
2: No niewątpliwie. Nightingale Carnival właśnie zawsze kręci się w ostatni weekend sierpnia, ponieważ wtedy mamy bank holiday i można poświętować troszeczkę dłużej. No ale skoro Izia nie chciała, żebym już rozpoczął z dużym mięchem, no to teraz trochę więcej tłuszczu, czyli piosenka o dziewczynie z dużymi walorami. Love is Beautiful South i 36D. To duży rozmiar, prawda?
3: No tak, tak, zależy. No dobrze, okej, okay, dobrze. No tak, nie będziemy rozmawiali o rozmiarach w niedzielny poranek w audycji Studia London w Radiu Wnet.

0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
1: No i na wnet.fm na pewno dostaniesz więcej niż 36D. No na pewno. Moi drodzy, na naszym zegarze już kwadrans po godzinie 9, więc skoro wakacje jeszcze trwają, to trwa również nasz poetycki cykl.
2: Poetycki cykl, który związany jest z naszym błękitnym hamakiem. Hamak, co prawda, zostawiliśmy w naszym studiu Londyn, czasowo zostawiliśmy. Niech sobie koty tam wchodzą i niech tworzą swoje poezje. Natomiast cały czas twórczość naszych gości wędruje z nami, gdziekolwiek jesteśmy. Jesteśmy dumni z tego, że promujemy poezję osób, które tutaj mieszkają w Wielkiej Brytanii
1: i tworzą nie tylko
2: w języku polskim, ale też osób, które mieszkają w Polsce i które są zaangażowane w kulturę brytyjską. Taki miks robimy. I z ogromną przyjemnością gościmy dzisiaj w naszym błękitnym hamaku kolejną osobę, osobę bardzo mocno związaną z teatrem, z sztuką filmową, z reżyserią, ale też właśnie ze słowem, osobę związaną również z Londynem. W naszym hamaku pojawił się na naszym czerwonym dywanie Jakub Kurzyński, polski twórca, pisarz, poeta, scenarzysta i reżyser. Nie tylko pisze, ale właśnie tworzy scenariusze, reżyseruje, tworzy filmy, natomiast zajmuje się również sceną polską Londyn i jej promocją.
1: Niewątpliwie. Uważni i stali słuchacze Studia Londyn w Radiu Wnet mieli niewątpliwie przyjemność spotkać się z Kubą Kurzyńskim w ubiegłym tygodniu, albowiem był naszym gościem. Całkiem niedawno, kilkanaście dni temu w Poskowem, czyli w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w Poskowej Galerii kręciła się duża wystawa i mieliśmy przyjemność spotkać się tam z nim, ponieważ on również przedstawiał swoją literaturę i swój film, swoją krótkometrażówkę.
2: Krótkometrażowy, tak jak mówisz właśnie. Może nie jest to Galeria Poskowa, to jest galeria po prostu istniejąca niezależnie od Posku i wynajmująca tylko pomieszczenie w Posku, Imponderabilia, czyli taki króciutki festiwal, festiwal miksujący słowo, obraz, dźwięk. Właśnie się skończył, ale mam nadzieję, że będziemy mogli przedstawić wam, drodzy słuchacze, pokłosie tego festiwalu, czyli książkę, czyli też
1: z tego co wiem, również jakiś audiobook z tego ma powstać.
2: Audiobook, nie tyle audiobook, co po prostu dźwięk połączony z obrazem i ze słowem, ale o tym będziemy informowali tymczasem u nas w naszym hamaku Jakub Kurzyński ze swoimi słowami.
0: Poezja w hamaku.
3: Jak brzmi dom rodzinny nocą? Siedzę w korytarzu przy zgaszonym świetle. Jest ciemno, jest bosko. Światło latarni wpada przez okno i oświetla żyrandol, który już dawno przestał się świecić. Może żyrandol to za duże słowo, jak na kulisty klosz z papieru, ale i tak jakoś się kiedyś przyjęło, że tam jest żyrandol i tyle, i tak już zostało. Słychać nieśmiało mruczącą lodówkę na jednym tonie, słychać tykanie zegara i chrapanie. Ciągłe chrapanie śpiących rodziców. Naprzemienne chrapanie. Także reszta domu stygnie i milczy. Hashtag cisza. Zegar próbuje się przebić, ale nieudolnie, zaś lodówka w tle mruczy nieśmiało. Rozciąga ciszę jak kot grzbiet. Na ścianach wiszą obrazki, które pamiętam z childhood. Część z nich, zachód w Tatrach i wiatraki, malowała pastelami mama. Wisi też kapelusz słomiany, który nie pamiętam skąd jest. Chyba z nadmorza, gdzie wybieraliśmy się błękitnym Peugeotem 206, zapakowani pod dach, jadąc cały dzień i całą noc. I śpiąc gdzieś na parkingu nad ranem. I i rozbite gliniane dzwonki, które już tam były. Nie wiem, skąd się wzięły. To po mamie. Ma zbieractwo. Mam i ja. Mam na imię Jakub. Idealne, biblijne imię dla Żyda lub dla chomika. Wiszą płaszcze i lustro, które kiedyś spadło i się stłukło. Czy to przyniosło się dla nieszczęścia? Nie wiem. I co chwilę słyszę, i co chwilę słychać cichy stukot i chrapanie. Ciągłe, zagłuszające ciszę chrapanie. Jestem zespolony z tymi ścianami. W żadnym innym domu podłoga nie była tak twarda, tak bezpieczna. Serio. Doskonale pamiętam, który kawałek parkietu skrzypi, gdy wracałem w nocy z koncertów. Obudziłem parę razy nimi mamę, która ma sen jak Gandalf. Pamiętam, jak mama polerowała ją na kolanach, szmatą namoczoną tym środkiem do woskowania podłóg. Uwielbiałem jego zapach. Ten zapach uzależniał i kojarzył się z Wielkanocą. Mama, przebudź się, szepcze. Adaś, weź tę rękę. Adaś, weź. Co? Odpowiada tata. Adaś, rękę. Adaś. Po czym zasypiają, jakby nic się nie wydarzyło, i kontynuują koncert chrapania. Ale na chwilę, dosłownie na chwilę, nastaje cisza. Nic nie tyka. Nic nie mruczy. Nic nie chrapie. Zostałem z niej stworzony. Zostałem stworzony z przerw w chrapaniu i z chaosu porywającego ściany, podłogi i sufity naszego domu. I z chrapania także. Aż strach mnie ogarnia. Aż strach pomyśleć, że kiedyś go...
0: Posłuchaj Radia Wnet.
3: Kraj kwitnącej pleśni. Wlecieli w przestwór wyspy. Kraj nurza się w pleśni i brodzi. Fungus wtapia się w mury. Byli stworzeni z czarnej gliny zamieszanej z solą i chlebem. Byli stworzeni z łez i krzyków sali porodowej. Byli stworzeni ze wstydu, spłodzeni przy zgaszonym świetle, po cichu, pod kołdrą, po polsku. A teraz lecieli na rok, na dwa, na pięć, 10 na zawsze. W sercach posiedli piękny dom, w płucach zaś szary dym, smog, przystosowanie. Lecieli, wyglądali przez okna, lecz nie widzieli nic, prócz chmur i słońca. Tu, u stóp bogów, świat wygląda jak topniejące lodowce. Tu na górze światło razi mocniej. Tutaj lód nie topnieje, a nadzieja trwa i trwa i trwa, jakby zawieszona kilka kilometrów nad wilgotną glebą. Pleśń pokryła chleb, który jedli kromka po kromce. Sól przeżarła mięśnie, którymi pracowali ścięgno za ścięgnem. Język sflaczał, którym zlizywali słowo za słowem. I to było wyzwalające. Bardzo wyzwalające.
0: Radio Wnet.
3: Wchodzi beat. Wchodzi beat. Wchodzi beat. New York, Paris, London, Earthfield. Wchodzi beat. Wchodzi beat. Migrujemy nocą pośród jaskrawych neonów. Wine, food, souvenir, 24 hours open, Polish vodka, Jack Daniels, casino. W poszukiwaniu otwartego baru, w poszukiwaniu słów zamkniętych na dnie szklanki, w poszukiwaniu słów spalających końcówkę języka. Tamiza odsłoniła ciemny brzeg. W końcu opuściła gardę. Ciemne kontury postaci rzucają kamieniami w rzekę. W tle jaśniące okna wieżowców, żarzące się biurowce, niknące w sennej popielatej nocy. Miasto pali bezdomnymi w piecu. Rozwinęli namioty, schowali się w śpiwory pod Primarkiem i pod McDonald's i w kilku innych miejscach miasta. Queen Elizabeth II na jednej z witryn sklepowych zasłania oczy. Nie chce widzieć śpiących bez butów na kartonach. Już nie zobaczy. Kminisz w końcu nie żyje. Chinatown zalewa tłum. Chinka stojąca w wejściu proponuje masaż, lecz wolimy obserwować kraby i homary, które tłoczą się w akwarium widocznym przez szybę jednej z restauracji. Poszukują wyjścia, życia, ratunku. Spinają się jeden na drugi. Instynktownie uciekają śmierci. Tworzą jedną masę. Jesteśmy homarami. Noc umiera. Połykam ją z kolejnym drinkiem. Pauza. Oddech. Go. Zaczepia nas czarnoskóry mężczyzna. Pyta, czy jesteśmy z policji, po czym proponuje kokainę. Hindus o bladych oczach szuka sensu życia. Jak zawsze. Samsung czy Sony? Pyta. Samsung, odpowiadamy. Zaskoczony jednomyślnością odchodzi. Myślę, że uratowaliśmy wszechświat. Motyl poruszył skrzydłami. Japonię nawiedziło trzęsienie ziemi. Później, trochę później, przyszło tsunami. Ale teraz nie o tym. Kupiliśmy cheeseburgery w Maku. Smarowały całkiem nieźle. Mięso weszło mi w dziurę w zębie. Będzie na potem. Przyciskam nos do szyby jednego ze sklepów Charity. Widzę poduszkę z napisem New York, Paris, London, Ersfield. Ersfield? Jesteśmy w Ersfield? Jakim? Nieważne. Noc pochłonęła wschód. Tu na wschodzie jest cywilizacja. Nie ma już czego oczekiwać. Nie ma już ani wschodu, ani zachodu. Nie ma zachodu. Jest tylko Greenwich. Punkt zero. Zaciągamy się powietrzem. Wolne dusze toną w mroku. Migrują. Nie pozostają w pamięci. Zostają połknięte. Spalone. I tkwią w przełyku. Są popiołem, którym się krztusisz.
4: Poezja w hamaku.
2: No i w naszym hamaku Jakub Kurzyński. Jakuba najlepiej jest oglądać, nie tylko słuchać. Także mam nadzieję, że wkrótce już jakiś wieczór, a właściwie nie tyle wieczór, co slam autorski Jakuba Kurzyńskiego w Londynie. Będziemy Was informowali, jeżeli do takowego dojdzie, a mam nadzieję, że tak się stanie.
1: Jak najbardziej. W każdym razie z Kubą Kurzyńskim spotkamy się już za kilka tygodni, albowiem Scena Polska Londyn wystawia dwa spektakle. W sumie jeden bardzo, bardzo znany, chyba najbardziej znany spektakl polskiego teatru XX wieku, czyli Tango Mrożka. Ale oprócz tego będziemy mieli możliwość jeszcze wcześniej spotkać się z piosenkami bardzo, bardzo poetyckimi, więc na pewno przyjedziemy, żeby się spotkać ze Sceną Polską Londyn i na pewno porozmawiamy jeszcze z Kubą. Tymczasem ci, którzy dopiero teraz włączyli swoje radioodbiorniki na pół godziny, po godzinie 9:00.
2: Albo po godzinie 8:00. Zależy, czy słuchacie nas z Londynu, albo z Midlands, albo z któregokolwiek miejsca w Wielkiej Brytanii, czy właśnie z Polski.
1: No i Iza nie bez powodu wspomniała o Midlands, ponieważ właśnie dzisiejsze Studio Londyn nadawane jest właśnie z Midlands. Midlands, którego stolicą jest Birmingham, które znajduje się dosyć blisko Coventry, w którym z kolei znajdujemy się my. Ale tuż przy samym centrum Birmingham znajduje się taka miejscowość jak Sutton Coldfield. W tym właśnie miejscu 75 lat temu, dokładnie 25 sierpnia, na świat przyszedł jeden z najbardziej wpływających na muzykę dwudziestowieczną wokalistów. Mam na myśli Roba Halforda, czyli lidera grupy Judas Priest. Judas Priest to jedna z najbardziej chyba znanych

0: Radio Wnet.
1: No i właśnie tym Judas Priest prosto z Birmingham rozpoczęliśmy dzisiaj na antenie Studia Londyn w Radiu Wnet kącik metalowy. Ponieważ jesteśmy w Coventry, to będziemy promowali dzisiaj kilka kapel z Coventry. Wczoraj było więcej ska, więcej Two Tones, ale dzisiaj mięcho, mięcho i jeszcze raz mięcho. Jedną z najbardziej znanych kapel pochodzących właśnie stąd, z Coventry, jest Ball Trower. Ja uwielbiam liryczne, żeńskie wokale. Posłuchajcie właśnie tego numeru, Ball Trower dla was, Cenotaph. Czym jest Cenotaph? Co jest, można powiedzieć, grób nieznanego żołnierza. Stoi przy Whitehall w samym centrum Londynu, zaraz naprzeciw licznych budynków rządowych, w połowie drogi mniej więcej między parlamentem a placem, przy którym znajduje się National Gallery i oczywiście statua Nelsona. Miejsce, przez które każdego roku przechodzi jedna z najważniejszych, nie wiem jak to powiedzieć, nie powiem manifestacji.
2: Zabrakło tobie słowa.
1: Zabrakło mi słowa.
2: Po prostu... politycy, społecznicy i zwykli ludzie oddają hołd nieznanemu żołnierzowi.
1: Nie tylko nieznanemu żołnierzowi. Po prostu cieszą się 11 listopada na przykład, między innymi, że pierwsza wojna światowa się zakończyła w Wielkiej Brytanii. Świętuje się tak samo jak w Polsce, tylko że być może z trochę innego powodu 11 listopada jest równie ważny w Polsce, co tutaj w Wielkiej Brytanii. Ale Iza miała rację, również podczas różnych wydarzeń takich rocznicowych czy rządowych, również pod tym właśnie Cenotaph składane są wieńce z czerwonymi makami.
2: Tam zbierają się Brytyjczycy i my wszyscy, żeby oddać hołd.
1: No tak, a jak ja już wspomniałem, uwielbiam liryczne, żeńskie wokale. Ach, niekiedy panie potrafią zagraulować lepiej niż faceci. Posłuchajcie, moi drodzy.

0: Radio Wnet. Więcej niż radio.
1: Natomiast w Radiu Wnet więcej niż tylko muzyka, ale również i konkretna muzyka. Grupa Bolt Thrower powstała w Coventry. Stoi na scenie już od 40 lat, moi drodzy. Ja jeszcze chodziłem do szkoły średniej, a do najmłodszych nie należę, kiedy ta kapela już zaczęła grać. Dwa lata po powstaniu wydali swój debiutancki album. Potem przenieśli się do jednej z najbardziej wpływowych później wytwórni płytowych, które właśnie wtedy powstawała i zrobili naprawdę ogromną karierę. Dzisiaj już zaczynają wychowywać trzecie pokolenie młodych słuchaczy muzyki konkretnej, ale z Coventry. Z Coventry pochodzi również kapela, która no, z Coventry może się bardzo mocno kojarzyć. Nie nazywa się Lady Godiva, nazywa się Cathedral. Ponieważ właśnie tutaj jednym z symboli tego miasta jest ta spalona przez Niemców, przez nazistowskie bombowce piękna katedra. Moi drodzy, wyobraźcie sobie, stała przez kilkaset lat. Kilka bomb wystarczało, żeby spalić ją do gruntu. Co dziwne, dookoła tej katedry stoją domy pamiętające XVI, XVII wiek, pół tysiąclecia i przetrwały. Niestety katedrze się nie udało.
2: Natomiast ta katedra została odbudowana w pięknym, pięknym stylu. Zdjęcia...
1: To znaczy dobudowano do niej drugą katedrę.
2: Właściwie, tak. Zdjęcia tej katedry będzie można już wkrótce zobaczyć na moim profilu. Na Facebooku, naprawdę fantastyczne witraże, cudowny sam ołtarz, no i też
1: tam ołtarz
2: organy.
1: Jest kilka, bo w różnych kaplicach stoją różne ołtarze.
2: No i też organy, które zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Mam nadzieję, że uda nam się być na koncercie organowym właśnie w katedrze w Coventry, dlatego że są imponujące i uważam, że dźwięk, który wydobywają, jest fantastyczny.
1: No więc dla was, moi drodzy, Cathedral i Tower of Silence. Faktycznie, z całej katedry pozostały jedynie mury zewnętrzne i wieża. Wieża dzwonnicza, na której, kiedy pierwszy raz przyjechałem do Coventry, akurat odbywały się ćwiczenia dzwonników, bo wiecie, oni muszą podskakiwać na tych swoich sznurkach w odpowiednim czasie, w odpowiednich interwałach, żeby te dzwony wygrywały odpowiednią melodyjkę. Są nawet specjalnie rozpisywane tabulatury na właśnie dzwony. Każdy z dzwonników ma swój dzwonek, swój sznurek do tego dzwonka, no i podskakuje sobie przy tym sznurku. I my do tej wieży ciszy ruszamy się razem z grupą Cathedral.

0: Szczecin 98 i 9 FM. Radio Wnet.
1: Jak w Coventry pojawił się Szczecin? Skąd się wziął ten Szczecin? Albowiem, moi drodzy, Szczecin to jest jedno z tych szczęśliwych miast, w których możecie nas słuchać nie tylko w internecie, ale również w FM 98 i 6 FM. Czemu wspominam o tym Szczecinie? Albowiem właśnie ze Szczecina pochodzi część członków zespołu Soul Ride, zespołu właśnie założonego tutaj w Coventry. Kilku Polaków już kilkanaście lat temu, rany, prawie 20 lat będzie pewnie za niedługo, postanowiło, że wprowadzą trochę życia do tego trochę sennego miasteczka i założyli Fine Bands i zaczęli organizować liczne imprezy muzyczne. I właśnie na jednej z tych imprez poznałem chłopaków z grupy Soul Ride, ponieważ sam robiłem jako, że tak powiem, techniczny jednego z moich znajomych, którego przywiozłem z Londynu, tutaj właśnie do Coventry, żeby również zagrał i zaśpiewał. No i od tej pory z chłopakami z Soul Ride jakoś się zakolegowaliśmy. Ta znajomość trwa do dzisiaj, mimo że nie jest zbyt aktywna, ale być może z ich byłym basmanem dzisiaj spotkamy się gdzieś tam na mieście. Zespół przez swoje lata istnienia bardzo mocno zmieniał składy. Przechodzili, odchodzili kolejni muzycy. Właściwie ich późniejszego składu to już zupełnie nie poznałem. Nie wiem na dobrą sprawę, co teraz z tą kapelą się dzieje, ale dla was właśnie ten pierwszy historyczny skład i homesick, jak to jest, tęsknić za domem, moi drodzy. Dla Brytyjczyków to jest bardzo często bardzo poważna choroba. Wyobraźcie sobie, były książę Harry chyba też zapadł na homesick i właśnie wrócił do swojej rodzinnej krainy. I podobno nie za bardzo zadowolony jest z tego, co mu zaproponował kraj, albowiem liczył na to, że przyjmą go z iście królewskim powitaniem, a tutaj ani ochrony, ani apanarzy. Biedny Harry.
2: No może biedny, może nie biedny, niekoniecznie biedny, natomiast o Harrym będziemy jeszcze za chwileczkę mówili i o jego wielkim powrocie do Wielkiej Brytanii razem z jego małżonką Meghan Markle, ale o tym już za chwileczkę.
1: No tak, tymczasem dla was Soul Ride i stare, stare czasy. Ten numer ma chyba 16-17 lat. Homesick, moi drodzy, jak to jest tęsknić za domem.

0: Cześć, tu Adam Wrona Wroniak z zespołu Solaraid. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Wnet, Studio Londyn.
1: No i właśnie tak to wyglądało jeszcze kilkanaście lat temu. Adam Wroniak, o ile wiem, również chyba zapadł na Homesick, albowiem pisałem z nim chyba ze 2 czy 3 tygodnie temu, planując przyjazd do Coventry. Miałem nadzieję, że się spotkamy i on nagle mnie zaskoczył wiadomością, że razem z rodziną powrócili do Polski.
2: Ale o Homesick jeszcze będziemy za chwileczkę rozmawiali. Tymczasem u nas na zegarach w nowym wyjazdowym studiu Londyn w Coventry godzina 10:01. Jeżeli słuchacie nas z Polski albo też szczególnie z Warszawy, w Warszawie znajduje się Fryderyk Litwin, który przy krakowskim przedmieściu realizuje naszą audycję. Z tej strony wyjazdowe Studio Londyn, takie mocniejsze brzmienie w pierwszej części naszej audycji. Teraz będziemy bardziej się przenosili w stronę Karaibów z takim reggae bujaniem. Bądźcie cały czas z nami. Z tej strony wyjazdowy Czerwony Dywan oraz Iza Smolarek.
1: No i Aleksej Sławiński oraz generator za ścianą. Mam nadzieję, że nie słychać jego buczenia.
2: A nawet jeżeli, to wyobraźcie sobie, po prostu jesteście na wakacjach. No i wiadomo, komary albo brak komarów, albo ci nieszczególni sąsiedzi, no albo inne przygody. Na szczęście my wielu odpukać, wielu przygód, niedobrych przygód nie mamy tutaj na wyjeździe. Jeszcze być może, ale my też nadzieję spotkać się i z naszymi słuchaczami, ale też z osobami, które gościły albo zagoszczą na naszej antenie, a które tutaj w Coventry, w Midlands tworzą sztukę.
1: No tak, ja właśnie mam zamiar spotkać się z Tomkiem, który również grywał w tym pierwszym składzie grupy Solaraid, która jeszcze przed chwilą na naszym antenie, ale również grupa Solaraid związana jest ze Szczecinem, jak wspomnieliśmy. I ze Szczecinem związana jest również legenda w sumie polskiego metalu, grupa Quo Vadis. Dzięki przyjaźni między panami z obu kapel, grupa Quo Vadis bardzo często grywała właśnie tutaj w Midlands. I dla was jeden z ich, a na dobrą sprawę nie ich, ale w ich wykonaniu numerów, które dobrze znacie, nawet jeżeli nie znacie samej twórczości grupy Quo Vadis. Posłuchajcie.

0: Studio Londyn.
1: www.wnet.fm. Reklama.
2: Przerywamy program i łączymy się z naszym reporterem na Starym Mieście.
3: Słuchajcie, kolejny dzień. Rozhisteryzowany tłum blokuje ruch w okolicach katedry w warszawskim Starym Mieście. Kulminacja rozruchów. Ojej, gdzie tam? Na ulicy Dziekania 1? Tam przy wejściu do Muzeum Archidiecezji Warszawskiej? Co tam się dzieje? Mikrofon podchodzi tam do tłumu.
4: Więcej sztuki!
5: Więcej sztuki!
4: Arcydeko!
5: Wiesław Samborski! Tragedia i gesty! Fuga i inwencja!
3: Specjalna grupa powołana do rozwiązywania problemów miejskich wydała oświadczenie, że kryzys spowodowany jest nieprawdopodobnie atrakcyjną ofertą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, która w okresie wakacyjnym przygotowała nieprawdopodobnie super fantastyczne i ekstra wystawy. Co to tak? Art Deco i Sacrum. Tragedia i gesty. Szamborski. La Humanité, czyli ludzkość. Józef Czapski. No i kolekcja stała z takimi malczyskimi, że aż głowa mała.
1: Po reklamie.
0: Studio Londyn.

0: Za oknem piękna pogoda, niebieskie niebo, słońce świeci, a w moim sercu cały czas pada deszcz. Piękny utwór, który w roku 58 po raz pierwszy nagrał Buddy Holly. Człowiek, którego urodziny będziemy obchodzili już za tydzień, 7 września. Człowiek, który odszedł od nas zdecydowanie zbyt wcześnie, ale pamiętać o nim będziemy zawsze i między innymi ten hołd złożony jemu w postaci jego numeru w wykonaniu grupy Status Quo jeszcze przed chwilą. Jako gość na gitarce pojawił się tutaj Brian May, słynny gitarzysta jeszcze bardziej słynnej grupy Queen. Zrobiło nam się tutaj bardzo królewsko na antenie.
1: Królewsko, tak, tak, oczywiście. Wyjazdowe studio Londyn, Iza Smolarek oraz Alek Słowiński z Warszawy realizuje nas Fryderyk Litwin, który dba o to, żebyśmy byli słyszalni na całym świecie. 9:11 u nas na zegarach w Coventry, gdzie znajdujemy się właśnie w tej chwili. 10:12, już widzicie, jak czas biegnie w Warszawie i w całej Polsce.
0: Chyba coś pomyliłaś.
1: Czemu? 9:12 u nas, 10:12 w Polsce. No chyba tak.
0: Aha, tak, tak, faktycznie.
1: No widzisz, natomiast mówimy o tęsknocie za domem i troszeczkę nam się tak nostalgicznie zrobiło tutaj w tym wyjazdowym studiu Londyn, dlatego że my oboje, i Aleks, i ja, jesteśmy poza oczywiście granicami swojego rodzinnego kraju, ale też poza granicami z własnej woli znalazł się Harry Mountbatten, czyli eks-książę Harry.
0: Harry Sussex, jak niektórzy mawiają.
1: Albo Harry Sussex, który zdecydował się podążyć za małżonką i razem z dwójką swoich dzieci, Archie i Lilibeth, zamieszkać w Stanach Zjednoczonych.
0: No to nie pierwsza taka sytuacja w sumie, wiesz, bo mi się przytrafiło dokładnie to samo. Z słodkiego Londynu przeprowadziłem się do Hatfield za pewną panią.
1: W każdym razie, ten amerykański sen trwał, ale okazało się, że jednak troszeczkę chyba przerósł Harry'ego. Harry nie za bardzo odnajdował się w tej społeczności Stanów Zjednoczonych, w tym klimacie. Zdecydował razem z małżonką, że jednak powrócą do Wielkiej Brytanii, co nastąpiło właśnie teraz, że zdecydował, że ich dwoje dzieci będzie uczęszczało na zajęcia do szkół brytyjskich właśnie. Problem polega na tym, że Harry, który zrzekł się wszystkiego, co się wiąże z dworem królewskim, nie ma królewskiej ochrony, czyli nie ma po prostu ochrony. Za ochronę, a ta jest jemu na pewno niezmiernie potrzebna, jemu i jego żonie i jego dzieciom, będzie musiał płacić z własnej kieszeni. I tutaj pojawia się konflikt interesów i tutaj pojawia się ogromne pytanie, dlaczego na przykład byli prime ministers Wielkiej Brytanii, czyli ministrowie Wielkiej Brytanii, wciąż jednak mają tę ochronę, a dlaczego nie ma jej Harry? I dlaczego on musi płacić z własnej kieszeni za to, żeby czuć się bezpiecznie w Wielkiej Brytanii? Harry mówi, że zostanie tutaj rok, dwa, a może 5 lat. I wiesz co, ja tutaj biorę taki głęboki oddech, ponieważ przypominam sobie prawie wszystkich tych, którzy powiedzieli, że przyjeżdżają do Wielkiej Brytanii tylko na
0: nie
1: pół roku,
0: na, mnie.
1: Na rok, a zostali ponad 20 lat. Ja uważam jednak, że Harry tutaj zostanie, tu jest jego miejsce i w takim brytyjskim porządku, też brytyjskim porządku, jeżeli chodzi o naukę, o szkolnictwo, chciałby wychować swoje dzieci.
0: No niewątpliwie, no ile, jeżeli chodzi o uczelnie wyższe, Stany Zjednoczone już dawno przerosły Oxford czy Cambridge, o tyle właśnie do szkół średnich, przede wszystkim do koledży, nawet najbardziej wpływowi i bardzo tacy ustatkowani Amerykanie wolą przesyłać swoje dzieciaki tutaj do Wielkiej Brytanii, żeby się uczyły wymowy, pewnych manier.
1: Właśnie te maniery, wiesz, bo tutaj się wiele mówi o tym, że brytyjskie dzieci są rozwydrzone, że mają wiele do powiedzenia, niekoniecznie mądrze, że jednak przesiąkają tą ulicą. A co widzisz, zależy w jakich sferach się obracasz. I jednak ta sfera wyższa, myślę tutaj na przykład o College of Eton, jest bardzo mocno promowana i jest po prostu wartościowa.
0: Przede wszystkim to jest metoda bata i marchewki. Wiesz, my nie mówimy o tym, żeby Arci poszedł do szkoły publicznej, bo to jest oczywiście niewykonalne, ale faktycznie takie miejsce jak Eton czy Harrow to jest...
1: Kształtują osobowość.
0: No, jak najbardziej. Poza tym to jest również szkoła ucząca pewnych wpływów. Nie zapominaj, kto tam chodzi. Tam chodzą właśnie rodziny królewskie, przyszli ministrowie, przyszli premierzy, przyszli CEOs w różnych firmach i te więzy pozostają w nich do końca życia, większe nawet niż z całą rodziną.
1: Jak najbardziej, ponieważ bycie na przykład Oxfordczykiem to jest wejście do specjalnej, powiedziałabym specjalnego klanu nawet.
0: Kasty.
1: Tak, kasty. Sam Boris Johnson, który jest Oxfordczykiem, bardzo mocno opierał swoją politykę i swoje zmiany kadrowe właśnie na swoich znajomych z Oxfordu, ale też ja miałam znajomość, znaczy miałam przyjemność zaznajomić się z rodziną, w której mąż mojej znajomej kończył Oxford, miał specjalny taki pierścień, dostaje się taki specjalny pierścień, sygnet właściwie. I tam na podstawie tych znajomości buduje się całą swoją karierę, nie tylko polityczną, ale też gospodarczą. Generalnie cały swój świat jest dookoła tego opleciony.
0: No więc jest szansa, że Archie również...
1: Już w tej chwili planujemy na czerwonym dywanie w studiu Londyn, planujemy karierę dla Archiego, czyli syna Williama i Meghan Markle.
0: Nie Williama,
1: Harry'ego, przepraszam, Harry'ego.
0: Chociaż kto wie, jak to wyglądało.
1: Nie,
0: może dlatego bracia się nie lubią. No tak, tak w życiu bywa. W każdym razie to nie jest tylko wysokie wychowanie w tych szkołach, ale również i twarde wychowanie. Wyobraźcie sobie, moi drodzy, że jeszcze w latach 70-tych, 80-tych dzieciaki, milionerów, mające dużo pieniędzy, mające no, być może duże wyobrażenie o sobie, często marzły w zimie w tych swoich akademikach, ponieważ wydzielano im węgiel, żeby sami się mogli ogrzewać, a potem węgiel już oczywiście zakazano, więc tam nie było centralnego ogrzewania, oni sami sobie musieli organizować.
1: Specjalne takie były właśnie warunki w tych szkołach, żeby nauczyć ich dyscypliny i nauczyć ich szacunku i do pieniądza, i do pracy.
0: No i z tego się chyba wziął to powiedzenie zimny wychów. W każdym razie Harrymu nie podoba się, że nie ma ochrony. Zobacz, jego ojciec ma ochronę. W hymnie jest zapisana ochrona królewska. Przecież
1: jego brat też ma ochronę. I właśnie ten William dlatego pojawił mi się w tej mojej wypowiedzi, dlatego że tam jest konflikt między braćmi. I ja zastanawiam się, w jaki sposób oni będą uczestniczyli razem w uroczystościach. Czy Harry Mountbatten będzie brał udział w królewskich uroczystościach? I na jakiej zasadzie?
0: No i tak, i czy dostanie tę ochronę? Bo wiesz, o ile... Przerwałaś mi. O ile właśnie król ma swoją ochronę iście boską, wiemy, od czego zaczyna się najważniejszy hymn brytyjski. God save the king. O tyle Harry będzie musiał chyba założyć jakąś fundację pod nazwą God save the former prince. Więc zobaczymy, może lud się ścieknie na niego w jakiś sposób mniej formalny.
1: Jeszcze zbiórki nie otworzył w internecie. Nie widziałam w każdym razie.
0: Zobaczymy, czy mu to się uda. W każdym razie, moi drodzy, proszę wstać. God save the king. I dla was... Znowu Brian May na antenie Radia Wnet.

0: Radio Wnet.
1: No i w tym wyjazdowym studiu, studiu Wnet, Radio Londyn, tak odwrotnie.
2: No widzisz, no teraz ty się zakręciłeś
1: tak,
2: z kolei.
1: Pogubione wszystko, studiu Londyn, Radio Wnet, jesteśmy absolutnie zakręceni Lady Godiwą, czyli
2: bohaterką tej piosenki, którą przed chwileczką mieliście okazję wysłuchać, ponieważ Freddie Mercury, który wepchał nam się i ja już wiem, czemu on mi się wepchał. To nie był chochlik, on to zrobił celowo i jeszcze zagrał, bo albowiem już w najbliższy weekend będziemy obchodzili jego kolejne urodziny. Więc ja nie wiem, czy ja naszej audycji Brit Beat, która startuje w każdą sobotę o godzinie 19, nie poświęcę właśnie temu zacnemu panu. Ale jeżeli wspominaliśmy o tym God Save the King, moi drodzy, stańcie jeszcze troszeczkę na baczność, przynajmniej przez chwilkę, ponieważ cały czas poruszamy się w klimatach królewskich, tyle że sprzed 1000 lat. Lady Godiva była przecież żoną bardzo ważnego notabla.
1: Kiedy żyła? Żyła w XI wieku. Zmarła prawdopodobnie około 1067 roku. Była żoną osoby, która...
2: Leo, tak on się chyba nazywał.
1: Potężnego hrabiego Mercji i właśnie osoby, która zarządzała tymi terenami, czyli Coventry. Jej mąż bardzo mocno gnębił mieszkańców, jeżeli chodzi o podatki. Lady Godiva, czyli Bożydara, tłumacząc ze staroangielskiego na polski, bardzo oponowała przeciwko polityce męża i bardzo chciała, żeby jednak troszeczkę odpuścił, mówiąc kolokwialnie, tym mieszkańcom, żeby troszeczkę jednak zluzował swoją politykę. Mąż powiedział wtedy, że owszem, zgodzi się, natomiast pod jednym warunkiem. Warunkiem tym było przejazd kompletnie bez ubioru. Przejazd nagiej Lady Godiwy na koniu przez całe Coventry. Lady Godiva zgodziła się na to, ale zapowiedziała wszystkim mieszkańcom, że mają pozostać w domach i mają spuścić wszystkie okiennice. I faktycznie przejechała przez całe obecne centrum Coventry, natomiast znalazł się jeden mężczyzna, który ją podglądał. Był to Peeping Tom, krawiec, który podobno po tym całym zdarzeniu, ze względu na to, że nie dostosował się do królewskiego, do hrabiowskiego nakazu, oślepł. Legendą. W każdym razie cały czas w centrum Coventry można znaleźć pomnik, taki monument postawiony ku czci Lady Godiva.
2: I ona faktycznie goła siedzi na tym koniu.
1: Z takimi
2: widziałem osobiście.
1: Pięknymi włosami, tak spadającymi z jej ramion. Ale też jest specjalny zegar na wieży, lokalnej wieży w centrum Coventry, gdzie co godzina Lady Godiva pojawia się na koniu, a u góry jest właśnie Peeping Tom, który ją podgląda. Zresztą, co ciekawe, do angielskiego języka Peeping Tom albo Peeping Tom weszło jako określenie osoby, która podgląda innych ludzi.
2: No tak, tak notoryczne podglądactwo. Zresztą peep shows też wzięły się między innymi z tego, bo właśnie peep to jest właśnie tak podglądać, zaglądać sobie. Więc moi drodzy, uważajcie, jak patrzycie na te smoki i gołe baby, jakby zaśpiewała grupa Nocny Kochanek. No ja niestety tego numeru nie mogę puścić wam na antenie, ponieważ w pewnym momencie refrenu jest użyte wyrażenie, które musiałbym też wypić. W każdym razie, moi drodzy, my jesteśmy jeszcze do jutra w Coventry, albowiem jutro mamy jeszcze Bank Holiday. Ostatni tydzień sierpnia to jest właśnie Bank Holiday, czyli taki dłuższy weekend z wolnym poniedziałkiem, ale o ile wiem, również i w Polsce. Właśnie w tym końcu sierpnia zawsze świętujemy. Świętujemy również i 1 września z zupełnie innego, dużo smutniejszego powodu, więc wygląda na to, że ten przełom miesięcy szykuje nam się bardzo, bardzo interesująco.
1: Natomiast można przy okazji też świętować moje imieniny, które będą 3 września.
2: O rany, no to naprawdę będą królewskie imieniny. Mam nadzieję jeszcze na baczność.
1: I nie pamiętałabym o tym, gdyby nie fakt, że niektórzy słuchacze dopytują właśnie o to i już składają życzenia. Dziękuję wam ogromnie, dziękujemy za słuchanie i bądźcie z nami w kontakcie, Iza Smolarek albo Olek Słowiński. Nasza audycja trwa, wciąż jesteśmy w Coventry, w studiu wyjazdowym i patrzymy na to, co dzieje się w Wielkiej Brytanii. Będziemy za chwilkę spoglądali w troszeczkę bardziej takie reggae, klimaty i w stronę
2: Wracamy
1: Londynu.
2: Do Londynu, tak.
1: Czyli tam, co się dzieje w związku z Nothing Hill Carnival. Bądźcie z nami.
2: No tak, a na naszej antenie po raz ostatni już dzisiaj, obiecuję, po raz ostatni dzisiaj Brian May i jego gitarka 3/4. Mam nadzieję, że jeszcze stoicie na baczność, bo będziecie mogli spocząć dopiero za 1,5 minuty.

0: Pół godziny pozostało do godziny 11, więc czas nas bardzo, bardzo goni. A Iza z jednej strony cieszy się, że jest właśnie w tym wyjątkowo wyjazdowym studiu w Coventry, ale z drugiej strony chyba trochę łezka się kręci,
1: tęsknię,
0: bo ja wiem, że ty...
1: Tęsknię do Londynu. Widzisz, właśnie to jest to, o czym mówiliśmy przed chwileczką i tak się właśnie zastanawiałam. Ta tęsknota do domu, a tak naprawdę gdzie jest twój dom? Gdzie jest to miejsce, w którym czujesz się najbezpieczniej? Ja mam kilka takich miejsc, wiesz, w swoim życiu. Na pewno to jest moje rodzinne gniezno i gdzieś tam z sentymentem bardziej myślałam niż fizycznie wracam. Na pewno i tutaj zdecydowanie bardziej intensywnie jest dla mnie ważny Poznań, ale też w którymś momencie stała się ważna, bardzo ważna dla mnie Wielka Brytania, Londyn, a raczej jego części, niektóre dzielnice i cząstki tych dzielnic w moim sercu wciąż pozostają. No i oczywiście nasze studio Londyn pod Londynem, tam gdzie są trzy nasze koty. Moja przyjaciółka, córka Grzegorza Kupczyńskiego,

Gdzie jest mój dom? Śpiewał Paul Young. Jego dom jest tam. Wszędzie tam, gdzie on położy po prostu swój kapelusz. Whenever I lay my hat, that's my home, moi drodzy. Ale za chwilę przeniesiemy się do samego centrum Londynu, gdzie naprawdę jest bardzo, bardzo kolorowo.

0: We Wnecie lubimy klasyki.
1: Ale wpadnie też czasem trochę elektroniki.
2: Są też dobre rapy.
3: Poradzimy sobie w inny sposób.
4: Pamiętamy też o jazzie.
1: A wszystko to znajdziesz na falach radia oraz w internecie na Wnet.fm.
0: A wszystko to można znaleźć też w naszym studiu Londyn. Za chwileczkę trochę muzyki reggae. A dlaczego? Dlatego, że właśnie rozpoczyna się rocznicowy na

0: Laughing Hill Carnival, czyli karnawał karaibski, jednoczący mniejszość, właściwie mogę powiedzieć, no nie, może nie tyle mniejszość, co społeczność karaibską mieszkającą w Londynie, ale też w okolicach i przekazującą Wielkiej Brytanii kulturę karaibską. Całość zaczęła się ponad 60 lat temu. Całość została stworzona przez Claudię Jones, która była społeczniczką, dziennikarką właśnie pochodzącą z Karaibów, z Trinidadu. I ideą tego było, żeby dzielić się kulturą karaibską, żeby pokazywać innym tę siłę mniejszości karaibskiej w Londynie. Od tamtej pory, mimo wzlotów i upadków, ten karnawał nadal jest bardzo silny. Jest jednym z największych karnawałów na całym świecie. Gromadzi około 2 miliony gości. No i pytanie jest o bezpieczeństwo, ale na razie nie będziemy mówili o bezpieczeństwie. Pomówimy o tym, w jaki sposób to się odbywa. Otóż ogromne parady przechodzą przez okolice Laughing Hill. Dlaczego Laughing Hill? Dlatego, że tam właśnie społeczność karaibska lata temu głównie mieszkała. Oni gromadzili się w pubach, w klubach nocnych, też na północy Londynu, ale chcieli pokazać swoją kulturę na zewnątrz, chcieli zarazić swoją kulturą, chcieli zarazić swoją radością życia innych ludzi, chcieli pokazać swoje stroje, swoje tańce, swoją muzykę. No i właśnie tak się narodził Laughing Hill Carnival, który w tej chwili jest właśnie w niedzielę i w poniedziałek, ostatnie dni sierpnia. Natomiast co trudno uwierzyć nam, wcześniej ten karnawał był w styczniu. Natomiast ja jakoś tak kompletnie nie widzę stycznia jako pogody, jako aury pogodowej dookoła tego festiwalu, pełnego radości, muzyki, śpiewu i tańca i tej pozytywnej energii, która się niesie w cały świat.
1: No tak, ja też sobie słabo to wyobrażam, ponieważ no jednak głównym strojem tych pań, które występują na tych sambodromach,
0: to
1: są po prostu
0: panów,
1: piórka i tak dalej i dużo więcej niezbyt, więc styczeń to chyba faktycznie nie za bardzo. Ja sobie przypominam paradę noworoczną w Londynie, która odbywa się co roku właśnie w Nowy Rok i przypominam sobie chociażby z ubiegłego roku, czy z poprzedniego jeszcze roku tę paradę,
0: kiedy było zimno,
1: lało, zimno było, a te panny na tym sambodromie, w tych piórkach, no jednak sierpień chyba jest trochę bardziej łaskawy.
0: Ogromnie zachęcamy do tego, żebyście, drodzy słuchacze, oglądali, jeżeli możecie, ten Laughing Hill Carnival. Natomiast dla tych wszystkich, którzy są nieobecni w Londynie, postaramy się wrzucić filmy, postaramy się wrzucić zdjęcia. My tam, co prawda, w tym roku nie jesteśmy, no ale mamy swoich korespondentów, którzy postarają się wam to przekazać, ten nastrój, zabawę, muzykę i śmiech. Będziemy też bazowali w tej chwili na poleceniach, można powiedzieć, weteranów Laughing Hill Carnival, czyli ludzi, którzy prawie od początku albo od początku tworzą ten festiwal, nadają mu kształt, nadają mu rysy i sami też występują jako DJ-e ze swoją muzyką albo z muzyką, która pochodzi z regionu, gdzie się urodzili, gdzie się wychowali i który to region w głowie, w muzyce przywieźli do Wielkiej Brytanii.
1: No tak, tymczasem na naszej antenie człowiek, którego dobrze znacie ze sceny popowej i takiej właśnie bardziej sunshine. Tym razem trzykolorowa flaga, trochę czerwonego, trochę zielonego, trochę złotego. No i oczywiście wielki lew w koronie i jego wojownicy Aswad i Warriors. Moi drodzy, Iza mi dzisiaj przysłała taki duży artykuł, właśnie w którym osoby związane z organizowaniem na ten Hill Carnival proponują swoje no, jakieś takie czarty, utwory, które moglibyśmy sobie posłuchać, żeby zbliżyć się troszeczkę do tego karnawału. Jednym z nich właśnie jest ten numer, chociaż w trochę innej wersji, ponieważ ten kawałek to jest po prostu bardzo taki popowy, Warriors i Aswad. Tymczasem oni zaproponowali mi dużo, dużo dłuższy. Nasza audycja by się nie zmieściła. Poczujcie się jak etiopscy wojownicy. Ja.
2: We mind saying that again. We'll come again.

0: Wnet. A w Radiu Wnet przenosimy się w stronę Londynu na Nothing Hill Carnival. Karnawał karaibski, który ma po prostu zarażać dobrą muzyką, dobrym nastrojem, dobrą zabawą i pięknymi, naprawdę fantastycznymi strojami, pełnymi piór, pełnymi kolorów. Jeżeli macie ochotę, serdecznie zapraszam. Aleks, może troszeczkę mniej. Jak zwykle u nas w studiu Londyn, dwie osoby, dwie opinie. Ja jestem za tym, żeby się bawić, żeby pokazywać swoją dobrą energię, żeby uczestniczyć w kulturze innych krajów, innych narodów, innych nacji. Natomiast Aleks i pewnie tutaj mnie poprze. Bardzo mocno optuję jednak za tym, żeby trzymać się z dala od tych uroczystości.
1: Wiesz, ja też lubię się dobrze zabawić, tylko że robię to w troszeczkę inny sposób. Zresztą, jeżeli mówimy właśnie o tej wielkiej radości i tak dalej, nie zapominajmy, że na dobrą sprawę Notting Hill Carnival narodził się jako pewna reakcja. Narodził się po śmierci kilkorga właśnie karaibskich przybyszy, którzy zginęli właśnie w rozruchach antyimigranckich i właśnie przez to, że brytyjska społeczność poczuła się taka bardzo winna temu, że w bardzo bezpośredni i bardzo brutalny sposób napiętnowała tę mniejszość, która zresztą z Notting Hill, tego ścisłego Notting Hill już przez te wszystkie lata została faktycznie usunięta, ponieważ o ile kiedyś były to właśnie takie trochę dzielnice slumsów, o tyle Notting Hill dzisiaj jest dzielnicą luksusowych domów. Zresztą przypominacie sobie pewnie nawet sam film Notting Hill sprzed dobrego ćwierćwiecza, gdy już wtedy to były domy dla bogaczy. Ja znałem ludzi, którzy tam właśnie mieszkali, bo też się powyprowadzali. Już wtedy te ich domy kosztowały grube miliony. I właśnie to się narodziło z tego, że Brytyjczycy postanowili w jakiś sposób wynagrodzić tej społeczności i pokazać, że jednak są za nimi, że ta społeczność jest jednak częścią społeczeństwa brytyjskiego, tego właśnie multikulturowego.
0: Mówimy o wielkim festiwalu Nothing Hill w Londynie, jednym z największych festiwali ulicznych na całym świecie, ale jak przekonują niektórzy polemicy, nie ma darmowego śniadania, nie ma darmowej imprezy. Władze lokalne, czyli dzielnica Kensington i Chelsea, przeznaczają około 1 miliona funtów na samosprzątanie ulic po zakończeniu festiwalu. Faktycznie śmieci walają się wszędzie, butelki plus bardzo charakterystyczne kokosy, takie łupiny od kokosa, ponieważ pije się kokosowe mleko z tych łupin. Koszty utrzymania porządku natomiast wynoszą około 13-14 milionów funtów. Utrzymania porządku, czyli przede wszystkim koszty policji zabezpieczającej ten cały karnawał. 2 miliony osób, no i faktycznie spore niebezpieczeństwo ataków terrorystycznych, ale też po prostu zwyczajnych, nie chciałabym powiedzieć zwyczajnych, ale przestępstw, które mogą zdarzyć się wśród takiego tłumu ludzi.
1: No tak, począwszy od kieszonkowców poprzez właśnie dźganie się różnymi ostrymi narzędziami, a każdego roku jest ich mnóstwo. Więc moi drodzy, pozostańmy w tych takich bujających, regowych klimatach jeszcze przez chwilę. No i faktycznie, policjanci mają pełne ręce roboty. Police and thieves. I dla was znowu kawałeczek trochę bujającej muzy, ale trochę bardziej na poważnie.

0: się policjanci i złodzieje na ulicach, tym razem na Londyn i Notting Hill. Dla was jeszcze przed chwilą Junior Morvan i Police and Thieves. Ciekawe, jakie podsumowanie, jakie statystyki poznamy już we wtorek.
1: Będziemy się temu przyglądać. Natomiast dla was, drodzy słuchacze, właśnie część takiej muzyki, którą będzie można spotkać dzisiaj, usłyszeć na Notting Hill Carnival w Londynie, właśnie w dzielnicach Chelsea, Kensington i Notting Hill. Dzisiaj i jutro. Tymczasem my już powoli zwijamy nasz czerwony wyjazdowy dywan i życzymy wam pięknej, pięknej niedzieli. My wyjazdowo dzisiaj w Coventry będziemy się przyglądali życiu Polonii właśnie tutaj. Na pewno wybierzemy się na koncert, być może w katedrze, tej słynnej katedrze w Coventry. Piękny koncert organowy, a też gdzieś tam w mojej głowie jest też koncert ska dzisiaj wieczorem. Z tego wszystkiego będziemy zdawali wam relacje na bieżąco. Bądźcie z nami. Dziękujemy ogromnie za słuchanie i życzę wam cudownego dnia i bardzo dobrego kolejnego tygodnia. Dziękujemy za słuchanie z tej strony Iza Smolarek
0: oraz Aleksej Sławiński.
1: Natomiast z tamtej strony, z tamtej warszawskiej strony, na krakowskim przedmieściu, w samej siedzibie studia Londyn, jest Fryderyk Litwin, który realizował naszą audycję. Dziękujemy ogromnie.
0: No tak, nie tylko studia Londynu, ale i całego Radia Wnet na dobrą sprawę. My tymczasem dzisiaj dosyć mocno, z okazji, że jesteśmy w Coventry, promowaliśmy muzyków, którzy właśnie stamtąd pochodzą. Wczoraj było przede wszystkim The Selector i The Specials. Dzisiaj również od utworu The Specials zaczęliśmy. Potem było trochę bardziej metalowo, bardziej ostro, przy pomocy właśnie takich narzędzi jak grupa Cathedral, czy Bolthrower, czy chociażby nawet polski Soul Ride. Nie myli oczywiście Soulfly, kapelą Maxa Cavalery, byłego założyciela słynnej Sepultury. No ale naszą audycję również kończymy grupą The Specials. This is the end. Teraz się zastanawiasz, jak to było, jak to będzie, ale teraz to już jest koniec. Do usłyszenia za tydzień.
2: You can't come in. You can't come in.

0: Studio Londyn.
1: Autopromocja.
2: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12:45.
3: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach. W Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
4: i Krzysztof Masłoń.
5: Morze, słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
6: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
7: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
6: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente.
8: Audycje będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
7: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
1: To była autopromocja.
9: Reklama.
10: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
9: Po reklamie. Radio.

0: Właśnie papież się pojawia i rozpoczyna się spotkanie z Ojcem Świętym.
1: Cari fratelli e sorelle.
2: Drodzy bracia i siostry. Dobrej niedzieli.
1: Dzisiaj Ewangelia opowiada nam o Jezusie, który objawia uczniom tajemnicę zbliżającej się Paschy.
2: Mówi, że Mesjasz będzie musiał udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. To, co przekazuje, jest bardzo dalekie od ich oczekiwań dotyczących triumfującego i potężnego Mesjasza, z którego pomocą mogliby dokonać i podeptać wrogów. Już wcześniej, gdy przybywali z nim, mieli okazję dziwić się wielu jego czynom i słowom. Jednak to ostatnie przesłanie naprawdę wykracza poza wszelkie ich przewidywania. W szczególności Piotr wyraża swój sprzeciw i upomina Jezusa, mówiąc: Panie, niech Cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Zaledwie chwilę wcześniej uznał w nim Mesjasza, Syna Boga Żywego. Teraz jednak, zaskoczony i być może rozczarowany tym, co słyszy, wbrew pięknemu wyznaniu wiary, które właśnie złożył, upomina Chrystusa. Wydaje się mówić: tak, wierzę, że jesteś Mesjaszem, ale nie w ten sposób zbawia się świat. Jest to przejaw gorliwości, z pewnością ożywianej szczerą miłością, a jednak skłania nas do refleksji. Również nam nie zawsze jest łatwo zrozumieć i zaakceptować drogi Boga, zwłaszcza gdy są one bardzo odległe od naszych. Wtedy pojawia się pokusa, by wbrew wszelkiej logice wiary pomyśleć, że to Pan się myli, albo, co gorsza, że nas nie słucha lub się nami nie interesuje. W obliczu tej niepewności Piotr, mimo swojej porywczości, uczy nas dwóch ważnych rzeczy. Po pierwsze, nigdy, nawet w takich chwilach, nie należy przerywać dialogu z Panem, lecz z ufnością mówić Mu również o naszych trudnościach, ze zrozumieniem tego, o co nas prosi. Po drugie jednak, nigdy nie należy osądzać działania Boga, lecz raczej z pokorą, na modlitwie, wsłuchiwać się w to, co objawia nam poprzez swoje działanie, nawet jeśli to nie odpowiada naszym oczekiwaniom. I także w tym przejawia się wielkość pierwszego z apostołów. Jezus odpowiada mu: zejdź mi z oczu, szatanie, i wyjaśnia jemu oraz pozostałym uczniom, że aby podążać jego śladami, będą musieli zaprzeć się samych siebie, wziąć swój krzyż i pójść za nim. Piotr tak uczyni. Po wysłuchaniu go podejmie to wyzwanie i pozostanie wierny słowom Chrystusa, którego uznał za swojego Odkupiciela przez całe życie, aż do męczeństwa. Prośmy więc Pana, abyśmy i my w naszym życiu wiary i w naszej modlitwie mieli taką samą szczerość jak Piotr, pokornie mówiąc Mu to, co naprawdę czujemy, nawet gdy w sercu panuje zamęt, a jednocześnie potrafili pielęgnować tę samą, co On, uległość, przyjmując to, o co nas prosi, nawet gdy wykracza to poza nasze oczekiwania. Niech nam pomaga Maryja, która była posłuszna Bożym zamysłom, aż po krzyż swojego Syna Jezusa.
0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
2: i poczęła z Ducha Świętego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska.
2: Niech mi się stanie według słowa Twego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: A słowo ciałem się stało
2: i zamieszkało między nami.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
2: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
0: Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Za wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
2: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
0: Niech odpoczywają w pokoju.
2: Amen.
0: Pan z wami.
2: I z duchem Twoim.
0: Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
2: Teraz i na wieki.
0: Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
2: który stworzył niebo i ziemię.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
2: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle.
1: Drodzy bracia i siostry. Z Haiti przychodzą dramatyczne informacje o strasznej masakrze, w czasie której wiele osób straciło życie, a inne zostały rozproszone. Wyrażam swoją bliskość i modlitwy dla cierpiących, dla rodzin tych osób i proszę o uwolnienie wszystkich pojmanych. Zwracam się do odpowiedzialnych, aby podjęli wszelkie działania, by zapewnić bezpieczeństwo ludności i zapobiec wszelkiej formom przemocy. Zapewniam też o mojej modlitwie wobec ofiar powodzi w Nepalu. Módlmy się za tych, którzy stracili życie, za rozproszonych, za rodziny. Niech każdy, kto ucierpiał w tej tragedii, otrzyma pomoc ze strony świata. Módlmy się także o pokój. Święty Augustyn, którego obchodziliśmy wspomnienie, mówił, że pokój jest jak chleb, którym należy się dzielić. Niech na świecie ten chleb pokoju jest dzielony wszędzie z promocją sprawiedliwości i przebaczenia dla wszystkich. We wtorek będziemy obchodzić Dzień Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego. Który obchodzą różne wyznania. Caring for our common home calls for a conversion of heart. Przesłanie tego dnia wzywa, abyśmy przemieniali ten świat w wspólny dom. I abyśmy byli jak woda pokoju odświeżająca zraniony świat. Pozdrawiam was wszystkich w Castel Gandolfo, pielgrzymów z różnych części świata.
0: In particolare do il benvenuto ai partecipanti alla manifestazione benefica Run to Rome.
1: W szczególności papież pozdrawia przedstawicieli stowarzyszenia Run to Rome.
0: Ai giovani,
1: a także młodych, którzy przeszli pielgrzymkę Via Lucis, drogę światła, a także grupę wiernych.
0: Scusate, al gruppo dei devoti della Madonna dei Miracoli di Corbetta.
1: Wyznawców Madonny cudownej z Corbetty, a także motocyklistów, którzy tu się przybyli na ich tradycyjne spotkanie. Dziękuję siłom porządkowym, które właśnie strzegą spokoju, bezpieczeństwa podczas pobytu papieża i podczas spotkań z pielgrzymami. Bardzo dziękuję. A także przekazuję moje gorące życzenia dla wiernych, którzy śledzą tę modlitwę Anioł Pański na placu świętego Piotra. I wszystkim życzę dobrej niedzieli. Te słowa miał do przekazania dzisiaj Ojciec Święty dla wiernych, którzy się tutaj zgromadzili na Placu Wolności w Castel Gandolfo. aby się modlić razem z papieżem, wysłuchać jego rozważania i pozdrowień. Teraz papież zapewne uda się właśnie, tak podejdzie do ludzi, aby ich pozdrowić. Przejedzie właśnie wśród zgromadzonych tutaj na placu w Castel Gandolfo. Tutaj jest witany przez biskupa diecezji Albano Vincenzo Vive oraz księdza Tadeusza Rozmusa, proboszcza polskiej parafii w Castel, papieskiej parafii w Castel Gandolfo. Ksiądz Tadeusz Rozmus oczywiście jest Polakiem, salezjaninem.

0: Dzisiaj podczas medytacji nad słowem dzisiejszej liturgii Ojciec Święty powiedział, abyśmy prosili Pana, by w naszym życiu wiary dał nam taką samą szczerość jak Piotrowi, abyśmy pokornie mówili Bogu to, co naprawdę czujemy, nawet gdy w sercu panuje zamęt. Ojciec Święty nawiązał do czytania z dzisiejszej Ewangelii według świętego Mateusza i do dialogu Jezusa z Piotrem, który upomina Pana, słysząc, że ma on wiele wycierpieć i zostać zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wbrew pięknemu wyznaniu wiary, które właśnie złożył, upomina Chrystusa. Wydaje się mówić, tak, wierzę, że jesteś Mesjaszem, ale nie w ten sposób zbawia się świat. Przypominał papież. Również nam nie zawsze jest łatwo zrozumieć i zaakceptować drogi Boga, zwłaszcza gdy są one bardzo odległe od naszych. Wtedy pojawia się pokusa, by wbrew wszelkiej logice wiary pomyśleć, że to Pan się myli, albo, co gorsza, że nas nie słucha lub się nami nie interesuje, mówił Ojciec Święty.
1: Papież w rozważaniu dodał, że pomimo właśnie tej sytuacji z Piotrem, który nie zrozumiał misji Jezusa, postawa Piotra uczy nas dwóch ważnych rzeczy. Po pierwsze, aby nigdy nie przerywać dialogu z Panem, z Jezusem, aby zawsze z Nim rozmawiać, nawet o naszych trudnych sprawach, nawet kiedy jest nam ciężko, a po drugie, nigdy nie należy osądzać działania Boga, lecz z pokorą na modlitwie wsłuchiwać się to, co nam objawia przez swoje działanie, nawet jeśli to nie odpowiada naszym oczekiwaniom.
0: Papież podkreślił, abyśmy prosili Pana, byśmy w naszym życiu wiary, w naszej modlitwie mieli taką samą szczerość jak Piotr, pokornie mówiąc mu to, co naprawdę czujemy, nawet gdy w sercu panuje zamęt, a jednocześnie, abyśmy potrafili pielęgnować tę samą, co on, uległość, przyjmując to, o co nas prosi, nawet gdy wykracza to poza nasze oczekiwania.
1: I w słowie po modlitwie Anioł Pański papież zapewnił o swojej modlitwie za ofiary masakry w Haiti, do której doszło niedawno. Straszne rzeczy, wiele osób zginęło. W ciągu jednej nocy ponad 40 osób zostało zamordowanych. I zapelował do świata o wsparcie, aby zaprowadzić bezpieczeństwo dla ludności, a także modlił się za ofiary i bliskich ofiar powodzi w Nepalu. I również wezwał świat o niesienie pomocy potrzebującym. A już za dwa dni, 1 września, we wtorek, tutaj w Castel Gandolfo, a właściwie w ogrodach do Borgo Laudato Si, papież będzie sprawował mszę świętą w dzień, Światowy Dzień Modlitwy o Ochronę Świata Stworzonego, o czym też papież przypomniał. Zapraszamy Państwa we wtorek, 1 września o godzinie 18:30 do łączenia się poprzez media Vatican News Polski, zarówno stronę vaticannews.va/.pl, jak i kanał na YouTubie Vatican News Polski Live do śledzenia transmisji w języku polskim z tej uroczystości wtorkowej. Będziemy ją transmitować dla Państwa. Za dzisiejsze spotkanie i wspólną modlitwę dziękuję Państwu Wojciech Rogacin
0: oraz siostra Róża Chrzanowska, Nazaretanka.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
0: Na wieki wieków. Amen. Radio Wnet.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
4: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
5: Mamy to, o, w Lewiatanie tanie.
4: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99. Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Po reklamie.
6: Warszawa 87,8 FM.

Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl. Serce pasterza. Reportaż Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka. Część

0: odbywało się to jenie 4:30. Więc ubierali takie ubrania całe z gumy. Doją te owce, wydojenie 300 owiec, no to tak jest z godzinę, z kawałkiem, pod warunkiem, że ja zaganiam, tak, no ale jak tak ja, zaganianie mi nie wychodziło, no to później już, nie wiem, 4., 5., 6. dnia już nie zganiałam tych owiec, bo po prostu im to niestety wydłużało to dojenie, więc jakby jeden z nich te owce podganiał. Potem wszyscy wracają, przebierają się w miarę suche ubrania, które powiedzmy, że tam w nocy trochę może wyschły tam przy tym ognisku w tej chatce. No i potem jest przelewanie mleka, właśnie jakby zabezpieczenie tego mleka, no bo trzeba to mleko później też spakować do tego samochodu, żeby wieczorem jakby uzupełnić i zrobić tą bryndzę. W tym czasie jest składanie całego obozowiska i to zajmuje jakieś minimum 30 minut w tym redyku i rano i wieczorem. No to jak wszystko jest spakowane, to Stanisław idzie do stada, otwiera zagrodę, wypuszcza i wychodzi z tym całym stadem już w drogę, my do niego dołączamy i wychodzimy o godzinie 6 rano. Czyli 6:30 jest już to wyjście, dlatego że no jest do przejścia 20-30 km, a owce bardzo pomału się pasą, więc to nie jest tam, nie ma sprintu. Więc trzeba 12-13 godzin, nie? I kiedy my wychodzimy, wtedy Tadeusz całe to ogrodzenie rozmontowuje, pakuje resztę. Bardzo często w trakcie tego rydyku noclegi są też w pobliżu gospodarstw domowych, więc wtedy zawsze jeszcze on tam się, prawda, żegna z tymi gospodarzami, daje im jakiś prezent, serek i tak dalej, prawda? Więc wtedy my dopiero idziemy. W tym czasie ten samochód podąża sobie za nami. W trakcie, jak jedzie ten samochód miejscowościami, to wtedy tam też ten ser można sprzedać. No i nasza droga zaczyna się 6:30, około godziny 8:39 jemy śniadanie. Wtedy też najczęściej schodzimy troszeczkę na dół, tak żeby w pobliżu był samochód, no bo to jedzenie jest w samochodzie. Juchas, pasterz, chodzi tylko i wyłącznie z kurtką i z małą butelką wody. Nic nie możesz ze sobą nosić. No, ja przez 3 dni uparcie nosiłam plecak z aparatem, ale po 3 dniach już wszystko zostawiłam i miałam tylko 4., 5. dnia już tylko kurtkę jakąś tam. No cóż, uparta byłam, tak, więc, ale przekonałam się, że absolutnie mają rację, że nie można nic nosić, nie da się po prostu, więc nie masz nic. No i jest śniadanie około godziny 9, wtedy też jest ten pierwsze sprawdzenie, kogo podwieźć, tak, z tych maluchów. Więc jest ładowanie tych maluchów do tego przedszkola, do tego naszego samochodziku, tam mają te sianko, więc sobie trochę podjadą. Zwykle koło godziny 12 wchodziliśmy w taki trudniejszy teren już, czyli zaczynały się podejścia w góry, więc no, tam trzeba mieć po prostu siłę, więc to śniadanie to jest tam absolutnie wtedy konieczne, te poranne o 10, więc gdyby pasażer jadł śniadanie o 6, no to o 12 by już nie dał rady, nie? Około godziny 16 zwykle jest takie już zejście w takie niższe tereny, takie bardziej jakby łąkowe, w pobliżu jakichś lasów. Bardzo często owce idą wzdłuż lasów, tam gdzie jest już cień, gdzie jest oczywiście dużo wody, więc też trzeba wiedzieć, gdzie iść, żeby ta woda była. No to są ludzie, którzy 48 razy już tą drogę wyruszali od 1973 roku, więc oni znają wszystkie cieki wodne i wiedzą dokładnie, gdzie, w którym miejscu można się zatrzymać, a w którym miejscu na przykład owieczka ci wpadnie w błoto potąd i co, i wyciągniesz ją? Wyciągniesz 200 owiec, jak się pomylisz, nie? Więc to są naprawdę trzeba wiedzieć, gdzie prowadzić te owce i mieć dobre rozpoznanie terenu i przewidywać przede wszystkim niebezpieczeństwa. Tutaj jest bardzo dużo takiego myślenia, ale u nich to jest naturalne po prostu. Oni od tylu lat to robią, że wiedzą, w którą stronę iść, nie? No i potem jest ta 16, więc jemy. Najczęściej jest taki suchy chlebek górski z takimi wędzonymi kiełbasami, które sobie zabierają właśnie z rytułowa. I to jest jedyna rzecz, którą da się tam zjeść właściwie. Dlatego, że to jest rzecz energetyczna, tłusta. Tam nie ma miejsca, żeby smarować chleb masłem i tak dalej. Także tylko i wyłącznie 2 pajdy chleba i taka właśnie wędzona kiełbasa, też na przykład kroją sobie taki centymetrowy boczek, przekładają ten chlebem. O godzinie 17-18 dochodzi się do tego miejsca obozowiska i wtedy trafia się najczęściej, powiedzmy, do takiej bacówki, tak, która po zimie najczęściej no, jest taka, no, jaka jest, pewnie tam trzeba ją troszeczkę zawsze ogarnąć. Bacówki są do otworzenia, to taki domek drewniany, w środku jest pierwsza izba, gdzie jest możliwość rozpalenia paleniska i tego kociołka z tą wodą. Gorąca woda cały czas się pali u pasterzy w domu i cały czas podkładać trzeba ogień, więc to jest takie miejsce, gdzie tam trzeba to zadbać, tam też się robi ten ser i jest taka mała izba jeszcze z boku. No i jest rozpakowywanie wszystkiego. I o godzinie 18, powiedzmy 30, jest te drugie spotkanie indywidualne z owcą, tak? Jeden na jeden, no to doimy znowu, prawda? Te 19, 19.30, więc dopiero 19.30 pasterze jedzą pierwszy posiłek ciepły i o godzinie 20 do 21 jest chwila na żarty, na wódeczkę, na to, żeby sobie usmażyć, upiec w kolebie kiełbaskę, taką z grilla. Wypijałam 2 kieliszki wódki, popijałam herbatą, no więc po prostu nie było wyjścia, ale dzięki temu było cieplej, no i oczywiście można było zasnąć, bo spałam w takich warunkach, no, że było nawet minus 3. I o 21 wszyscy idą spać. Przy czym ten najważniejszy pasterz, czyli ten, który jest właścicielem, bo powierzono mu stado i on będzie zarobkował na tym stadzie, czyli Tadeusz, bierze swoją kołdrę, bierze poduszkę, bierze akumulator, kable, idzie do swoich owiec, podłącza ogrodzenie pod akumulator, kładzie akumulator koło swojej chatki. Chatka wygląda jak lektyka królewska. Naprawdę. Chatka ma długość 1,80 m, szerokość 60 cm, 70 cm, ma 3 ściany, z przodu nie ma ściany, jest tylko taka folia, którą można sobie założyć, taka półprzeroczysta. I pasterz tam, bez ściana, na tych deskach, pasterz, który w domu ma telewizor plazmowy i super luksusowe warunki. Ja byłam u nich. Oni mają piękny dom, najnowocześniejszy, piękny design, piękne meble. Ale ten sam człowiek, który wychodzi z owcami w góry, nie śpi na bacówce, tylko śpi w tej lektyce królewskiej. Dla mnie to jest królewska lektyka. On się kładzie na tych deskach i on tam po prostu koło nich śpi. Właściwie śpi z owcami.
1: Jakie zadanie mają psy?
2: No pilnować łowiec. Łódź wilka, ogłaszają cię. Wyczuwają na przykład zagrożenie, no to zaczynam scekać i ty potem pomogę z psom.
1: A jak wilki się pojawiają, to kiedy to zwykle jest?
2: To jest na zmroku, nawet i czasem na paseniu są. To one tak niespodzianie przyjdą. I no łodłowiec ma być zapach do nich. Do wilka, nie łódź wilka. Nie? To one tutaj podchodzą. Mgła. Tak oszać jak siada, to wtedy łowce tracą, no.

0: bo wilk tu idzie po ziemi, a reszta to na drzewie i cycho wtedy na ofiarę.
1: Ale cicha na jakąś małą owieczkę? Czy
0: bo... To jaką dopadnie, to taką. To on mu jej do rady. Dawaj do przodu, bo teraz będziemy pas.
2: To było 6 dni, gdzie cały czas były wzruszenia. Po prostu cały czas były wzruszenia i miałam wrażenie, że z jednej strony mam to przeżyć po to, żeby z tego dać coś innym, ale z drugiej strony no po prostu to we mnie robiło cały czas taką pracę i dotykało mnie tak w sensie moich emocji i konfrontowało mnie bardzo z różnymi rzeczami. I mogę podać taki przykład takiej jednej czynności, którą jakby robiłam jako właśnie pasterka i chłaska z ząbek, która mi nie wychodziła przez 3 dni i Staszek nieustannie mnie tam upominał, że robię źle. I to mnie konfrontowało, no, że jednak jest coś we mnie takiego, co powinnam zmienić, co nie jest pasterskie. I podam przykład, co to było. Kiedy stado idzie, jak taki organizm, takie pole przemieszczające się, no moim miejscem było to, żeby jakby zabezpieczać te tylnie części tego stada, więc jakby niejako szłam tak na końcu tego stada. I to, co ja robiłam, a naśladowałam pasterzy, no bo oczywiście pasterstwa nie można nauczyć się z książek, to jest tylko i wyłącznie nauka przez naśladowanie, więc naśladowałam tych pasterzy i robiłam mniej więcej coś takiego, że szłam z tym kijkiem i jak jakaś część tego pola stada wysuwała się nieregularnie albo ktoś tam zostawał, no to podchodziłam i tam troszeczkę tak zaganiałam. No i pierwszy, drugi, trzeci, czwarty raz Staszek mi mówi, ale nie zaganiaj, nie zaganiaj. Ty masz tylko pilnować bezpieczeństwa z tyłu. No i dopiero 3. dnia zrozumiałam, o co chodzi i on mi to też jeszcze raz wytłumaczył. I o co chodzi? Dlaczego to mnie skonfrontowało? Bo teraz tak. Dlaczego ja właśnie tak robiłam tym kijkiem? Tak? Dlaczego tak podganiałam te owce? No bo zorientowałam się, że chodziło mi o to, żeby te, które są z przodu, nie musiały czekać na te, które są słabsze. I żeby tak wszystko po prostu jakoś tak sprawniej poszło do przodu. Na tym mi zależało. Natomiast Staszek cały czas mi tłumaczył, ale to nie jest twoja rola. Pasterz w tym miejscu stada pilnuje bezpieczeństwa, czyli masz tylko patrzeć, czy nikt nie został i się nie zgubił. Nie podganiaj. Jak zaczynasz je podganiać, to one zaczynają podbiegać, a na końcu idą słabe. Jak słabe zaczynają podbiegać, bo ty je podganiasz, to słabną, więc wtedy owce silne z przodu też idą wolniej, mniej się pasą, bo muszą spowalniać, bo ty zmęczyłaś te słabe owce. Nie podganiaj ich. Po prostu masz do nich nie podchodzisz, masz tylko patrzeć na nie i reagować, pogwizdywać, motywować je, żeby po prostu były razem. Jak ociągają się tam i zostają gdzieś tam z tyłu, nie? Kolejna rzecz, którą mi powiedział, która mi skonfrontowała bardzo mocno, to, że mi powiedział taką rzecz. Słuchaj, jeśli podganiasz z tyłu owce, one wtedy zaczynają gorzej słuchać mnie, a ja idę z przodu. Dlaczego? Dlatego, że czują presję. I ja to właśnie też właśnie zrozumiałam, nie? Że czasami to mamy taki właśnie system, szczególnie w sytuacjach zawodowych, tak? Że chcemy, żeby te najsłabsze tam szybciej, lepiej, więcej, tak? Żeby dorównały. No ale teraz to ta presja, która się wytwarza, powoduje, że te najsłabsze zaczynają narzekać. I te najsłabsze narzekają zawsze. Te najsłabsze, jak zaczynają narzekać z powodu presji, które na nie wywieramy, to osłabia te najsilniejsze, tak? Jeśli nasze koleżanki, które są no niejako słabsze, no tak w kość dostają, prawda? Więc to są takie konfrontacje właśnie, które mamy, nie? Że jak chcemy, żeby faktycznie to przywództwo było mocne, jak chcemy, żeby te owce faktycznie za tym pasterzem pięknie podążały, to nie możemy właśnie tak traktować tych najsłabszych. Pasterz w tym swoim pasterstwie ma jeden cel, aby wszystkie dotarły do celu. Tam nie jest ważne, która będzie docierała pierwsza. Nie uruchamia się rywalizacja. Poza tym właśnie jeśli się popycha owce, te z tyłu, to te w środku zaczynają też czuć presję, bo ktoś za nimi biegnie. Więc zaczynają podbiegać również i zaczyna się presja w stadzie. Zaczyna się podnosić tempo. Jak się podnosi tempo, zaczyna być presja w stadzie, owce przestają jeść. Przestają jeść, są głodne, dają im mleka na koniec. Zupełnie odwrócony świat. Ja przez pierwsze 3 dni przeżywałam ciągle frustrację, ponieważ owce ode mnie uciekały. Nie? Moje pogwizdywania niewiele tam robiły. Natomiast no, przez 6 dni idziesz i widzisz, jak Staszek daje sygnał i nagle cała kolumna, która jest 100 metrów dalej, odwraca się pomału i w ciągu 30 sekund zawraca i zmierza do niego, a on już sobie z parasolką w tym deszczu idzie dalej. Nie? No, co mogę powiedzieć? No, myślę, że tego powinniśmy poszukać, nie? Tutaj nie ma poganiania, ale jest mocne, silne, czyste, klarowne prowadzenie z przodu, jednoznaczne dawanie sygnałów, prowadzenie poprzez wartości, budowanie zaufania, tworzenie bezpieczeństwa i to wystarcza, żeby one za pasażerem poszły.
3: A co jest potrzebne, żeby być dobrym pasażerem i żeby sobie poradzić?
0: Mieć zamiłowanie do nich. No. I ufać im i łowca ci też zaufa, nie? No zwiesnej ona cię nie zna jeszcze tak dokładnie, ale po to cię pogłosił. Słyszycie? Aha, on jest tam, to idziemy, może tam mamy iść.
3: Czyli zamiłowanie no i zaufanie.
0: Tak. No one zaufają mnie, no ja im... A pozior musi zmieć na wszystko. Nie?
3: A to co znaczy pozior? Uważność.
0: No uważać, no i czyli musisz
3: uważność,
0: wiedzieć.
3: Uważność.
0: No.
4: Teraz to jest fajnie.
3: A co można robić jakby najgorzej, jak się jest pasażerem? Najgorsze błędy. Co ludzie robią najgorzej?
0: To ci potem już baca, kiedy coś zrobię źle. Albo do domu, albo siedzisz dalej.
3: A, no tak.
5: Była to trzecia część reportażu Serce pasterza. Do wysłuchania czwartej części zapraszamy Państwa w naszej kolejnej audycji za tydzień.
6: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl
7: www.net.fm
8: Autopromocja.
9: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
10: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
9: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente. Audycje będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
10: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
8: To była autopromocja.
11: Reklama.
12: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie. Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. E-obuwie wie.
11: Po reklamie.
13: Radio Wnet.

0: Tu Radio Solidarność.
1: Tu Radio Solidarność.
2: Dzień dobry, Rafał Kaniewski, Radio Solidarność. Witam Państwa jak w każdą niedzielę o godzinie 13 na falach Radia Wnet. Czy Warszawę czeka polityczne trzęsienie ziemi? Trwa zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego oraz całej Rady Warszawy. Organizatorzy mają ograniczony czas i potrzebują około 132 tysięcy podpisów. Czy uda się osiągnąć ten próg? Co inicjatorzy zarzucają władzom stolicy i kto naprawdę stoi za tą całą akcją? Moim gościem dzisiaj jest pani Elżbieta Wegner, koordynator ruchu kontroli wyborów w Warszawie, a w latach 90. była aktywistka, współpracowniczka konspiracyjnych struktur wydawnictw NSZZ Solidarność w Polskiej Akademii Nauk. Witam panią.
3: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
2: Takie pytanie na początku. Dlaczego według pani Rafał Trzaskowski powinien przestać być prezydentem Warszawy jeszcze przed zakończeniem kadencji?
3: No, z zarzutów, że tak powiem, pod jego adresem oraz pod adresem Rady Miasta Stołecznego Warszawy jest bardzo dużo i one są bardzo poważne. Powiedzmy najbardziej dotkliwym i widocznym takim dla każdego jest problem zwężania ulic, czyli taka polityka przeciwko kierowcom oraz przeciwko mieszkańcom. No więc zwężanie ulic przelotowych na przykład, co jest konsekwencja tego, to jest oczywiście coraz więcej takie spowolnienie ruchu i wzrost skażenia spalinami, no bo jeśli się stoi w korku, to tych spalin się robi coraz więcej. No a z kolei przy tych ulicach są ścieżki rowerowe, no i tych rowerystów się też truje. To jest jedna rzecz, więc tu jest na przykład takim typowym, to jest ulica Świętokrzyska, prawda? Teraz z kolei są jakieś zakusy na ulicę Kruczą. No, ogólnie rzecz biorąc, bardzo dużo ulic w Warszawie jest zwężanych.
2: No tak, ale niektórzy mówią, że właśnie Warszawa nie powinna być autostradą, że tutaj powinno być miejsce też na deptaki, na szerokie chodniki, na ścieżki rowerowe, że ludzie nie powinni samochodami jeździć po Warszawie, bo jest komunikacja miejska, jest metro, są rowery. I po co te samochody mają się pchać do centrum?
3: No, nie sposób całkowicie wyeliminować samochodów, zwłaszcza, że w centrum mieszkają ludzie, którzy te samochody posiadają, użytkują i im są potrzebne po prostu. Więc już nie mówię o tych wszystkich, powiedzmy, rzemieślnikach, którzy do pracy dojeżdżają w centrum. No, ogólnie rzecz biorąc, te likwidacje, czy też te zwężanie ulic jest robione często bez sensu kompletnie. Dlatego, że na przykład, ja mogę powiedzieć, jest ulica Rozbrat. Ma bardzo szeroki chodnik, wykorzystywany w zasadzie nawet nie w połowie, bo tam znowu aż takich tłumów nie ma.
2: No na Rozbrat tak, mało ludzi chodzi na Rozbrat, bo to jest tam, no, nie ma za bardzo, tak naprawdę nic nie ma.
3: No nie, no żeby nic to nie, ale w każdym razie
2: sklepy,
3: no,
2: tak.
3: nie chodzi tam, powiedzmy, tłum ludzi. No poza tym chodzimy bliżej tych bloków, a całe właściwie 2/3 chodnika jest wolne. I tam kiedyś można było parkować na tym chodniku, to nie. Wyrzucili z tego chodnika, zostaje zupełnie nieużytkowany kawał chodnika, który no, jest niepotrzebny nikomu. Natomiast zwężono ulicę właśnie po to, żeby z boku zrobić te miejsca parkingowe. Oczywiście ich jest mniej, bo przedtem parkowano ukośnie, a teraz
2: wzdłuż ulicy. A dlaczego? Rozumiem. A jak pani myśli, dlaczego taka, skąd się bierze taka polityka miasta? Dlaczego właśnie się zwęża te ulice, likwiduje się miejsca parkingowe? Skąd to się bierze?
3: No, tego to ja oczywiście nie wiem na 100%, natomiast wszystko wygląda na to, że władze Warszawy wyszły na wojnę z mieszkańcami, a zwłaszcza z kierowcami.
2: Ale dlaczego? Jaka jest idea?
3: No, idea, którą głoszą, to jest oczywiście, że trzeba ekologicznie i tak dalej. Natomiast jak przy okazji tego zwężenia tych przelotówek, no to podałam, że to ekologicznie jest raczej antyekologicznie, bo zamiast przepuścić ruch, żeby szybko przejechał, to się robi korki, z których wybucha ogromna.
2: No tak, bo samochody wtedy stają i generalnie emitują o wiele więcej dwutlenku węgla.
3: Oj, tak. No w ogóle dwutlenku węgla to jeszcze małe piwo, ale gorzej, że tych wszystkich spalin.
2: No tak. No. A jakie jeszcze inne zarzuty pani by postawiła prezydentowi miasta?
3: No, czy i Radzie, tak?
2: I Radzie, no tak.
3: I oczywiście, tak. I te słupki, których pełno jest wszędzie i też właśnie przy okazji te słupki też likwidują na przykład drogi pożarowe. Oczywiście taki słupek pewnie w razie potrzeby da się wyciągnąć, ale to jednak mimo wszystko utrudnia. Dalej, jeśli chodzi o ścieżki rowerowe, absolutnie jestem za tym, żeby ścieżki rowerowe były, ale one są robione zupełnie bez głowy. Częstokroć jest tak, że w ogóle nie wiadomo, którędy ten rower ma jechać. Po drugie, nie ma odpowiednich zabezpieczeń, bo na przykład przecież taki rower, taka ścieżka przekracza jezdnię. I nie ma takich jakby znaków drogowych, uważaj na rowerzystów. Po prostu tego brakuje i nawet ci rowerzyści są oczywiście w tym momencie zagrożeni. Co dalej? No i ta cała strefa tego czystego transportu, gdzie wyklucza się całe mnóstwo, ogromna liczba kierowców, ludzi, którzy po prostu no, muszą wjechać do tego centrum, od choćby do lekarza, od choćby po dziecko do przedszkola czy do szkoły. No i ogólnie rzecz biorąc jest to bardzo duże utrudnienie, jest to po prostu wykluczanie ogromnej liczby mieszkańców. I to jeszcze takich, no powiedzmy zwykłych ludzi, nie tych najbogatszych, bo ci najbogatsi mogą sobie nowy samochód kupić bez problemu, tak? No dalej, w całym marnowanie naszych pieniędzy, przecież to są nasze pieniądze, w te inwestycje, na przykład kładka w cenie takiego porządnego samochodowego mostu. Toalety za 600 tysięcy złotych. Strefy relaksu wśród spalin. Jest na przykład taka, nie wiem czy to miasto, ale taka przy ulicy Puławskiej, gdzie tylko to blokuje przejście.
2: No tak, ale
3: nikt tam nie,
2: ostatnio,
3: nie
2: ostatnio otworzyli tak zwaną nową złotą i tam jest, tam gdzie kiedyś był taki przejazd.
3: No właśnie.
2: To teraz przejazd. Zrobili taki, no taki bulwar, no ale widzę, że, no widzę, zrobili, że mieszkańcy, że cieszy się jednak popularnością wśród mieszkańców, bo tam dużo ludzi.
3: No most, znaczy kładka też się cieszyła popularnością na samym początku, a w tej chwili już zdaje się nie za bardzo. Więc to, że się ludzie idą zobaczyć, jak to wygląda, no, wygląda pewnie bardzo ładnie, tylko tyle, że jest to w tym miejscu niepotrzebne. No, było w tamtym rejonie, był tak zwany pasaż Wiecha, prawda? Z tyłu za domami centrum.
2: Mhm, tak.
3: I no, moim zdaniem szkoda, że został całkowicie zaniedbany. Bo przecież...
2: No tak. Pasaż Wiecha, on miał być kiedyś przesłonięty kopułą, tylko że tam mieszkańcy się nie zgodzili, bo tam światło by nie wpadało i generalnie zostały tylko takie same, taka rama sama została z tego, jak się patrzy
3: no
2: do góry.
3: No właśnie, no i tak jakoś to jest takie...
2: Tak, to w połowie...
3: Stanęło to
2: niestety w połowie. Jeśli chodzi o zbieranie podpisów, to ja mam takie pytanie, to ruch kontroli wyborów, rozumiem, że włączył się w tą akcję referendalną, tak. Ale czy jeszcze jakieś inne organizacje też zbierają? Czy to jest jedyna organizacja, która zbiera podpisy?
3: Nie, całe mnóstwo organizacji, znaczy i partii politycznych właśnie niedawno przeczytałam, że ta Konfederacja Korona też zbiera, wiem, że zbierają podpisy na przykład jest taka organizacja Ruch Naprawy Polski. Bardzo dużo ludzi zbiera, ale po prostu zbieramy i przekazujemy to do tej stołecznej operacji referendalnej, czyli do tego SOR-u. Bo już niech jedni zbierają, prawda?
2: Jeszcze raz niech pani powtórzy, jak się nazywa organizacja?
3: Stołeczna operacja referendalna, czyli to właśnie to.
2: Stołeczna operacja referendalna. No, a na przykład...
3: SOR.
2: Tak, SOR. SOR-u Kasprzyka, tak. Ale jakby na przykład jakaś osoba, jakiś słuchacz na przykład, czy słuchaczka, chciała taki podpis złożyć, to co powinna zrobić?
3: Najlepiej po prostu wejść sobie na stronę tej właśnie stołecznej operacji referendalnej. Nie zrażać się, że początkowo się strona nie ładuje, ale tam jest załączony taki taka tabelka, gdzie można się wpisać i najlepiej po prostu wydrukować sobie taką tabelkę i wśród swoich znajomych, przyjaciół, do osób, do których się ma zaufanie, po prostu pozbierać te podpisy i zanieść do któregoś z punktów.
2: A gdzie te punkty się mieszczą?
3: No codziennie jest, jak jest... publikowana lista tych, no najwięcej chyba, najpewniej,
2: właśnie
3: to na patelni pod metrem.
2: A na patelni.
3: Ale stawiam mnóstwo.
2: Patelnia jest... czyli popularnie metrocentrum, ten dołek
3: tak
2: przy wejściu do metrocentrum, ktoś nie wiedział.
3: Tak. Mhm. No chyba wszyscy wiedzą, gdzie jest patelnia. No w każdym razie...
2: A kto może złożyć taki podpis?
3: No właśnie, więc tu jest taki problem, mianowicie muszą to być, znaczy na pewno mogą złożyć osoby zameldowane w Warszawie, ale również nie tylko te, które są zameldowane w Warszawie i mogą złożyć tacy, którzy są umieszczeni w Centralnym Rejestrze Wyborczym w Warszawie. Na przykład jeśli już wcześniej jakieś wybory u nas brali udział w wyborach, to niekoniecznie muszą być mieszkańcami takimi stałymi, zameldowanymi. Natomiast jeśli ktoś nie jest umieszczony w tym Centralnym Rejestrze Wyborczym w Warszawie, to może się do tego rejestru dopisać. Czyli musi złożyć do odpowiedniej dzielnicy wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania.
2: To tak jak podczas wyborów na prezydenta czy do Sejmu. No, mam takie pytanie, a czy jest możliwość głosowania na zaświadczenie?
3: No myślę, że chyba raczej nie będzie takiej możliwości.
2: Te głosowania na zaświadczenia, czyli że ma się papier z jakąś tam nalepką, tak jak podczas ostatnich wyborów.
3: Niestety
2: ja też wtedy byłem w komisji i pamiętam, jak to wyglądało. To latały te zaświadczenia po prostu hurtowo.
3: No my jesteśmy oczywiście przeciwni tym zaświadczeniom, bo je nadzwyczaj łatwo jest podrobić, a nawet rozmnożyć może nie.
2: Tak. I nikt tego nie kontroluje, to jest poza kontrolą jakąkolwiek. I to można wypaczyć. W takiej Warszawie można wypaczyć wybory, bo jeszcze w ramach całej Polski to może byłoby trudno, ale w Warszawie, no zresztą zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak już będzie...
3: No zobaczymy, bo to musi Państwowa Komisja Wyborcza zdecydować o tym wszystkim, także to już nie od nas zależy, natomiast my możemy oczywiście swoje uwagi do Państwowej Komisji Wyborczej zgłaszać i zgłaszamy, żeby właśnie utrudnić, bo uniemożliwić to się chyba nie da fałszerstwa.
2: No tak, ale mam takie pytanie, ile już podpisów udało się zebrać i ile trzeba zebrać tak dokładnie? Czy Państwo taką informację macie?
3: Jeszcze nie wiadomo, ile dokładnie, no bo to na pewno, tak jak Pan powiedział na początku, trzeba zebrać około 132 tysięcy podpisów. Natomiast Państwowa Komisja Wyborcza, bo to jest jakiś tam procent od liczby głosujących w wyborach samorządowych. Więc to...
2: A ile na dzień dzisiejszy udało się zebrać?
3: Nie wiem dokładnie, nie wiem.
2: Czy już jest zebrane odpowiednia ilość i już i można
3: nie,
2: już
3: nie, jeszcze
2: można
3: nie,
2: jechać
3: jeszcze
2: na plażę, czy też trzeba się spiąć i tą akcję jakoś przyspieszyć?
3: Nie, trzeba się koniecznie właśnie sprężyć, włączyć i bo dlatego, że jeszcze zbieramy do 27 września. Z tym, że 27 to już jest taki dzień ostateczny, w związku z tym to trzeba po prostu te podpisane te popyty zanieść do odpowiednich urzędów. Natomiast także jeśli ktoś chce się włączyć, to powinien tak do 25 września nazbierać tych podpisów tyle, ile mu się uda. No i oczywiście można się włączyć też do tego, do tych dyżurów w tych punktach takich stałych, gdzie się zbiera, także można tam na dyżur się zapisać. To wszystko trzeba wejść po prostu na stronę sor.waw.pl.
2: sor.waw.pl i tam są wszystkie informacje oraz druki, rozumiem, druki tam, gdzie powinniśmy się podpisać. Tak. Nie, tak, koalicja rządowa zarzuca, że ta akcja jest tak naprawdę początkiem kampanii wyborczej, że to nie chodzi wcale o złe zarządzanie miastem, tylko chodzi o kampanię wyborczą, żeby przed wyborami strącenie prezydenta Warszawy byłoby dużym ciosem w koalicję rządzącą, szczególnie w koalicję obywatelską, i że to jest prawdziwy cel akcji.
3: Ja powiem, moim zdaniem ludzie już po prostu mają dosyć tych przerażających zupełnie zarządzeń władz Warszawy, które tak starannie utrudniają życie i wskazują na dosłownie tak, jakby nas nienawidzili i chcieli nas wykończyć, bo tak to wygląda, więc to naprawdę nie potrzeba żadnej polityki.
2: A czy pani myśli, że jak nawet prezydent Warszawy, Trzaskowski, zostanie właśnie strącony, w referendum przegra, tak jak w Krakowie, prezydent Krakowa został odwołany. Czy tak. jest szansa na to, żeby prezydentem została osoba, która jest spoza środowiska Koalicji Obywatelskiej? Czy Warszawa jest w stanie takiego prezydenta wybrać?
3: No zobaczymy. Jeśli się zbiera tyle podpisów, to znaczy, że można. No potrzebny nam jest po prostu dobry gospodarz, który przede wszystkim nie będzie dalej zadłużał Warszawę, bo jednym z takich dość poważnych zarzutów wobec całej tej zarządu i prezydenta i Rady Warszawy jest to, że Warszawa została w straszny sposób zadłużona. I my o tym oczywiście nie wiemy, ale będziemy to spłacać, więc właśnie to tak ludzie jak się dowiadują, no to przerażenie ich ogarnia, no bo przecież nasze dzieci, nasze wnuki będą spłacać to.
2: Bo należy też przypomnieć, że już kiedyś taka inicjatywa referendalna była w 2013 roku.
3: Była.
2: Wtedy chodziło o Hannę Gronkiewicz-Waltz, ale nie udało się, nie było odpowiedniej frekwencji, tak? I wtedy to referendum nie było ważne.
3: Te referenda, które są niewygodne, powiedzmy, dla władz Warszawy i nie tylko władz Warszawy, no właśnie to, że tak powiem, polega na tym, żeby ludzi zniechęcić do udziału w referendum. I prawdopodobnie tym razem też tak będzie, że będą nawoływać, żeby nie iść na to referendum. No, ludzie są już na tyle świadomi, jak to działa, że pewnie wszyscy ci, którzy są zdeterminowani, pójdą. Natomiast też ważna sprawa jest dla wszystkich, którzy się obawiają, bo przecież ostatnio była ta wielka akcja zastrzegania PESEL-i. Dalej w dalszym ciągu ona jest. Od razu mówię, zastrzeżenie PESEL-u nie wyklucza ważności podpisu. Dlatego, także jeśli ktoś ma zastrzeżony PESEL, to bardzo dobrze.
2: Bo może powiedzmy słuchaczom, to wygląda tak, że jeśli chcemy złożyć podpis poparcia, to musimy wpisać imię, nazwisko, adres, numer PESEL i podpis, tak?
3: To są
2: wymagane rzeczy. I jeśli ktoś nawet ma zastrzeżony ten PESEL, to może też takiego poparcia udzielić.
3: Może udzielić, tak jest. Nawet dobrze, jak ma zastrzeżony PESEL, bo ludzie się pytają, czy jeśli zastrzegłam PESEL, to czy ja mogę podpisać? Tak, absolutnie tak, ten podpis się będzie liczył.
2: Tak, i kolejnym też jeszcze takim problemem jest to, że jak podpisujemy te listy, no to zazwyczaj na jednej liście powiedzmy jest 10 miejsc na 10 osób, tak? No i jak się podpisujemy, to możemy zobaczyć ten PESEL i te dane osoby, która powiedzmy podpisała się powyżej. I to też jest taki...
3: No tak.
2: To jest jeden z zarzutów. No, nie da się zbierać podpisów tak, żeby na jednej stronie był tylko jeden podpis. Jak sobie z tym poradziliście?
3: No więc ludzie po prostu, jeśli mają zastrzeżony PESEL, to w zasadzie mogą sobie go podawać na prawo i lewo, bo im to niczym nie grozi. A jeśli ludzie ryzykują po prostu, bo przy każdych wyborach poparcie właśnie się na tym zasadza, że trzeba podać imię, nazwisko, adres i PESEL.
2: Właśnie, czy to nie jest jakaś dziura w przepisach? No bo z jednej strony mamy to RODO, które jest tak.
3: To,
2: bo RODO, które zastrzega wszystko, zastrzega te dane osobowe, chroni w sposób absurdalny czasami, tak?
3: Tak.
2: A z drugiej strony jest ustawa o referendach i w ogóle jeśli chodzi o organizację wyborów, że to po prostu mogą być kartki, znaczy muszą być, one muszą tak wyglądać i wtedy RODO już do końca nie działa.
3: No właśnie. No więc w zasadzie powinno być tak, że ktoś się tam nowy wpisuje, to powinno się przysłonić te wcześniejsze wpisy. No najczęściej powinno się w zasadzie tego wymagać. Każdy, kto idzie się podpisywać, powinien jakoś przypilnować, żeby jego wpis został przysłonięty, jak będzie następny, żeby kilka osób się wpisało, to już wtedy nie bardzo wiadomo, prawda, czyj PESEL jest który. Więc na pewno warto jest nad tym, no ale przede wszystkim, jeśli ktoś ma tego typu obawy, słuszne zresztą, to powinien po prostu sobie wydrukować taką kartę i wśród swoich znajomych, rodziny, pozbierać tych podpisów, powiedzmy te 10, a nawet niekoniecznie 10, i zanieść bezpośrednio do punktu, gdzie już na pewno nikt nie będzie tych PESELi tam oglądał. Dopiero w urzędzie będą weryfikować. I też ważna sprawa, nie należy się podpisywać dwukrotnie, bo wtedy wiarygodność tych podpisów, list podpisów się... Bo to będą odrzucane oczywiście, bo to w urzędzie będą weryfikowane te wszystkie podpisy.
2: A czy partia, największa partia opozycyjna i według mnie taki pretendent też do tego, żeby zawalczyć o Warszawę, Prawo i Sprawiedliwość, czy włączyło się w akcję referendalną?
3: Chyba oficjalnie nie, natomiast nie. Oczywiście... Nie wiem, ja po prostu nie wiem jeszcze tego.
2: Czyli się nie włączyło, czeka. Taktycznie czeka. Słucham?
3: To znaczy, pewnie poszczególni członkowie tej partii się włączyli, natomiast chyba oficjalnie się jako partia nie włączyli. Natomiast tak jak mówię, no niektóre... Partie, bo na przykład ten Ruch Naprawy Polski też jest w sumie partią. No jest partia Brauna, no to jest absolutnie. Także
2: to
3: oni się włączyli. Tak.
2: Prawo i Sprawiedliwość się nie włączyło. On zastanawia się.
3: Tego nie wiem. Po prostu nie wiem.
2: A nie wie pani, bo myślałem, że pani jako tutaj koordynator, no to pani ma takie informacje z pierwszej ręki. Wszystko, jak coś się wydarzyło, to pani od razu już wie.
3: A nie, no przecież nam się Prawo i Sprawiedliwość nie opowiada, co robią. Ale myślę, że gdyby się włączyli, to byśmy wiedzieli.
2: To byśmy wiedzieli. Czyli, czyli Prawo i Sprawiedliwość czeka cały czas na bieg wypadków. Zresztą nie tylko chyba na tym polu, ale na innych mi się wydaje, że też. Taki popadł pewien marazm. Ale to już nie będziemy się zajmować akurat tutaj partiami, bo tutaj to nie jest cel tej audycji. Znaczy tak, niektórzy uważają, że kierunek zmian w Warszawie jest dobry, dlatego że Warszawa, tak jak już powiedziałem wcześniej, ma nie być takim miejscem przelotowym, tylko tak jak w innych stolicach europejskich, nie wiem, w Madrycie na przykład są place, bulwary, tam jest mała ilość parkingów, jeśli chodzi o centrum, tylko są fontanny, są właśnie drzewka i place, do których nawet za bardzo samochodem nie można dojechać. Tam głównie, może bardziej metrem. I że Warszawa też ma tak wyglądać. I na przykład jest przykład Placu Teatralnego, gdzie jest parking, tak? I w tej chwili Plac Teatralny tak naprawdę jest parkingiem. Tam są plany, żeby zrobić żeby zrobić tam bulwar, żeby tam była fontanna. No i niestety nie będzie tych miejsc parkingowych. Żeby Warszawę przerobić na modłę, bo teraz tak, jest taka sytuacja, że ludzie wyjeżdżają rzeczywiście do tych zagranicznych miast, tam do Hiszpanii. I tam zupełnie te miasta inaczej wyglądają. Nie są parkingiem. Są wąskie ulice. Jeździ się głównie taksówkami, Uberami, rowerami. Samochodami za bardzo się tam nie... Można pojechać, ale zaparkować już byłoby raczej trudno. I czy taka koncepcja Warszawy może jest po prostu realizowana i może mieszkańcy się z tym zgadzają? Nie wiem, co pani o tym myśli.
3: No nie sądzę, żeby się zgadzali mieszkańcy, którzy tu mieszkają na stałe, bo Warszawa jest bardzo rozległa.
2: Tak.
3: Nie sposób jest po prostu czy rowerem, zwłaszcza jeśli się jest osobą starszą bądź niepełnosprawną, rowerem się nie da. Tym bardziej, że jak powiedziałam, to jazda rowerem w Warszawie wcale nie jest taka bezpieczna.
2: Tylko też jest takie pytanie na przykład, niektórzy mówią, ale po co jeździć do tego centrum? W sensie, jak ktoś mieszka gdzieś, to już, nie wiem, urzędy to też są, jeśli są, jest ratusz, to jest zazwyczaj jest w tej, każda dzielnica ma swój ratusz. Jeżeli nie do centrum samochodem, nie miałoby żadnego sensu, bo tam nawet sklepów za bardzo nie ma. Sklepy też są już na obrzeżach. Handel już się wyniósł do galerii handlowych. Wjeżdżanie samochodem do centrum w tej chwili, nie jest konieczne tak naprawdę z drugiej strony.
3: No i na pewno coraz mniej ludzi jeździ, ale przede wszystkim Warszawa jest tak póki co skonstruowana, że bardzo dużo ludzi mieszka w centrum. W innych miastach centrum jest po prostu jakby głównie urzędy, prawda, jakieś biura i tak dalej, a mieszkańców w zasadzie nie ma. Także teraz my stopniowo też jakoś się w tym kierunku zmieniamy, ale nie można tego robić na siłę. No.
2: Czyli trzeba... dbamy o mieszkańców głównie, można powiedzieć, tego śródmieścia, tak? No bo oni tu muszą jakoś dojechać, jakoś wyjechać i jakoś się poruszać jakby w tej swojej dzielnicy, w której mieszkają, tak? O to chyba głównie tak naprawdę.
3: No dużo ludzi mieszka w śródmieściu cały czas. No. Niestety tak jest, czy może dobrze, w końcu te dzielnice żyją. Także... Natomiast to, co głosi właśnie zarząd, władze Warszawy, że Warszawa jest dla wszystkich, tylko że dobrze, niech będzie, tylko tyle, że jest przeciwko mieszkańcom. No powinna być przede wszystkim dla mieszkańców. No nie, no umówmy się, po tośmy sobie wybierali władze Warszawy, samorząd, żeby o nas dbał, a nie o jakichś przyjezdnych, których oczywiście zapraszamy, ale nie mogą mieć większych przywilejów niż my, mieszkańcy.
2: No, tak by się przydało, ale znaczy, jeśli rzeczywiście widać, że w Warszawie coraz więcej jest turystów, którzy mówią też takimi językami południowymi, włoski, hiszpański, i to widać, że to są już, to nie są ludzie, którzy przyjechali do pracy, to też nie są do końca studenci, to są po prostu turyści. Rzeczywiście, no tak, że Polska też. I Warszawa zrobiła się paradoksalnie no, modnym kierunkiem turystycznym. Wbrew temu, że Warszawa była zniszczona, nie jest takim ładnym miastem, jak była przed 44 rokiem, ale tych turystów rzeczywiście bardzo dużo przybywa i w Śródmieściu często trudno usłyszeć język polski. Także może dla tych turystów ta Warszawa też powinna być przyjazna.
3: Ależ oczywiście, jak najbardziej. No, zapraszamy turystów, od tego są te wszystkie jakieś tarasy widokowe bardzo wysoko i tak dalej. Po to są te różne drogie restauracje, z których my mieszkańcy w ogóle nie korzystamy. Nam na przykład by się bardziej przydały, powiedzmy, bazary. A tu na przykład Hala Koszyki była kiedyś. Tak. Po pierwsze była kiedyś bazarem. No tak, no w sumie bazarem.
2: Teraz tam są restauracje.
3: A tam teraz są restauracje i to tylko dla bogatych. No. A tam mnóstwo ludzi mieszka, którzy naprawdę potrzebują normalnych sklepów.
2: No ale trzeba powiedzieć, że Hala Koszyki no, wygląda dobrze.
3: Wygląda tak.
2: Bo ona została jakby zrewitalizowana.
3: Tak jest. Tam, całkowicie przebudowana.
2: Ale jakby w te stare mury, oczywiście wrzucono restauracje, no one są rzeczywiście drogie, to nie jest dla wszystkich. No, ale takich miejsc w Warszawie jest dosyć mało i
3: no elektrownia też jest takim miejscem.
2: Elektrownia jest elektrownia w Powiśle. Powiśle kiedyś było, to była jakaś dzielnica szemrana. Co można powiedzieć, tak? A w tej chwili jest to, jest to elitarne miejsce.
3: Może bardziej Czerniaków. Ale tak, no kiedyś rzeczywiście była zaniedbana po prostu. Zaniedbana, może tak. Szemrana to może nie.
2: No, myślę, że w latach 50., 60. Powiśle była. Mówimy o tych czasach, tak. No nie mówimy już powiedzmy o późniejszych, ale lata powiedzmy te powojenne, bo ona w dużej części nie była zniszczona, no była raczej niebezpieczną chyba dzielnicą Powiśle. I raczej tam trudno było.
3: Ta powieść zły chyba nam taką. Tak. I nie zrobiła. No to po wojnie to wszędzie tak było. Na Starówce było jeszcze gorzej.

0: Witam Państwa, Rafał Kaniewski, Radio Solidarność, ponownie na antenie. Przypominam, że naszym gościem jest Elżbieta Wegner, koordynatorka na Warszawę Ruchu Kontroli Wyborów.
1: Dzień dobry.
0: Tak, dzisiaj angażuje się Pani w kontrolę wyborów i tą inicjatywę referendalną, ale działalność społeczna nie zaczęła się u Pani teraz. W latach 80. współpracowała Pani już z podziemnymi strukturami Solidarności. Czy możemy wrócić do tego czasu?
1: No, możemy, oczywiście.
0: Co Pani dokładnie robiła właśnie podczas... Bo ja rozumiem, że to była działalność podczas stanu wojennego. Przypominam, że stan wojenny został ogłoszony, wprowadzony 13 grudnia 1981 roku. Zostały rozbite struktury Solidarności. Ludzie zostali wsadzeni, aresztowani, internowani. Jaruzelski wprowadził, można powiedzieć, taką dyktaturę. I Pani wtedy jako osoba młoda podjęła swoją taką działalność opozycyjną. I co Pani wtedy robiła? Jak Pani się do tego odniosła?
1: No, po pierwsze, jeszcze za oficjalnej, za legalnej Solidarności byłam przewodniczącą naszego koła w Instytucie Panowskim. Oraz w strukturach takich ogólnopolskich, panowskich. Także po prostu miałam kontakty.
0: Czyli współpracowała Pani w Polskiej Akademii Nauk, tak? Tam Pani działała w ramach tej struktury.
1: Tak, i miałam w związku z tym różne kontakty pomiędzy ośrodkami.

0: naszymi. W związku z tym no, po wprowadzeniu stanu wojennego jakoś trzeba było te nasze kontakty z powrotem już na innych zasadach wznowić. No i troszkę to było takie mozolne, bo warunki były takie, jakie były, telefony nie działały. No a nawet jeśli działały, to były na podsłuchu, w związku z tym nie dało się niczego w sumie załatwić przez telefon. Trzeba było po prostu kontaktować się z tymi ludźmi, których się znało już z tej legalnej działalności, po to, żeby zorganizować się na powrót. No.
1: Bo pani pomagała w drukowaniu, tak? W drukowaniu ulotek.
0: Ale to raczej później, tak? Nie, bo najpierw trzeba było, że tak powiem, całe to, powiedzmy, tą strukturę Solidarności jakoś zorganizować na nowo. No oczywiście ulotki były od samego początku. Ja raczej pomagałam w drukowaniu literatury takiej no, nielegalnej już później. Natomiast w pierwszym takim okresie, powiedzmy w pierwszych miesiącach po wprowadzeniu stanu wojennego, no to właśnie zajęliśmy się odtwarzaniem tych struktur i współpracowaliśmy. No i na przykład doprowadziliśmy do spotkania w Warszawie, takiej to się nazywało, wówczas się tak nazwano, powiedzmy, bo wtedy tośmy tak niczego nie nazywali. To się nazywało, to jest tymczasowa komisja, no w każdym razie jakoś tak to było w kwietniu. Po prostu trzeba było pojechać do różnych miast i tam zorganizować, żeby te osoby, które z władz Solidarności, którym się udało uniknąć aresztowania, po prostu, żeby, tak powiem, wznowić tą działalność.
1: No tak, ale pani tak opowiada, to jakby to było, pojechała pani na wakacje do Ciechocinka, ale generalnie przewoziła pani ludzi, przewoziła pani grypsy, wiadomości, tak, podczas stanu wojennego, za co wtedy mogło grozić aresztowanie, tak? No bo to...
0: No, mogło.
1: Tak, mogło grozić. I może pani właśnie powiedzieć coś jakby o tej działalności, bo przypomnijmy, jaka była sytuacja. Stan wojenny trwał do 83 roku, tak? Chyba tam do połowy 83 roku, tak?
0: Jakoś tak.
1: W tym okresie była godzina policyjna. Milicyjna wtedy,
0: no
1: przepraszam.
0: Były
1: kontrole. Jak się przekraczało granice województwa, można było zostać wylegitymowanym. Zawieszone, można powiedzieć, zostały prawa obywatelskie, bo można było być aresztowanym za jakikolwiek, za rozrzucenie ulotek. Ludzie szli do więzienia. I w tym czasie pani przewozi te ulotki, tak, bo pani kursowała między jakimi miastami?
0: Głównie między Warszawą a Krakowem, po drodze przez Kielce. Wtedy sporo pociągów właśnie przez Kielce jeździło, a tylko niektóre magistralą. No i do Łodzi z powrotem, ale to mniej do Łodzi.
1: Rozumiem.
0: A właśnie no, to prasę głównie się przewoziło. Później już Kraków na przykład przysyłał kurierkę po tę prasę. Już później nie musiałam tego ja wozić, tylko już...
1: Ale też transportowała pani ludzi.
0: No tak.
1: Czyli przewoziła pani ludzi, którzy...
0: Znaczy, to nie było, że ja ich transportowałam. Po prostu oni jechali pociągiem, a ja po prostu, że tak powiem, czuwałam.
1: No tak, tak. No generalnie no, nie wiedzieli, gdzie... No, musiała
0: bo
1: pani,
0: myśmy musiała... nie mieli samochodów.
1: No tak, no bo to były inne czasy. Ale musiała pani ich zaprowadzić. Generalnie no, można powiedzieć, że pani ich jakby holowała, o może w ten sposób.
0: O, holowała.
1: I to były osoby, które no, w przypadku zatrzymania, no zostałyby natychmiast aresztowane i pewnie pani łącznie z nimi. Tak. Czyli oni byli...
0: Na pewno. O,
1: to,
0: no
1: by,
0: tak.
1: To były osoby poszukiwane w ten sposób.
0: Poszukiwane, jak najbardziej, tak.
1: Ale też no, wiem, że pani w ówczesnym mieszkaniu, bo pani wtedy mieszka na Usnowie, tak? Tam na ulicy tak. Wokalnej. I pani tam też ukrywa ludzi podczas stanu wojennego.
0: Znaczy oni po prostu przyjeżdżali tam. Ja zresztą nawet często nie wiedziałam, że ktoś przyjedzie, bo to moje mieszkanie było, że tak powiem, jako dostępne. No, musieli tam. Także kierowano tam ludzi. No, ja nawet nie wiedziałam często kto. No, wiedziałam tylko, że miałam jakiś tam sygnał, że będzie ktoś. No i tyle. No, także często tak było, no, a potem później już po jakimś czasie, już jak to się troszeczkę wszystko tak się organizacyjnie już wyrównało, to potem już na stałe mieszkał przez półtora roku chyba u mnie człowiek z Solidarności Rolniczej dla odmiany. No, ale...
1: Czyli pani, no tak. Czyli pani mieszkanie było takim nie tylko punktem kontaktowym, ale też, ale też no, taką...
0: Metą.
1: Tak. No, bo meta też ma takie pejoratywne znaczenie, że nam się niby wódkę sprzedaje, tak?
0: No tak.
1: Ale to może to jest bardziej taka może dziupla albo no generalnie...
0: No, no może
1: tak, tak, może... Chociaż w dziupli się samochody przerabia, to też, ale no generalnie... Ale wiem o co chodzi. Ukrywała ludzi, którzy byli poszukiwani wtedy przez władzę i byli tak dosyć mocno poszukiwani, bo i mieli na pewno w przypadku złapania dostaliby wyroki no dosyć wysokie.
0: Właśnie jeden z ludzi, którzy u mnie byli, niestety został schwytany, ale nie u mnie i nie ze mną. No rzeczywiście dostał wyroki. Bardzo, bardzo źle to się skończyło.
1: Źle to znaczy jak?
0: No złamali człowieka, no.
1: A, już w więzieniu, rozumiem, tak?
0: Tak, no. No w śledztwie prawdopodobnie, no. No w każdym razie to takie smutne. Niektóre były przypadki, a niektóre były śmieszne, wesołe.
1: No ale to raczej czas wesoły to nie był, bo...
0: Myśmy byli młodzi po prostu i być może lekceważyliśmy sobie to niebezpieczeństwo. Zresztą, powiem krótko, to wszystko było tak nieprofesjonalne, żeby w jednym miejscu, tak jak u mnie, była i właśnie dziupla, czy metra, czy jak to nazwać, i miejsce, gdzie się kolportuje gazetki. I jeszcze na dokładkę zajmowałam się właśnie takim, no, takim kurierstwem. I to wszystko...
1: A pani się nie bała, że pani wpadnie, że pani pójdzie do więzienia?
0: Nie miałam takiej wyobraźni.
1: No nie miała pani wtedy kilkunastu lat. No, tylko no już była pani jednak mimo wszystko młodą, ale kobietą dorosłą.
0: Ale nie miałam jeszcze dzieci.
1: Ale mimo wszystko siedzenie w więzieniu, nawet jak się nie ma dzieci, też nie jest komfortowe.
0: No ale nie, bo ja na przykład bardzo rozumiałam osoby, które miały dzieci, że się nie chcą włączać po prostu, żeby nie było ryzyka, że te dzieci zostaną wsadzone do domu dziecka, bo tak przecież bywało. W związku z tym, także ja mówię, ja nie miałam dzieci, nie miałam tego obciążenia. Natomiast no cóż, no wtedyśmy się tak...
1: Bo pani też dodatkowo, bo tak, bo wtedy też była trudność z farbą, była trudność z papierem. Nie było tak jak teraz, że można było sobie pojechać do Oszą i kupić papieru ile się chciało i nikt się nie pytał. Tylko zakup większej ilości papieru wzbudzał podejrzenia. Czyli,
0: znaczy przede wszystkim zakup większej ilości papieru był niemożliwy.
1: Niemożliwy, bo tego papieru nie było, bo w PRL-u
0: nie było.
1: W PRL-u nic nie było. To był taki system...
0: Oni, to który... dostawały przydziały przecież.
1: Przydziały, tak.
0: Instytucje papier. Dostawały przydziały, natomiast tak w handlu papieru nie było. Zresztą,
1: nie było.
0: Prawdę rzekszy, nie było go tak potrzeba na co dzień, tak jak dzisiaj. Bo przecież ani drukarek nie było. Nawet nie było. Głupiego... Kserokopiarki
1: też nie było.
0: Nie było.
1: Jak pani ten papier kombinowała?
0: No, to nie ja jedna, kombinowaliśmy wszyscy, bo inaczej się nie dało.
1: No tak, ale gdzie pani, jak pani pozyskiwała ten papier?
0: No, bywałam dość intensywnie w tak zwanym terenie, głównie w Górach Świętokrzyskich i tam, że tak powiem, mniej obserwowano. W związku z tym po prostu kupowało się po kilka ryz papieru.
1: Ale rozumiem, że w jakichś mniejszych miejscowościach, na wsi, tak?
0: No tak, tak. No w tak zwanych, to tam były księgarnie się nazywało. To były księgarnie i tam oprócz książek to były też i materiały piśmienne. I tam kierowano nawet po kilkanaście ryz, także można było tego kupić trochę. No a ponieważ to było... nie za dużo za jednym zamachem, no tośmy się jakoś musieli zwijać, no żeby...
1: Czyli trzeba było papieru. Pojechać, kupić, przywieźć do bazy, potem znowu pojechać, kupić i przywieźć, żeby... No, tak. No żeby, no bo też ten papier też ważył trochę, tak? No nie można było...
0: No trochę ważył, tak. No myśmy
1: mieli plecaki. A wszystko rozumiem, że to było robione pociągami, autobusami, tak? No bo...
0: No tak, PKS-ami głównie, tak.
1: PKS-ami. I też, no tak, tylko że sam papier nie wystarczy. Jeszcze potrzebna jest farba.
0: No farba,
1: i tak, i farba, i generalnie jak, bo pani też, wtedy była używana tak, pasta Comfort, tak? Coś takiego było.
0: Tak, pasta Comfort do prania, ona była przeznaczona, tak, tak. I pachniała.
1: Ona, tak, i ona była jako wyraźnie. Nośnik do farby, tak?
0: Tak.
1: Do sitodruku. A to nie wzbudzało podejrzenia, jak pani tego Comfortu tak kupowała w dużej ilości?
0: Wie pan, no nigdy się nie dało kupować w dużej ilości, bo to się kupowało po kioskach. Kiedyś były tak zwane kioski ruchu, jakichś takich mniejszych sklepach. To po kilka sztuk się kupowało. A ponieważ ta pasta była dość powszechnie używana, więc nikogo nie dziwiło, że się kupuje powiedzmy kilka opakowań. Bo to po prostu trzeba było, bo pasta Comfort znikała natychmiast. Ona nie leżała w sklepie.
1: Ale rozumiem, że w tych drukarniach to zapach tej pasty Comfort unosił się.
0: Oj, tak.
1: Unosił się wokoło, czyli można było po zapachu dojść, można gdzie ta drukarnia było. Jest.
0: Tak, tak. No drukarnie w różnych miejscach były, nawet w mieszkaniach prywatnych, więc no właśnie...
1: No właśnie, jak to jest, że, no tak, bo pani już, można powiedzieć, jest weteranką, no tak, no to można tak powiedzieć, tak, i to, znaczy to nawet nie powiedzieć, no to jest jakby fakt. No i jak to jest, że to młodsze pokolenie, i teraz pani się angażuje w tą inicjatywę referendalną i rozumiem, że, czy pani widzi jakąś ciągłość w tej działalności? Czy są jakieś analogie między tym w działalności w PRL-u, a tym, co teraz się dzieje? Pani widzi jakieś podobieństwa?
0: Podobieństwa są bardzo chyba ogólne. Natomiast, bo zupełnie inne są w tej chwili metody. Kiedyś myśmy nawet telefonów przecież nie mieli. Zwykłych takich, no, stacjonarnych, bo na przykład na Ursynowie to ja telefon dostałam, jeszcze dobrze po stanie wojennym, no jak się już tam uspokoiło trochę i w ogóle nam pozwolono mieć telefony, więc to naprawdę nie było łatwe. No wszystko trzeba było robić na piechotę, no a teraz, no to jednak po prostu trzeba mieć większą wiedzę, żeby po pierwsze rozpoznać zagrożenia, bo bez tego się no, nie da, prawda, przeciwdziałać. No i też trzeba mieć wiedzę i jakąś znajomość rzeczy, żeby coś przeciwdziałać tym zagrożeniom, bo głównie w tej chwili, no, w tym ruchu kontroli wyborów, no, mamy trochę wiedzy na temat, jak fałszerze pracują, w jaki sposób dokonują tych swoich, zresztą bardzo często udanych niestety.
1: No, znaczy tak, no, fałszerz, tak?
0: Korekt.
1: Ale czy pani chciałaby przekazać tą swoją pałeczkę tej działalności, powiedzmy, jakiejś...
0: Bardzo bym chciała.
1: Kolejnemu pokoleniu, no bo ja rozumiem, że pani cały czas się angażuje. Rozumiem, że dlatego, ponieważ no, ci młodsi, tych młodych, którzy mieliby się zaangażować, jest za mało, bo oni mają inne zajęcia. I co pani myśli na temat kondycji właśnie tego młodego pokolenia?
0: No nie będę się wypowiadać na ten temat.
1: Ale niech
0: temat,
1: pani się wypowie właśnie.
0: Dlatego, że ja wiem, jak to jest, jak się ma dzieci i rodzinę i po prostu człowiek naprawdę nie ma ani czasu, ani siły.
1: Ale teraz dużo ludzi nie ma dzieci, ani rodziny. Bardzo dużo.
0: No to prawda.
1: Miliony ludzi. Młodych.
0: No to prawda, niestety. Szkoda, bo przydałoby się nam trochę młodszego pokolenia, no ale...
1: Ale z jednej strony tak, z jednej strony, czyli tak, nie mają dzieci ani rodziny, ale też nie angażują się społecznie.
0: No nie angażują się społecznie, dlatego że mogą się zaangażować w stwarzanie sobie dobrobytu. No. Myśmy nie mieli takiej opcji. Dla nas dobrobyt był po prostu nieosiągalny w związku z tym.
1: No był,
0: owszem,
1: nie,
0: był osiągalny, ale, że tak powiem, trzeba było zapłacić pewną cenę moralną. Także, no ale w tej chwili no nie trzeba już żadnej ceny płacić, po prostu można się dorabiać.
1: Ale pani myśli, że czy taka sytuacja, jaka teraz jest, ona jest dobra, czy też uważa pani, że powinno być większe zaangażowanie społeczne?
0: Chciałabym, żeby było większe zaangażowanie społeczne i powiem tak, że nie jest aż tak źle, jakby się mogło wydawać. Po prostu młodzi ludzie muszą do nas trafić i ponieważ w poprzednich latach, no, przy wyborach, trochęśmy szkolili tych wszystkich chętnych do komisji. No to rozmaicie oczywiście było, ale bardzo dużo ludzi takich, powiedzmy, w tej chwili w średnim wieku, ale też i trochę młodszych, interesowało się, przychodzili na szkolenia. Może nie od razu, bo to nie jest tak, że po szkoleniu człowiek od razu już jest taki mądry, że już wie, co zrobić. Ale wystarczy, że powiedzmy kilka razy są w jakichś komisjach, 2-3 i już wiedzą, na czym to polega.
1: No tak, ale wie pani, to chodzi o to, żeby oni dźwignęli całą organizację, no dźwignęli wysiłek związany z tą walką, a nie, że przyjdą 2 razy, no to powiedzmy tak jak wasze pokolenie dźwignęło, no bo generalnie jeśli chodzi o Solidarność, to tam głównymi uczestnikami, może nie tyle uczestnikami, co członkami Solidarności, tymi ludźmi, co walczyli, siedzieli po więzieniach, to byli 30-latkowie. A teraz ci 30-latkowie no jakoś nie dźwigają tego. Znaczy nie ma ich tam. Są albo jacyś tacy bardzo młodzi ludzie, albo już ludzie w średnim wieku, a ci 30-latkowie jakoś, oni gdzieś tam siedzą, nie wiem, no na wakacjach.
0: No to tak bywa. No są te takie, że tak powiem, fale. Po jakimś takim okresie właśnie zwiększonego wysiłku, no jest pokolenie, które już woli sobie, że tak powiem, żyć dla siebie, a potem się to odnawia, także jest szansa, jest.
1: Czyli pani uważa, że to jest po prostu takie przejściowe i te kolejne pokolenie, co przejdzie, no bo to już raczej, no zaraz oni już będą starsi i już to już nie będą tym pokoleniem, które ma zmieniać.
0: Tak,
1: tylko rozumiem, że pani liczy na kolejne pokolenia.
0: Tak, myślę, że tak. Zresztą myślę, że chyba widać coraz więcej zainteresowania. Na przykład w tym roku na Marszu Powstania Warszawskiego było bardzo, bardzo dużo młodych ludzi.
1: Tak, tak.
0: Bardzo dużo.
1: Tak, ale to na 11 listopada też dużo młodych ludzi przychodzi, tak.
0: Coraz więcej, tak. No właśnie, na oba te marsze. A zwracam uwagę przy okazji z poprzedniego tematu, że władze Warszawy bardzo starannie utrudniają organizowanie tych marszów.
1: Niestety tak.
0: No niestety tak. Także też mamy do nich w ten sposób jakby no zastrzeżenia, że zachowują się wobec patriotów w sposób no nieładny zwyczajnie. No.
1: Nieładny, ale za to będzie więcej ścieżek rowerowych, więcej placów, fontan.
0: Tak, takich ścieżek, które będą się kończyć, że tak powiem, niczym.
1: Na ulicy.
0: Tak, także no niestety to wszystko jest tak słabo przemyślane. Już nie mówię o tych, że tak powiem, zrzutach nieczystości do Wisły, bo to też trzeba jako zasługę dla władzy Warszawy. Tym bardziej, że jeszcze rozumiem, że się mogła jakaś awaria zdarzyć, tylko że ta awaria zdarzyła się rok po roku, czyli z tego wniosek, że nic nie zrobiono, żeby zapobiec takim zdarzeniom. Bardzo, jak ja się wtedy strasznie za tą Warszawę wstydziłam. Pamiętam, byłam w Toruniu i patrzyłam, jak ta Wisła taka, no w Toruniu to już nie była taka brudna, ale to było straszne, jak sobie pomyślałam, Boże, Warszawa zatruła Wisłę.
1: Bo tam, tak, to było jakieś ze 3 lata temu, tak? Albo ze 3.
0: Więcej.
1: Albo więcej. Więcej, no bo, więcej. Nie, ale to nie, tak, było, nie tak. Było, to nie było aż tak dawno. Góra 5 lat.
0: No nie, tak. No
1: tak, z
0: 5
1: lat temu,
0: tego,
1: tak, kiedy
0: tak.
1: Te nieczystości oni zrzucili do Wisły.
0: No zrzucili straszne ilości tego ścieku. Ale potem, co gorsza, właśnie była powtórka, no rok później. No więc to jakby, bo ja rozumiem, że się mogło zdarzyć. No tak, ale że po roku się zdarzyło po raz wtóry, no to już o czymś świadczy, prawda? Nic z tym nie zrobiono. I znaczy, obawiam się, że może się znowu coś takiego wydarzy.
1: Znaczy, też widać taki bezwład trochę po tych remontach, jakichś ścieżek rowerowych, które są w ogóle remontowane, nie wiem, miesiącami. Na przykład teraz jest sporo ścieżek remontowanych. Całe wakacje były remontowane ścieżki rowerowe i są zamknięte. To jest, no tak, to jest rzeczywiście bardzo dziwne. Tak jakby, nie wiem, czy to jest zrobione specjalnie, czy to po prostu jest, czy to, ale, no, ale wątpię, no bo jeśli Warszawa stawia na taki transport.
0: To wszystko to jest jakieś takie nielogiczne, tak bez głowy robione, tak zupełnie
1: widać bezwład, widać te remonty, które się ciągną latami, tam się nic nie dzieje.
0: No na przykład sala kongresowa, ile już lat? Już niedługo będzie 30, tak? Albo jeszcze... No, też.
1: Tak, sala kongresowa, Puławska, to była, ona była ze 3 lata, bo tam trwał remont.
0: I ten
1: remont.
0: Most Poniatowskiego bez przerwy remontowany.
1: Tak, no, tak, Most Poniatowskiego jest zamknięty, tam cały czas nie ma przystanku, co jest bardzo trudne,
0: no
1: bo to jest bardzo ważny przystanek taki przesiadkowy. I wyłączenie tego przystanku na Moście Poniatowskiego jest niesłychanym utrudnieniem, a tym bardziej, że tam na Moście Poniatowskiego koszmarnie wygląda ten remont, bo tam są jakieś takie dykty zasłonięte takimi
0: właśnie,
1: dyktami.
0: To wygląda
1: koszmarnie. To w ogóle tam się nie można
0: tego,
1: patrzeć na to.
0: Przecież dopiero co remontowali ten most. I za chwilę znowu, no co parę lat taki remont kapitalny robią, to aż się w głowie nie mieści.
1: I tam się nic nie dzieje, bo oni tylko zasłonili. No. Tam za bardzo nie ma.
0: A nie, ale jak się dzieje, to straszny hałas jest. Byłam tam nie tak dawno, to myślałam, że oszaleje taki hałas. Bo to się wszystko oczywiście niesie, jakieś tam tną. A, straszne rzeczy. No a poza tym na przykład, bo ten tramwaj do Wilanowa też, ile czasu był budowany? Przekroczone terminy kilkukrotnie.
1: Teraz jest budowany tramwaj do Dworca Zachodniego. I tam się w ogóle nie da przejść, przejechać, nic się nie da.
0: No właśnie,
1: to jest zablokowane.
0: Tak jakby nie można było tego zrobić wtedy, kiedy tam robili ten dworzec. No przecież można było chyba. A jeszcze jest jedna ciekawa rzecz, jeśli chodzi o Warszawę, bo dowiedziałam się, że prace te właśnie budowy metra będą na kilka lat zawieszone, bo tam jeszcze te nowe linie nie są na tyle gotowe, żeby zacząć pracę, no a tamtą starą za chwilę skończą. I się okazuje, że będzie kilka lat przerwy, w związku z tym firmy, które z tym no, to wykonują, po prostu będą musiały zawiesić działalność. No coś niesamowitego, no przecież to nie można tak.
1: Ale mówimy tak o której? Mówimy o końcówce drugiej linii metra, czy...
0: Końcówka drugiej linii metra niedługo zostanie już zakończona, natomiast pozostałe, następne będą linie dopiero za kilka lat rozpoczęte.
1: A mówimy już o trzecia linia metra, tak? O tym pani mówi.
0: No już się mówi o czwartej, tak, ale tak, trzeciej tak. Jeszcze nawet nie wiem jeszcze. No w każdym razie jest to coś, jest to bardzo niebezpieczne, dlatego że po prostu firmy znikną z tej, no ale tej może, budowy, będą się musiały zająć.
1: Miasto może na razie nie ma pieniędzy na to, bo ta budowa metra niestety w Warszawie no nie jest zbyt ekonomiczna tak naprawdę, bo Warszawa...
0: No
1: nie...
0: ja rozumiem, ale po prostu trzeba wziąć pod uwagę, a nie budować, ale to trzeba było zasypać bardzo dobry zresztą wjazd na Marszałkowską po to, żeby zrobić tą złotą, zamiast przynajmniej, że tak powiem, trochę tych pieniędzy przeznaczyć na metro. No to byłoby dla mieszkańców dużo wygodniejsze, dużo lepsze. No po co nam złota, prawdę powiedziawszy, no. Kto tam kiedy chodzi z mieszkańców, no. No pójdzie raz, zobaczy, a ładnie zrobione, ale co z tego, a przejechać już nie przejedzie. No.
1: Znaczy tak, to jest, bo to jest odmienna koncepcja miasta, tak jak już zresztą mówiłem wcześniej, że miasto w tej koncepcji Trzaskowskiego, jak ja rozumiem, ma nie służyć tylko do przejechania przez miasto i zaparkowania, tylko ma służyć do tego, że przebywania w ładnych okolicznościach. O, może w ten sposób. I
0: ale
1: że...
0: do tych ładnych okoliczności jeszcze trzeba dojechać.
1: No ale to już dojechać nie samochodem, bo parking został zlikwidowany. Tak. I jakby to jakby w tym kierunku Trzaskowski spycha, tak? On bardzo wyraźnie sugeruje.
0: Tak,
1: sugeruje, że w ten sposób należy, czyli należy tam dojechać metrem, autobusem albo rowerem. I żeby samochodem nie wjeżdżać do tego centrum. I to jest taka jego koncepcja. Zobaczymy, czy ona została sprzedana warszawiakom, ile warszawiaków kupiło tą koncepcję, no właśnie podczas tego referendum, tak? No bo to tak naprawdę będzie taki prawdziwy plebiscyt tego, czy mieszkańcy na to przystają, czy się zgadzają na to.
0: No na pewno. Jeszcze jedna ważna sprawa, jeśli chodzi o te osoby, które chciałyby się podpisać pod wnioskiem o referendum, a nie są jeszcze ujęte w Centralnym Rejestrze Wyborców dla Warszawy. Najpierw trzeba się wpisać do rejestru, a dopiero później można podpisać poparcie. Bo inaczej będzie nieważne.
1: Bo oni będą sprawdzać.
0: No czy... bo tam jest data. Tam jest data.
1: Znaczy, szkoda, że pani nie wie, ile teraz jest podpisów na dzień dzisiejszy, bo to byłaby taka bardzo ważna informacja dla słuchaczy. Czy potrzebne jest takie pospolite ruszenie, czy nie?
0: Jest potrzebne. No jest.
1: No ale to jakąś liczbę pani by rzuciła, no, żeby ludzie wiedzieli. No ale rozumiem, że nie mamy takiej informacji, ale mniej więcej, czy to jest bliżej 15 tysięcy, czy bliżej 100 tysięcy?
0: Bliżej 50, powiedzmy.
1: A, bliżej 50, okej, no dobrze, czyli...
0: Także na razie jest powiedzmy 1/3.
1: 1/3.
0: Potrzebujemy.
1: Potrzebne jest większe zaangażowanie w zbieranie tych podpisów i tutaj, możemy zachęcić mieszkańców tak, żeby jednak podpisali, żeby to referendum się odbyło, bez względu na wynik tego referendum, no jest, jednak to jest demokratyczny wybór i niech każdy w referendum się wypowie, czy jest za pozostawieniem władz Warszawy, czy też jest przeciwko, tak? No bo to ogłoszenie referendum jeszcze nie przesądza wyniku tego referendum.
0: No nie, oczywiście, że nie. No później trzeba będzie jeszcze na to referendum pójść i dopilnować, żeby nie było przekrętów. No. I to jest z kolei nasza rola głównie. No, na tym polega nasza rola, naszego ruchu kontroli wyborów, żeby dopilnować, żeby do minimum oczywiście zmniejszyć ryzyko przekrętu. No.
1: Dobrze, powoli będziemy kończyć naszą audycję, ponieważ już tutaj czas nas goni. Niestety mamy określoną, jako Radio Solidarność na falach Radia Wnet gościnnie mamy też określony czas. Bardzo dziękujemy, że ten czas tutaj też jest nam przydzielany i mamy możliwość porozmawiania właśnie z ciekawymi gośćmi, tak jak pani. Moim gościem była Elżbieta Wegner, koordynator Ruchu Kontroli Wyborów w Warszawie. No, podczas i przy zbieraniu podpisów do referendum o odwołanie prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Zaś w latach 80. była aktywistka, współpracowniczka konspiracyjnych struktur i wydawnictw NSZZ Solidarność w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i w Krakowie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję za wysłuchanie audycji. Rafał Kaniewski, Radio Solidarność. Do usłyszenia.

0: FM. Reklama.
1: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
0: Po reklamie.
2: Nieregularnik literacki.
3: Dzień dobry, przed mikrofonem Tomasz Zapert, a państwa i moim gościem jest pan Rafał Olbert. Dzień dobry panu.
4: Dzień dobry.
3: Pan Rafał Olbert pracuje we Wrocławskiej Agendzie Instytutu Pamięci Narodowej i opublikował nakładem wydawnictwa IPN-u książkę zatytułowaną Szpiegostwo seksualne w PRL. Książkę arcyciekawą, rzucającą snop światła na temat, który się okazjonalnie pojawiał. Często był mitologizowany, zwłaszcza ze wspomnienia generała Władysława Pożogi. A temat istotny i ciekawy i mający bardzo poważne reperkusje. Chciałem zapytać się, skąd rekrutowano w Polsce seks agentki, tak na początek może?
4: Głównym środowiskiem to były takie ekskluzywne prostytutki, zwane wówczas dewizówkami, obsługujące głównie gości zagranicznych na terenie hoteli orbisowskich. Były to kobiety, które cechowały się nie tylko urodą, ale także obyciem towarzyskim, znajomością języków obcych, a jednocześnie potrafiły także zachować dyskrecję. Właśnie z tego środowiska werbowano agenturę, którą następnie wykorzystywano do zastawiania pułapek miłosnych na cudzoziemców. Powodami, dla których te kobiety godziły się na współpracę z SB, było przede wszystkim umożliwienie wyjazdów na zachód, bo to właśnie zdobycie paszportu było takim największym przywilejem wynikającym dla nich z tej współpracy.
3: Czy one były jakoś też finansowane, czy były też jakoś szkolone do tych swoich zadań, że tak się wyrażę?
4: Jeżeli chodzi o finansowanie, to owszem, dostawały pieniądze za realizację tak zwanych kombinacji operacyjnych, chociaż też nie wszystkie, ponieważ niektóre z tych agentek, powiedzmy sobie, że zarabiały tak duże pieniądze, że mogły sobie pozwolić nawet na działania tak naprawdę bez żadnych korzyści finansowych ze strony bezpieki. Tutaj pamiętajmy, że kurs dolara na przykład w końcówce lat 70. wynosił ponad 100 zł za jednego dolara. Natomiast pani za spędzoną noc z cudzoziemcem dostawała 100 dolarów, więc to naprawdę były, jak na tamte czasy, pieniądze olbrzymie. Jeżeli chodzi o szkolenie, to czasami następowały takie inscenizacje, na przykład kobieta dostawała odpowiednią legendę, na przykład urzędniczki albo jakieś ankieterki i pod właśnie taką legendą nawiązywała znajomość z wybranym cudzoziemcem.
3: No to opisuje pan kilka dekad. No PRL istniał ponad 4 dekady. Czy intensyfikacja tego zjawiska miała miejsce w latach 70., czy się mylę?
4: Dokładnie, to były lata 70. To wynikało z takiej większej wtedy otwartości PRL-u, większej ilości zagranicznych turystów, którzy przyjeżdżali do Polski i właśnie też z tego powodu wytworzyła się taka właśnie grupa tych ekskluzywnych dewizówek, z których właśnie można było takie kobiety, powiedzmy sobie, powoływać do tego typu zadań.
3: A obiektem ich działalności to byli w głównej mierze dyplomaci, czy też osoby, właśnie turyści, jacyś zagraniczni, biznesmeni, którzy tu robili jakieś interesy, jak to wyglądało? Rozumiem, że te obiekty wskazywali zawsze pieczołowicie mocodawcy, zleceniodawcy tych pań.
4: Tak, oczywiście. W swoich badaniach skupiłem się na dyplomatach, bo to oni byli takim głównym celem kontrwywiadu, jeżeli chodzi o działania operacyjne. Natomiast też trzeba powiedzieć, że Tacy turyści na przykład, którzy jednocześnie, czy nawet nie turyści, ale też osoby, które przyjeżdżają tutaj na przykład służbowo, na przykład na targi poznańskie, różnego rodzaju handlowcy, biznesmeni, czy też na przykład naukowcy, którzy dysponowali wiedzą na tematy interesujące na przykład polski przemysł. W tej sytuacji również można było wykorzystywać pułapki miłosne po to na przykład, żeby zdobyć dokumentację jakiegoś cennego produktu albo linii przemysłowej, którą można potem było wykorzystać na korzyść gospodarki PRL.
3: Ale zaskoczyło mnie tu pana to, że jakby obiektem ich działań byli nie tylko reprezentanci państw, jak to wtedy mawiano, imperialistycznych, ale także krajów demokracji ludowej. Inny termin ówczesny przywołuje.
4: Tak, to się zgadza, ponieważ nie wszystkie z tych państw były zawsze po linii Moskwy. Zdarzały się odstępstwa ideologiczne i tutaj głównie dotyczyło to reprezentantów Albanii, którzy finansowali i wspierali działającą nielegalnie komunistyczną partię Polski, powołaną przez Kazimierza Mijara. No i wobec takich dyplomatów stosowano dokładnie identyczne środki jak wobec dyplomatów zachodnich, to znaczy oni też musieli się liczyć z szantażem na tyle obyczajowym i tutaj nie było żadnej taryfy ulgowej wynikającej z tego, że jest to inne państwo socjalistyczne.
3: Wspomniał pan tutaj, że o hotelach orbisowskich, to były najlepsze, najbardziej luksusowe wtedy placówki hotelowe na terenie naszego kraju, natomiast no, były też specjalne takie lokale operacyjne, które miały do dyspozycji właśnie te seksagentki.
4: Tak, jeżeli chodzi o hotele orbisowskie, to oczywiście była tam pewna pula pokojów, które były wyposażone w aparaturę techniczną, pozwalającą na nagrywanie czy też fotografowanie goszczących w nich ludzi. Natomiast jeżeli chodzi już o takie działania czysto werbunkowe, to faktycznie takim najczęściej wybieranym miejscem były mieszkania konspiracyjne. To były mieszkania będące własnością Służby Bezpieczeństwa. No i starano się, żeby one miały takie wyposażenie jak standardowe lokale mieszkania w tamtym czasie. Agentki seksualne sprowadzały do nich swoich kochanków pod pretekstem tego, że nagle otrzymały z rządzeniem losu klucze od koleżanki albo kuzynki, która wyjechała za granicę i właśnie pod taką legendą sprowadzały tam swoich kochanków i kiedy już powiedzmy sobie dyplomata zaznajomił się z tym miejscem, wówczas następowała akcja werbunkowa, to znaczy polegające na tym, że do takiego mieszkania wchodziła grupa operacyjna składająca się z kilku oficerów kontrwywiadu, którzy wyprowadzali agentkę i wówczas podejmowali działania służące po prostu werbunkowi znajdującego się tam cudzoziemca.
3: I na ogół się to udawało, czy ci cudzoziemcy jednak informowali swoje władze, że doszło do takiej sytuacji, no myślę potem oczywiście też konsekwencje tej swojej nierozważnej postawy.
4: Oni oczywiście, mowa o dyplomatach, byli przed przyjazdem. No
3: musieli być uszczeleni, że takie ewentualność może ich dotknąć, prawda?
4: Oczywiście byli szkoleni, tak, mieli takie pouczenia, że tutaj faktycznie mogą stać się ofiarą szantażu obyczajowego, w związku z tym przestrzegano ich, żeby nie wchodzili właśnie w takie różne niebezpieczne relacje. Natomiast też powiedzmy sobie, że chronił ich, jeżeli chodzi o dyplomatów, immunitet. To znaczy więc w tej sytuacji można powiedzieć, że główną siłą SB było takie nawarstwienie tych wszystkich materiałów kompromitujących, żeby dyplomata pod ich naciskiem załamał się i zgodził się mimo wszystko na współpracę. Także tutaj można powiedzieć, że w grę wchodziły nie tylko kompromaty dotyczące sfery obyczajowej, intymnej, ale też na przykład próbowano wplątać ich dyplomatów w handel narkotykami.
3: No właśnie, rozmaite kontrabandy, prawda?
4: Tak, na przykład przemyt dzieł sztuki, na przykład stosowano takie kombinacje polegające na tym, że wcześniej dyplomata zgadzał się na przykład na przesłanie jakichś produktów do koleżanki swojej, kochanki podstawionej przez SB, po czym w czasie takiej właśnie pogawędki z oficerami SB okazywało się, że te przedmioty zawierały jakieś ukryte narkotyki, które oczywiście były imitacją, natomiast posługiwano się takim sposobem po to, żeby starać się tego dyplomatę załamać i nakłonić go do współpracy. Także tutaj właśnie było takie nawarstwienie się różnych czynników, które miały tego dyplomatę załamać.
3: Ale skala tego procederu przez pana tak wnikliwie opisanego dowodzi skuteczności tych naszych seksagentek. No to się nasuwa refren tego przeboju Andrzeja Rosiewicza z roku 80. Bodaj najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny. No bardzo, bardzo, bardzo wdzięki polskich niewiast kusiły tych dyplomatów jednak mimo tych wszystkich przeszkoleń, które byli poddawani przed przybyciem na placówkę do kraju po drugiej stronie żelaznej kurtyny?
4: Tak, z pewnością te dziewczyny były skuteczne i wykonywały gorliwie postawione przed nimi zadania. Natomiast też powiedzmy sobie, że tak naprawdę szantaż na tle obyczajowym to był jedyny sposób, który pozwalał bezpiece dać jakąś nadzieję na zwerbowanie obcego dyplomaty. Ponieważ no powiedzmy sobie, że jednak już ten czynnik ideologiczny nie był skuteczny. Nie było łatwo nakłonić kogoś do współpracy, kogoś pochodzącego z Zachodu na tyle miłości do komunizmu czy do socjalizmu. Tak samo nie był też tutaj specjalnie aktywny czynnik materialny, ponieważ dyplomaci doskonale zarabiali na przykład poprzez wymianę dywid na czarnym rynku. Także właśnie no, tylko te kompromaty były tak naprawdę jedynym sposobem na to, żeby chociaż spróbować podejść operacyjnie pod dyplomatą zachodniego i nakłonić go do współpracy.
3: Używa pan takich dwóch sformułowań, które obawiam się, że mogą być trochę niezrozumiałe dla radiosłuchaczek i radiosłuchaczy. Mam na myśli termin legendowanie i właśnie kompromaty. Gdyby pan zechciał, panie Rafale, wyjaśnić te sformułowania.
4: Legendowanie, czyli po prostu tworzenie jakiejś legendy, historii danej osoby, jak właśnie powiedziałem wcześniej, na przykład agentki seksualne wykorzystywane w działaniach operacyjnych właśnie podawały się za osoby, którymi nie były. Tak samo też mieszkania konspiracyjne były legendowane, czyli właśnie nadawano im inny status niż faktycznie posiadały. Natomiast jeżeli chodzi o kompromaty, czyli materiały kompromitujące, to są właśnie wszystkie materiały, które, jak wskazuje sama nazwa, mogą danego człowieka pozbawić godności, mogą go w środowisku ośmieszyć, mogą go skompromitować właśnie, więc pod tym pojęciem mieszczą się nie tylko materiały o naturze intymnej, ale też właśnie te, które powiedzmy sugerują im jakieś kontakty z przestępcami, z handlarzami narkotyków albo z ludźmi, którzy handlują nielegalnie dewizami.
3: Udało się skutecznie zwerbować jakiegoś takiego dyplomatę z któregoś z tych państw właśnie i potem on no, stał się jakimś tam donosicielem, czy podjął działalność na rzecz Polski PRL-u?
4: Tak, opisuję tutaj w swojej pracy kilka takich przypadków. Tutaj na przykład wspomnę o atasze wojskowym ambasady francuskiej, który został pozyskany pod koniec lat 70., kiedy pracował właśnie w Warszawie. Tutaj wykorzystano jego znajomość z agentką SB. Wmówiono temu oficerowi, że kobieta zaszła z nim w ciążę i pod właśnie presją takich kompromatów zgodził się na współpracę. Innym przykładem jest dyplomata japoński. To są też późne lata 70. Właśnie buty, które widzimy na okładce mojej książki, to jest element kombinacji operacyjnej, którą stosowano wobec tego Japończyka. To znaczy usiłowano wmówić mu, że w tych butach przesyłanych przez niego na zachód znajdowały się ukryte narkotyki. No i właśnie pod tym pretekstem też Japończyk został pozyskany. Jest też na przykład przypadek z pozyskania do współpracy agenturalnej ówczesnego szefa placówki hiszpańskiej. Również na bazie kompromatów. Także były takie przypadki, chociaż tutaj zaznaczę, że w dalszej perspektywie nie okazywały się one zbyt efektywne.
3: A czy istniał jakiś oddział powołany w celu szpiegowania mniejszości seksualnych, które też się zdarzały na pewno pośród tych obiektów, które byli mi zainteresowani, polskie służby specjalne PRL-owskie.
4: Mhm. Nie było oddzielnego wydziału, ale oczywiście dyplomaci o skłonnościach homoseksualnych również byli narażeni na szantaż obyczajowy, być może w mniejszym stopniu niż ludzie o skłonnościach heteroseksualnych, natomiast wynikało to po prostu z tego, że służby specjalne PRL nie posiadały właściwej ilości agentów właśnie w środowisku gejowskim.
3: Chociaż była prowadzona ta akcja Hiacynt chyba w latach 70. zdaje się.
4: To były późne lata 80.
3: 80. nawet, 80.
4: Tak, czyli to było nieco później, natomiast zdarzały się przypadki faktycznie, że próbowano kompromitować również osoby o skłonnościach homoseksualnych, ale powiedzmy sobie, że był to jakiś tam margines działań służb specjalnych PRL, które jednak koncentrowały się na osobach heteroseksualnych.
3: A czy odkrył pan jakieś takie sytuacje, że te seksagentki wydawały się w jakieś relacje intymne ze swoimi mocodawcami?
4: Tutaj mamy pewien problem, ponieważ nawet jeżeli do takich sytuacji dochodziło, to z pewnością nie były one umieszczane w raportach służbowych, więc tutaj jakby nie dysponujemy taką wiedzą na ten temat. Natomiast możemy powiedzieć, że dochodziło do pewnych relacji intymnych pomiędzy oficerami SB a agentkami. Na przykład opisywany w mojej książce przypadek jednej z sekretarek ambasady RFN w latach 70., która nawiązała relację intymną ze swoim oficerem prowadzącym. Ten oficer dostał oczywiście zgodę od swoich przełożonych. Było to właśnie elementem wiązania tej kobiety z aparatem bezpieczeństwa PRL. No i przez pewien czas właśnie taka, powiedzmy, dwutorowa współpraca była prowadzona. Chociaż w pewnym momencie stwierdzono jednak, że jest to być może już zbyt zażyła relacja i tego oficera odstawiono od kontaktów z tą kobietą.
3: Przywołuje pan też tutaj konkretne przypadki postaci publicznych, które były jakby poddane, czy miały być poddane, bo to są takie trochę hipotetyczne kwestie, właśnie działaniu seksagentek. Mam na myśli profesora Zbigniewa Brzezińskiego, Jacka Kuronia i Jana Kłaja. Gdyby pan tutaj zechciał to uszczególnić.
4: Zbigniew Brzeziński gościł w PRL w roku 66. Tutaj przyjechał jako pracownik Departamentu Stanu. Po latach jedna z agentek seksualnych twierdziła, że dostała wówczas zadanie, żeby zdobyć na niego materiały kompromitujące, ale to się niestety nie udało. Natomiast dokumentacja, którą posiadamy, nie wskazuje, żeby w ogóle takie działania wobec Brzezińskiego były w tamtym czasie podjęte, więc tutaj jakby nie ma potwierdzenia w dokumentach relacji tej kobiety. Jeżeli chodzi o Jacka Kuronia, to tutaj była taka troszkę pośrednia sytuacja, ponieważ jedna z kobiet, która w latach 60. uczestniczyła w zastawieniu puławek miłosnych na dyplomatów włoskich, w późniejszej dekadzie podjęła pracę jako barmanka w hotelu Kuronia, gdzie, jak otrzymywała w swoich donosach do bezpieki, nawiązała kontakt z Jackiem Kuroniem, wówczas liderem Komitetu Obrony Robotników, i zobowiązała się, że będzie przekazywała na jego temat informacje, ale tutaj również nie ma żadnych takich dokumentów, które by to potwierdzały. Natomiast zupełnie inną sytuacją jest sprawa Jana Kułaja. To był dawny przywódca Solidarności Rolników Indywidualnych. I w czasie stanu wojennego SB zaangażowała taką właśnie kombinację operacyjną, wykorzystując dwie agentki, które podczas pobytu Kułaja w jednym z podwarszawskich hoteli miały właśnie zgromadzić na niego kompromaty. To się również nie udało. Tutaj Kułaj okazał się ostrożny, natomiast mimo wszystko zachowane dokumenty pozwalają stwierdzić, że brał pieniądze też od SB, Więc tak czy inaczej został, można powiedzieć, zneutralizowany jako działacz opozycyjny.
3: I tak było. Przywołuje pan też tutaj personalia polskich aktorek, które próbowano z rozmaitym skutkiem zaangażować ten proceder, to za mocno powiedziane, ale wykorzystywać rozmaicie. I tutaj padają nazwiska Elżbiety Czyżewskiej, Bożeny Dykiel i Beaty Tyszkiewicz. Niech pan opowie o tym.
4: Tak, były takie próby wykorzystywania, także mówiąc dzisiejszym językiem, celebrytek do działań operacyjnych. I to
3: Nawet więcej niż celebrytek, no bo jednak były znane z osiągnięć artystycznych, nie tylko z bywania na imprezach i fotografowania się na rozmaitych okolicznościach. Miały jednak jakiś dorobek niemały artystyczny, teatralno-filmowy.
4: Były to oczywiście znane artystki. I właśnie wykorzystywano to, że miały takie możliwości nawiązywania kontaktów towarzyskich z dyplomatami z Zachodu i próbowano właśnie również te kobiety wykorzystywać do różnych działań operacyjnych wobec dyplomatów. Elżbieta Czyżewska była indagowana przez kontrwywiad na temat swojej znajomości z amerykańskim dyplomatą. Natomiast propozycję współpracy z SB stanowczo odrzuciła. Jeżeli chodzi o Bożenę Dykiel, to okazała się mniej asertywna i zgodziła się na współpracę we wczesnych latach 70. Jednak po roku współpracę z nią zerwano. Trzeba też powiedzieć, że Bożena Dykiel odmówiła zdecydowanie wzięcia udziału w pewnej kombinacji operacyjnej, którą stosowano wobec jej znajomego, dyplomatę z zachodnich Niemiec. Natomiast Beata Tyszkiewicz faktycznie przez kilka lat udzielała bezpiecznej informacji na temat znanych jej dyplomatów, chociaż też po kilku latach stwierdzono, że kontakt z nią jest utrudniony i współpraca została zerwana. Natomiast tutaj nie było też mowy o tym, żeby którąś z tych kobiet wykorzystywać w takich działaniach już typowo werbowniczych. To właśnie było takie bardziej informowanie, czy próby zdobywania od nich informacji na temat znanych im dyplomatów zachodnich.
3: Natomiast już tajnym współpracownikiem służb była pierwsza żona reżysera Jerzego Hoffmana, zresztą chyba Rosjanka z pochodzenia.
4: Tak, Walentyna Hoffman, pozyskana we wczesnych latach 60., była wykorzystywana właśnie do takich działań już typowo mających na celu szantażowanie cudzoziemców. Dzięki niej udało się zdobyć materiały kompromitujące pewnego Francuza oraz jednego z pracowników ambasady Turcji. Mamy zachowaną teczkę personalną TW pseudonim Basia, czyli właśnie Walentyny Hoffman, i te jej działania są dobrze udokumentowane.
3: Chyba trwały przez kilkanaście lat, tak? Czy jak? Już nie pamiętam.
4: W późniejszych latach to już były troszkę takie chaotyczne działania. Ona była na kontakcie, ale to były też takie kilkuletnie przerwy w relacjach, także jednak jej aktywność to były głównie lata 60.
3: I dużo szkód

0: Bardzo, bardzo, bardzo pouczający i taki ciekawy kazus.
1: Tutaj sprostowanie, to nie była żona Jakuba Goldberga.
0: Nie?
1: To była żona innego reżysera.
0: Okej.
1: Nie będę podawał nazwiska,
0: dobrze, dobrze.
1: Ale była to faktycznie pani, która w środowisku, powiedzmy sobie, prostytutek funkcjonowała już od połowy lat 50. I do czasu swojego wyjazdu z Danii w roku 70. przez te kilkanaście lat pozostawała na kontakcie SB i właśnie była wykorzystywana do różnych działań mających zdobyć materiały służące szantażowaniu cudzoziemców.
0: To jakby pozostańmy przy tematyce, to za mocno powiedziane, ale tak w filmowym kręgu. Była taka komedia muzyczna Stanisława Barei, Żona dla Australijczyka. To mi się nasunął pewien przypadek przez pana opisany, związany z właściwie nie z dyplomatą, ale z pracownikiem placówki dyplomatycznej właśnie Australii w Polsce. Bardzo oryginalny chyba, tak to można ująć.
1: Tak, tutaj mowa o strażniku właśnie ambasady australijskiej. Tutaj powiedzmy sobie, że właśnie strażnicy czy wartownicy strzegący zachodnich ambasad też znajdowali się na celowniku kontrwywiadu.
0: Dlaczego właśnie, żeby umożliwić jakieś wejście do pracowników Polski w czasie nieobecności tam dyplomatów amerykańskich? Z czego to wynikało? Na co liczono?
1: Między innymi właśnie dlatego, właśnie żeby mieć takie możliwości wchodzenia tajnego do pomieszczeń ambasad i zdobywania stamtąd dokumentacji danej placówki, ale też na przykład od wartownika można było zdobyć wiedzę na temat systemu bezpieczeństwa danej placówki, co właśnie też ułatwiało te późniejsze działania służące przechwytywaniu tej dokumentacji. No i też tutaj mowa o tym Australijczyku, to właśnie w latach 70. jedna z państw sprzątających w tej ambasadzie nawiązała romans z szefem ochrony tej placówki. On nazywał się George Hubbard.
0: I miał ładną kartę wojenną, bo nadbronił Krety przed tą operacją Merkury, inwazją spadochronową Niemców.
1: Tak, zgadza się. Miał bogatą kartę wojskową i właściwie Polska to już był taki jego ostatni przystanek przed emeryturą. Ale właśnie tutaj nawiązała się ta relacja intymna, która została udokumentowana przez SB za pomocą zdjęć i filmów. No i te właśnie materiały posłużyły potem do werbunku tego właśnie strażnika, który przyjął pseudonim Rafa, przekazał SB właśnie dane na temat systemu zabezpieczenia swojej placówki, no ale w końcu został, można powiedzieć, zdemaskowany, został powiedzmy sobie wsypany przez swoją żonę, która dowiedziała się o tym romansie i zgłosiła fakt do ambasady. Mężczyzna został odwołany do Australii. No i tak właściwie skończyła się jego współpraca z aparatem bezpieczeństwa Polski Ludowej.
0: No, czy wiadomo coś, czy się związał w końcu z tą polską sprzątaczką? Czy to jest, trop się urywa?
1: Tutaj właśnie już skończyły, nie ma danych, jeżeli chodzi o te jego późniejsze losy, to znaczy wiadomo tylko, że został odwołany, natomiast nie wiadomo, jak się tam potoczyły dalej jego losy.
0: Jedną z postaci, które pan przywołuje na kartach swojej pracy, jest też pewien Włoch, który funkcjonuje w micie warszawskiej cyganerii, powiedziałbym nawet właśnie PRL-u. Lat 60., 70. w szczególności.
1: Tak, tutaj mowa o Lelio Lattarim. To był człowiek, który przyjechał tutaj do Polski we wczesnych latach 60. Próbował zdobyć sławę jako piosenkarz, ale szybko stwierdził, że jednak pójdzie w ślady swojego ojca i znalazł pracę w ambasadzie włoskiej. Swoje zarobki urzędnika uzupełniał o handel na dużą skalę dewizami, tutaj osiągając bardzo wysokie, wręcz milionowe dochody. Z zachowanych relacji wynika, że otaczał się zawsze pięknymi kobietami, dysponował też samochodami, zgasztowany był z tego, że też prowadził aktywność kierowcy rajdowego i wyścigowego.
0: I to z sukcesami niemałymi.
1: Tak, także był mistrzem Polski między innymi w latach 70., więc to też faktycznie był utalentowany kierowca. Oczywiście Bezpieka też prowadziła na niego

0: sprawę operacyjną, która nosiła kryptonim Fircyk, ale długo nie udawało się znaleźć po prostu pod niego podejścia. I dopiero w latach 70., wczesnych latach 70. nastąpiła taka sytuacja, kiedy Rattari uczestniczył w pewnej prywatce, podczas której w wyniku nieszczęśliwego wypadku tam nastąpiło niestety zaszkodzenie w wyniku awarii piecyka gazowego.
1: W łazience, zdaje się.
0: Tak, w łazience. Zginął jeden z takich czołowych, powiedzmy, przedstawicieli półświatka, niejakiego słonia, niejaki słoń.
1: Też taki playboy trochę, trzeba przyznać.
0: Tak, dokładnie.
1: I tam, o ile mnie pamięć nie myli, to tam w tej balandze, że tak się wyrażę, to też Władysław Komar uczestniczył, kulomiot chyba nasz.
0: No, to potem opisywał właśnie w swojej książce. I właśnie po tym nieszczęśliwym zdarzeniu Włoch był wzywany na przesłuchania na milicję i właśnie tam pod agendą, używając tego słowa milicjanta, przesłuchiwał go oficer kontrwywiadu, który próbował go nakłonić do współpracy agenturalnej. No tutaj właśnie trzeba oddać, że jednak Rattari się nie ugiął, kręcił, powiedział, że nie ma specjalnych tutaj możliwości, nie ma zbyt dużej wiedzy, jeżeli chodzi o takie rzeczy dyplomatyczne, więc tutaj jakby okazało się to niepowodzeniem. No i w końcu w późnych latach 70. opuścił Polskę i na to skończyła się jego, można powiedzieć, przygoda z SB.
1: I nie wiadomo, jakie były dalsze losy, czy jeszcze tu Polskę odwiedzał, czy jeszcze żyje?
0: On, zdaje się, wrócił do Polski już w latach 90. i według mojej wiedzy tutaj już mieszka cały czas, zdaje się.
1: Natomiast znaczna część tych bohaterek książki opuściła PRL, dostała ten paszport i chyba nie wróciła, osiadła gdzieś za naszą zachodnią granicą.
0: Tak, oczywiście. Wiele z tych kobiet znalazło sobie partnerów, mężów i po prostu wyjechało razem z nimi na zachód, zostawiając za sobą swoją niechlubną przeszłość. Tutaj też powiedzmy sobie, że SB nie trzymała ich specjalnie w kraju, to znaczy pozwalała im wyjeżdżać. Chodziło po prostu o to, że kobiety były zastępowane przez swoje młodsze koleżanki, więc nie było tutaj potrzeby, żeby te kobiety, które już się, można powiedzieć, przysłużyły we współpracy agenturalnej, można je było po prostu swobodnie wypuścić z kraju i na tym kończyła się ich, można powiedzieć, relacja z bezpieką.
1: Czyli taki, można powiedzieć, że taki był wiek graniczny seksagentek, to była 40 mniej więcej?
0: No to oczywiście bywało różnie. Natomiast zdarzały się panie, które współpracowały na przykład przez 10 lat, ale były też takie, które już powiedzmy po 2-3 latach stwierdzały, że kończą na przykład z wykonywaniem danego zawodu i po prostu chciały sobie ułożyć nowe życie na zachodzie i wtedy też nie było żadnych trudności. Bezpieka wydawała im paszporty i umożliwiała po prostu rozpoczęcie nowego życia.
1: Czyli łatwo było im się tak wymigać po pewnym czasie z tego procederu? Nie stawiano im jakoś przeszkód w tym, jak się wykazywały wcześniej, zwłaszcza skutecznością?
0: Tak, muszę powiedzieć, że nie znalazłem w przypadku, żeby któraś z tych kobiet odmówiła na specjalnie wyjazdu na zachód. Raczej po prostu tutaj stosowano taką zasadę, że swoje już zrobiły i nie ma sensu tutaj trzymać danej kobiety na siłę. No i nie było tutaj żadnych przeszkód, jeżeli chodzi o wyjazd.
1: Nie podaje pan personaliów tych pań, to rozumiem, że to jest celowy zabieg.
0: Tak,
1: tam inicjały pan stosuje, tylko bo to wszystko jest w dokumentach, rozumiem.
0: Stosujemy inicjały, tak, w książce podajemy też pseudonimy,
1: tak.
0: Natomiast nie podajemy tutaj nazwisk, myślę, że z powodów oczywistych. Tak samo jak też nie podajemy w książce personaliów dyplomatów, którzy byli poddawani tego rodzaju zabiegom. Za wyjątkiem tych, którzy zostali zwerbowani. Głównym celem książki jest po prostu pokazanie pewnych mechanizmów działań kontrwywiadu PRL, natomiast nie chcemy tutaj piętnować danych osób, które uczestniczyły w tych działaniach, stąd właśnie taki zabieg służący anonimizacji danych osobowych.
1: A nie kusiło pana, żeby dotrzeć do jakichś takich osób i żeby podsłuchać ich wersji tej opowieści? No, czy to do tych dyplomatów, czy do tych seksagentów?
0: Myślę, że to byłoby trudne, ponieważ kobiety w większości, właśnie jak powiedzieliśmy, wyjechały na zachód, pozmieniały nazwiska. więc dotarcie do nich byłoby na pewno trudne. Tym bardziej też sądzę, że niewiele z nich zgodziłoby się na opowiedzenie o przeżyciach sprzed 50 czy 40 lat. Myślę, że już staramy się o tym zapomnieć i nie sądzę, żeby któraś zgodziła się na przekazanie swojej relacji.
1: Wspomniałem tutaj na początku audycji, że ten temat zdawkowo był przywoływany przez wspomnienia właśnie funkcjonariuszy resortu. Był też taki historyk, chyba Henryk Piecuch się nazywał, też o tym tutaj się pisywał.
0: Tak, tak.
1: No ale no te prace były chyba takie raczej sensacyjne niż dokumentalny charakter miały. Tam było wiele nieścisłości, przekłamań, manipulacji. Ja pamiętam, że to czytałem, ale wydawało mi się to takie dęte i jednak fabryzowane, bym nawet dodał.
0: Jest taka właśnie jedna relacja generała Władysława Płożogi, który był w latach 70. szefem Departamentu II, czyli właśnie kontrwywiadu SB. I właśnie generał Pożoga przekazał relację Henrykowi Piecuchowi, która się ukazała w latach 90. w książce. I w tej książce poświęcił miejsce na opisanie, jak to ujął, pogotowia seksualnego MSW.
1: Właśnie, tam ten termin pogotowie seksualne się pojawił.
0: Dokładnie, dokładnie. I opisując to pogotowie podał kilka przykładów działań tych agentek wobec dyplomatów zachodnich. Generał Pożoga sam przyznawał, że tutaj te efekty były naprawdę skromne. Podał tam, zdaje się, przykłady 5 czy 6 dyplomatów, którzy zostali zwerbowani, ale niestety dla służb PRL nie były to zbyt intensywne relacje i tak naprawdę niewiele z tego wynikało. Także sam tutaj szef tej jednostki przyznawał, że nie był to zbyt skuteczny sposób na werbowanie agentury.
1: To jeszcze na koniec zapytam pana o to, czy epizody te, które pan przywołuje, rekonstruuje i przedstawia, to nieraz aż cię proszą, żeby na kanwie ich zrobić jakiś scenariusz jakiegoś serialu czy filmu. To ma bardzo duży potencjał ekranowy, tak mi się wydaje. Taka sensacyjna historia z erotycznym podtekstem. Nie myślał pan, żeby coś z tego zrobić, sfabularyzować i jakiś właśnie projekt serialu czy filmu z tego powstał?
0: Z pewnością temat jest interesujący. Myślę, że tutaj jest pole do popisu dla filmowców. Sam jestem jedynie historykiem, więc nie będę tutaj wchodził na pole, które muszę po prostu nie znam.
1: No ale niewątpliwie mógłby pan zostać konsultantem czegoś takiego, bo pan ma bardzo dużą wiedzę i pan to gruntownie bardzo przeczesał.
0: Czekam na propozycję, mogę tak powiedzieć. No zobaczymy. Udokumentowałem tę historię, myślę, w sposób dość rzetelny. Pokazałem wiele przypadków właśnie wykorzystywania tutaj tak zwanych pułapek miłosnych w działaniu służb specjalnych, więc myślę, że może być to jakaś inspiracja na scenariusz filmu bądź serialu, także zobaczymy, co przyniesie przyszłość.
1: Długo pracował pan nad tą książką, musiał pan gruntownie przeczesywać te jakieś archiwa i trudno było odnaleźć te dokumenty?
0: Pracowałem nad tą książką mniej więcej 4 lata. Tutaj faktycznie był problem, ponieważ nie wynikał on z braku dokumentów, ale z tego, że było ich właśnie bardzo dużo. Ponieważ każdy pracownik zachodniej ambasady miał zakładaną teczkę i to właśnie począwszy od wartownika, poprzez sekretarki, a skończywszy na ambasadorach, więc to są po prostu dosłownie tysiące materiałów, które po prostu należało w jakiś sposób zweryfikować. No ale faktycznie udało mi się dzięki tej kwerendzie, myślę, wybrać takie najbardziej interesujące przykłady i na ich podstawie spróbować właśnie przekazać pewien modus operandi, które stosowały PRL-owskie służby wobec zachodnich dyplomatów.
1: A ma pan coś już na warsztacie nowego, panie Rafale, jeśli można ujawnić rąbka tajemnicy?
0: Tutaj mogę powiedzieć, że w najbliższym czasie przygotowuję, właściwie już jest przygotowany artykuł, czekam teraz na recenzje dotyczące współpracy z SB pewnej grupy dziennikarzy francuskich przebywających w Polsce Ludowej, także to jest taki najbliższy projekt.
1: To w jakich latach oni tutaj bywali? W 70 właśnie?
0: To są głównie lata 70, tak.
1: Aha. Dziękuję pięknie, panie Rafale, za udział w programie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ja tylko przypomnę, że gościliśmy pana Rafała Olberta, autora książki Szpiegostwo seksualne w PRL, wydane nakładem wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej. Za uwagę dziękuję Tomasz Zapet, a z fragmentami publikacji zapozna teraz państwa pani Magdalena Woźniak.
2: Znawca tematyki służb specjalnych Markus Wolf, długoletni szef wywiadu NRD-owskiej Stasi, zanotował na łamach autobiografii ścisły związek szpiegostwa i historii miłosnych. Nie jest wymysłem prasy ani tajnych służb i trwa od wieków, jak najstarszy zawód świata. W celu uzasadnienia tego na wpół żartobliwego stwierdzenia powołał się na wybrane fragmenty Starego Testamentu. Rzeczywiście, trudno nie przyznać racji asowi służb komunistycznych. Granie na uczuciach swoich ofiar, czy też potencjalnych agentów, należy przecież do żelaznego arsenału sztuczek, jakimi posługują się służby specjalne państw całego świata. Równie skuteczny efekt można osiągnąć dzięki umiejętnemu szantażowaniu kandydata na szpiega ujawnieniem danych mogących skompromitować go przed rodziną czy zwierzchnikami, gdyby uporczywie odmawiał nawiązania współpracy. Kwestie etyki czy moralności schodzą w tej sytuacji na dalszy plan. Istotne są korzyści, jakie po zwerbowaniu cennego agenta uzyska państwo. W ostatecznym rozrachunku ewentualne zyski zdecydowanie przeważają nad wątpliwościami dotyczącymi posługiwania się metodami balansującymi na granicy dobrego smaku. Celem niniejszej publikacji jest pokazanie możliwie najszerszego spektrum przedsięwzięć podejmowanych przez kontrwywiad służb bezpieczeństwa wobec przebywających w PRL-u przedstawicieli zagranicznych placówek dyplomatycznych. Chodziło o zdobycie materiałów kompromitujących, kompromatów, te osoby. Niniejsze dokumenty następnie mogły stanowić podstawę do podjęcia działań werbunkowych. Poruszenie tejże tematyki oraz zaprezentowanie dla wielu pewnie szokujących metod postępowania komunistycznych służb specjalnych wymaga wyjaśnienia, jaki zamysł przyświecał autorowi. Intencją nie było wyszukanie i opisanie najbardziej bulwersujących środków i sposobów stosowanych przez SB wobec pracowników obcych ambasad i konsulatów. Nie chodziło również o epatowanie przykładami zachowanych w zasobie archiwalnym IPN dokumentów ukazujących uwikłanie dyplomatów w różnorakiego rodzaju pułapki miłosne. Zbieranie i wykorzystywanie materiałów kompromitujących to czynności tak istotne w działalności kontrwywiadu cywilnego PRL, że próba uchylenia się od ich zaprezentowania byłaby przemilczeniem problemu, w rezultacie zaś wypaczeniem obrazu funkcjonowania tego pionu SB. Krytyczne podejście do zachowanych w tej materii źródeł nie służy zatem poszukiwaniu tajnej sensacji, lecz ma pomóc zrozumieć metody pracy operacyjnej bezpieki w zakresie inwigilowania dyplomatów. Należy podkreślić, że opisy dotyczące sfery seksualnej zostały pozbawione szczegółów wrażliwych, mogących odciągnąć uwagę od zasadniczego zagadnienia. Ich przywołanie mogłoby ponadto zdeformować przesłanie publikacji, a także zwyczajnie naruszyć elementarne zasady przyzwoitości. Autor zdaje sobie sprawę z tego, że omawiana tematyka ściśle wiąże się ze sprawami najbardziej intymnymi dla każdego człowieka. Jednak jedną z podstawowych reguł działania służby bezpieczeństwa było wykorzystywanie słabości ludzkich, ujawnionych podczas inwigilacji życia prywatnego osób poddawanych rozpracowaniu. Opisanie tych czynności nie wymaga przywołania nazwisk cudzoziemców objętych kontrolą, wobec czego w publikacji przyjęto zasadę, że pozostaną oni anonimowi, z wyjątkiem przypadków przedstawionych już w literaturze przedmiotu, a także sytuacji, kiedy dyplomata podejmował świadomą decyzję o współpracy z SB. Nie są również podawane nazwiska osób, głównie kobiet, uczestniczących w działaniach operacyjnych bezpieki w roli przynęty seksualnej, choć większość dobrowolnie brała udział w tych przedsięwzięciach, gdyż liczyła na różnorakie korzyści z MSW. Zdecydowano jednak, że współpracowniczki i współpracownicy PRL-owskich służb specjalnych wykorzystywani do organizowania prowokacji wobec cudzoziemców nie zostaną ujawnieni. Przeciwna decyzja mogłaby bowiem doprowadzić do stygmatyzacji tych osób, a także ich rodzin, w tym dzieci. Najbardziej śmiałe plany kontrwywiadu obejmowały pozyskanie do współpracy przedstawicielek ówczesnej elity kulturalnej i artystycznej. Z racji bywania na przyjęciach organizowanych przez ambasady zagraniczne miały możliwość zawierania znajomości z pracownikami tych placówek. Rezultaty były mało satysfakcjonujące. Wystarczy przywołać choćby działania podjęte w ramach sprawy operacyjnej obserwacji kryptonim Dawid, dotyczącej wicekonsula ambasady amerykańskiej, który w połowie lat 60. miał rozległe kontakty w Światku Towarzyskim Stolicy. Sprawujący nad dyplomatą opiekę starszy oficer operacyjny Wydziału 8 Departamentu 2 MSW w celu zwiększenia możliwości zdobycia materiałów kompromitujących obcokrajowca planował przeprowadzić rozmowy werbunkowe z modelkami Grażyną Hasse oraz Martą Przyborą. Ponadto oficer kontrwywiadu zamierzał obserwować Dawida, aby ustalić, czy nie spotka się on z Barbarą Hoff-Tyrmand w wynajętym mieszkaniu, a jeśli tak, zainstalować w tym lokalu podgląd lub pozyskać kobietę do współpracy. Do planowanych działań nie doszło. Przeprowadzono natomiast rozmowę wyjaśniającą z aktorką Elżbietą Czyżewską, która po sugestii, że mogłaby udzielić informacji o przebiegu swoich spotkań z dyplomatą amerykańskim, oświadczyła, że woli zerwać z nim znajomość, niż wdawać się w jakiekolwiek kontakty ze Służbą Bezpieczeństwa. Nieco inny przypadek Beaty Tyszkiewicz, pozyskanej do współpracy przez kontrwywiad jako KPL-a z racji utrzymywania bliższych stosunków towarzyskich z pierwszym sekretarzem ambasady kanadyjskiej. Werbunek aktorki nastąpił jednak w czasie, kiedy ta relacja zdecydowanie osłabła, a dyplomata szykował się do powrotu do Ottawy, w związku z czym Ela mogła przekazać niewiele wiadomości. Z zachowanej charakterystyki wynika, że Tyszkiewicz w latach 1961-1965 chętnie udzielała informacji o poznanych cudzoziemcach. Jednak z uwagi na zaabsorbowanie sprawami zawodowymi, kontakt z aktorką często był utrudniony. Gdy przestała utrzymywać kontakty z dyplomatami w lipcu 1967 roku, została wyeliminowana z sieci agenturalnej. Zdarzały się jednak sytuacje, kiedy przedstawicielka szeroko pojętej socjety nie odmawiała bezpiece pomocy w zdobyciu materiałów służących później do szantażowania dyplomatów. Działania takiej kobiety, związanej z kręgami artystycznymi i zarazem zaangażowanej w operacje kontrwywiadu, zostały już opisane przez Marka Mądrzaka. Autor ujawnił w internecie dane osobowe tajnej współpracowniczki SB, a także przytoczył treść kilku dokumentów dotyczących tej agentki. Mowa o Walentynie Hoffman, pozyskanej w sierpniu 1960 roku przez Wydział 5 Departamentu 2 MSW jako TW Basia, na podstawie materiałów ją kompromitujących o charakterze obyczajowym. Za pośrednictwem męża, znanego reżysera filmowego, kobieta nawiązała znajomości z pracownikami ambasady Izraela, do której rozpracowania była wykorzystana w pierwszych latach współpracy. W 1964 roku Basia wzięła udział w kombinacji operacyjnej służącej zdobyciu materiałów kompromitujących pewnego Francuza. Jak pisano w notatce, została wówczas podprowadzona pod niego przez naszego agenta i na terenie hotelu europejskiego doprowadziła do całkowitego wykonania zadania w tej sprawie. 4 lata później natomiast wzięła udział w zastawieniu pułapki miłosnej na pracownika ambasady Turcji w mieszkaniu zabezpieczonym technicznie. W 1972 roku SB zawiesiła współpracę z Basią na 7 lat. W późniejszym czasie agentka sporadycznie udzielała informacji na temat środowiska dyplomatów, lecz coraz częściej zrywała spotkania i nie wykonywała wyznaczonych jej zadań. W listopadzie 1982 roku podczas ostatniej rozmowy z funkcjonariuszem Wydziału 4 kontrwywiadu Basia oświadczyła, że z powodu złego stanu zdrowia i częstych pobytów za granicą nie utrzymuje kontaktów z osobami, którymi interesuje się SB. Z sieci agenturalnej została jednak wyeliminowana dopiero w 1985 roku.
3: Nieregularnik literacki.
4: www.wnet.fm.
3: Autopromocja.
5: Kanał Wnet Kultura na YouTube to przestrzeń dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć świat. Od literatury przez muzykę, teatr i film, aż po historię idei, dawne cywilizacje i dziedzictwo naszej kultury. Rozmawiamy o książkach i ich twórcach, sztuce i muzyce, mitach i wierzeniach, wielkich i małych cywilizacjach oraz zjawiskach, które kształtują współczesną kulturę. Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
6: Morze, słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
7: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19 serdecznie zapraszam. Zbyszek Dąbrowski.
3: To była autopromocja.
8: Reklama.
9: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
10: Ubezpieczenie samochodu w banku?
11: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł. Z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
8: O reklamie. www.wnet.fm.
12: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
13: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
14: Dobry,
15: witamy serdecznie wszystkie słuchaczki oraz słuchaczy Radia Wnet.
14: Dokładnie, tak. Ze mną jest Igor Toporowski. Cześć Igorze.
15: A witam ciebie, Tymoteuszu Dąbrowski, który również jest i ze mną.
14: I ze mną również jest Fryderyk Litwin. Cześć Fryderyku,
15: a
14: dziękuję.
15: Nie z tobą, tylko że z nami nawet.
14: Z nami można jest.
15: Tak
14: chociaż
15: stwierdzić.
14: Bliżej mnie, także mogę powiedzieć, że ze mną. A razem z Fryderykiem jest też jego przyjaciel, gość, który będzie słuchał nas na żywo. Miejmy nadzieję, że się popiszemy naszym elokwentnym gadaniem.
15: Tak, dzisiaj frekwencja znakomita na krakowskim Przedmieściu 79 w studio Radia Wnet. A dzisiaj będziemy rozmawiali o pewnej powieści, która no w XIX wieku naprawdę wstrząsnęła Rosją, można by tak rzec.
14: I myślę, że dalej wstrząsa...
15: Do dziś.
14: Do dziś.
15: Całym światem.
14: Całym światem. Nie chciałem powiedzieć, że każdym z nas, ale no to akurat nieprawda, bo wielu może uznać tę powieść coś za... Ja miałem też takie okazy za nudną. Jednakowoż ja jestem zupełnie przeciwnikiem tej opinii, bo uważam, że jest to jedna z najciekawszych lektur szkolnych, które mi się przydarzyły. I nawet takich tak zwane betony lekturowo-szkolne, które nie chciały się przekonać do żadnej z książek, ta książka podobała się najbardziej. To też uznaliśmy, że dzisiaj dobrym pomysłem będzie właśnie poruszyć temat zbrodni i kary Dostojewskiego.
15: Tym bardziej, że wrzesień już za rogiem, rok szkolny za rogiem, więc myślę, że to jest idealny moment właśnie...
14: Żeby zabić landlorda.
15: Tak, na przykład jakąś tam lichwiareczkę, no bo tak no, na tę depresję jesienną jakoś się wspomóc z kilkoma groszami, chociaż na ile nam zależy na tych groszach, skoro i tak je zaraz upchamy pod kamień i o nich zapomnimy. No ale może zaraz, spokojnie.
14: Na chwilę
15: Już my tę siekierę bierzemy do rąk, a tutaj jeszcze przed nami kilka minut...
14: Parę minut rozmowy.
15: Tak, dokładnie.
14: Na temat siekiery.
15: Ale zaciekawił mnie ten beton. To taka nomenklatura warszawska o osobach, które są oporne względem lektur?
14: Tak. Jedno to jest w kontekście ludzi opornych. Tak jak się, prawda, mówiło, że tam się mówi do słupa, słup i tak dalej.
15: Tak.
14: To teraz jest beton, ale to chyba też jest mocne połączenie z betonozą warszawską, która nas tutaj otacza. I chyba w cieplejszych dniach, jaki to się trafił dzisiaj, bardzo serdecznie dziękujemy za tę pogodę, bo jest przepiękna i fantastyczna. Nawet zaskoczyło mnie to, idąc do Radia Wnet, że stąpnąłem nogą w kałuże, co można zauważyć po mojej mokrej nogawce.
15: Takie anomalie?
14: Takie właśnie anomalie, no ale w taką pogodę kompletnie się nie spodziewałem.
15: O co chodzi w tym sierpniu, powiedz?
14: No więc właśnie, a przed Radiem Wnet, no więc właśnie, co na tej naszej betonozie? Tydzień Jezusa, więc my słuchamy sobie jednym uchem za drzwi koncertów na temat Jezusa Chrystusa. To się dzieje przed nami, a jest to duża zmiana, bo nie ma już, prawda, grup tańczących do TikToka.
15: O, to jest na plus.
14: To jest na duży plus.
15: To jest na pewno na plus.
14: Niech sobie chłopaki i dziewczyny odpoczywają dzisiaj, bo dzisiaj jest Tydzień Jezusa. Znaczy dzisiaj jest Dzień Jezusa, ale ogólnie jesteśmy w trakcie Tygodnia Jezusa.
15: Nie, ja się bardzo cieszę, że nie ma tych takich osób tańczących w tych dziwnych strojach, aczkolwiek ja nie jestem, ja staram się być jak mogę tolerancyjny, prawda, ale jak to jest taka rutyna się już wywiązała, że człowiek jest przyzwyczajony, że co tydzień musi po prostu jak na szachownicy się poruszać pomiędzy tutaj dochodząc do Radia Wnet po prostu naszego gmachu.
14: To prawda. To prawda, jeśli tak patrzą jak na jakiegoś ufolutka, że my wchodzimy faktycznie do tego budynku, pod którym wszyscy siedzą.
15: Tak, właśnie, i oni siedzą, właśnie biwaki sobie robią na tych dwóch schodkach.
14: I teraz weź człowieku się dostań. No parę razy, prawda, faktycznie się spóźniłem, no bo po tych schodach to tam była męczarnia. No,
15: tak, aż tak cię zatrzymywały te tańczące panie wszystkie.
14: Tak, dokładnie. I panowie oczywiście, nie zapominajmy.
15: Tak.
14: Ja dalej wychodząc na balkonik Radia Wnet, staram się brać ze sobą telefon i trzymać go blisko i podpowiadać mojemu algorytmowi, prawda, tańce, ludzie, krakowskie przedmieście, TikTok. No i ani razu jeszcze nie trafiłem na żadną z rolek, która faktycznie by przedstawiała tę sytuację.
15: No to jak to jest z tymi telefonami? Podsłuchują czy nie podsłuchują?
14: Myślę, że podsłuchują, ale to co chcą. Bo później jak tam żartowałem, że...
15: Wyczuli intencje, wiesz? Tak. Że to nie było szczere.
14: Kurczę, o, nie.
15: Patrz, jakie sprytne są te szpiegi w tych telefonach.
14: Prawie tak sprytny jak Dostojewski.
15: Prawie tak sprytne jak Raskolnikow, albo Raskolnikow jest prawie tak sprytny, no bo jednak coś tam zawiodło po drodze.
14: To prawda.
15: Potknął się o własny nos.
14: Jak tam ci minął tydzień?
15: Mi bardzo dobrze. Obejrzałem piękny film, muszę ci powiedzieć, Jakuba Janakolskiego. Z tym reżyserem, szczerze, to jest aż wstyd przyznać, nie miałem styczności wcześniej. Myślałem, że Has jest tutaj naszym takim polskim prowodyrem tego oniryzmu. Mhm. A tutaj proszę, Grający z talerza, taki film, taki tytuł.
14: Nie kojarzę.
15: No coś wspaniałego, musisz obejrzeć, naprawdę. Grający z talerza. Skrzypek, który zapis nutowy odczytuje po prostu ze szlaczków, ze wzorków na talerzach, prawda, i gra na tych skrzypcach, ale film jest też podzielony na też takie dwa segmenty, gdzie nagle ta narracja się rozbija w środku, bo Franciszek Pieczka się wciela w tym pierwszym segmencie w rolę chłopa, po którym po jego piętach kroczy śmierć. I on stara się ta śmierć oszukać, żeby go nie zabierała tak wcześnie, żeby dała mu to jeszcze kilka dni na tym łespadole przeżyć. Mhm. A potem, no potem nie powiem, co się dzieje, ale też piękny obraz miłości. Takich właśnie porozbijanych tych części talerzy można by zaobserwować. Czyli takiego potwora, tak jest nazywane, o kilku twarzach można by rzec, który ucieka z cyrku, i też pani Janki niskorosłej, która właśnie poprzez tę miłość zaczyna rosnąć 10 centymetrów na dzień. Naprawdę niesamowity film. Jestem w szoku, bo totalnie się nie spodziewałem, że po prostu, no nie miałem żadnych też oczywiście jak to się nazywa, że przed jakimś...
14: Oczekiwań,
15: dziękuję. Nie miałem żadnych oczekiwań, ale bardzo aż się podekscytowałem tym reżyserem i czekam. O właśnie, przestałeś kochać naszą audycję chyba, bo z kolei zmalałeś o te 10 centymetrów teraz.
14: Tak, zmalałem, bo sam nie obejrzałem tego filmu. A jak wrócę z tym filmem, to myślę, że...
15: A to się podwyższysz na fotelniku z powrotem.
14: Ale spowoduje teraz no to ja coś, jeszcze... żebyś ty się zmalał.
15: O nie.
14: Gdyż już, ponieważ no chyba cię nie było na nowej wystawie w MSN Edwarda Dwórnika.
15: W MSN-ie to mnie jeszcze w ogóle nie było, tak muszę się przyznać.
14: Na ziemię, koleżko.
15: No, ale mnie tam nie ciągnie.
14: No bo Edward Dwórnik, no, fantastyczny malarz, malarz współczesny. Obrazy są bardzo ciekawe. Nawiązują do Nikifora, który jest przecież też bardzo ciekawym polskim artystą. I tak zwany Edward Dwórnik, nie wiem czy wiesz, ale był naprawdę porządnym sportowcem.
15: Nie wiedziałem.
14: No.
15: Oświeć mnie.
14: Chodzi o to, że palił bardzo dużo papierosów sport. I tak byli nazywani artyści,
15: no naprawdę,
14: ale naprawdę tak się nazywają artyści, prawda, z tego wieku, nazwijmy to, dwórnikowskiego, i oni palili sporty, to było charakterystyczne, nazywano ich sportowcami. Także to taka mała ciekawostka ode mnie, ale bardzo warto się wybrać, dlatego że Edward Dwórnik swoją kreską, nie dość, że mamy parę murali w Warszawie nawiązujących lub też po prostu przedstawiających obrazy Dwórnika, bo to jest tak charakterystyczny styl, tak charakterystyczna kreska, że nawet nie ma co tego reinterpretować. To jeszcze dodatkowo są to gigantyczne formaty, które na wystawy w MSN są fantastyczne. Także serdecznie Państwa zapraszam, a zaproszę Państwa słowami Dwórnika. Uwaga, cytuję. Pierwszą przyczyną, dla której maluję właśnie ludzi, jest żal nad ich i swoją niedoskonałością. Żal, że całe dorosłe życie człowieka polega na pokonywaniu oporu własnego ciała, na walczeniu z fizycznym lenistwem, z niedyspozycjami. Moim największym marzeniem jest, aby moje obrazy powędrowały do moich modeli, aby istniały w ich codziennym życiu. Edward Dwórnik.
15: Strasznie smutny facet.
14: No, strasznie smutny facet, ale myślę, że jak już tutaj właśnie mówimy o tym, o tej niedoskonałościach, o tym żalu człowieka do rzeczywistości, to myślę, że to jest bardzo trafne co do dzisiejszej audycji i chyba temu wrażeniu, które też trochę daje ta książka. No bo my jednak jako studenci, ja jako student, przepraszam najmocniej, no myślę, że z Raskolnikowem mam wiele wspólnego. Jeszcze do tego biedny student, to już w ogóle, jeszcze z siekierą, to już po trzykroć.
15: Ja ci przypomnę, że... Ale masz siekierę?
14: Mam siekierę.
15: W domu?
14: W domu. Ja przez całe życie akurat rąbałem drewno. Bo mam działkę i zawsze jechałem na działkę w piątek wieczorem po szkole i wracałem w niedzielę wieczorem i rąbałem drewno, bo tu mam 2 hektary lasu. Także gdybyś chciał, żeby ktoś ci rąbnął drewno, to na pewno nie ja, bo mam tego dosyć.
15: Ale powiem ci, że jeśli chodzi o relatywność, jakąś możliwość utożsamienia się, no to przypominam, że Raskolnikow rzucił studia w pewnym momencie, tak?
14: No więc właśnie.
15: On do końca tym studentem, to nie jest czynność dokonana, więc każdy może się utożsamić, nawet ci, co nie studiują.
14: No to prawda. No chyba, że nie za bardzo lubimy niczego, to myślę, że mogą się nie utożsamić osoby nie lubiące niczego, bo ten nadczłowiek, którego on, prawda, próbuje reprezentować i bronić.
15: No Raskolnikow właśnie troszkę, popatrz, Dostojewski znowu wyprzedził jakieś czasy, no bo on to tam, no Nietzsche to chyba wymyślił to wszystko tak z 20-30 lat później.
14: No oni na pewno się nigdy nie spotkali, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o te ramy czasowe...
15: Zresztą Dostojewski na pewno niczego to by nie polubił, bo Nietzsche z rodu niteckich już takie korzenie miał te polskie, że no...
14: No bo Nietzsche to jest 44, tak? Czyli 20 lat młodszy jest od Dostojewskiego.
15: No, tak? to gdzie?
14: Nietzsche przeczytał Dostojewskiego i bardzo go cenił, to prawda. Ale nigdy nie doszło do żadnego spotkania ani
15: wymiany. Skąd ty tyle informacji nagle tutaj wyciągnąłeś?
14: Nagle? To wszystko jest już od bardzo dawna w mojej głowie. Z lekcji polskiego.
15: Rozumiem. Wow.
14: Niektórzy się uczyli. I tym pozytywnym akcentem serdecznie Państwa zapraszamy i mam nadzieję, że dzisiaj faktycznie Igor się przygotował i nam coś opowie o tej lekturze.
15: Ja jak co tydzień jestem przygotowany do audycji, nawet kiedy nie przygotowuję lektury, nigdy na ostatnią chwilę, lać wody nie lubię, tak jak inni za siekierę łapać, więc pomyślałem, że utwór, który nas wdroży w ten właśnie Sankt Petersburg, w którym się dzieje cała akcja tego utworu, był wtedy jeszcze ówczesną stolicą tego pięknego Krasiwa kraju. To będzie oczywiście o tym samym tytule właśnie utwór Sankt Petersburg, Saint Petersburg zespołu Supergrass. I zaraz łapiemy za siekierę w załuku dyskusyjnym.
14: Aż poleje się krew.

0: zaułek dyskusyjny.
1: A w zaułku dyskusyjnym dzisiaj Fiodor Dostojewski i zbrodnia oraz kara. Nie wiem, skąd mi taka parafraza od razu niszcząca, burząca ten patos, który wytworzyliśmy właśnie utworem, który przed chwilą wybrzmiał. To jeszcze raz. A dzisiaj w zaułku dyskusyjnym Fiodor Dostojewski i zbrodnia i kara. Będzie ciekawie, będzie krwiożerczo i będzie szalenie wręcz, tak myślę. Akcja rozpoczyna się właśnie w mieście Petersburgu.
2: Przede wszystkim będzie z refleksją, chciałem dopowiedzieć, przepraszam.
1: No oczywiście, aczkolwiek, dobra, nie będę jeszcze tego dotykał, bo refleksja na koniec ma miejsce w tym epilogu zbrodni i kary, ale na ile ona jest wymuszona przez wydawnictwo albo przez jakiś zewnętrzny czynnik. Tak, o epilogu, a na ile prawdziwa strzewi Dostojewskiego bije, prawda? Więc zaczyna się ta historia właśnie w Petersburgu, który jest kolejny raz. Cały czas mi się nasuwają te labirynty a propos tych miast, no ale bo tak to jest po prostu poprowadzone. Wchodzimy za Raskolnikowem po tych rynsztokach, po tych właśnie zaplutych ulicach tego Petersburgu. Sam Petersburg jest jego jakaś geneza, Dostojewskiego przybliża, że to jest jakieś bagniste miasto, wybudowane w ogóle na nie wiadomo czym.
2: No pewnie, bo tak Petersburg faktycznie istnieje, tam to są tereny bagienne.
1: Dlatego też ta akcja pewnie się dzieje bardzo. Właśnie w tym, nie bez przyczyny w takim miejscu. I oczywiście obserwujemy nieustającą nędzę i biedę, prawda? Mamy do czynienia w sumie z takim upadkiem świata, w sensie ten świat się tak przedstawia w tej historii. Wszędzie mamy jakieś morderstwa, możemy zaobserwować kobietę, która próbuje popełnić samobójstwo, skacząc z mostu. No i samych naszych bohaterów oczywiście też te demony cały czas nawiedzają. Więc jest to jakaś już degrengolada całego społeczeństwa nam proponowana przez Dostojewskiego. No i to jest chyba głównym też tematem przewodnim tej historii.
2: Tak, no Raskolnikow, faktycznie były student prawa, zachowuje się jak to na byłego studenta prawa przystało, czyli jest biedny, izoluje się od ludzi i ma obsesyjne myśli.
1: Tak.
2: No i prawda, jak to biedny student prawa, jak i również trochę... Przepraszam za to szufladkowanie, jednakowoż wydaje mi się, że jest to też współczesne zauważenie. No, uważa się trochę za nadczłowieka. Myśli, że jest lepszy, mądrzejszy, przez co ma większe prawa niż inni. Co też będzie jedną z bardzo ważnych części właśnie jego motywacji, które, co chciałbym zaznaczyć już w tym momencie, są głębsze niż jedna motywacja, bo tych motywacji jest parę. Dlatego w ogóle cała ta powieść jest niebywale ciekawa, bo tam nie ma odpowiedzi. Tam jest przedstawiona historia, ta historia jest przedstawiona również z wielu perspektyw i sami na sam koniec nie do końca wiemy, jak mamy ocenić któregoś z bohaterów tej powieści.
1: Myślę, że w zbrodni i karze na pewno jest pewne osiągnięcie, które udaje się Dostojewskiemu, pewnie nie a może zamierzone. Przeczytałem takie fajne zdanie, że były jakieś tam gremium literatów zapytane po prostu na temat tego, czy bohaterów z Dostojewskiego da się w ogóle polubić i tutaj tym aspektem, na któremu się przyglądali tej historii, to był idiota i faktycznie sobie pomyślałem, że w idiocie nikogo nie da się polubić, ponieważ ten książę Myszkin, który jest naprawdę do rany przyłóż, cały czas się podstawia, to nie lubi się, nie cierpi się jego tego niewinności i naiwności i tego właśnie chrystianizmu, który on nosi w sobie. To też jest w ogóle ciekawe zagadnienie, ale no my nie o tym. A w zbrodni i karze z kolei mamy takie postaci, które da się polubić. Na pewno jest to Razumichin, chłopak na posyłki naszej Duni czy Raskolnikowa, który jest, no to jest też taka do rany przyłóż postać, godna pochwały i takie jedno z niewielu tych światełek w tym bardzo, bardzo ciemnym Petersburgu, z jakim mamy do czynienia. No bo niestety głównie przyglądamy się zbrodniarzom, którzy poruszają się na różnych podgatunkach tej zbrodni, prawda? To nie jest tajemnica, bo to się też dzieje na początku książki, to jest właśnie głównym tematem. Dostaje dokonane morderstwo. Nie z zimną krwią, bardzo ciepłą, wręcz i bulgoczącą po prostu i spazmatyczną, wynikającą ze spazmatycznego ciała. Morderstwo dokonanym na jednej starej lichwiarce, która też jest nazywana cały czas tym plugastwem, jakimś robactwem po prostu tej ziemi.
2: To nie było pojedyncze morderstwo.
1: To nie było pojedyncze morderstwo, ponieważ nagle...
2: pojawiła się siostra lichwiarki.
1: Tak, która z kolei jest też takim... martyrologicznym takim jakimś obrazem, jakby cierpiącym, nikomu na pewno nie wyrządzającym krzywdy, no ale niestety świadek to świadek, prawda? Więc trzeba jeszcze raz machnąć tą siekierką.
2: No było blisko od pierwszego machnięcia do drugiego, to myślę, że...
1: Jakoś to, jakoś sobie poradził. Blady, no pewnie, blady tak. Jak ściana, ale jednak uryzgany tą czerwienią.
2: No więc właśnie. No tych ścian za dużo u siebie w pokoju nie ma, więc może tutaj to... ścianość się pojawiła. No ale właśnie, chciałem się spytać, a nawet, że powiedzieć, że to nie jest do końca powieść, bo wspomniałeś o tym, o tej religijności. I ja faktycznie na sam początek po przeczytaniu tego trochę miałem takie poczucie, że to jest powieść też w jakimś tam sensie religijna, bo ta Sonia, Łazarz, cierpienie się pojawia, pokuta jest, to odrodzenie.
1: Czytamy razem Biblię.
2: No więc właśnie, ale tak naprawdę ta powieść też ma bardzo dużo z powieści właśnie psychologicznej, gdzie pojawia się ta wina, obsesja, ten rozpad osobowości głównego bohatera, a jak psychologiczna, no to Dostojewski to filozoficzna, bo tam się pojawiają te problemy moralności, wolności, odpowiedzialności, ale nie zapominajmy o samej biografii Dostojewskiego, który przecież został w którymś momencie skazany na karę śmierci właśnie za swoje polityczne i społeczne poglądy, które w tej książce również się pojawiają, no bo bieda, o której wspominasz, alkoholizm, te nierówności społeczne, no to jest powieść polityczna, ten nihilizm, w którym się tam pojawia, radykalizm, tak? Te idee rewolucyjne, które też tam są. No i przede wszystkim powieść kryminalistyczna. Morderstwo i śledztwo, w którym tak mi się wydaje, że jest tylko i wyłącznie tą zasłoną do tego, żeby opowiedzieć o tych właśnie aspektach, których wspomniałem wcześniej.
1: Ale jednocześnie to też jest genialnym popisem znowu psychologii Dostojewskiego. No, jak ten Porfiry Piotrowicz, ten śledczy, po prostu dochodzi, rozczytuje te wszystkie...
2: On jest mądralą.
1: No on jest bardzo, no tutaj Fiodor się tak chciał chyba troszkę popisać właśnie.
2: Tak, mi się wydaje, że tak jest ta rozmowa filozoficzna pomiędzy nim a głównym bohaterem nad ideą właśnie nad człowieka, to też mi się wydaje, że bardzo się popisał. I to jest w ogóle ten jeden fragment książki, który jest zupełnie trochę inny niż jej cała reszta.
1: Wspominałeś właśnie o tym psychologizmie i to jest niesamowite. I tutaj też można czerpać właśnie z Freuda czy Junga, z tej reinterpretacji snów, ale do tego zaraz, bo też jest super aspektem, jak Raskolnikow wchodzi i on jest zainfekowany oczywiście swoją zbrodnią. Właśnie ta zbrodnia kala jego ciało i duszę przede wszystkim. On choruje praktycznie całą tę historię, która też trwa niespełna na 10 dni, a jest poświęcone jej też 700 stron niecałe, to on jest prowadzony, można tak się, ja to tak czułem, przez cały czas przez podświadomość. Jakby on czasami nie wie, gdzie idzie i tak dalej, trafia w jakieś miejsca, które, tak jak na przykład Razumichin zaprasza go na imprezę, kilka razy powtarza ten adres i godzinę, no i Raskolnikow później kroczy oniemiały na granicy omdlenia właśnie i trafia nagle pod to miejsce, ale nie wiedząc jak, ale właśnie jakoś ta podświadomość zapisuje te informacje i go doprowadza. To są takie niesamowite przesłanki w sumie prekursorskie Dostojewskiego, myślę. Czy sam oczywiście właśnie sen i ta biała szkapa mordowana przez tam karczy, uczestników właśnie karczmy biesiadników i to też można interpretować na niezliczone osoby, kim, czym jest ta biała szkapa, czy ona jest tą siostrą Dunią, czy właśnie starą lichwiarką, czy może własną niewinnością Raskolnikowa, którą on sam morduje, czy z kolei właśnie może ci wszyscy biesiadnicy, czyli może to całe środowisko, te okoliczności ją mordują. Nie wiadomo, ale no, na tym też polegają te sny i pięknie się właśnie Dostojewski tutaj, no znowu, kolejny raz popisuje. No.
2: No właśnie, tu warto też wspomnieć, jak już opowiadamy o tej właśnie wielowątkowości zbrodni, ale też samego bohatera, który no, boryka się z wieloma problemami, o tym, jak w ogóle wyglądał nie chcę tego nazwać, że pierwsza próba podejścia do tej powieści, ale właśnie jak na samym początku miała wyglądać sama zbrodnia i kara, no bo Dostojewski chciał napisać pewnego rodzaju testament głównego bohatera, który po popełnieniu zbrodni faktycznie spowiada się nam. Powieść miała być pisana w pierwszej osobie i to już pokazywało, że faktycznie gdzieś ta zmiana na to, żeby to nie był tylko i wyłącznie faktycznie wejście w duszę, w myśli głównego bohatera, ale przedstawienie też samych okoliczności, jakie się wydarzyły, mogą prowadzić do odpowiedzi, dlaczego ta zbrodnia została popełniona i czy przypadkiem nie jest winne, czy przypadkiem tylko i wyłącznie winny jest główny bohater.
1: Tak, i właśnie super, że on postawił finalnie na tę wielowątkową powieść, na narrację z trzeciej osoby, gdzie mamy możliwość wglądu w liczne inne jednostki, ponieważ no, pierwsza osoba zawsze ogranicza jakoś jednak ten sposób narracji. Raskolnikow po dokonanej zbrodni, tak jak wspominaliśmy, jest otoczony chorobą wszędzie i, co ciekawe, odwiedzają go w końcu jego siostra i matka, ale on nie może z nimi przebywać. Jest taki cytat: matka, siostra, jakże je kochałem, czemuż teraz ich nienawidzę? I myślę, że on jest po prostu tak zbrukany tą zbrodnią, że on nie potrafi przebywać z osobami po prostu czystymi, tymi białymi. Dlatego skupia się bardzo na Soni Siemionownej, która się prostytuuje na ulicy. Oczywiście też ze szlachetnych pobudek to robi, ale właśnie to wybrzmiewa w tej powieści, że jest ona zbrukana. Czy też przyciąga sam do siebie tego Swidry Gajłowa. Prawda? Może teraz jest moment, żebyśmy, bo tak trochę pogalopowałem, opowiedzieli o tych najpierw motywacjach, które spowodowały te zbrodnie.
2: Mhm. Jest ich dosyć sporo.
1: No
2: bo to jest na pewno motyw finansowy.
1: Tak, bieda,
2: czyli,
1: po prostu.
2: Czyli bieda, student potrzebuje pieniędzy, ale jest tam też taki motyw altruistyczny, no bo jednak nasz główny bohater chce pomóc matce, chce też pomóc siostrze, nie chce, żeby siostra na pewno pomagała mu i podejmowała decyzję po to, żeby mógł dalej studiować. Pojawia się też to, o czym wspomnieliśmy, czyli ta filozofia trochę głównego bohatera, tak? Tego nadczłowieka i tego, że pewnym osobom przyznaje się większe prawa i powinno się przyznawać większe prawa właśnie przez względy na ich intelekt, na ich możliwości, na przykład na wiek.
1: Więc tam się pojawia ambicje.
2: I ambicje, no więc właśnie.
1: I to jest, myślę, najgłębszy właśnie z tych motywów, bo reszta jest taka powierzchowna właśnie. Jest rzeczywista, namacalna, ale przez to też jest powierzchowna, bo ta ambicja, myślę, drzemie w nim najbardziej. Ten jakiś egotyzm, bo zauważ, że...
2: Bunt. To jest młody człowiek, on się buntuje też.
1: No tak, no, ale widzisz, jest tyle sposobów na bunt innych.
2: To jest
1: innego rodzaju.
2: No oczywiście.
1: No tak, tak, ja rozumiem. Ale wiesz, tak samo jak wspominałeś o tej jego altruistycznej stronie, na ile to jest też altruistyczne, bo jeśli on nie chce, żeby ta siostra biedna się poświęcała, czy naprawdę mu zależy na tym, czy faktycznie to bije z egotyzmu i że to on powinien zapewnić jej byt, a nie ona jemu, prawda? Że tu nie cierpi jakiś jego ego. Tak samo ta bieda. On nie żył do końca w nędzy. Jest taki cytat właśnie, który pada na samym początku powieści Marii Ładowa, który jest też alkoholikiem, cierpiętnikiem i sam sobie zasłużył, zgotował własny los i też strasznie przez to skazał swoją całą rodzinę na katusze. Ale on mówi do Raskolnikowa, że łaskawy panie, ubóstwo nie jest występkiem, to fakt. Wiem dobrze, że i pijaństwo nie jest cnotą, tym ci gorzej, ale nędza, szanowny panie, nędza to występek. W biedzie człowiek jeszcze zachowuje szlachetność wrodzonych uczuć, natomiast w nędzy nikt i nigdy. I myślę, że Raskolnikow, to jest właśnie takie sprytne nam przekazanie, że Raskolnikowa nie toczy nędza. Jakby toczyła, to może to byłby jakiś taki ciekawy argument, jakieś takie ułomne usprawiedliwienie tego czynu, ale on nie, jakby matka ma mu zaraz wysłać kolejną rentę ojca. On tak naprawdę ma wpływy finansowe, tylko on sam się ich cały czas konsekwentnie pozbywa, nie?
2: To prawda, ale też spotyka się z tą niesprawiedliwością świata, kiedy właśnie osobie zamordowanej, lichwiarce, sprzedaje ważne dla siebie rzeczy prywatne, rodzinne i okazuje się, że dostaje bardzo mało pieniędzy za to i wydaje mi się, że właśnie na tym zauważa tą taką trochę niesprawiedliwość społeczną. Ale odchodząc w ogóle, bo to, co mówisz, jest jak najbardziej prawdziwe, ale tu mam naszykowanego Michała Kruszelnickiego, który sam wspomina o tym, że próba znalezienia ostatecznego motywu tak naprawdę rozwija się z konstrukcją powieści, że tam raczej specjalnie jest to na tyle niedopowiedziane i na tyle właśnie jest biedny, ale nie aż tak biedny, prawda? Jest buntowniczy, ale z drugiej strony to jest izolujący się i wycofany, że na tyle jest to biegłe i na tyle to się cały czas zmienia, skomplikowane, że to nie do końca właśnie o to chodzi. Że nawet wydaje mi się, że powiedzenie, że główny bohater chciał sam spróbować zrobić coś takiego, też może być trafną obserwacją na temat właśnie tego charakteru człowieka.
1: No bo właśnie, na ile motyw się liczy, na ile po prostu tutaj skupiamy się na tej samej zbrodni, tak, i tej karze,
2: tak,
1: jaka przychodzi.
2: I tego, że ten człowiek miał już tyle zdenerwowania w sobie, już nieważne dlaczego, że musiał coś takiego popełnić. No ale jak to później, prawda, skutkuje?
1: No fatalnie, fatalnie. Oczywiście, że tak. Ja mam jeszcze, chcę dotknąć tej ambicji, która według mnie jest tym dogłębnym motywem, co wspominasz o tym Ubermenszu jakimś, który się czai w Raskolnikowie. On spowiada się w końcu Soni, po tym jak poczytali razem wspólnie Biblię, poczytali Łazarza. To też jest w sumie ciekawe, bo jakieś tam władze albo wydawnictwo też było bardzo nieprzychylne do tego, że morderca z prostytutką czytają razem Biblię. I też był jakiś taki tam, taka anegdotka na ten temat. Ale właśnie, on uważa, że Napoleon Bonaparte chociażby taki, gdyby się znalazł w takich samych okolicznościach jak on, przecież też by to zrobił w drodze, żeby utorować sobie tę drogę ku ambicji, ku tym wyższym celom. To też jest ciekawe, że on nigdy nie sprecyzuje dokładnie tych celów. Tak. Jakby, że to też jest dla samego właśnie faktu się, to jest to kolejny dowód, że ta zbrodnia się dzieje dla samego faktu zbrodni. Ale to jest dla mnie najbardziej obrzydliwe w sumie w tym Raskolnikowie, że nie ma tych namacalnych jakichś okoliczności wskazujących na, te, na jakby faktycznie popełnienie, tylko on popełnia to z takich, no właśnie, jakby to nazwać, że ten jakiś demon, diabeł czyha, czeka w jego

0: mówi o tym, to i to jest jedno z ważniejszych w ogóle części dzienników Gombrowicza, gdzie on w Argentynie rozprawia razem ze swoimi ówczesnymi uczniami tam, którzy przekładali i pomagali mu przekładać transatlantyk na argentyński. Tam rozprawia właśnie o samym Raskolnikowie i wspomina o tym, że sam główny bohater nie ma za bardzo wyrzutów sumienia, takich swoich własnych szczerych, że one zaczynają się w tej powieści dopiero pojawiać, kiedy spotyka się z innym. No i tu pojawia się ta głęboka filozofia Gombrowicza, który opowiadała o tym, że to my jesteśmy tymi zwierciadłami tak. drugiej osoby i że słusznie wspominasz, są osoby, które na te zwierciadła nie za bardzo zwracają uwagę, a tu on jest uwikłany w tyle sytuacji.
1: Język hiszpański. To jest, no, wspominałeś o tym przetłumaczeniu na język hiszpański. Już cię nie
0: bardzo wiem. Dobrze, że mi o tym wspomniałeś. Tak, bo ja nawet tak z tyłu głowy miałem, że chyba teraz walnąłem gigantyczne faux pas, ale uznałem, że szybko to przegadam.
1: To zostaje no i, niestety na zawsze.
0: No właśnie, no bo kurczę, Raskolników ma tą swoją własną filozofię, no ale Sonia ma własną filozofię, Borifir ma własną. Wszyscy tam w sumie mają gdzieś odrębną swoją filozofię, którą dzielą się i wpływają bardzo mocno na głównego bohatera tak. i właśnie przez to ten główny bohater zaczyna zauważać i dobrze, słusznie wspomniałeś na samym początku, że wraz z kontrastem z ich jak gdyby
1: dobrem,
0: z ich brakiem winy, jego wina jeszcze bardziej się zaczyna wybija. Się wybijać.
1: Tak i co jest jeszcze bardzo ciekawe, że tak jeszcze wrócę na chwilę do tej ambicji, że myślę, że to nie jest takim usprawiedliwieniem tego ubermenszu, prawda, że im wolno zabijać, no bo on się w końcu łamie, chociaż właśnie w tym epilogu dopisanym, tak myślę, tak sobie to tłumaczę, bo Dostojewskiego zauważy, że wszystkie powieści nie kończą się wesoło, nie mają happy endu, a w Zbrodni i Karze akurat jest happy end. On jakby doznaje wybaczenia, żyje sobie z Sonią, no. Na Syberii, to prawda, ale, no, ale jest jakaś szansa na życie w spokoju. Jest to na horyzoncie. I nie wiem, czy to po prostu nie jest z wymogów wydawnictwa, prawda? Żeby, ej, dobra, Fiodor, trochę tu przejechałeś się za mocno i weź to jakoś tak upięknij, troszkę tam dodaj białych króliczków. Więc myślę, że to jest tego typu. No i to troszkę załamuje ten obraz, ale myślę, że finalnie i tak on potępia też właśnie te wielkie nazwiska i rozlicza tych właśnie przywódców poniekąd przez tę jednostkę, jaką jest Raskolników.
0: Ja nie wiem, czy też miałeś wrażenie takie, że w wielu powieściach jest tak, że my jako czytelnicy w którymś momencie poznajemy stanowisko autora wobec tego, o czym pisze. Postacie mogą się mylić, bohaterowie faktycznie mogą gdzieś lawirować, ale my trochę rozumiemy, że autor rozumie i ma pewne stanowisko na temat tego, o czym pisze. A tutaj jest troszeczkę inaczej, bo właśnie Dostojewski przedstawia bardzo dużo różnych filozofii i stanowisk wobec tego problemu i ostatecznie nie rozlicza żadnego. Nie do końca wiemy po przeczytaniu tej lektury, co sądził Dostojewski. I jak się do tego ma. I tutaj warto też wspomnieć właśnie o tej polifonii u niego, czyli tej wielozgłoskowości. Ten w ogóle temat rozpoczął się wraz z Dostojewskim, czyli polifonia tutaj oznacza, że Zbrodnia i Kara jest takim przykładem dialektycznej konstrukcji, że poszczególne głosy, interpretacje wydarzeń nie zostają całkowicie sprowadzone do jednej perspektywy autora. Że one są i istnieją poszczególnie i ostatecznie nic się z nimi nie dzieje. To tyle chciałem powiedzieć.
1: Nie, pięknie, pięknie. No, nie mam co dodać właśnie, bo...
0: No, przejdźmy dalej.
1: Kolejny kunszt po prostu tego Fiodora nieszczęsnego. Ach, no, który
0: nie lubił Polaków.
1: Nie lubił Polaków. A może to jest właśnie idealny moment, skoro już to powiedzieliśmy na krótką przerwę muzyczną, ale zanim właśnie powiemy, dlaczego taki utwór, to powiedzmy dlaczego. Właśnie może jednak teraz. No, w każdej powieści Dostojewskiego to na pewno porazi każdego Polaka taki zwrot typu Polaczek. Na przykład. I na przykład w Graczu Dostojewskiego to też ma miejsce, gdzie to te Polaczki tam naciągają biedną starszą panią, która jest bogata, opływa w to złoto. Tutaj też w Zbrodni i Karze są Polaczki, które wkradają się na stypę tak. i hachmęcą swoje. No Dostojewski miał jakiś ewidentnie problem z Polakami. Możliwe, że to przez to jakieś dalekie takie korzenie, polski jakiś taki dziwny kompleks

0: tutaj wychodzi od niego. Dlatego my się chcemy zrewanżować po prostu panu Fiodorowi.
1: Dostojewski ogólnie poznał wielu Polaków, jak został wysłany na Sybir.
0: A, no to dobrze, no, ale to
1: czytałem
0: na Sybirze...
1: o tym, że na Sybirze faktycznie mimo wszystko Polacy podobnież mieli wyższy statut społeczny. I o, też tutaj poczucie takiej odrębności narodowej.
0: Ból tego, na czym się siedzi. No.
1: Tak, tak.
0: Ojeju.
1: Ale po zesłaniu już się bardzo, bardzo, bardzo negatywny stosunek.
0: No niestety, no niestety. No. Dlatego my się chcemy zrewanżować i też tutaj nawet ze stereotypami idziemy na Dostojewskiego, więc zapowiedz proszę piosenkę.
1: Zapowiadam piosenkę. Jacek Kaczmarski, Rehabilitacja komunistów. Skoczna, wesoła piosenka. Myślę, że z nie tak wesołym przesłaniem. Zapraszam serdecznie.
2: Niepotrzebna jest do tego żadna filozofia, żeby wiedzieć, że stworzenia akt wymaga ofiar. Cóż dopiero, gdy się tworzy nowe świata zręby, kiedy składa się ofiary i popełnia błędy. By się jednak sprawiedliwość spełniła dziejowa, czas ofiary błędów z czasem zrehabilitować. Tym, co wieku pół już w grobach, odpoczynek wieczny. Długa lista ofiar czeka na sąd ostateczny. Komunista, by się dostać na wspomnianą listę, musiał być zabity przez innego komunistę. Komunista, by się dostać na wspomnianą listę, musiał być zabity przez innego komunistę. Grona mędrców komunizmu po nocach się pocą. Kto zasłużył na wskrzeszenie, a jeśli to po co? Kto się jeszcze przydać może, bo już chodzą słuchy, że marksiści potajemnie wywołują duchy. Jeden odpadł, bo przed światem prawdy się nie schowa. Nie zamordowano by go, to sam by mordował. Inny też się nie nadaje, choć objęty czystką. Gdyby żył, to jeszcze gorzej działoby się wszystko. Niechby się inaczej zgięła historii sprężyna, a rehabilitowalibyśmy dziś Stalina. Niechby się inaczej zgięła historii sprężyna, a rehabilitowalibyśmy dziś Stalina. Jednak dobrze jest pokazać raz całemu światu, że omyłki mogą się przydarzyć nawet katu i że kocha swe ubite potomstwo ojczyzna i potrafi choć po latach do błędów się przyznać. Więc z powagą mówią, wznosząc stos zbutwiałych liści, jacy by z nich byli dzisiaj dobrzy komuniści. Materializm historyczny na nowość się wybił, udowadnia naukowo, co by było gdyby. Powie ktoś, że w tej balladzie intencja nieczysta, jam po prostu jest rusofil antykomunista.
3: Kawy łyk, łyk kawy.
0: Oczywiście, drodzy państwo, zawsze trzeba, należy oddzielić naród od państwa, nie należy generalizować, no ale my tutaj pozwoliliśmy sobie, ponieważ Fiodor Dostojewski też troszkę generalizował na temat Polaków, prawda?
1: My bardzo lubimy Jacka Kaczmarskiego.
0: Też. Więc jesteśmy kwita, panie Fiodorze. Dziękuję.
1: 1-1.
0: 1-1. Teraz, nie no, on to tych jednak, jego cyfra to powinna być o wiele wyższa. Ale z każdą audycją, myślę o Dostojewskim, to będziemy powiększali naszą również liczbę. Jeszcze warte wspomnienie jest, bo umknęło mi to wcześniej, a propos tego epilogu, który może został napisany właśnie na prośbę, na raczej rozkaz wydawnictwa, bo inaczej by tego nie wydali na przykład, to on oczywiście pisanie nie trwa zwykle krótko, to jest wieloletnia praca przy jakiejś konkretnej powieści i był to właśnie czas, myślę, właśnie to była Zbrodnia i kara, kiedy Dostojewski pisał ją parę lat, ale wydawnictwo go cisnęło wręcz i że musiał coś wydać po prostu i najlepiej pod dyktando, jakie oni mu po prostu
1: dyktowali. Na dyktando
0: dziękuję.
1: Dyktowali.
0: Dziękuję. I wtedy urodził się gracz Dostojewskiego, a że Dostojewski oczywiście lubił, był za pan brat z hazardem, no to szybko taką powieść w cudzysłowie wypluł. Około 100 stron zawierająca historia, która w ogóle mnie nie poruszyła. Wręcz nudna była dla mnie. I czuć właśnie, czuć to, kiedy Dostojewski pisał sam z siebie, a kiedy pod czyjąś batutą. I właśnie to jest niesamowite, jak ten jakiś brak tej werwy można rozczytać jakby i gorzej się czyta przez to.
1: Jednakowo Zbrodnia i kara pod batutą się nie czyta, dlatego że może jest to powieść z 1846, 44 roku. zaraz to sprawdzę i dopowiem, bo już nie pamiętam, czy tam była szóstka czy czwórka. Jednakowoż nie ma tam formalnie żadnych stylizacji językowych. Jest to powieść, którą czyta się szybko i przyjemnie.
0: Bardzo, bardzo. Jest potocznym językiem, co ciekawe, jak na XIX wiek. No i takim właśnie rynsztokiem to wszystko pachnie. Albo śmierdzi, bardziej by było adekwatne. I też myślę, dlatego się dobrze czyta, bo też ten język niestety, ale z każdym rokiem się coraz bardziej uniwersalizuje.
1: No więc właśnie.
0: A dlaczego? Bo jest coraz bardziej potoczny po prostu.
1: Zaczęły powstawać w 65 i w 66 została faktycznie w czasopiśmie.
0: 44, 66,
1: no tutaj takie... została publikowana.
0: Wspaniale, Tymku, dziękuję. Co ciekawe jeszcze, właśnie mamy takie zbiorowisko bohaterów, którzy proszą się o te cierpienie w tej powieści. Mamy tych, którzy... No tak, tak, taka mina. No Tymku, naprawdę, ja nie żartuję. Są bohaterowie, którzy czynią tę krzywdę i są ci, którzy się jakby o nią sami właśnie nagabują. No i to jest właśnie Marmia Ładow, który dostał pracę, uzyskał, ale specjalnie nie przestaje na nią przychodzić. Wszystko przepija, co ma. Jego żona i jego córka, która się prostytuuje, bierze od niej też ostatni grosz i po prostu przepija. I potem się bije w pierś. O, ja jestem zły i cierpiący, prawda?
1: Ja się boję, straszne, że zaraz nie będzie zbrodni i kary, tylko współczesna interpretacja Festina Lente.
0: Dlaczego?
1: To tyle od ciebie bije takiej złości, kurczę. Że
0: no bo ja nie lubię takich osób, wiesz.
1: Ja mam siekierę, ale może będę musiał ją komuś pożyczyć.
0: No właśnie, może lepiej nie. No i mamy Marię Ładowa. Czy mamy właśnie jego żonę Iwanownę, która... też szaleje w pewnym momencie i też jednocześnie nie może się zdobyć na jakiś czyn. Oczywiście finalnie wybiega na ulicę i swoje dzieci rzuca w obroty i one tańczą, śpiewają i mają tak zarabiać na to życie. To jest też taki tragiczny obraz tego ówczesnego Petersburga. Czy mamy właśnie Mikołkę, który jest... kurczę, malarzem, który o złym czasie, w złym miejscu się zjawił po prostu i zostaje oskarżony o właśnie to morderstwo lichwiarki. I trafia do aresztu i finalnie przyznaje się do winy.
1: To jest ciekawa część.
0: To jest ciekawa część.
1: Bo to był malarz, ale chyba ścienny.
0: No tak, tak, tak, tak, tak. Powiedziałem, że był malarzem?
1: Tak.
0: A, no to taki już skrót myślowy. I to też, myślę, daje jakieś takie wrażenie o tym ówczesnym sądownictwie. Mhm. I o tym jakimś takim postrachu tego reżimu rosyjskiego, nie? Tak. Że kiedy ktoś trafia do aresztu, no to nic innego nie pozostaje, tego się przyznać, nawet jeśli tej zbrodni nie popełniłeś. Co więcej, to jest też wzorowane, tak jak wiele bohaterów czy wydarzeń w tej powieści, na realnych zdarzeniach z życia. Tak, sam Raskolnikow to w jakimś takim luźnym tłumaczeniu to jest odszczepieniec. No i on jest faktycznie, jakoś można powiedzieć,
1: nie wiedziałem,
0: odszczepiony. Czy sama Iwanowna jest wzorowana na pierwszej żonie Dostojewskiego na przykład. I wiele, wiele więcej jest takich ciekawostek. I właśnie ta sprawa Mikołki również się zdarzyła naprawdę. I wtedy prawdziwy jakiś śledczy rozwikłał tę sprawę i rozwikłał to, że ten, który się zgłosił do aresztu, faktycznie tej zbrodni nie popełnił i znalazł tego faktycznego złoczyńca. I to jest wypisz, wymaluj historia zbrodni i kary poniekąd. Co więcej, to, że Mikołka się przyznaje, to nie pozostawia nic więcej do powiedzenia. No, wtedy Raskolnikow jest totalnie z tej winy oczyszczony. Mhm. I tylko ta kara wtedy jeszcze bardziej się wybija na tym tle, ponieważ to tylko i wyłącznie zależy od Raskolnikowa, czy on się przyzna i czy on otrzyma te pręgi na tym Sybirze. I tak, no i jego ciało, jego dusza zmusza go do tego przyznania się i jakby nie jest w stanie udźwignąć tego ciężaru, więc to też jest właśnie super. Dostojewski prowadzi, że to przyznanie się do winy wychodzi tylko i wyłącznie z niego i to zesłanie na Sybir zależy tylko od Raskolnikowa, pomimo tego, że Porfiry Piotrowicz jest świetnym śledczym, świetnym psychologiem i on wie, że to Raskolnikow, ale nie ma realnych dowodów na to, a przecież tego wymaga sąd.
1: No więc właśnie, no i tu pojawia się ten gigantyczny problem moralności. Czy ona jest narzucona z góry i jak działa narzucona moralność z góry, czy przypadkiem człowiek nie sam ustanawia sobie pewnego rodzaju moralność.
0: No, oby no nie. Oczywiście. W tym kontekście, tak.
1: No to trzeba się też zastanowić, jak wygląda w ogóle rozwój społeczeństwa, no bo czasami ustawienie nowej moralności ma bardzo, ale to bardzo dobre w skutkach rezultaty, ale są też takie momenty, w których no właśnie Raskolnikow zaczyna zabijać ludzi.
0: No właśnie. I gdyby jego sumienie pozwoliło mu na udźwignięcie tego ciężaru, gdyby on uwierzył, że faktycznie jest tym jakimś takim nadczłowiekiem o szczytnych celach, chociaż nie wiadomo jakich, ale że ma do tego tendencję, no to mógłby dalej tak sobie latać z tą siekierą po Petersburgu.
1: No właśnie, no ale to też prowadzi nas do tego, że jeżeli moralność ustawiamy sobie sami, to pytanie, czy z takową moralnością jesteśmy w stanie w ogóle żyć. I czy jak nie dochodzi do tego momentu zbrodni, no to przecież cała zbrodnia i kara już chyba bardziej jest o tej karze niż o zbrodni i tym, jak w ogóle ten człowiek, tak jak ty wspominałeś o chorobach.
0: Tak, jak on to przeżywa.
1: Nawet, że właśnie takim w półżyciu już na tamten moment, gdzie jesteś tak naprawdę ciągnięty przez ludzi, żeby wychodzić, już sam tak naprawdę gdzieś przymierasz w swoim pokoju, choruje, a to wszystko za sprawą tej samej moralności, za którą popełniłeś ten czyn.
0: Tak, no i tutaj też ten relatywizm się wkrada z Markiza de Sade, o którym rozmawialiśmy, że tutaj możemy jeść krowy, tam nie możemy, tam są one święte i tak dalej.
1: Mm-hmm.
0: Więc no to jest dobre pytanie, czy właśnie należy posiadać tę jedną moralność, taką dogmatyczną, czy... No nie, ja się nie zgodzę z tym, że każdy sobie.
1: Tam się też pojawia ten aspekt dosyć ciekawy, czyli właśnie tego świata po Bogu, że no przecież Nietzsche, czyli podobne lata, no to jest pytanie, co zrobić, kiedy Bóg umarł i kto wtedy faktycznie jest sędzią i gdzie w ogóle ta moralność istnieje. Dlatego na przykład Albert Camus uważa Dostojewskiego jako prekursora egzystencjalizmu, tak? No bo w tej książce już nie pojawiają się pytania, powiedzmy, że prostsze, tylko dotykające całego sensu istnienia, tak. Nie tylko i wyłącznie tej sytuacji, no tak? Czy to życie ma sens, tak?
0: Ten buntujący się Raskolnikow.
1: No i ten buntownik, tak? Skąd bierze się w ogóle moralność, tak? Czy człowiek jest wolny? Czy to w takim systemie, czy po prostu w życiu, tak? Mm-hmm. I chyba najważniejsze, czyli czy to życie jest błogosławieństwem, czy koszmarem?
0: A co ciekawe jeszcze, jak już wspominamy o Bogu, o wierze, pamiętasz, skąd jest cytat o tych pająkach, którym się tak często posługujesz?
1: Chyba no to z dzienników. Znowu z dzienników Gombrowicza.
0: A widzisz, i co jeśli Gombrowicz to z kolei zapożyczył od Dostojewskiego?
1: Ale ja nie wiem, czy przypadkiem o tych pająkach nie ma właśnie w tym rozdziale, w którym jest wspominany Raskolnikow i interpretacja Gombrowicza.
0: To może to jest po prostu parafraza.
1: Że to jest właśnie dalsze myślenie, jak nie, kolejne tam dwa dni później, w których faktycznie Gombrowicz wspomina o tym, że właśnie jak dotyka tego tematu moralności, to tam właśnie wspomina o tym, że co, jeżeli za światach są tylko i wyłącznie pająki, a nie coś pięknego i dobrego.
0: Właśnie, bo ja znalazłem to, właśnie ten fragment.
1: I ten fragment, bo to są dzienniki 1953 do 69, tam znajdują się opisy Raskolnikowa, tak, i tego, co uważa.
0: A ja mam w sensie ten dokładny z tekstu źródłowego.
1: Bardzo się cieszę.
0: Tak. Więc to jest rozmowa między Raskolnikowem a Swidrygajłowem, to też właśnie to ciekawe, ciekawy duet. Dobrze, to inaczej zacznę. Nie wierzę w przyszłe życie, rzekł Raskolnikow. No i Svidrigailov mu wtedy odpowiada: a co będzie, jeżeli tam są tylko pająki albo coś w tym rodzaju? Wariat, pomyślał Raskolnikow. Wieczność zawsze nam się przedstawia jako idea, której niepodobna pojąć, jako coś olbrzymiego. Olbrzymiego! Ale czemuż koniecznie olbrzymiego? Proszę sobie wyobrazić, że raptem zamiast tego wszystkiego będzie tam jedna izdebka, coś jak wiejska łaźnia, zakopcona, a we wszystkich kątach pająki. I oto masz pan całą wieczność. Mnie się czasem przewiduje właśnie taka, wie pan.
4: No i mamy.
1: A
4: co jeśli?
1: Ten Gombrowicz złodziej.
0: No właśnie. Niestety, nic swojego, no.
1: Proszę Państwa, no bo jest 15.54. Ja bym chciał w tym momencie też może opowiedzieć, jakie, i to tak trochę bardziej może dla maturzystów, bo jest to dalej lektura, opowiedzieć, jakie w ogóle takie symbole występują, bo jest to też bardzo symboliczna powieść, przez to, że skupia się tylko i wyłącznie na 10 dniach i bardzo często takie krótsze powieści faktycznie, które są ważne dla kultury i literatury, zostawiają po sobie ślad pewnych symboli, które później zostają już w kulturze dosyć długo i na przykład współcześni artyści reinterpretują. I tak na przykład ten symbol...
0: Ja jeszcze powiem właśnie, bo ja wiem, o co ci chodzi, ale to boję się, że nie wybrzmiało, że ona nie jest krótka, oczywiście, jeśli chodzi o liczbę stron, ale krótka w tym czasie rozgrywania się i chodzi o tę szczegółowość właśnie tych wszystkich bohaterów, te myśli konkretne i czyny, które dzieją się jeden po sobie. Każdą minutę możemy czasem śledzić dnia naszego Raskolnikowa. Proszę mów.
1: Dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że nie będziemy aż tak świadomie śledzić każdej z naszej minuty, bo wtedy może rzeczywistości być dla nas nawet, że za dużo.
0: Ale my się spieszymy powoli, więc dlaczego by nie?
1: Festi na lente i ta siekiera. No właśnie, siekiera, bo nie jest to tylko i wyłącznie narzędzie morderstwa, ale bardzo często siekiera jest wykorzystywana jako symbol przekraczania pewnej granicy, ścinania trochę tej moralności, prawda, siekierą i przekraczania pewnego rodzaju granic. Wspominałeś o zabijanym koniu. To też pojawia się często w kontekście właśnie trochę onirycznym, gdzie właśnie ten sen o brutalnie katowanym koniu pokazuje, że pod warstwą tej całej teorii istnieje w Raskolnikowie ogromna zdolność do współczucia. Tak przynajmniej
0: to interpretuję.
1: Tak, ja o tym
0: nie wspomniałem. Przede wszystkim, że on jest w tym śnie jako mały chłopiec. Tak. Ojciec go prowadzi za rękę, a on jako ten mały chłopiec właśnie płacze. Dlatego też mi się nasunęła ta niewinność mordowana samego Raskolnikowa, ale faktycznie ten aspekt jest ważny, o którym nie wspomniałem.
1: Tam się pojawia też taki motyw trumny, ale to nie jest trumna, która jest wprost powiedziana, ale ona nawiązuje bardzo do pokoju, w którym mieszka Raskolnikow. On jest często gdzieś do tej trumny, czyli do tej śmierci faktycznie. Nawiązaniem. Tak? Mały, taki duszny, jasny, odizolowany, parę mebli, które w sumie zajmują już całą przestrzeń. On leżący na tej złożonej kanapie niewygodnej. Tak? Trochę jest odzwierciedleniem chyba psychiki Raskolnikowa. Prawda? Krew. Motyw krwi, prawda? I
0: na
1: tu nie
0: dokładnie.
1: Tak, nie oznacza wyłącznie tej przemocy, takiej czystej przemocy, tylko to jest pewnego rodzaju symbol winy, której nie do końca można ją wytrzeć.
0: Może
1: nie do końca
0: pozbyć,
1: można się jej pozbyć, prawda? Bo ona zostaje, nie da się jej ten. No i Łazarz. Łazarz, prawda? O nim wspominaliśmy, czyli tego możliwość odrodzenia się. Ta trochę wiara w to, że jednak po tej zbrodni jest jeszcze możliwość tego, żeby żyć normalnie,
0: właśnie,
1: bez
0: tylko,
1: niej.
0: Tylko trzeba wierzyć w to, a Raskolnikow dopiero zaczyna wierzyć właśnie w tym epilogu, można
1: tak,
0: rzec.
1: Tak, czyli już chwilę po... pokażę.
0: Rekonwalescencji moralnej.
1: Tak. Tak.
0: Wspaniale.
1: To chciałem wspomnieć.
0: Dziękuję tobie, Tymoteuszu.
1: Ja chciałbym bardzo serdecznie ci podziękować i pozostawić państwa z takim jednym pytaniem. I pytanie brzmi, a co jeśli Raskolnikow miał rację? Ja nie będę odpowiadał na to pytanie, bo jeszcze nie mam na nie to odpowiedzi.
0: To jest już istna prowokacja. Po
1: Ale
0: prostu.
1: To jest prowokacja.
0: Burzenie ludziom miłego niedzielnego popołudnia.
1: Ja zostawiam siekierę pod radiem Wnet. Proszę się częstować.
0: Straszny jesteś, przerażający to jest dla mnie. Będę musiał w takim razie zeskoczyć z balkonu, żeby ominąć tę siekierę u progu Radia Wnet. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim słuchaczkom oraz słuchaczom Radia Wnet, którzy z nami byli i wytrzymali tę dyskusję w tym zaułku właśnie, z którego już wychodzimy powolutku, nie spiesząc się.
1: Na niepodmokłe tereny warszawskie.
0: Mamy nadzieję. Wnet Kultura to jest kanał na YouTubie, do którego zachęcamy gorąco. Tam w każdy wtorek o godzinie 18 można nas zobaczyć. Nie na żywo, ale z zapisu, gdzie faktycznie też jesteśmy namacalni, rzeczywistni.
1: Dokładnie.
0: I też dywagujemy sobie na różne tematy w tym tygodniu.
1: A jeżeli ktoś ma mniej czasu, to są jeszcze krótsze formy i to są tak zwane shorty i to jest na Instagramie akurat.
0: Ale nie, też na YouTubie również.
1: A, tak.
0: Są YouTube shortsy tak zwane
1: YouTube
0: teraz,
1: shorts.
0: Mój drogi. Tak. Więc Bruno Schulz będzie omawiany chyba najprawdopodobniej w ten wtorek, więc zapraszamy gorąco.
1: Serdecznie.
0: A za tydzień jeszcze nie wiemy. Niech to się
1: Coś sobie wymyślimy na pewno.
0: Jak
1: zaskoczymy
0: zawsze.
1: Państwa i zaskoczymy siebie wzajemnie i na pewno też zaskoczymy Fryderyka Litwina. Bardzo serdecznie dziękujemy, że z nami byłeś dzisiaj.
0: patronite.pl/radio.wnet.
1: Dziękujemy Państwu, że Państwo z nami są. Proszę się do nas odzywać, proszę pisać komentarze. Miłe, niemiłe, siekiera stoi. Wszystkiego najlepszego. Do usłyszenia.
0: Siekiera motyka. Do usłyszenia.
3: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
5: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
6: www.wnet.fm.
7: Autopromocja.
8: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
9: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19 serdecznie zapraszam. Zbyszek Dąbrowski.
7: To była autopromocja.
10: Reklama.
11: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
10: Po reklamie.
12: Radio Wnet.

0: Dolce far niente.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w audycji Dolce far niente, czyli programie muzycznym na antenie Radia Wnet, w którym poznajemy muzykę włoską lat 40., 50. i 60. Dzisiejsza audycja to już ostatnia audycja w te wakacje, w tym okresie wakacyjnym, chociaż ten okres wakacyjny w naszej ramówce najpewniej się przedłuży, również troszeczkę wejdzie na wrzesień, tak więc przynajmniej w Radio Wnet nie mówimy do widzenia wakacjom, a już na pewno nie żegnamy się z latem, ponieważ lato jeszcze troszeczkę mimo wszystko potrwa, tym bardziej, że jak widzimy tutaj za oknem, przynajmniej w Krakowie, gdzie się znajduje, to lato jeszcze trwa, choć jest to już babie lato, jest niemniej bardzo ciepło i bardzo przyjemnie i tym przyjemniej będzie mi się dzisiaj prowadziło dla Państwa audycję, która jest realizowana przez Fryderyka Litwina, który siedzi za konsoletą w Warszawie. A dzisiaj wracamy do odkrywania festiwali różnych podobnych wydarzeń muzycznych, które odbywały się we Włoszech przełomu lat 50. i 60. O tym dużo już mówiliśmy, wiemy o festiwalu San Remo, wiemy o festiwalu muzyki neapolitańskiej, Canta Giro, Un Disco per l'Estate i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No ale dalecy jesteśmy od odkrycia tych wszystkich festiwali, które w tamtym okresie animowały włoski show business, a ponieważ był to złoty okres włoskiego radia i również złoty okres włoskiej telewizji, a przynajmniej początki tej włoskiej telewizji. I właśnie jeden z takich festiwali będzie dzisiaj, a może i również w kolejnych audycjach, naszym tematem. Sei giorni della canzone to festiwal, który odbywał się w latach 1958-1968 w Mediolanie, ale nie odbywał się co roku, ponieważ były tylko 4 edycje tego festiwalu, który był został zorganizowany przez dziennik mediolański Corriere Lombardo. To było inicjatywa właśnie wychodząca z tego dziennika. Tylko cztery edycje, ale festiwal, który był także transmitowany w telewizji, Rai Uno. Dlaczego jest to perełka moim zdaniem, a przynajmniej kopalnia wiedzy, jeżeli chodzi o włoską piosenkę lat 40., przepraszam, 50. i 60., a to mianowicie dlatego, że występowali tam bardzo liczni artyści, o których przyznam szczerze, w większości nic nie słyszałem, a przynajmniej do tej pory nie natrafiłem na ich nazwiska. I to właśnie dlatego, korzystając z tego festiwalu, czy też nawiązując do tego festiwalu, będziemy tych nieznanych nam dotąd piosenkarzy poznawać w naszych najbliższych audycjach. Dzisiaj będzie ich kilkoro. Skupiłem się na dwóch pierwszych edycjach tego festiwalu. To był rok 1958 i rok 1960. Pierwsza i druga edycja. I piosenkarze, którzy występowali właśnie w tych pierwszych dwóch Sei giorni della canzone, co znaczy dosłownie 6 dni z piosenką, bo rzeczywiście tych dni było 6 i w czasie tych dni śpiewali, produkowali się ci artyści. Na koniec był oczywiście zwycięzca, a także przyznanie drugiego i trzeciego miejsca. I jako pierwszej posłuchamy w naszej audycji nowości, jeżeli chodzi o Dolce far niente na antenie Radia Wnet, czyli Very Nepi. To piosenkarka, która urodziła się w roku 1931 i która zwyciężyła w pierwszej edycji Sei giorni della canzone. Dzisiaj będziemy słuchali 3 jej piosenek i zaczniemy od jej chyba największego hitu, Chiamami autonno. I to piosenka zresztą, która właśnie zwyciężyła w roku 1958. Słuchamy Very Nepi.

1941 roku i która zaczynała, która urodziła się przede wszystkim w rodzinie muzycznej w Mediolanie. Jej ojciec był również artystą, był również piosenkarzem radiowym w latach 40. No i ona sama, Vera Nepi, tak przy okazji dodam, że Vera, przynajmniej pseudonim artystyczny, pisze się przez W, natomiast została ochrzczona jako Vera przez V. No w każdym razie zaczęła uczyć się śpiewu i tak debiutowała w różnych, podobnie jak wielu innych artystów tamtej epoki, lat 50., debiutowała w różnych nightclubach, w klubach nocnych w Mediolanie i to właśnie w jednym z nich, w klubie Birra Italia, została zauważona i tak w zasadzie zaczęła się jej kariera. Debiutowała także jako aktorka w roku 1947. Ale to przede wszystkim ze śpiewu, jako piosenkarkę znamy najlepiej Verę Nepi, której taki szczyt kariery przypadał na ten przełom lat 50. i 60. To był rok 1958, tak jak już wspomniałem. Występowała nie tylko na tym festiwalu Sei Giorni della Canzone, ale także na festiwalu de Pesaro, to jest na festiwalu, Festival di Pesaro. To jest kolejny festiwal, który będziemy odkrywali, ale był także Festiwal Piosenki Neapolitańskiej w roku 1959, choć tutaj nie było jakichś większych sukcesów, a później także praca w innych krajach europejskich, przede wszystkim w Londynie, gdzie współpracowała z brytyjską BBC. Słuchamy kolejnej piosenki, Vera Nepi, piosenka pod tytułem Credo. A jeszcze tylko dodam, że Chiamami mi autonno, czyli ta pierwsza piosenka, której przed chwilą posłuchaliśmy, ten tytuł znaczy dokładnie Nazywaj mnie jesienią, czyli można powiedzieć piosenka bardzo a propos, jeżeli spojrzeć na kalendarz. Ale teraz już słuchamy piosenki Credo.

To była piosenka zatytułowana Credo, czyli Wierzę, Vera Nepi. Powiedziałem, że szczyt jej kariery przypadał na mniej więcej rok 1958 i 59. Ale ta kariera przede wszystkim odbywała się poza Włochami. Wspomniałem o tym, że Vera Nepi pracowała między innymi w Londynie, ale także pracowała w Nowym Jorku, gdzie została wyciągnięta przez Dina Martina, chociaż w Nowym Jorku jej kariera raczej nie trwała zbyt długo. W każdym razie przez pierwszą połowę lat 60. Vera Nepi dużo podróżowała i to przede wszystkim za granicą, poza Włochami, triumfowała, była bardzo popularna, natomiast w samych Włoszech specjalnie nie miała takich sukcesów. Zresztą nigdy nie uczestniczyła chociażby w festiwalu w Sanremo. Zmarła w roku 2017, ale to jeszcze może wrócę do tego festiwalu Sei Giorni della Canzone. Powiedziałem o tym, że to prawdziwa kopalnia wiedzy o tych różnych artystach tamtej epoki, a to dlatego, że był także podtytuł tej oficjalnej nazwy festiwalu, Cento canzoni per cento cantanti, czyli 100 piosenek dla 100 piosenkarzy, bo rzeczywiście to właśnie setka piosenkarzy i piosenkarek brała udział na przestrzeni 6 dni w tymże festiwalu, który był powiązany z zawodami 6-dniowymi, to chodzi 6-dniowymi wyścigami rowerowymi. Ja sam dowiedziałem się, że coś takiego istnieje, przyznam szczerze, całkiem niedawno, że są takie właśnie zawody w kolarstwie torowym, kiedy to przez 6 dni, początkowo bez przerwy, później to się troszkę pozmieniało. No właśnie przez 6 dni odbywają się takie wyścigi, tradycje, które rozpoczęły się gdzieś tam w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych pod koniec XIX wieku. I z tymi zawodami często powiązane były także wydarzenia muzyczne, artystyczne i ten festiwal, o którym dzisiaj mówimy, także był z takimi wyścigami powiązany. To taka ciekawostka jeszcze. Ale tak, tych ciekawostek będzie znacznie więcej. Teraz natomiast proponuję, abyśmy posłuchali trzeciej i ostatniej dziś piosenki Vera Nepi, Dal Principio alla Fine, czyli Od początku do końca.

I to była Vera Nepi z bardzo mocnym głosem. To trzeba powiedzieć, że to była chyba taka jej główna cecha, ale będziemy słuchali więcej tych piosenek, to Państwu obiecuję, na przestrzeni najbliższych miesięcy, skoro ta piosenka, z którą zwyciężyła na festiwalu Sei Giorni della Canzone, nosi tytuł Chiama mi autunno, no to może to jest właśnie bardzo dobra artystka na ten okres jesienny, który już niebawem będzie się rozpoczynał. Ale Sei Giorni della Canzone, choć to taki festiwal, który może troszeczkę jest zapomniany, to nie ulega wątpliwości, że to także festiwal, który, no podobnie zresztą w sumie do tego te festiwale zostały troszeczkę także, po to zostały wymyślone, aby odkrywać także nowe talenty i aby także dawać taką platformę, tworzyć platformę dla różnych młodych piosenkarzy, piosenkarek, do tego, aby się wybić, aby zaistnieć. I podobnie właśnie Sei Giorni della Canzone to festiwal, na którym można było po raz pierwszy zobaczyć takich artystów jak chociażby Gino Paoli, który zmarł zresztą w marcu tego roku, czy też Umberto Bindi. Jeden i drugi pan to należeli do tak zwanej szkoły genueńskiej piosenki włoskiej, to tacy bardowie, można powiedzieć, włoskiej piosenki, którzy także napisali wspaniałe piosenki dla innych artystów, między innymi dla Miny. No i właśnie skoro o Minie mowa, to także także festiwal, który był taką platformą dla Miny właśnie, dla której rok 1958 był przełomowy, to w zasadzie wtedy zaczęła się jej kariera, wtedy to została zauważona w jednym z lokali nocnych w Viareggio. Tam to także było takie miejsce, gdzie odkrywano te nowe talenty, gdzie zjeżdżała się cała ta śmietanka włoskiego show biznesu lat 50. No i Mina, która zaśpiewała w tej pierwszej edycji Sei Giorni della Canzone piosenkę Proteggimi, piosenka, która zajęła drugie miejsce, ale która odniosła gigantyczny sukces, jeżeli chodzi o sprzedaż, jeżeli chodzi o popularność, ale takie moje osobiste wrażenie jest takie, że ta piosenka Proteggimi jest jak nie Mina, ponieważ jest to piosenka niezwykle muzyczna, melodyjna. Słuchamy.

to była piosenka, której ja wcześniej nie znałem w wykonaniu Miny. Przyznam szczerze, że w tym momencie chyba jedna z moich ulubionych, bo taka bardzo oryginalna w jej repertuarze. Tak jak już wspomniałem, zdecydowanie nie jest to Mina z kolejnych lat, a nawet nie jest to Mina z piosenki Nessuno, któraż to piosenka zresztą była śpiewana przez Minę także w roku 1958. No ale tam już mamy tą Minę bardziej urlatore, czyli w tej bardziej konwencji Miny lat 60. To była Mina, to była piosenka, która zajęła drugie miejsce. Jeszcze taka ciekawostka, że ta pierwsza edycja Sei Giorni della Canzone w roku 1958 odbywała się w teatrze Teatro Smeraldo, to Mediolan. Teatro Smeraldo, który przestał funkcjonować w roku 2012, ale taka ciekawostka, że w roku 2009 w tymże teatrze powstał także oficjalnie ruch pięciu gwiazdek, czyli ten ruch antyestablishmentowy, antysystemowy, który w jakiś sposób zatrząsł na pewno włoską polityką tej drugiej dekady lat 2000. To była Mina, a trzecie miejsce w roku 1958 zajął Arturo Testa, czyli także ten piosenkarz generacji Miny oraz Wery Nepi, ponieważ on urodził się w roku 1932, także zresztą 15 sierpnia, czyli był równo o rok młodszy od Wery Nepi i tak śpiewał, także wtedy zaczynała się jego kariera, zresztą także występował rok później, w roku 1959 w Sanremo, gdzie wtedy zajął drugie miejsce, ale to już był rok 59, a my jesteśmy w roku 58 i słuchamy piosenki, która zajęła trzecie miejsce w festiwalu Sei Giorni della Canzone, piosenka w wykonaniu Artura Testy, Il Grande Cielo.

Arturo Testa, którego kariera przypadała przede wszystkim właśnie na koniec lat 50. Lata 60. to jest szczyt jego kariery i początek lat 70. Zmarł w roku 2021. Powinniśmy słuchać troszeczkę więcej jego piosenek. Jego już słuchaliśmy, ale nie za dużo, a jednak repertuar miał dość bogaty. Zresztą przede wszystkim był on barytonem, co mogliśmy usłyszeć, pochodził także z Mediolanu i początkowo zresztą zaczynał swoją karierę właśnie w operze. To taka ciekawostka, jeżeli chodzi o Artura Testa. Godzina 16:32, czyli jesteśmy już na półmetku naszej audycji Dolce Far Niente na antenie Radia Wnet, w której słuchamy muzyki włoskiej, starej muzyki włoskiej. Dzisiaj koniec lat 50. i rok 1960, kiedy to odbyła się druga edycja festiwalu Sei Giorni della Canzone od 7 do 12 kwietnia roku 1960. To już zresztą inne miejsce, ale także w Mediolanie, tym razem Teatro Lirico i także festiwal, na którym wygrał Tony Renis. To jest postać znana, także już troszeczkę inna generacja, jeżeli chodzi o Toniego Renisa, bo urodził się w roku 1938 i znamy go najbardziej z piosenki Quando, Quando, Quando, którą możemy usłyszeć w najróżniejszych wykonaniach. Natomiast piosenka, która zwyciężyła na tym festiwalu w roku 1960, to piosenka Tenerezza, czyli odwaga, piosenka, której posłuchamy teraz.

Tony Reni, Steny Redsa, ale rok 1960 to także ta edycja, na której doszło do skandalu, małego skandalu, ponieważ dwie piosenki dostały się do finału. Piosenka Luciana Rondinellego Olympia in Rome. Druga z kolei piosenka Il Ponte w wykonaniu Maria Dalby. Obydwie te piosenki zostały skomponowane przez kompozytora Dina Oliwierego. A skandal polegał na tym, że w ostatnim momencie Dino Olivieri pokłócił się z organizatorami festiwalu i ostatecznie te dwie piosenki nie zostały wykonane podczas finału. Piosenka Il Ponte, przyznam szczerze, że nie byłem w stanie jej znaleźć, ale jest, natomiast znalazłem piosenkę Olympia in Rome w wykonaniu Luciana Rondinelli. Ponieważ później Luciano Rondinella już po festiwalu mimo wszystko nagrał tę piosenkę w studio i teraz posłuchamy właśnie tego utworu.

Olympia in Room, Luciano Rondinella, rok 1960. I to był także początek kariery tego piosenkarza, który urodził się w roku 1933, 24 grudnia w Neapolu, ale od dziecka zamieszkiwał w Rzymie, zresztą z Rzymem właśnie całe jego życie było związane. I zawsze było związane z piosenką, a konkretnie z show biznesem, ponieważ Luciano Rondinella był aktywny na wielu polach, był także obecny w filmie, był także producentem, tak więc postać wielu talentów, również dlatego, że urodził się w takiej rodzinie, w której muzyka była bardzo obecna, także teatr był bardzo obecny, jego rodzice, jego ciotki, wujkowie byli jakoś z tą piosenką i tym światem artystycznym Neapolu związani. I podobnie zresztą Luciano Rondinella, który bardzo wcześnie zaczął śpiewać, zaczął brać różne lekcje śpiewu i też bardzo wcześnie zaczynał swoją karierę artystyczną, między innymi w musicalach, które były w tamtym czasie bardzo popularne, a jego także trzy córki. One także są piosenkarkami, aktorkami, więc można powiedzieć, że przejęły pałeczkę od Luciano Rondinellego, który zmarł w czerwcu 2020 roku i w Neapolu zresztą. No niestety był to środek pandemii koronawirusa, więc był to bardzo skromny pogrzeb, ale postać Luciana Rondinellego jak najbardziej zapisała się w historii włoskiej piosenki lat 50. i 60., chociaż był on, tak jak już wspomniałem, aktywny na wielu polach do samego końca, do lat 2000. Luciano Rondinella to była piosenka Olympia in Rome, z którą był związany pierwszy skandal, a drugi skandal był związany z piosenką Il Ponte w wykonaniu Maria Dalby. Tak jak wspomniałem, tej piosenki nie udało mi się w jakiś sposób znaleźć. Być może nosi ona inny tytuł, ponieważ często te piosenki w wersji studyjnej miały inne tytuły. Natomiast teraz posłuchamy dwóch piosenek w wykonaniu Maria Dalby. Un spicchio di luna to pierwsza z nich.

To Mario Dalba, pseudonim, ponieważ chodzi konkretnie o Maria Quarnientiego, który urodził się w Gnui w marcu 1933 roku i dał o sobie znać przede wszystkim w latach 50. i 60., chociaż ta jego kariera była bardzo skromna. Ograniczyła się chyba tylko do jednego albumu. Zresztą w każdym razie rozpoczynał swoją karierę w roku 1958, a zakończyła się jego kariera w roku 1967, ale zdążył wystąpić w Sanremo w roku 1962. Wtedy występował wraz z Flo Sandon, wykonywał piosenkę Passa il Tempo, której słuchaliśmy już na naszej antenie w wykonaniu Flo Sandons. Miał jeszcze jedną piosenkę w roku ten album właśnie, o którym wspomniałem, to album wydany w roku 1966. I teraz posłuchamy jednej z piosenek, które właśnie się pojawiły na tym albumie. Piosenka pod tytułem La Casa Intima al Mondo.

I to był Mario Dalba, a piosenka wykonywana była przez wielu innych piosenkarzy, między innymi przez Minę, z tego co wiem. Natomiast Mario Dalba, przyznam szczerze, że dość tajemnicza postać. Różne wersje jego biografii znalazłem. Postaram się jeszcze coś poszukać na jego temat, ponieważ jest to dość interesująca postać. Niewiele w każdym razie o niej wiadomo. A tak, jeżeli chodzi jeszcze o festiwal Sei Giorni della Canzone w edycję roku 1960, to spojrzałem sobie na listę tych piosenkarzy i piosenkarek, którzy wtedy występowali. Wśród nich znalazłem młodziutką wówczas Daisy Lumini, która urodziła się 18 sierpnia 1936 roku i która wtedy dopiero także rozpoczynała swoją karierę. Była taką tekściarką, była także muzykiem z krwi i kości, ponieważ uczyła się gry na fortepianie, uczyła się także kompozycji. I zresztą ja kiedyś mówiłem Państwu, opowiadałem o tym filmie Urlatoria alla Sbarra. To ten taki musical, w którym brali udział różni piosenkarze tamtego czasu, ci młodzi, między innymi Mina, między innymi Adriano Celentano, i tam jest taka piosenka, której chyba nie słuchaliśmy w naszej audycji, Whisky. W każdym razie to jest piosenka, którą w tymże filmie śpiewa Mina, a została ona napisana przez właśnie Daisy Lumini. Proponuję, abyśmy posłuchali piosenki, którą Daisy Lumini przedstawiła, zaśpiewała w Mediolanie w roku 1960, Il Gabbiano.

Il Gabbiano, czyli mewa, której dźwięk, której odgłos możemy usłyszeć na początku i na zakończenie utworu. 16:56, proszę Państwa, przed nami jeszcze jeden utwór w wykonaniu Daisy Lumini, Forte Forte. Mogli Państwo usłyszeć, że jest to zupełnie już inny styl, że jesteśmy już raczej zdecydowanie w latach 60., bo i Daisy Lumini dużo eksperymentowała, między innymi z taką muzyką folkową. No jej kariera dość, bardzo bogata, zresztą związana nie tylko z muzyką, ale także z telewizją, także z teatrem. To lata 70. już, także lata 80. No i także dramatyczna historia. Także dramatyczna historia, tragedia, która zakończyła jej życie 18 sierpnia 1993 roku, w jej 57 urodziny. Ale może do tego powrócimy jeszcze, ponieważ na pewno więcej piosenek jej będziemy słuchali, a teraz już będę musiał się z Państwem pożegnać, ponieważ czas niespodziewanie zrobiła się godzina 16:57, co oznacza, że już za chwilę zakończy się audycja Dolce Farniente. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, dziękuję Fryderykowi Litwinowi za jej zrealizowanie i zachęcam Państwa do tego, aby pozostać z Radiem Wnet oraz do tego, aby posłuchać tej ostatniej piosenki dzisiejszego programu Daisy Lumini, Forte Forte. Ja nazywam się Mikołaj Murkociński i mówię Państwu do usłyszenia.

0: Dolce far niente.
1: Czarne niebo, raport. Ja się nazywam Paweł Bobołowicz i nadaję dla Państwa z Użgorodu na Ukrainie, jak co tydzień. Czarne niebo, raport, program, audycja, w której opowiadamy o tym, co dzieje się na Ukrainie, jak co tydzień. Czarne niebo, raport, program, audycja, w której opowiadamy o tym, co dzieje się na wschodzie, o przebiegu rosyjskiej agresji wobec Ukrainy, nie tylko wobec całego cywilizowanego świata. W dzisiejszym programie specjalnym gościem będzie Borys Tynka, wieloletni przewodnik po Odessie, chociaż dzisiaj nie będzie opowiadał o Odessie, tylko o akcji, którą zorganizował 27 sierpnia tego roku w Lwowie, tworząc jednoosobową pikietę z karton nową planszą z napisem Jestem Polakiem, nazywam się Borys Tynka, wspieram Ukrainę od wielu lat, nie potrzebowałem wojny, żeby to udowodnić. Takich jak ja w Polsce jest przeważająca większość. Nie zapominajcie o tym, o tej pikiecie. Dlaczego Borys to zrobił, będziemy mogli usłyszeć i zobaczyć, bo też zaprezentujemy materiały wideo z Lwowa już za chwilę. Porozmawiamy też, czy zaprezentujemy ostatnią część rozmowy ze Svitłaną Zajcewą Wełkowską, pod nią i Anastazją Strzelcową-Nikolenko ze Związku Polaków na Ukrainie, oddziału Adama Mickiewicza w Odessie. Tę rozmowę nagrałem w czasie mojej wizyty w tym mieście, mieście, które teraz jest stale ostrzeliwane, podobnie zresztą jak Kijów, a o tym za chwilę też opowie oczywiście Artur Żak. I mam nadzieję, że dzisiaj się pojawi Andrzej Karaś, nasz redakcyjny kolega z Radia Wnet, który organizuje życie portalu Radia Wnet. Andrzej Karaś wypoczywa i wypoczywa w Użgorodzie. Jest w naszym studiu i na pewno pod koniec programu, mam nadzieję, może nie na pewno, ale pod koniec programu pojawi się i opowie o swoich wrażeniach. Nasz program, naszą audycję realizuje Fryderyk Litwin na antenie Radia Wnet i na kanałach YouTube realizuje Lech Rustecki. Czarne niebo, raport, zaczynamy.
0: Czarne niebo.
1: Czarne niebo, raport i ci z Państwa, którzy są z nami na kanałach YouTube, na Radiu Wnet albo na Czarnym Niebie, widzą Artura Żaka. Artur Żak jest w Lwowie. Dzień dobry, Arturze.
2: Serwus, kłaniam się nisko.
1: Arturze, to opowiedz, co się wydarzyło w ostatnim czasie, bo nie tylko upały potężne nad Ukrainą, ale niestety też bardzo gorąca atmosfera.
2: Tak, jak próbowałem przed programem sprawdzić statystykę tak naprawdę rosyjskich uderzeń i zacząłem sprawdzać, kiedy ostatnio była doba, kiedy by to nie dochodziło do zmasowanych ataków powietrznych przy użyciu różnych środków napadu powietrznego, to się okazało, że od maja, bo tak sięgnąłem wstecz, od maja nie było ani jednej doby, żeby nie doszło do zmasowanego ataku. Już zaczęliśmy tak naprawdę określać ataki przy użyciu do 200 środków napadu powietrznego jako ataki nieduże bądź ataki niezmasowane. 200 rakiet balistycznych, manewrujących pocisków rakietowych i bezzałogowych statków powietrznych. Coraz częściej większość tych statków powietrznych to są statki z napędem turboodrzutowym. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę ubiegłą dobę, czyli z 20 na 30 sierpnia bieżącego roku, to między innymi Federacja Rosyjska użyła 2 rakiet balistycznych Iskander-M, 130 bezzałogowców typu Szachet, Gerań. Ukraińska obrona przeciwlotnicza poinformowała o zneutralizowaniu 125 bezzałogowców. Nadal obrona przeciwlotnicza ukraińska nie podaje statystyk na temat rakiet, strącania rakiet balistycznych. Najbardziej takim tragicznym uderzeniem za ostatni czas było uderzenie w obwód kijowski, w niedużą wieś Miła w obwodzie kijowskim. Tam jest na dany moment 38 ofiar śmiertelnych, 42 osoby zostały ranne i nadal poszukiwani są 4 osoby. No właśnie, uznano ich za osoby zaginione. I tutaj, dlaczego też tak się skoncentrowałem na tym uderzeniu, a to dlatego, że to jest właśnie ten jeden z nielicznych przypadków i przykładów, kiedy to Federacja Rosyjska uderzyła faktycznie w obiekt wojskowy. Przeważnie Federacja, praktycznie zawsze Federacja Rosyjska mówi o tym, że uderzenie miało miejsce w obiekty wojskowe. Na to nie ma jasnych dowodów. I faktycznie, kiedy Federacja Rosyjska uderza w obiekt wojskowy, to to jest bardzo widoczne przede wszystkim z powodu detonacji wtórnych. I tak było tym razem. Po prostu uderzyli przy pomocy bezzałogowca w magazyn amunicji, no bądź innego uzbrojenia. Teraz jest prowadzone śledztwo. Śledztwo prowadzi zarówno biuro śledcze, jak i Służba Bezpieczeństwa Ukrainy i Prokuratura Generalna Ukrainy. Pod generalnie kierownictwem premiera odreagował premier, odreagował prezydent. No, niestety w ostatnich miesiącach to jest co najmniej drugi raz, kiedy w obwodzie kijowskim tego typu infrastruktura wojskowa, jak magazyny uzbrojenia czy też amunicji, były ulokowane tak blisko cywilnych obiektów, w postaci przede wszystkim domów, w większości przypadków domków jednorodzinnych. Wtedy osoby zostały pociągnięte do odpowiedzialności, no, toczą się śledztwa. Teraz społeczność ukraińska, obywatele Ukrainy także oczekują na tego typu rozwiązania, ale przede wszystkim oczekują na to, że tego typu obiekty będą ulokowane nie tak blisko miejsc zamieszkania. Jeżeli chodzi o ukraińskie uderzenia, no to za ostatnią dobę takim najbardziej chyba znaczącym uderzeniem było uderzenie w rafinerię Kinew w Kiriszach. To jest obwód leningradzki. To już trudno jest mi nawet przypomnieć sobie, które to jest uderzenie, ale już co najmniej trzykrotnie Kirisze były atakowane, a dokładnie ta rafineria Kinew. Rafineria to jest duża, nowoczesna rafineria. Ona przerabia rocznie od 17 do 20 milionów ton ropy rocznie, co w sumie na dany moment, znaczy co nie na dany moment, tylko na moment, kiedy Rosja wykorzystywała 100% własnych możliwości przerobowych, stanowiło 6,6% krajowego przerobu ropy w Federacji Rosyjskiej. Do ważnych uderzeń też doszło w Jejsku, to jest kraj krasnodarski, wojskowe lotnisko. Tam zarówno wspólnoty osintowe, jak i sami rosyjscy milblogerzy odnotowali wtórne detonacje, także potwierdzono między innymi danymi satelitarnymi pozyskanymi od NASA Firms. Przedwczoraj doszło do też ważnego uderzenia przez oddziały Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w lotnisko Engels. To jest około 800 kilometrów od granicy z Ukrainą. To jest lotnisko, gdzie stacjonują strategiczne lotnictwo rosyjskie, między innymi samoloty Tu-95 MS. To są te samoloty zwane niedźwiedziami, które wystrzeliwują między innymi pociski manewrujące. Założenia: pociski manewrujące produkowane i projektowane w Związku Radzieckim pod broń nuklearną. Teraz na gminnie wykorzystywana ta broń jest w wersji konwencjonalnej przeciwko Ukrainie, a dla naszych słuchaczy i naszych widzów w Polsce to jest właśnie z takiego samolotu rakiety pocisk manewrujący wleciał do Rzeczpospolitej Polskiej i uderzył na szczęście w Łąkę w województwie lubelskim. Jeszcze ważna i taka informacja, ważna i komiczna informacja, może na koniec mojej takiego krótkiego podsumowania ostatnich...
1: Arturze, bo wiem, że na pewno powiesz teraz o Putinie, ale to może jeszcze uzupełnię jedną rzecz, jak opowiadasz o tej sytuacji związanej z atakami powietrznymi na Ukrainę, bo to jest istotne i ważne. Wśród tych środków używanych przeciwko Ukrainie teraz jest bardzo dużo dronów odrzutowych. To jest ta zjawisko nowe wykorzystywane przez Federację Federację Rosyjską i było widać, że Ukraina ma poważny problem z tym, żeby dać sobie z nimi radę. Nowy minister obrony Jewgin Chmara właśnie stwierdził, że już są 4 nowe formy do przechwytywania tych dronów i przeszły już testy i za chwilę zostaną wprowadzone i mają skutecznie bronić niebo Ukrainy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo rzeczywiście te drony stały się zmorą dla Ukraińców, osiągając prędkość kilkuset kilometrów na godzinę, po prostu bardzo szybko docierały nad Kijów czy inne miasta i w takiej dużej masie stanowiły poważne zagrożenia. To drony wyprodukowane przy pomocy Chin, które w ten sposób Federację Rosyjską wspierają. Przepraszam, bo przerwałem ci.
2: Nie tylko Chin. Faktycznie pierwsze wersje w większości tych bezzałogowców miały silniki turboodrzutowe chińskie. Teraz coraz częściej zdarzają się te silniki produkowane na terenie Rosji. I jeszcze kilku krajów, także krajów sojuszniczych dla Ukrainy, bo w większości tego typu środków napadu powietrznego można znaleźć części wyprodukowane chociażby w Holandii, wyprodukowane w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, a nawet w Szwajcarii, no i oczywiście także w Stanach Zjednoczonych, więc bez tych części, bez tych komponentów, bez precyzyjnych komponentów, a przede wszystkim bez precyzyjnych narzędzi, czyli w tym wypadku tych maszyn, które są w stanie między innymi produkować części tych turboodrzutowych silników, Rosja by nie mogła produkować tego typu narzędzi. A co do efektorów w postaci też bezzałogowców, bo przeciwko tym bezzałogowcom się wykorzystuje także bezzałogowce, no, w dużym uproszczeniu zwane FPV, my ich dobrze znamy, między innymi PS-1, czy też Dildak był taki, i to są po prostu modyfikacje, które latają szybciej, a co dlatego, tak jak powiedziałeś, żeby móc strącić ten bezzałogowiec, który turboodrzutowy rosyjski, który leci szybciej, i inne środki, inne efektory po prostu nie są w stanie za nim podążyć. No i tak, właśnie, muszę przenieść się na teren Federacji Rosyjskiej. Wczoraj Władimir Putin rozmawiał z nauczycielami Federacji Rosyjskiej, między innymi także z naukowcami, z tymi, którzy na biegunach prowadzą swoją działalność naukową. No i właśnie tym razem nie opowiadał o Rusi Kijowskiej, nie opowiadał o Ruryku, nie opowiadał o Hazarze, czy też innych kwestiach historycznych. Tym razem z nauczycielami się spotkał Putin, biolog. Putin, biolog, opowiedział między innymi nauczycielom o orkach, mówiąc, że orki właśnie tworząc takie watahy, stada do polowań, polują na niedźwiedzie i zjadają te niedźwiedzie jak właśnie taką drobnicę. I niedźwiedź staje się takim po prostu zwyczajnym elementem łańcucha pokarmowego, w którym uczestniczą te orki. I właśnie o tych orkach, które zjadają niedźwiedzie, polują na niedźwiedzie, nauczyciele mają opowiadać dzieciom i młodzieży rosyjskiej. I tutaj pewnie nikt nie zgadnie, po co mają opowiadać naukowcy i nauczyciele o polowaniu orek na niedźwiedzie, a otóż mają opowiadać, żeby dzieci i młodzież zrozumiały, dlaczego Federacja Rosyjska prowadzi specjalną operację wojskową, tak zwaną specjalną operację wojskową. Nikt nie zareagował, no co prawda niektórzy się uśmiechali i śmiali. Pytanie, czy to był śmiech szyderczy, czy śmiech taki kurtuazyjny, że to tak określę. No, większość biologów, badaczy stwierdziło, że nawet jeżeli jakaś orka bądź watacha orek zjadła kiedyś jakiegoś białego niedźwiedzia, to raczej to jest przypadek, to nie jest ich główne menu w menu orek, i orki celowo nie polują z założenia na niedźwiedzie. Dodatkowo wreszcie, tutaj nawiążę do ostatnich naszych rozmów z Olgą Simaszko, wreszcie też się spotkał z Putinem Aleksander Łukaszenko, samozwańczy prezydent Białorusi. Porozmawiali, no i między innymi podczas tej konferencji prasowej z Władimirem Putinem Łukaszenko powiedział, że oni wspólnie zwalczą wszelkie niedogodności i wspólnie już mogą produkować najbardziej współczesne elementy elektroniki i będą właśnie je produkować, aby przezwyciężyć wszelkie możliwe niedogodności spowodowane w światowych ograniczeniach. Spora część moich znajomych wczoraj się śmiała, że na pewno Tajwan i Chiny musiały wyrywać sobie włosy z głów, słysząc o tym, że Białoruś produkuje współczesne elementy elektroniki. Chociaż część prawdy w tym jest. Faktycznie Federacja Rosyjska na Białorusi kupuje elementy elektroniki, ale elektroniki standardów czasów Związku Radzieckiego, chociażby do rakiet typu Iskander. Pawle?
1: Łukaszenka nie boi się, że zjedzą go jakieś tam inne stworzenia morskie.
2: Stonki
1: może się...
2: Zrzucona z amerykańskich samolotów pewnie.
1: Artur Żako powiedział o tym, co się dzieje obecnie. Czarne niebo, raport już za chwilę, nasz gość Borys Tynka.
0: Czarne niebo.
1: I zgodnie z zapowiedzią łączymy się z Borysem Tynką. Nie wiem, Borysie, nawet gdzie jesteś, bo wiem, że na pewno nie jesteś już we Lwowie. Tam byłeś 27 sierpnia, zorganizowałeś pikietę. Na początku programu pozwoliłem sobie przytoczyć napis z kartonu, który trzymałeś w ręce. Jeszcze raz go przypomnę. Jestem Polakiem, nazywam się Borys Tynka, wspieram Ukrainę od wielu lat. Nie potrzebowałem wojny, żeby to udowodnić. Takich jak ja w Polsce jest przeważająca większość. Nie zapomnijcie o tym. Dzień dobry, Borysie.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Jestem w Krakowie, witam z Krakowa.
1: Witamy cię z różnych miejsc na Ukrainie. O co chodziło w tej akcji? Dlaczego pojechałeś do Lwowa, do miasta Artura Żaka, stanąłeś przed tamtejszym ratuszem z tym napisem? O co w ogóle, o co ci chodziło?
3: Paweł, no my nie rozmawiamy chyba pierwszy raz na temat związany z pewną nienawiścią i agresją, jaką spotykamy na chwilę obecną w Polsce. Rozmawialiśmy chyba bodajże nawet rok temu, gdy ta agresja dopiero zaczęła się pojawiać. Ja nie ukrywam, że ja nie milczę na ten temat. Ja bardzo głośno wyrażam swoje zdanie na ten temat w mediach społecznościowych, krytykuję polityków, krytykuję również inne osoby, które pozwalają sobie na słowną agresję i krytykuję również tych, którzy tą słowną agresję przenoszą na ulicę. I od paru tygodni, czy nawet od paru miesięcy, ja nie ukrywam, że chciałem zrobić coś takiego, co byłoby zauważone, ale zauważone nie w sensie takim, aby zwrócili na to uwagę właśnie politycy w Polsce, bo ja nie wierzę w to, aby politycy w Polsce mogliby na takie rzeczy zwrócić uwagę, ale bardzo mi zależało na tym, aby zwrócili na ten mój sygnał Ukraińcy i nie Ukraińcy, którzy mieszkają w Polsce, bo to by było bardzo proste stanąć w Krakowie na przykład z takim kartonem przy sukiennicach czy przy kościele mariackim i wyrazić wsparcie dla Ukrainy. Myślę, że dużo bardziej znaczące, i tak to odbieram, że tak to się trochę odbyło, jednak mimo wszystko był mój ten wyjazd do Lwowa. Planowałem to od kilku tygodni. To jest kwestia po prostu tego, że mam pracę, która nie pozwala mi tak często wyjeżdżać na Ukrainę, jak robiłem to wcześniej. Ja oczywiście dalej uczestniczę w różnego rodzaju akcjach, zbiórkach, aukcjach, ale taki fizyczny wyjazd, no niestety, no nie mogę sobie na taki fizyczny wyjazd pozwolić tak, jak to miało miejsce wcześniej. Udało się. Znalazłem osobę, którą bardzo dziękuję, Kasia Łoza, za to, że mi pomogła ten karton przygotować. Udało się, bardzo się z tego cieszę i przyznam się uczciwie, ja nie spodziewałem się, że aż narobi to aż takiego szumu.
1: No to opowiedzmy właśnie o tym szumie, to co narobiła ta twoja akcja. Oczywiście z jakim przyjęciem spotkałeś się w Lwowie? Ci z państwa, którzy nas obserwują na kanałach YouTube Radia Wnet i na kanale YouTube Czarne Niebo, w tym momencie mogą zobaczyć filmy, które nam Borys udostępnił, na których widać Borysa przed lwowskim ratuszem. Jak wyglądała reakcja ludzi? Przede wszystkim, czy mieszkańcy Lwowa zrozumieli, o co ci chodzi? No i jak to przyjęli?
3: Zdawałem sobie sprawę, że niekoniecznie mogę się spotkać tylko i wyłącznie z pozytywnymi reakcjami, bo zdawałem sobie sprawę, że mogą pojawić się też reakcje negatywne i trudno byłoby się dziwić, gdyby takie się reakcje pojawiły, biorąc pod uwagę fakt, co się dzieje w Polsce, prawda? więc spodziewałem się, że spotkam się również z krytyką, wręcz z niechęcią. Okazało się, że było zupełnie inaczej. Spotykałem się tylko i wyłącznie z pozytywnym odbiorem. Spotykałem się nie tylko, wydaje mi się, z lwowianami, ponieważ wielu żołnierzy do mnie podchodziło w mundurach i nawet po cywilnemu, więc być może były to osoby, które po prostu odpoczywają przez kilka dni i za chwileczkę pewnie wrócą na front. Spotykałem się z osobami, niestety, z żołnierzami kalekami, czyli ktoś podszedł do mnie, kto miał protezę jednej nogi. Było to oczywiście bardzo przykre, ale właśnie reakcja tych osób pozwalała mi zrozumieć, że to było potrzebne, bo ci ludzie podchodzili, podawali rękę, czasem objęli, porozmawiali, pytali, zadawali trudne pytania oczywiście, bo to nie jest tak, że to pozytywne przyjęcie wiązało się tylko i wyłącznie z uściskiem dłoni. Zadawali trudne pytania, pytali, dlaczego tak w Polsce się dzieje, ale jednak mimo wszystko wydaje mi się, że ten sygnał zrozumieli, ten przekaz został odebrany właśnie tak, jak chciałem, żeby on został odebrany, czyli w Polsce jest wulgarna, głośna, bardzo często pijana grupa osób, które są w stanie bez żadnych problemów, bez żadnych skrupułów wyzywać, pobić, uderzyć Ukraińców mieszkających w Polsce, szerzyć tą nienawiść, ale jestem święcie przekonany, że tych osób normalnych, którzy Ukrainę wspierają, jest zdecydowana większość. I to właśnie chciałem przekazać.
1: Borysie, za chwilę przejdziemy, powrócimy do pytań, ale chciałem Państwu powiedzieć, bo właśnie w tym momencie kolejny raz na Ukrainie, w Kijowie rozległy się syreny. To jest też ten element, o którym mówił Artur Żak. W ciągu doby teraz w syreny wyjął w Kijowie 10 albo nawet więcej razy. Alarmy trwają od 4 godzin do kilku, czasami po kilkanaście minut. Nie wszystkie, całe szczęście, kończą się rosyjskim atakiem, ale bardzo często tak się dzieje. To jest właściwie stała taka sytuacja ataków na Kijów i inne ukraińskie miasta i ona trwa i jest nieporównywalna do tego, co się działo we wcześniejszych fazach rosyjskiej agresji. A naszym gościem jest Borys Tynka i opowiadamy o jego akcji we Lwowie, a z Lwowa jest oczywiście Artur Żak. Arturze, chciałeś Borysowi zadać pytanie.
2: Na początek dziękuję za tę akcję, a to z tego powodu, że faktycznie jak się przygląda internet, jak siedzi się tylko w tej przestrzeni internetowej, to można dojść do wniosku, że i z jednej i z drugiej strony jest totalna agresja, totalna niechęć i całe społeczeństwo jest negatywnie do siebie nastawione. Myślę tutaj o społeczeństwie polskim oczywiście i ukraińskim. Ale właśnie, w jaki sposób, no bo to jest jednostkowa akcja, tak? Akcja, która niewątpliwie odbiła się dużym echem, ale nadal to jest taki sposób na gaszenie małych pożarów, tak? Bo bez uciszenia tak naprawdę tych, którzy kreują ten przekaz, tutaj myślę o politykach, bez pociągnięcia co po niektórych polityków także do odpowiedzialności, wydaje mi się, że to jest tylko i wyłącznie taki rodzaj przyzwoitego zachowania, tak? Czyli pokazywania, że jest się przyzwoitym człowiekiem. W jaki sposób wpłynąć właśnie na te gadające głowy, zarówno polityków, jak i nie wiem, publicystów, pseudopublicystów, dziennikarzy i tak dalej?
3: To znaczy, ja myślę, że ja bardzo bym chciał być prekursorem pewnej akcji, prawda? Chciałbym, aby ta akcja właśnie zaczęła się ode mnie i wiem, że są takie sygnały, iż taka akcja będzie kontynuowana. Ja wiem, zgadzam się, Artur, z tobą, oczywiście jak najbardziej, że być może to jest taka przysłowiowa kropla w morzu. Ja zdaję sobie doskonale sprawę, że my polityków nie ucieszymy i to nawet nie ma o czym mówić, bo wiemy, z czym to jest związane. W przyszłym roku mamy wybory i ten temat antyukraińskości będzie cały czas przytaczany, czy to w wywiadach, czy w różnego rodzaju, powiedzmy, nie wiem, konferencjach, czy manifestacjach. I niestety, musimy też sobie zdawać sprawę, że wielu polityków będzie miało dzięki temu poparcie, ale według mnie najważniejsze jest to, aby ta właśnie przestrzeń, przynajmniej medialna, jeżeli mówimy choćby o internecie, zrozumiała, że faktycznie tych osób wulgarnych, głośnych, pijanych bardzo często, bo przecież mówimy o tych przypadkach, które były bardzo często pod wpływem alkoholu, była odczuwalna jako grupa zdecydowanie mniejsza od tej grupy, która jednak mimo wszystko Ukrainę wspiera, bo nawet jeżeli popatrzymy na notowania partyjne, no to i tak cały czas te partie, które powiedzmy faktycznie nawołują do tej nienawiści, one mają zdecydowanie mniejszy procent poparcia od tych partii, nazwijmy to demokratycznych, bardziej skręcających na lewo. To musimy sobie z tego zdawać sprawę. Ja oczywiście tutaj nie będę wymieniał nazw tych partii. Ja w poniedziałek specjalnie pojechałem również z Krakowa między innymi na demonstrację związaną z Świętem Niepodległości Ukrainy i chciałbym zwrócić uwagę, bo ja myślę, że w wielu mediach to ten temat się pojawił oczywiście, ale chciałbym zwrócić uwagę, jak bardzo tam była podkreślana ten właśnie związek, to wsparcie dla Ukrainy. To było niesamowicie widoczne na Placu Zamkowym, a tak naprawdę tych osób, wydawałoby się, które powinny być właśnie bardzo głośne na żywo, których głosy pojawiają się non-stop w internecie, nagle się okazało, że ich było bardzo mało. Ja tam widziałem jednego mężczyznę chyba z jakąś tablicą wspominającą oczywiście o Wołyniu, bo on sobie nagle przypomniał, Wołyń pamiętamy. Jak to hasło, to jest niesamowite, że wiele tych osób właśnie przypomniało sobie w tym roku i to gdzieś mniej więcej pewnie w okolicach maja o Wołyniu i większość z tych osób nawet nie wie, gdzie ten Wołyń jest, a zapomniało o Katyniu, dlaczego oni nie stoją z tablicami związanymi właśnie z Katyniem. Więc to była naprawdę bardzo marginalna grupa i to nie jest kwestia tego, że manifestacja czy demonstracja była świetnie zabezpieczona przez policję. Ja naprawdę specjalnie chodziłem z kamerą, aby nagrać przypadki tej agresji, choćby nawet słownej. Chciałem zobaczyć te tablice, ja ich w ogóle nie widziałem. Czyli te osoby są jednym słowem tylko i wyłącznie widoczne w internecie. To są osoby, mam wrażenie, sfrustrowane z jakimiś kompleksami, które tylko i wyłącznie mogą sobie pozwolić na odwagę i bezpośredniość właśnie w sieci. Więc ja śmiem twierdzić i coraz bardziej się utwierdzam w fakcie, że jest nas zdecydowana większość tych normalnych, a politycy, oni i tak będą robić swoje, więc my polityków nie uciszymy. Publicystów też w zasadzie chyba nie mamy prawa uciszać, bo przecież jest wolność mediów i każdy ma prawo pisać o tym, na co ma ochotę, możemy się z tym nie zgadzać. Ale najważniejsze jest właśnie skupić się na tym, aby ta mniejszość w dalszym ciągu była mniejszością i żeby było ich jeszcze mniej.
1: Borysie, powiedziałeś o tym, że te wszystkie akty agresji, krytyki, one się pojawiają w internecie, ale jednak od wielu miesięcy publikujesz w swoich mediach społecznościowych przykłady ataków na Ukraińców w Polsce, które już nie są tylko w internecie, które mają realny charakter. Do tych wydarzeń niestety strasznych dochodzi. Widzimy je i w dobie mediów społecznościowych one stają się bardzo szybko znane. Po pierwsze, jakbyś mógł powiedzieć, czy rzeczywiście to jest tak, że ta skala tych aktów wrogich, podłych wobec Ukraińców mieszkających w Polsce jest taka, że należy o niej mówić, a drugie od razu pytanie, czy aktów agresji ze strony Ukraińców mieszkających w Polsce jest tak wiele, że też czy należałoby o nich mówić, czy nie należy o nich mówić, czy to są porównywalne według ciebie sytuacje?
3: O każdym akcie agresji należy mówić. I nieważne, czy popełnił to Polak, Ukrainiec, Niemiec. Jest to karalne, jest to niedopuszczalne i o tym oczywiście trzeba mówić. Tylko my mówimy, rozmawiamy cały czas w tym momencie o aktach agresji na tle ksenofobicznym. My mówimy o aktach agresji na tle narodowościowym. Przepraszam, ja nie słyszałem o przypadkach, w którym Ukrainiec pobiłby Polaka za to, że ten mówi na ulicy po polsku. Nie słyszałem o takim przypadku. Jeżeli jest taki przypadek i usłyszę o nim, dowiem się o nim, oczywiście, że o nim również napiszę. W Polsce mieszka około 40 milionów obywateli Polski. Pamiętajmy o tym. Tak naprawdę, jeżeli byśmy policzyli te wszystkie przypadki agresji, to ich stosunkowo, porównując do liczby mieszkańców, statystycznie nie jest aż tak dużo. Ja sobie też oczywiście zdaję sprawę, że wiele tych przypadków w ogóle nie pojawiło się na światło dzienne, bo być może ktoś nie wyciągnął telefonu, nie nagrał tego agresora, być może ktoś się po prostu wstydził pójść na policję, może się bał z jakichkolwiek różnych powodów, może bał się właśnie późniejszej agresji, więc na pewno tych przypadków było dużo, dużo więcej, ale jednak mimo wszystko ja cały czas uważam, że my mówimy o nich, dlatego że one są głośne, one są wulgarne, one są bardzo często pijane i dlatego one są słyszalne. Natomiast grupa tych ludzi, którzy Ukrainę wspierają i wspierają Ukraińców, bardzo często może nie są zastraszani, ale są wyciszeni, bo boją się tej agresji, prawda? To też to też jest bardzo znaczące i bardzo ważne, ale również też pamiętajmy o tym, że jeżeli mówimy na przykład o internecie, czyli o tej przestrzeni, powiedzmy w mediach społecznościowych, no to jednak mimo wszystko mamy do czynienia z ogromną ilością botów rosyjskich, troli, które właśnie pochodzą z tych słynnych putinowskich fabryk troli, bo komu zależy najbardziej na tym, aby nas skłócić? No, pamiętamy wypowiedź Brauna, który powiedział swojego czasu, już nie pamiętam, w którym to dokładnie było roku, ale chyba coś wspominał, nie chcę teraz cytować, nie chcę przytaczać tego cytatu, ale chodziło właśnie o to, że gdyby chciał chyba sprzyjać, nie chcę cytować, ale doskonale chyba wiecie, o co mi chodzi, prawda? Chodziło o to, że gdyby chciał skłócić Polaków i Ukraińców, coś takiego, o to chodziło. Szkoda, że nie mogę sobie teraz przypomnieć, może niepotrzebnie o tym wspominałem, ale myślę, że doskonale wiecie, o co chodzi, więc no jeszcze raz powtórzę. Każdy przypadek agresji trzeba karać, każde przestępstwo trzeba karać, ale mówimy cały czas tutaj o atakach na tle ksenofobicznym, na tle narodowościowym. Jeszcze raz powtórzę, ja nie słyszałem o przypadku, aby Ukrainiec pobił Polaka tylko dlatego, że ten jest Polakiem.
1: Wspomniałeś nazwisko jednego z polityków, który niewątpliwie stoi za pewnym określonym obrazem i kreowaniem nastrojów wobec Ukraińców, ale to nie tylko politycy. Pokażemy Państwu teraz, ci, którzy nas obserwują na kanałach YouTube, okładkę pisma dwumiesięcznika o profilu historyczno-konserwatywnym, Zakazana historia, który teraz się pojawi. Tytuł Banderyzm nadchodzi i ci z Państwa, którzy nie widzą, to dla nich powiem, twarze ukraińskich polityków, znanych ukraińskich polityków na czele z prezydentem Zełenskim, byłym prezydentem Poroszenką, jest tam i Wołodymyr Wiatrowicz, były szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej i Andrii Sadowy. Wszyscy mają groźne miny, mają widły w rękach, a za nim jest pożar. To okładka, która ma sugerować, że to oni stoją za mordami, za atakami, a chyba największą jakąś taką w ogóle absurdalnością tej okładki jest to, że tworzy się mit, że na przykład Poroszenko i Zełenski i Sadowy to są ludzie, którzy razem ze sobą współpracują, lekceważąc fakt, że to są po prostu wrogowie polityczni, bardzo mocno się ze sobą ścierają. Więc ta okładka w pewien sposób ma zilustrować to, o czym wspomniałem na początku. To chyba nie tylko, słuchaj, Borysie, przypadkowi ludzie i pojedyncze osoby w internecie, ale to są całe zorganizowane akcje, które kreują pewien obraz Ukraińca i dla polskiego społeczeństwa.
3: Ale najbardziej przerażające jest chyba to, że to czasopismo można kupić w Empiku oficjalnie. Prawda? Czyli takiej dosyć dużej sieci księgarni, bo z tego co wiem, to czasopismo pojawiło się właśnie w Empiku. Ja myślę, że sam twórca okładki nawet nie byłby w stanie powiedzieć, co to jest banderyzm i wcale bym się nie zdziwił, gdyby w ogóle nie był w stanie powiedzieć, gdzie jest Wołyń.
1: Borysie, to na koniec, gdzie zmierzamy twoim zdaniem? Co z tego będzie? W jakim momencie i w jakiej kondycji są nasze społeczeństwa? Co nam grozi? Może tak, bo rozumiem, że nie chcesz, żeby stało się to, co nam grozi, dlatego robisz takie akcje jak ta we Lwowie, ale co nam grozi? Co może się wydarzyć?
3: Ja, pamiętasz, Paweł, chyba rok temu rozmawialiśmy i ja wspominałem, że zaczyna się od słów, a może dojść do przelewu krwi. Ja myślę, że do przelewu krwi już doszło, bo przecież niejednokrotnie Ukraińcy byli pobici. Ja mam ogromną nadzieję, że nigdy nie dojdzie do jakiegoś zabójstwa, do jakiegoś morderstwa właśnie na tle narodowościowym. Jestem mimo wszystko pozytywnie nastawiony. Uważam, że jako naród my jesteśmy mimo wszystko w stanie jednak przezwyciężyć tą falę tej nienawiści, a najważniejsze jest, abyśmy pokazywali właśnie, że jest nas więcej, bo nas jest więcej i my musimy w to uwierzyć.
1: Borys Tynka, polski przewodnik po Odeście, też osoba zakochana w Odeście, pięknie o Odeście pisząca, ale nie tylko, bo twórca książek, ważnych książek o wydarzeniach na Ukrainie, współczesnych wydarzeniach na Ukrainie, był Państwa i naszym gościem. I teraz twórca jeszcze dodatkowo tej akcji, nie chcę tego nazwać happeningiem, bo to poważna jednak akcja, która zwraca uwagę.
3: Ja bym bardzo chciał, żeby ta akcja była kontynuowana i jest naprawdę ogromna szansa na to, aby pojawili się ludzie mojego pokroju w sumie. W Kijowie, w Odessie, w Chersoniu, w Charkowie, gdziekolwiek. Bo to jest ważne, aby to się nie pojawiło tylko i we Lwowie, ale by to był sygnał, który pójdzie na całą Ukrainę.
1: A ja mam też nadzieję, że Państwo skorzystacie z tego, by też obserwować profil Borysa Tynki i śledzić informacje na bieżąco i zobaczyć ten prawdziwy, niestety straszny obraz, co się dzieje z naszym społeczeństwem, albo co ktoś chce zrobić z naszym społeczeństwem. Może tak to lepiej należałoby powiedzieć. Borysie, bardzo serdecznie Ci dziękuję za nasze spotkanie.
3: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
1: Do widzenia, Borys Tynka i Odessa, i za chwilę do Odessy się przeniesiemy. Czarne niebo, raport.
0: Czarne niebo.
1: I chciałem Państwa zaprosić teraz na trzecią już część rozmowy, którą nagrałem w Odessie w czasie mojej wizyty, w czasie też opowieści o pracy polskich dyplomatów w Odessie. Jeszcze raz serdecznie dziękuję konsulatowi generalnemu w Odessie za pomoc w organizacji tej wizyty. Spotkałem się w czasie tej wizyty z Polakami, którzy na co dzień mieszkają w Odessie, opowiadali o swoich problemach, i to jest trzecia część mojej rozmowy z Anastazją Strzelcową Nikolenko i Switłaną Zajcewą Wełkodnią, paniami, które szefują Związkowi Polaków na Ukrainie, oddziałowi Związku Polaków na Ukrainie imieniem Adama Mickiewicza. Posłuchajcie Państwo tej części rozmowy.

0: patrzą Polacy, którzy są obywatelami Ukrainy, jak na to patrzą te dziewczęta i ci chłopcy, którzy wprost walczą w ukraińskich siłach zbrojnych. Jakie te słowa, co wywołują?
1: Może pan pamięta, było takie powiedzenie powiedziane przez Józefa Piłsudskiego: nie ma wolnej Polski bez niepodległej Ukrainy. I prawda historyczna i nasza pamięć historyczna mówi nam o tym, mieszkając tu, tak? Bo może ktoś nie miał takiego doświadczenia, ale nasza pamięć historyczna mówi, że jak tylko pada państwo ukraińskie, kozactwo, jakiekolwiek państwo ukraińskie, to dalejkolwiek przychodzi na Polskę. Mamy 3 rozbiory w wieku 18, mamy 1 rozbiór w wieku 20, mamy radziecką okupację Polski do 1989 roku. Więc na pewno każdy w historii swojej rodziny, każdy Polak w historii swojej rodziny ma coś takiego jak operacja Polska. To może być ściganie żołnierza Armii Krajowej, tak? Albo rodzin żołnierza Armii Krajowej. To mogą być rodziny katyńskie. To może być cokolwiek, ale każdy w rodzinie ma tragedię, która związana z władzą moskiewską.
0: Były panie w Polsce, wróciły panie do Ukrainy. Ale sądzicie, że z perspektywy Polski, zwykłego polskiego obywatela, łatwiej jest zrozumieć życie w kraju, w którym co chwilę rozlega się alarm i słychać się eksplozje, wybuchy, przylatują drony, rakiety na wasze domy cywilne, mieszkania, cywilne obiekty. Czy mówicie, funkcjonowałyście panie w Polsce codziennie? Czy to można zrozumieć Polaków, że mogą nie zrozumieć tego?
1: Eksplozje, ukraińskie eksplozje, tak? Nazwijmy to tak. Niestety, jeżeli sam przez to nie przeszedłeś, to trudno to zrozumieć. Więc mogę taką osobistą sugestię, tak, powiedzieć, że na przykład kiedy to wszystko się zaczęło w roku 2014, to my mieszkając tu w Odesie tego nie odczuwaliśmy. To było gdzieś tam w Donbasie, tak, daleko od nas. Oczywiście do nas przyjeżdżali uchodźcy z tamtych regionów. Oczywiście staraliśmy się im pomagać i uważaliśmy siebie za świętych, ponieważ my im pomagamy. A nie zrozumieliśmy, że trzeba było nie kubek z kawą czy herbatą podawać, a trzeba było broń podawać, ponieważ ta wojna przyszła dalej do nas. I od roku 2014 minęło tylko 8 lat, tak? A w 22 to ja się obudziłam już od takiego wybuchu.
0: Rozumiem, że według pani ta analogia dotyczy teraz też kwestii polskich, że teraz
1: niestety
0: to jest ten kubek z kawą, a to powinno być pełne wsparcie i zrozumienie, że wojna nas też może dotyczyć.
1: Ja powiem tak, to powinno być pełne wsparcie wojskowe, tak? To powinno dotyczyć wojska przede wszystkim. Tych ludzi, którzy dzisiaj przelewają krew, oddają swoje życie i pomagają nam wszystkim tu, dzięki nim my dzisiaj spotkaliśmy się, tak, w tym jasnym, miłym pomieszczeniu Polaków, którzy mieszkają w Odesie.
0: Gdyby w atmosferze, która jest daleka od wojny. Bardzo miła atmosfera stworzona przez państwa, słońce. Wydaje się, że właściwie nic się nie dzieje, ale gdzieś tam, jak tylko pojawia się
1: alarm,
0: zaraz może być alarm, że są wystrzelone rakiety i nie wiemy, gdzie te rakiety spadną.
1: 2 dni temu rakieta spadła 50 metrów mojego domu i zniszczyła na moim osiedle ulicę.
0: A w Polsce uważa się, że nie możemy pomóc Ukrainie w zestrzeliwaniu rakiet, że na przykład rakiety Patriot, które ma Polska, nie powinny być przekazywane na Ukrainę.
1: No to jest decyzja państwa polskiego, tak? Nikt nie powinien zmuszać państwa polskiego do czegoś. To powinna być świadoma decyzja, czyli my rozumiemy, że na przykład rakieta poleci do Polski i my nie będziemy mieli czym to zestrzelić. Okej, my to zostawiamy dla siebie, my musimy dbać o siebie przede wszystkim. Albo jeżeli dzisiaj pomożemy Ukrainie, to jest szansa w przyszłości, że ona nie poleci do Polski. Więc to trzeba jakby No, chciałbym jeszcze dodać, po prostu moim zdaniem bardzo często Polacy, po prostu zwykłe obywatele Polski nie do końca rozumieją ten masztab, tę skalę. Tak, na przykład parę dni temu tylko rozmawiałam z Polakiem,

0: z Polski, który pytał, co odbywa się teraz w Chersoniu, tak? Tego, że wszyscy wiemy, że pojawił się na sieci ten straszny filmik, jak dron rosyjski, tak? Po prostu, no takie safari za człowiekiem. I kiedy ja powiedziała, że w tym właśnie dniu, kiedy rozmawialiśmy, a rozmawialiśmy o czwartej wieczorem, tak? Tylko czwartej wieczorem. Od rana do wieczora w Chersoniu było już 20 rannych w ten sam sposób, człowiek był naprawdę w szoku, tak? Tylko, że niestety, oczywiście nie możemy mówić o wszystkim, ale bardzo jak na początku, tak? Na początku wojny w 2002 roku prawie wszyscy media mówiły o tym głośno, no i no wiem oczywiście, że to było takie może troszeczkę przesycenie informacją z Ukrainy, ale a teraz te informacje sporadycznie docierają do polskiego widza, tak? No i wygląda to moim zdaniem na to, że a no jest tam jakaś jedna rakieta w Odesie, gdzieś tam ona trafiła, a to się to, że dziennie takich rakiet może być 5, 10, a oprócz tych rakiet jest jeszcze szahedy, banderole i tak dalej, o tym niestety nie mówiono i po prostu, no, człowiek, który tu nie przyjedzie do Odessy, do Lwowa, do Charkowa, po prostu do Ukrainy, on nie może rozumieć tą skalę tego, co tutaj odbywa się.
1: O banderolach też się dowiedziałem teraz w Odessie, chociaż mieszkam w Ukrainie, bywam w innych regionach, a akurat dowiedziałem się, jak wczoraj te banderole na Odessę leciały. Trochę to zabrzmiało w pani niewypowiedziane zdanie, ale że Polacy zmęczyli się wojną, chociaż tej wojny u siebie tak naprawdę nie mają, a Ukraińcy nie mają szansy się nią
2: zmęczyć.
3: O, dobrze pan to podkreśla, że Ukraińcy i Polacy na Ukrainie nie mają szansy nią się zmęczyć.
1: Spróbujmy poruszyć jeszcze jeden ciężki temat, no bo w tych relacjach polsko-ukraińskich wiadomo, że olbrzymią rolę odgrywają kwestie historyczne, kwestie związane z ukraińską powstańczą armią, kwestią heroizacji Bandery. Akurat historycznie tam są postacie i formacje związane z tym regionem Ukrainy, w którym jesteśmy. Ale flagę czerwono-czarną można dojrzeć i w różnych miejscach i w Odessie. Można zobaczyć też na froncie w jednostkach, w których na pewno walczą żołnierze z Odessy. Jak Polacy z Odessy patrzą na te kwestie historyczne, patrzą na tę kwestię heroizacji ukraińskiej powstańczej armii?
2: Moim zdaniem każda zbrodnia ma być ścigana, a tym bardziej zbrodnia na ludności cywilnej. Więc każdy musi być świadomy tego, co się wydarzyło na terenach Ukrainy Zachodniej albo Kresów Wschodnich, tak? Więc tu, na tych terenach, jeżeli mówimy o południu Ukrainy, tak, była zupełnie inna historia. To była historia operacji polskiej 1937-1938, co akurat wpłynęło na naszą świadomość, tak? My możemy wypowiadać się z faktów, z doświadczeń życiowych naszych bliskich o tym, co się wydarzyło tu. A na terenach Ukrainy Zachodniej, to my możemy tylko czytać w historii, tak? Czytać w podręcznikach z historii, oglądać filmy i tak dalej. Więc powtórzę się. Każda zbrodnia ma być ścigana, mimo wszystko. Z drugiej strony, rozumiejąc, że życie Ukraińców przez wiele wieków kojarzyło się z całkowitym wymazaniem jakichkolwiek bohaterów, tak? Bo z bohaterami na Ukrainie jest, no, kiepsko, tak powiedzmy. Chmielnicki też jest zdrajcą, tak? Bo podpisał, mimo że uważał się za jednego z, ale to on podpisał umowę w Prejasławie, którą później Putin w 2023 albo 2024 roku pokazywał amerykańskiemu dziennikarzowi, tak? Więc halo, nie halo. To z jednej strony. Dlatego Petliura niestety też był wymazany z historii, aczkolwiek to był bohater, tak? Bo walczył o niepodległą Ukrainę, pomagał Polakom w wojnie polsko-bolszewickiej. Oddziały ukraińskie walczyły pod Zamościem. Między innym Zmijenko, na pewno pan słyszał o takim poruczniku.
3: Поручник?
4: Поручник.
3: А он был из Миенко, то был одесянин, который стонд походил и который, и который служил у Безручки. Так.
1: А я о нем не слышал.
3: И Когутницкий был поляком, который был из Одессы и теж был в тим войску. Więc вимазана постать, так? Мазепа, вимазана постать, так само історичні. Więc українці, які ціле своє життя читали якийсь Швєтний Хмельницький, по просто не мають своїх богатирів. Więc я вірю в то, що та війна да нарешті достойних богатирів.
4: Co dzisiaj Polska mogłaby zrobić dla Polaków tutaj mieszkających, dla Polaków, którzy są obywatelami Ukrainy? Czy może coś zrobić więcej w tej sytuacji? Czy są jakieś państwa oczekiwania? Czy są oczekiwania polskiego środowiska artykułowane? Być może rozmawiacie o tym, wyobrażacie sobie, że coś powinno być takiego, co miałoby znaczenie dla was?
2: No, dla nas wielkim znaczeniem byłoby wsparcie Ukrainy przez Polskę. І стабілізація стосунків релації польсько-українських, то має огромне значення для нас, понімаш не буде панства українського, не буде нашої прийшлості.
4: Odczuwacie jakieś konsekwencje tych rzeczy? W polskiej przestrzeni pojawiły się informacje, że polskie organizacje są prześladowane obecnie przez Ukraińców za tę kwestię związaną z odebraniem orderu Orła Białego dla prezydenta Zełenskiego. Czy rzeczywiście były jakieś takie systemowe konsekwencje dla polskich organizacji, dla państwa organizacji?
2: Osobiście dla nas żadnych. Nadal jesteśmy pozytywnie odbierani przez Ukraińców i przez władze ukraińskie. Nadal możemy podnieść głos w jakichkolwiek sprawach, na przykład szkolnictwa polskiego, na przykład sprawa własności komunalnej, tak, czyli przekazywanie pomieszczeń dla organizacji polskich. Nadal jesteśmy akceptowani, nazwijmy to tak, przez społeczeństwo ukraińskie. I nawet jeżeli ktokolwiek zarzuci nam cokolwiek, to pierwsze moje pytanie zawsze brzmi tak. Polak oddał życie za Ukrainę, co zrobiłeś ty?
4: To bolesne zdanie, bardzo bolesne zdanie. Państwo polskie jest obecne też w Odeście, jest konsulat Rzeczypospolitej Polskiej, który przez pewien czas był ewakuowany, nie działał, teraz częściowo działa. To ma znaczenie, obecność polskiej dyplomacji, obecność polskiego konsulatu w Odeście, to jest jakiś element wsparcia dla państwa środowiska?
2: No mamy nadzieję, że tak. Mamy nadzieję, jakby przez te lata funkcjonowaliśmy w tych warunkach, w których funkcjonowaliśmy, tak? I mając wsparcie, nie mając wsparcia, my dalej będziemy funkcjonować jako organizacja. I nawet nie ile organizacja, a ile społeczność ludzi, którzy skupieni wokół jednego celu, tak?
3: My jesteśmy Polakami i po prostu nie możemy po prostu tak hopa i nie być Polakami, tak?
2: Tak.
3: To jest nasze życie.
2: To po prostu polsko.
3: Co by nie było, jakie by wsparcie otrzymywali, co by odbywało się w Polsce, ale tak albo inaczej jesteśmy Polakami. Urodziliśmy tutaj, tak, przez wiele pokoleń, mieszkamy tutaj, tak, jesteśmy obywatelami Ukrainy, ale jesteśmy Polakami i nikt tego nie może zmienić i nic tego nie może zmienić. Po to działamy, robimy co możemy, co jest w naszych siłach, na co nas stać.
4: Jeden z moich redakcyjnych kolegów, który jest obywatelem Ukrainy, ale jest etnicznym Polakiem, mówi w pewnym sensie z taką złośliwością, że być Polakiem w Polsce jest łatwo, wystarczy się urodzić. Jesteś Polakiem, ale wy nie macie takiego...
3: Nawet jak jesteś Ukraińcem, tak, urodzonym w Polsce, to ty jesteś Polakiem.
4: A wy nie macie takiej szansy, musicie chyba zabiegać o to, żeby pokazać, że jesteście Polakami.
2: A nie musimy, bo jesteśmy. Chodzi o to, że my jesteśmy, tak, Polakami. No, no nie wymarzę ja z siebie swoją znajomość języka polskiego. No się nauczyłam od prababci i tak się zdarzyło. Nie przestanę ja chodzić w niedzielę do kościoła katolickiego. No tak było w mojej rodzinie, tak? No, no nie, no przepraszam, żurek na śniadanie wielkanocne albo opłatek na Wigilię, to zostanie przy nas. To się nie zmieni, no jak to? Nie, ja nawet kiedyś mówiłam tym, że może całą krew po prostu trzeba wyleć, że będzie to inaczej. Może, ale nie, no tożsamość to jest naszą tożsamością, tak? To, jak nas odbierają inni obcy ludzie, to są problemy tych innych obcych ludzi. Ja nie przestanę być Polką, tak? No tak trudno dla innych, dla mnie łatwo, ponieważ taka jest moja świadomość
3: tak się urodziłam, wychowałam się w takiej rodzinie i ta rodzina przekazała mnie te wszystkie wartości, tak, które ważne dla nas w naszym życiu.
0: Powiem panu tak, że może nam oczywiście troszeczkę trudniej być Polakami, niż Polakami w Polsce, tak? Z tego powodu, że tak albo inaczej jesteśmy takimi ambasadorami Polski. Jeżeli coś odbywa się w Polsce, no to po prostu każdy sąsiad, kiedy widzę na ulicy, mówi, a co tam w Polsce? I ty już musisz orientować się, co tam odbywa się w Polsce, wydarzenia. I tak samo na przykład, no to, co mi męż często opowiada w wojsku, tak? Kiedy coś się odbywa się, no to oczywiście go pobratymi, tak? Ludzie, z kim on walczy, po prostu przychodzą do niego i mówią, a co tam w Polsce? I to już on tłumaczy, on opowiada i to po prostu jest zawsze na naszych barkach, tak? Opowiadać się i te opowiadać o naszej historycznej ojczyźnie.
4: Czyli wszyscy wiedzą, że on jest Polakiem, on pokazuje swoją polskość.
3: A my nie kryjemy się, kim jesteśmy. No przepraszam, a każdy Ukrainiec zrozumie, że jesteśmy Polakami, na przykład, że my obchodzimy Boże Narodzenie, nie, a teraz już
4: nie. Teraz już nie.
3: No, teraz już nie. Tak. Wielkanoc, obchodzimy w inną niedzielę, tak?
0: Tak.
3: No i pierwsze pytanie, dlaczego ty dzisiaj masz niedzielę, w tę niedzielę masz Wielkanoc? Jako, bo jestem katolikiem, a no Polak to katolik, tak? Katolik to Polak.
0: Bardzo śmiesznie, jako 22 roku zawsze staramy się jakieś tam prezenty, najpierw tam w sobotę do kościoła, a potem od razu wysłać męża, tak? I to jest zawsze ciekawe, kiedy on otrzymuje to wszystko, to jest wcześniej, jeżeli u wszystkich. I nawet jeżeli ktoś nie wiedział, że on jest katolikiem i Polakiem, no to akurat ten moment, jak mówię, spytana, no to wiedzę się o tym.
4: Co można wprost powiedzieć, mają panie możliwość do naszej publiczności, polskiej publiczności, zwrócić się bezpośrednio, apel, prośba, może nie groźba, ale może, może coś ważnego. Chciałyby panie skorzystać z tej możliwości i powiedzieć wprost do Polaków w Polsce.
3: Przede wszystkim ja bym chciała podziękować, tak? Podziękować za moją dumę, którą miałam w 2022, od 2022 i aż do dzisiaj i w przyszłości też będę miała. Za wszystko, co wy, nasi rodacy, zrobili dla Ukraińców, którzy uciekali przed wojną. Nie tylko dla Ukraińców, wśród tych ludzi też byli Polacy, osoby z Ukrainy polskiego pochodzenia. Chciałbym podziękować każdemu wolontariuszowi. Chciałbym podziękować i złożyć kondolencje rodzinie wolontariusza, który zginął w Charkowie. To trudno wypowiedzieć. Wczoraj był pogrzeb, z tego co widziałam na Facebooku, w katedrze w Kijowie. I wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. My łączymy się w tym bólu razem z Wami, ponieważ ten ból jest naszym wspólnym bólem. I każdy z nas chciałby, żeby wszyscy przetrwaliśmy i żeby wszyscy razem obchodziliśmy zwycięstwo. Chciałbym przeprosić za wszystko, co czasami wydarzy się, tak? Bo to są relacje ludzkie przede wszystkim. I my jako ludzie powinniśmy rozumieć, że każdy z nas popełnia błędy od czasu do czasu. I żeby te błędy nie niszczyły nas przede wszystkim wewnątrz, a tym bardziej na zewnątrz. I chciałbym prosić o dalsze wsparcie Ukrainie, więc dziękuję, przepraszam i proszę.
5: Pani Svitlana Zajcewa-Wyłkodnia, pani prezes, i pani Anastazja Strzelcowa-Nikolenko ze Związku Polaków na Ukrainie, oddział Adama Mickiewicza w Odessie. Tak mówiły w czasie naszego spotkania kilka tygodni temu. Niesamowicie poruszające i wzruszające te słowa. Zapraszam państwa do wysłuchania całej rozmowy. W tym celu trzeba przejrzeć ostatnie wydania Czarnego Nieba, ale myślę, że warto posłuchać i wsłuchać się w ten głos Polaków, którzy codziennie mieszkają pod rosyjskim atakiem na Ukrainie, w mieście szczególnie atakowanym w Odessie, naszych rodaków, którzy są obywatelami Ukrainy. To bardzo szczere i ważne słowa. Czarne Niebo, raport.
6: Czarne Niebo. Pani z Odesy mówiły o historii. Dzisiaj historia i teraźniejszość się spotkały. Spotkały się w Ostrówkach na cmentarzu, doszło do pogrzebu. Pogrzebu ofiar z roku 1943, dokładnie w 83. rocznicę zbrodni dokonanej w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Tym razem pochowano 55 ofiar. To są te szczątki, które zostały odnalezione podczas ekshumacji od 13 do 7 sierpnia. W tej mszy świętej przewodniczył łódzki biskup Witalij Skomorowski, byli przedstawiciele państwa polskiego, państwa ukraińskiego, a ci po tych 83 latach, którzy spoczęli na cmentarzu w Ostrówkach, dołączyli do tych, którzy tam spoczęli w roku 1992, 2011 i 2015, bo wtedy też były prowadzone prace ekshumacyjne. Instytut Pamięci Narodowej deklaruje, że jeszcze na tym terenie jest nieodnalezione około 300 ofiar rzezi wołyńskiej.
7: Czarne niebo.
4: I zakończymy nasz program miłym redakcyjnym akcentem. W listopadzie ubiegłego roku, też właściwie tak chyba przez chwilę mieliśmy okazję porozmawiać, obok mnie w naszym użgorodzkim studiu jest Andrzej Karaś, czyli człowiek, który odpowiada za to, co Państwo możecie przeczytać na portalu internetowym Radia Wnet. Ale Andrzeju, nie jesteś tutaj zawodowo, chociaż pewne refleksje zawodowe też na pewno do głowy Ci przychodzą, tylko jesteś tutaj wypoczynkowo. Po raz kolejny w Użgorodzie.
8: Tak, dzień dobry Państwu, dzień dobry Pawle. No, dopowiem, współodpowiada za portal, nawet po prostu współtworzę wraz z kolegami. Natomiast to jest mój trzeci pobyt w Użgorodzie. Pierwszy był w lipcu zeszłego roku, taki typowo wakacyjny, wypoczynkowy. W listopadzie to był taki wyjazd, nazwałbym misyjny, ponieważ obchodziliśmy razem święto niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej. 11 listopada miałem też okazję odwiedzić żołnierzy leżących w miejskim szpitalu w Użgorodzie, więc to nie był wyjazd taki, no to nie był urlop. To nie był wolny czas od pracy. Wziąłem też pracę ze sobą i wykonywałem ją po kolacji. To takie wejście za kulisy tego, jak to wyglądało. W zasadzie żadnego dnia nie położyłem się wcześniej niż o wpół do drugiej. I teraz jestem od wczoraj, od późnych godzin popołudniowych wyroki granicy były łaskawe, że zacytuję moją wiadomość do Artura Żaka. To było jeszcze życzenie i ono się spełniło. Dzisiaj wiemy, że wyjazd na Słowację do Wyżnego Nemeckiego nie odbywał się tak komfortowo, niestety. I co jeszcze? No, mamy wysoką temperaturę, która ja też już jestem w tym momencie życia, gdzie zaczynam to odczuwać, no ale był czas na wypoczynek, był czas na spacer, był moment na udział w liturgii grecko-katolickiej w soborze katedralnym pod wezwaniem Pawle. Nie pamiętam. Dobrze.
4: I tutaj też mnie zaskoczyłeś, też na szybko sobie nie przypomnę, ale chciałem, żebyś jeszcze powiedział, bo mam ostatnią minutę. Ja znam twoją motywację, powiedziałeś o tych poprzednich wyjazdach, ale powiedz naszym słuchaczom, naszym widzom, dlaczego wracasz do Użgorodu?
8: Poczułem się tutaj bardzo dobrze i w zasadzie tuż po przekroczeniu granicy zacząłem rozpoznawać te wszystkie stare miejsca, już wiedziałem jak trafić, pewnie bym nawet na piechotę trafił z przejścia granicznego do biura, do domu. Zajęłoby to trochę czasu i mogłoby być wymagającym doświadczeniem i być może nawet samodzielnie by się to nie udało, ale pewnie bym jakoś trafił. Teraz można bardziej korzystać z GPS-a, ponieważ transmisja danych internetowych na Ukrainie jest możliwa po bardziej korzystnych cenach niż to było chociażby jeszcze rok temu.
5: Dobrodziejstwa postępującej integracji z Unią Europejską. Ja wiem, że i Państwo też wiecie, jeżeli słuchacie Anten Radia Wnet, że Andrzej to jest osoba, która szczególnie interesuje się sportem. Zresztą swoje sportowe pasje i zainteresowania też tutaj w pewien sposób realizowałeś w Użgorodzie, czy poszukiwałeś informacji na temat kwestii sportowych. A dzisiaj masz wyjątkową okazję, ponieważ po naszym programie na antenie Radia Wnet jest właśnie program sportowy, to teraz możesz zapowiedzieć, co się wydarzy na antenie Radia Wnet z Użgorodu.
8: No i za chwilę antenę Radia Wnet przejmie niezastąpiony Grzegorz Milko i audycja Porozmawiajmy o Sporcie. Zachęcam do słuchania wszystkich słuchaczy Czarnego Nieba. Zostańcie na, albo przełączcie się na antenę Radia Wnet, jeżeli oglądacie nas na kanale YouTube Radia Wnet czy Czarnego Nieba, to zachęcam do wysłuchania naszej anteny, no nie tylko przez godzinę, bo jeszcze potem Republika Latina i Zbyszek Dąbrowski. Generalnie warto słuchać Radia Wnet w weekendy, w tygodniu. Mamy wiele ciekawych audycji. Nie czas na to, żeby przedstawiać całą ramówkę, ale zachęcam. Na własną odpowiedzialność bardzo polecam.
5: Andrzej Karaś, człowiek, bez którego nie byłoby, skromnie o tym powiedział, nie byłoby w portalu internetowego Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję, cieszę się, że jesteś ze mną w Użgorodzie, a oczywiście dzisiejszy program przygotował Artur Żak w Lwowie. Arturze, serdecznie ci też dziękuję i dziękuję Edmetrowi Antoniukowi, którego co prawda z nami nie ma, bo pełni po prostu służbę wojskową, po prostu to tak brzmi, ale dzięki niemu możemy nasz program z Ukrainy realizować. A teraz już Państwu mówimy, Arturze, do widzenia, do usłyszenia.
6: No i trzymajcie się ciepło, udostępniajcie, lajkujcie, czy jak to się mówi we współczesnym świecie internetowym. Do usłyszenia i do zobaczenia.
7: Czarne niebo.
9: Radio Wnet.
10: Autopromocja. Kanał Wnet Kultura na YouTube to przestrzeń dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć świat. Od literatury przez muzykę, teatr i film, aż po historię idei, dawne cywilizacje i dziedzictwo naszej kultury. Rozmawiamy o książkach i ich twórcach, sztuce i muzyce, mitach i wierzeniach, wielkich i małych cywilizacjach oraz zjawiskach, które kształtują współczesną kulturę. Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj. Skąd się wziął rogaty diabeł? Ile żon miał pierwszy człowiek? Czy starożytne demony żyją dziś wśród nas? Te i inne tajemnice Biblii odkrywa dla Państwa profesor Maciej Minnich z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Program Demony Biblii tylko na kanale Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
11: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
12: To była autopromocja.
13: Reklama.
14: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
15: Pan Rębiszewski?
16: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
15: No to życzę szczęścia.
16: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
17: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Po reklamie.
10: Porozmawiajmy o sporcie.
18: Godzina 18.05. Fryderyk Litwin audycję realizuje. Grzegorz Milko, witam i zapraszam na Porozmawiajmy o Sporcie. Dziś do godziny 19.00 oczywiście tradycyjnie, jak co niedzielę. I od razu zaczynamy od drużynowego Pucharu Świata. Polska na trzecim miejscu wczoraj na Stadionie Narodowym. Wielkie święto Speedway, ale oczywiście no niestety bez złotego medalu dla biało-czerwonych. Wygrywa Australia przed Danią. Na trzecim miejscu Polska i na czwartym Wielka Brytania. Oczywiście to nie jest dobra informacja. No, pewnie bardzo chcieliśmy tego złota, jeszcze tym bardziej na Stadionie Narodowym, 40 tysięcy ponad kibiców. No i rzeczywiście być może rozczarowanie, być może w jakiś sposób niedosyt, bo przecież nigdy na Stadionie Narodowym, kiedy było Grand Prix, nie wygrał reprezentant Polski indywidualnie. Jakaś klątwa, jakieś zaczarowanie tego toru jednodniowego. Oczywiście fantastyczna atmosfera i cudowna, wspaniała, biało-czerwona. I jeszcze taka sytuacja z Mikkelem Mikkelsenem. Gdzieś tam bardzo duże gwizdy i emocje wzięły górę, ale on sam napisał w mediach społecznościowych. Emocje wzięły górę nade mną. Serdecznie przepraszam za to wszystkich kibiców. Uwielbiałem atmosferę, zarówno te dobre, jak i złe emocje. Mogę potwierdzić, było głośno. I tutaj głośno słowo drukowanymi literkami z wykrzyknikiem napisał Mikkel Mikkelsen w social mediach. Podobne słowa załączono także w języku polskim. No ale Speedway rzeczywiście jechał, były rzeczywiście dobre wyścigi. I teraz zapraszam na spotkanie z redaktorem. Witam bardzo serdecznie. Redaktor Krzysztof Natoński, Polsat Sport. Witaj, Krystianie.
19: Witam, dzień dobry.
18: Krystian Natoński, który śledził Grand Prix. Oczywiście my ostatnio spotkaliśmy się także na kanale YouTube Radia Wnet podczas Mistrzostw Świata, podczas Mundialu. Trochę czasu minęło, no i teraz Speedway, Żużel, drużynowy Puchar Świata. Krystianie, jak możesz wytłumaczyć wszystkim naszym słuchaczom, kibicom, wszystkim tym, którzy być może oglądali lub nie oglądali, może byli na Stadionie Narodowym, a może tylko transmisja i również różne sytuacyjne rzeczywiście rzeczy, ale my zostaliśmy trzecią drużyną na świecie. Wygrywa Australia, jest najlepszą drużyną świata, jeśli chodzi o żużel. Na drugim miejscu Dania, na trzecim miejscu Polska, bo to był finał drużynowego poru świata. Trzecie miejsce Wielka Brytania. I poprosiłbym Ciebie o komentarz do tego, co się stało na Stadionie Narodowym.
19: No, trzeba przede wszystkim zacząć od tego, że jest to słaby wynik i kto siedzi, mówiąc kolokwialnie, w żużlu, ten wie, że ten brązowy medal to jest de facto rozczarowanie i porażka. W żużlu, w światowym żużlu, tak naprawdę liczą się w tym momencie 4, maksymalnie 5 reprezentacji. Te 4 oglądaliśmy wczoraj, tak, Australia, Dania, Polska, Wielka Brytania. Do tego jeszcze dodałbym pogrążoną w dużym kryzysie, no ale mimo wszystko liczącą się Szwecję. No i tak naprawdę w zasadzie to jest tyle. Jeszcze mocna jest Rosja, ale z wiadomych względów Rosjanie nie mogą rywalizować, więc to nie jest tak, że tych reprezentacji jest nie wiadomo jak dużo i ten brązowy medal to jest sukces. Nie, to jest porażka, bo tutaj wszyscy liczyli, że po pierwsze, no, uda się obronić to złoto wywalczone 3 lata temu, chociaż brano pod uwagę, że tego złota może nie być i że Polska nie jest takim faworytem. Po pierwsze, nie miała atutu własnego toru, bo ten tor był jednodniowy, tak, czasowy, na PGE Narodowym. To nie był tor, na którym nasi zawodnicy ścigają się na co dzień w rozgrywkach ligowych, więc de facto on był atutem, można powiedzieć tak przewrotnie, Australijczyków, bo oni uwielbiają ścigać się na takich torach krótkich, czasowych. No i to pokazali. To jest jeden aspekt, właśnie brak atutu własnego toru. 3 lata temu, pamiętajmy, wygraliśmy, ale we Wrocławiu. No a drugi aspekt, chyba ważniejszy, po prostu brak formy. Brak formy. Nasi kadrowicze nie są w tej chwili, a w zasadzie w tym sezonie, w optymalnej wysokiej formie, poza Bartoszem Zmarzlikiem, ale nawet ten Bartosz Zmarzlik wczoraj, nie oszukujmy się, pojechał poniżej oczekiwań, wygrał tylko jeden wyścig. Z dobrej strony pokazał się de facto Kacper Woryna rezerwowy, wygrał 2 wyścigi. No zdecydowanie słabiutko pojechał Maciej Janowski i Dominik Kubera. Tutaj można mieć największe uwagi do tej dwójki, bo Patryk Dudek, wiadomo już, że miał problemy zdrowotne, dlatego jego trzeba usprawiedliwić, ale tutaj najwięcej uwag trzeba mieć do Janowskiego i do Kubery, ale całościowo wszyscy pojechali poniżej oczekiwań. Zresztą sami zawodnicy to podkreślają. Oni mówią wprost, że mieliśmy olbrzymie problemy z prędkością na trasie, z wyjściem spod taśmy. Musieliśmy gonić przez całe zawody, więc oni też nie pudrują rzeczywistości. Ten brązowy medal jest odebrany jako de facto wynik, który jest rozczarowaniem.

0: I mamy połączenie cały czas, bo rzeczywiście lekkie zerwanie, tak się czasami zdarza, to tak jak w żużlu rzeczywiście gdzieś tam nie dotrzeć do rzeczywiście, no powiedzmy, nie dojechać w jakiś sposób, no zerwać taśmę, może tak, ale to te połączenie wraca i tak samo w żużlu nie liczy się jeden wyścig, oczywiście są wyścigi finałowe, ale liczy się suma i ta suma na Stadionie Narodowym była taka, że wygrała Australia przed Danią, na trzecim miejscu Polska, na czwartym Wielka Brytania, finał drużynowego Pucharu Świata Anno Domini 2026, Stadion Narodowy w Warszawie, a z nami jest redaktor Krystian Natoński, Polsat Sport. Krystianie, bardzo przepraszam za tę chwilowe rozłączenie, takie powiedzmy usterki na łączach, ale już wszystko gra, już jesteśmy ponownie na antenie. Chwilę wybrzmiała muzyka Midnight Oil i to jest muzyka przygotowana dzisiaj, starałem się dla Państwa zagrać po australijsku. Rzeczywiście pod kątem tego, że to Australia wygrała, że kangury Aussie po prostu są najlepsi na żużlu, dlatego Midnight Oil wprost z antypodów z Australii będzie także In Excess, może do tego Midnight Oil także wrócimy. AC/DC akurat dzisiaj nie, bo spokojniejsze granie, tak po prostu, ale przecież Nick Cave jest także oczywiście z Australii. Mógł dużo by wymieniać, oczywiście absolutnie fantastyczny Mel Gibson, wielka postać, no ale także wielu innych. I australijscy żużlowcy, no właśnie, Australijczycy, oni jeżdżą fantastycznie. Krystianie, więc wróćmy do tego podsumowania tego wszystkiego, co wczoraj zobaczyłeś swoimi fachowym okiem i twoim takim spostrzeżeniem. Właśnie, porażka reprezentacji Polski, bo tak trzeba powiedzieć. My przegraliśmy ten drużynowy Puchar Świata. Trzecie miejsce, ekipa Stanisława Chomskiego, no oczywiście nasi żużlowcy starali się i to nie można odmówić. No Kacper Woryna, Bartosz Zmarzlik, tak? No, tych dwóch jako w pierwszym rzędzie można wymienić. Nawet w tej kolejności, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Ale co tam nie dojechało, jeśli chodzi o biało-czerwonych?
1: No, co nie dojechało? No brak formy reprezentantów Polski, którzy kompletnie nie umieli się odnaleźć na tym torze na PGE Narodowym. Można się zastanawiać, jakby wyglądali, gdyby ten turniej odbył się na torze takim ekstraligowym, na którym ścigają się na co dzień. Może poszłoby im wtedy lepiej. Natomiast na PGE Narodowym warunki były równe de facto dla wszystkich, bo to jest tor sztuczny, tor jednodniowy, czasowy, jak to się fachowo mówi. Na tym torze Australijczycy czuli się jak ryba w wodzie, bo oni na takich torach się wychowali, krótkich właśnie technicznych. Ale drugim najważniejszym chyba aspektem to właśnie ten brak formy. No niestety, ale i Patryk Dudek miał problemy zdrowotne, więc jego trzeba usprawiedliwić. Bartosz Zmarzlik nawet pojechał poniżej oczekiwań, wygrał tylko jeden wyścig. No najsłabiej oczywiście Maciej Janowski i Dominik Kubera i tu można mieć najwięcej uwag do tej dwójki, bo Kacper Woryna robił co mógł, wygrał dwa wyścigi, więc szarpał. To był dobry występ w jego wykonaniu. No ale Kubera i Janowski pojechali zdecydowanie poniżej oczekiwań. I oni sami podkreślali po zawodach, że mieli problem z dopasowaniem się, ze znalezieniem odpowiedniej prędkości na trasie, z wyjściem spod taśmy. Oni nawet przegrywali starty, a jak już wygrywali starty, to już na wyjściu z pierwszego łuku od razu byli niemiłosiernie mijani przez rywali, więc tej prędkości, tych przełożeń im brakowało. Nie tylko Polakom, bo trzeba pamiętać, że Duńczycy też zaczęli od fal startu te zawody. Przecież oni po pierwszej serii mieli tylko 2 punkty. Potem po 2 seriach mieli tylko 8 punktów, więc zajmowali ostatnie miejsce Duńczycy. Dopiero pozbierali się w drugiej części zawodów. Lepiej im poszło niż Polakom. Natomiast Australijczycy od samego początku byli kapitalnie dopasowani. No i oni jako pierwsi znaleźli te znakomite przełożenia. Dlatego wygrali.
0: Krystianie, oczywiście tak myślę, że właśnie o tych Polakach można powiedzieć, nie przełożyli się, nie było formy. Maciej Janowski, no Patryk Dudek chory, no ale to wiadomo, że mamy tylu zawodników, że wiedząc o chorobie może Patryka, może warto go było kim zastąpić, ale może nie, rzeczywiście. Natomiast Kacper Woryna, Walczak absolutnie. Ja mam tak, wydaje mi się, że jak pamiętam te drużynowe Pucharu Świata, kiedy wygrywaliśmy seryjnie jeszcze za czasów Marka Cieślaka, trenera, Rafał Dobrucki też wygrał raz, a później ten był Son, ale pamiętam, że na przykład bardzo tacy waleczni zawodnicy, no Jarosław Hampel, prawda, Krzysztof Kasprzak, Tomasz Golo był absolutnie gwiazdą wielką, pierwszej wielkości, no porównywalnie jak teraz Bartosz Zmarzlik. I czasami rzeczywiście tego Tomka Goloba w jakiś sposób, no nie chcę powiedzieć wyręczali, bo to była drużyna, ale jechali niesamowicie właśnie, no wielki mały rycerz Jarek Hampel, Krzysztof Kasprzak, jak pamiętasz, no i później tak różnie, tak, bo był Janusz Kołodziej, był raz i, nie, jak pamiętasz, bo to była tak rzeczywiście, to jedno z miejsc się z reguły zmieniało, tak, w tej reprezentacji, ale dlaczego nawiązuję, ta analogia, teraz, po prostu, czy można powiedzieć, mamy przedostatni, nie, trzeci od końca, 29 sierpnia. Dzisiaj jest 30 sierpnia, jutro 31 sierpnia i koniec wakacji, urlopów, jakkolwiek. 1 września jest start szkoły, start powiedzmy, no tak można powiedzieć, idziemy już wczesną jesień. I czy na tym etapie sezonu, a mamy praktycznie końcówkę sezonu, zostały 2 miesiące. Czy my możemy mówić, że polscy zawodnicy czołowi są bez formy?
1: Ja jeszcze jedną rzecz dopowiem, bo wspomniałeś, że czy ktoś mógł zastąpić Patryka Dudka. No zastąpił go Kacper Woryna, wcześniej się nie dało, bo wydaje mi się, że to było w dniu już tych zawodów, że Patryk Dudek za nie mógł, problemy żołądkowe, więc to nie jest tak, że on był wcześniej chory i więc tutaj nie obwiniałbym ani Stanisława Chomskiego, ani nikogo innego, że Patryka Dudka ciągnęli na siłę, bo był chory. Nie, to było w trakcie zawodów, po prostu tuż przed zawodami on się rozchorował, dlatego...
0: Znaczy nawet nie obwiniam, Krystianie, nie chodzi o obwinianie, nie, no proszę. Po prostu sens, tak, sytuacyjnie, mówię sytuacyjnie, prawda? Proszę, przepraszam, tak. Przerwałem ci.
1: Tak, no i do tej starej gwardii, bo wspomniałeś o Tomaszu Golobie, tak, o Jarku Hampelu, o Krzysztofie Kacprzaku, Runeholta, przecież jeszcze był bardzo zasłużonym zawodnikiem. Przecież i Piotr Protasiewicz, tak, no jeszcze tam kilku było, ale faktycznie ten trzon wymieniłeś, a z Tomaszem Golowem było tak, że jemu nie zawsze szło w Grand Prix, często mu czegoś brakowało, ale zawsze jak była drużynówka, to stawał na wysokości zadania. Z Bartoszem Zmarzlikiem może jest na odwrót. Jemu wychodzi w Grand Prix, o czym świadczą jego tytuły zdobywane seryjnie, a w drużynówce już może nie być takim talizmanem, jakim był dla nas, dla naszej reprezentacji Tomasz Golob. Ale odpowiadając już na twoje pytanie, można, oczywiście, że tak. Żużel jest takim sportem, zwłaszcza dzisiaj, ten sport naprawdę się zmienił. To nie jest ten sam sport, co 15-20 lat temu. On był mimo wszystko bardziej przewidywalny. Nie było takiej ingerencji w sprzęt, jaka jest teraz. Teraz naprawdę nawet opony są w stanie zmienić formę zawodnika, nie mówiąc o silnikach, nie mówiąc o tłumikach i o innych rzeczach, już nie będziemy wchodzić w niuanse. Także zawodnik może zacząć sezon od wysokiego C, a skończyć jako naprawdę, może nie outsider, ale zawodnik no bez formy i takich przykładów można mnożyć. No Maciej Janowski chociażby, przecież on był długo pogrążony w kryzysie, ale ostatnio od kilku tygodni naprawdę prezentował bardzo wysoką formę, zresztą został indywidualnym mistrzem Polski i na kanwie tego Stanisław Chomski zdecydował się go powołać, bo też taka opinia publiczna sugerowała, tak, selekcjonerowi, że Janowski w tej kadrze być powinien, więc tutaj też nie jest zaskoczeniem, że on się znalazł, bo nagle wystrzelił, tak, a z kolei Przemysław Pawlicki pierwszą część sezonu miał kapitalną, zdobywał dwucyfrowe.
0: Krystianie, przepraszam, czy możesz jakby mówić do mikrofonu, w sensie nie na głośnym, jeśli mogę cię o to poprosić, bo troszeczkę nam jakość spadła, połączenia. Halo? Halo, halo, Krystian Natoński.
1: Halo, halo, teraz.
0: Tak? Teraz chyba będzie. Słuchać? Myślę, że będzie tak. Oczywiście jesteś absolutnie fantastycznym, profesjonalnym redaktorem, dziennikarzem od wielu lat i mniej więcej czujesz problem, prawda? Chodzi o połączenie w sensie jakości mówienia. Tak, oczywiście. Także tutaj przepraszam, zwracam honor, ale rzeczywiście, bo jeszcze no, ten bez formy, no to też Dominik Kubera, myślimy o tym, co się stało na Stadionie Narodowym, bo tak można taką gradację, tak, że Maciej Janowski, Dominik Kubera jakby zawalili, zawiedli. Patryk Dudek, no powiedzmy, chory, usprawiedliwiony. Bartosz Zmarzlik w jakiś sposób oczywiście walczył, chociaż w Grand Prix lepiej niż w drużynówce. No i ten Kacper Woryna, który rzeczywiście no, starał się tutaj łatać dziury, latał, jeździł po bandzie, tak, latał rzeczywiście jak Tomasz Golob gdzieś tam starał się. No, nie chcę porównywać absolutnie, ale jeden usprawiedliwiony, tak chyba można powiedzieć. No to ten Kacper Woryna. No i teraz wracam do pytania, bo mówisz, zobacz, jeden zawodnik, Maciej Janowski, ale my mówimy nie o jednym zawodniku. Na przykład też mówimy o Dominiku Kuberze. Załóżmy, tak, że jesteśmy na tym etapie sezonu, czyli mamy samą końcówkę sierpnia i teraz właśnie wracam do tego pytania. Czy w tym momencie polski zawodnik czołowy, tak, no bo mówię ogólnie czołowych polskich klubów Ekstraligi, czy w tym momencie może być bez formy? Więc Krystianie, właśnie z takim pytaniem teraz do ciebie.
1: Nie powinien, ale może. Może tak dojść do takiej sytuacji i mieliśmy już właśnie takie przykłady. Wcześniej mówiłem o Przemysławie Pawlickim, który był pewniakiem do kadry przez połowę sezonu i nagle zgasł, bo pojawiły się problemy z silnikami i ogólnie problemy sprzętowe w żużlu. Niestety to jest temat bardzo, bardzo złożony i coraz częściej zawodnikom jest utrzymać wysoki poziom przez cały sezon. Naprawdę na palcach jednej ręki można policzyć takich zawodników, więc mimo, że jest końcówka sezonu i teoretycznie zawodnicy są rozjeżdżeni, powinni trzymać formę, trzymać gaz, to jednak zdarzają się wpadki i często to są wpadki spowodowane sprzętem, chociaż najprościej oczywiście zwalić na sprzęt. Natomiast często oni sami też zawodzą, źle się dopasowują, źle jeżdżą, źle obierają ścieżki, więc to też nie zawsze jest wina sprzętu. Ja wczoraj rozmawiałem po zawodach z Andersem Thompsonem, bo wspominałem o tym falstarcie Duńczyków w tych zawodach i on przyznał wprost, dzień wcześniej na treningu był świetnie dopasowany, świetny czas. Nagle przychodzi dzień meczowy i on błądzi, on nie wie, co się dzieje, bo ten tor nagle jest zupełnie inny. On mówi, że w ogóle jakby był to inny, wyjechał na inny tor, że może ci kibice, którzy przyszli, inna temperatura powietrza się nagle zrobiła i inna wilgoć i tak dalej. I to wszystko sprawiło, że się nawierzchnia toru zmieniła. Więc wchodzimy już naprawdę w takie detale, w takie niuanse w tym sporcie, że ciężko jest utrzymać formę przez cały równy sezon, a nie oszukujmy się, Kubera większość sezonu miał słaby, jeszcze miał problemy zdrowotne, o tym też pamiętajmy, że on wraca po ciężkiej kontuzji. No Maciej Janowski, o nim już mówiłem, że ostatnio wypalił, no ale dzisiaj, znaczy wczoraj mu nie poszło, no a Dudek usprawiedliwiony przez te problemy zdrowotne.
0: No dobrze, ale Australijczycy, no bo dajmy to, co cesarskie cesarzowi, czyli mistrzowie, bez Jacka Holdera, który jest połamany, tak, no ma kontuzję. Czyli jaka jest ta siła Australii? Właśnie powiedz proszę, jak patrzysz na tych drużynowych mistrzów świata, bo to jest coś fantastycznego. Znaczy, no wiadomo, no punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i dla nas nie jest to dobrze, tak, ale oni naprawdę jeżdżą no kapitalnie. I teraz jeszcze zadam takie pytanie, Krystianie, to może, przepraszam, dwa pytania w jednym. Dobrze, najpierw może o tych Australijczykach, bo chcę zapytać o klątwę narodowego, no bo coś się dzieje nie halo, tak? Jeśli znowu jesteśmy na narodowym, mamy tą fantastyczną publiczność, ponad 40 tysięcy ludzi przyjechało na narodowy. To jest wielkie święto, bo przecież w mediach także i piątek poświęcony drużynowym korzyściom. Ja cały tydzień w serwisach od rana, wy pewnie też w Polsacie Sport, prawda? Wszyscy, którym dobro polskiego żużla jest na sercu i w ogóle kochamy żużel Speedway, to mówiliśmy o tym. I nagle przychodzi właśnie ten zaczarowany wieczór sobotni, Stadion Narodowy i znowu Polacy, no patrz, Polak wcześniej Grand Prix, 8-9 razy Grand Prix i my, żaden Polak nie wygrał, żaden, mimo że nawet jeździł Tomasz Golob kiedyś, Jarosław Hampel, ale czy to jest klątwa narodowego, to może zacznijmy od, czy to jest klątwa narodowego, a później o tych Australijczykach, poproszę.
1: Pewnie w sporcie no nie ma czegoś takiego jak klątwa, ale można tak powiedzieć, tak? Z takiego publicystycznego dziennikarskiego punktu widzenia można i tak takiego określenia użyć. Wczoraj Maciej Janowski po zawodach powiedział, że może jakąś wróżkę czy jakiegoś egzorcystę należałoby zatrudnić, żeby wypędził te złe duchy z tego stadionu, bo faktycznie żużlowcom nie idzie. ci sami żużlowcy przecież potrafią świetnie radzić sobie na innych torach, a jak przychodzi narodowy, no to w tych decydujących wyścigach zawodzą. Myślę, że po prostu pech, bo tak jak sam wspomniałeś, jeśli chodzi o rundy Grand Prix, no to było wielu świetnych polskich zawodników i oni docierali do tych finałów. To nie jest tak, że za każdym razem była totalna klapa, bo byli Polacy w tych finałach Grand Prix, tylko nigdy nie stawali na najwyższym stopniu podium i tu już po prostu decyduje łód szczęścia. No ale myślę, że jeżeli już miałbym tak konkretnie odpowiadać na to pytanie, to wydaje mi się, że to jest kwestia geometrii tego toru. Po prostu nasi zawodnicy zbyt rzadko jeżdżą na takich torach. To jest tor bardzo przypominający tory angielskie, na których świetnie czują się i Brytyjczycy, i Australijczycy, ale też Skandynawowie, zwłaszcza ci, którzy jeżdżą na co dzień widzę angielskie. Pamiętajmy, że z tych wielkich nacji to Polacy są najmniejszą nacją pod względem liczebności, która jeździ na co dzień na Wyspach Brytyjskich. A ci, którzy jeżdżą, to nie jeżdżą w reprezentacji. Nasi zawodnicy już od wielu, wielu lat odpuszczają sobie starty w Wielkiej Brytanii, nie mają kontaktu z tymi torami. Ciężko im się na takich torach odnaleźć, nawet tym bardziej doświadczonym, bo to jest jednak inne zachowanie się na motocyklu. W Polsce mogą rozpędzić swoje motocykle do na przykład 120 km na godzinę, a na angielskich torach takich jak na narodowym właśnie, o takiej geometrii liczy się technika. Ja nie kwestionuję oczywiście techniki, czy to Janowskiego, czy Zmarzlika, no ale jednak są jakieś przyzwyczajenia, prawda, z polskich torów, a tacy Australijczycy pokazali wczoraj, można tu płynnie przejść teraz do Australijczyków, tak, że oni świetnie czują się na takim torze, no ale też nie można mówić, że to jest tylko kwestia tego, że oni się wychowali w Wielkiej Brytanii żużlowo i świetnie na takich torach się czują, to prawda, ale przede wszystkim oni są w genialnej formie, no Brady Kurtz jedzie kolejny świetny sezon, udowadniając, że ten zeszłoroczny nie był dziełem przypadku. Ryan Douglas jest w ogóle odkryciem tego sezonu, bo świetnie jeździ w drugiej ekstralidze i będzie już w przyszłym sezonie jeździł prawdopodobnie w ekstralidze. Do tego no, doświadczony zawsze stający na wysokości zadania Jason Doyle. No i nawet ten Max Frick coś tam potrafił, mimo że chimeryczny najbardziej z tego grona, to potrafił coś tam utknąć. No i tak jak wspomniałeś, bez Jacka Holdera, bez Bena Cooka, który na co dzień jeździ w Unii Leszno, w ekstralidze i też jeździ świetnie, no Australia doczekała się naprawdę świetnej reprezentacji, jak kiedyś z Lee Adamsem, Ryanem Sullivanem, Jasonem Crampem, młodym Chrisem Holderem i jeszcze paru można byłoby takich wymienić. Długo czekali, bo prawie ćwierć wieku. W międzyczasie też mieli świetnych żużlowców, no ale gdzieś tam im brakowało do złota. A teraz się doczekali, no i w pełni zasłużenie trzeba im pogratulować, bo byli naprawdę świetni. No i mogą, kto wie, może zdominować ten drużynowy Puchar Świata w najbliższych latach.
0: Tak, Max Frick, który kiedyś nawet wygrał w Warszawie, tak pamiętamy, dwa albo trzy sezony temu właśnie przyjechał i też nieoczekiwanie zwyciężył. No to teraz, jeśli jeszcze mogę pozwolić, właśnie jeśli pozwolisz, Krystianie, o to pytanie, o to, od czego zaczęliśmy, no bo to też wzbudza emocje. Mikael Mikkelsen i to, co stało się on przeciwko całej polskiej publiczności, oficjalnie było podane 40 tysięcy, możesz powiedzieć tą liczbę? Tak mniej więcej o jakiej liczbie?
1: 45 tysięcy było podobno, według z tego co wiem, 45.
0: Tak, 45 tysięcy ludzi. Stadion Narodowy może pomieścić 56, a więc było bardzo wielu kibiców. No jeszcze nie komplet, ale dużo nie brakowało. I teraz te 45 tysięcy ludzi przeciwko jednemu człowiekowi. Jednemu Mikkelowi Mikkelsenowi. I on rzeczywiście teraz przeprosił, tak jak właśnie zaczęliśmy naszą rozmowę, naszą audycję Porozmawiajmy o Sporcie, zacytowałem jego przeprosiny. Sam napisał, że było głośno, ale że on jakby tak napisał, uwielbiałem tą atmosferę, która była wczoraj. No tak jakby go w jakiś sposób to niosło. Czasami tak jest, jak trybuny przeciwko tobie, to ty mimo wszystko chcesz pokazać, tak? No ale wreszcie się zrobiło bardzo gorąco. Te filmiki są, no takie można powiedzieć, były dzieci, były rodziny. Nie wiem, czy te wulgaryzmy, które leciały w stronę Mikkelsena, miały sens, ale może się takie były. No wiadomo, to jest chwila emocji. No i później rzeczywiście teraz te przeprosiny. No właśnie chciałbym, żebyś to też skomentował, bo no bo kurczę, no to tak naprawdę, szczerze powiem, no nie powinno dochodzić do takich sytuacji, że jest, jest bardzo ważny dzień, tak? Finał drużynowego Pucharu Świata, czyli tak jakby finał Mistrzostw Świata i nagle, nagle właśnie jest sytuacja bardzo zapalna, no bo to była sytuacja z Bartoszem Zmarzlikiem, czyli dwóch matadorów się wzięło, prawda, gdzieś tam pod łokcie, jak to w Speedwayu, no akurat wywrócił się Mikael Mikkelsen i jest zaogniony konflikt przeciwko całej polskiej publiczności. Jakbyś, proszę ciebie o komentarz do tej sytuacji, jak to wyglądało właśnie twoim okiem?
1: No przede wszystkim towarzyszyło nam, obserwatorom, dziennikarzom, ale pewnie też kibicom, zwłaszcza gdy już pokazano powtórki tego zdarzenia, zaskoczyło nas, że Mikkelsen właśnie tak zareagował, bo tam nie było w ogóle żadnego kontaktu. Jeden z moich kolegów dziennikarzy powiedział, że no tak, Mikkelsen tak zareagował, bo został w ogóle staranowany przez Zmarzlika. Ja mu powiedziałem, no nie, zobacz na powtórce, tam nawet widać wyraźnie, że jest przerwa między nimi, tam nie było żadnego kontaktu, więc ta reakcja Mikkelsena byłaby w pełni uzasadniona, gdyby faktycznie Zmarzlik go staranował, a my byliśmy potem wszyscy zdziwieni, że on tak zareagował w momencie, kiedy nie było żadnego kontaktu. Ja z Mikkelsenem rozmawiałem.
0: Czy tak, czyli jak? Krystianie, ale tak, czyli jak? Czyli on coś wymachiwał do polskiej publiczności? Bo po prostu...
1: Najpierw chciał wyładować swoje emocje na Bartoszu z Mazliku, na torze. Chciał go dopaść. Na szczęście został szybko przez swój team powstrzymany i potem jeszcze schodząc do parku maszyn podbiegł, zaczął biec w kierunku przejeżdżającego obok niego na motocyklu Bartosza Zmarzlika i też w ostatniej chwili został zatrzymany przez osoby funkcyjne, bo mogłoby dojść do rękoczynów. I ja rozmawiałem z Mikkelem Mikkelsenem świeżo po tych zawodach, no i on już się wtedy uspokoił, był taki wyważony, podszedł do tego racjonalnie, no uderzył się w pierś, powiedział, że przesadził, że emocje go poniosły, bo wiedział, jak ważny był to wyścig. On de facto nie miał pretensji do Bartosza Zmarzlika o ten atak, miał pretensje o to, że w ogóle, że doszło do tej sytuacji, że on upadł. On powiedział, kurczę, popełniłem błąd, powinienem był utrzymać się na tym motocyklu i dalej próbować go wyprzedzić, a ja niepotrzebnie upadłem. Miał pretensje chyba bardziej do siebie, no ale chciał się na kimś wyładować. Emocje, frustracja, kumulacja, a to wszystko adrenalina zrobiły swoje i dlatego tak się zachował. A potem już przed ceremonią medalową z Bartoszem, z Marzlikiem sobie spokojnie porozmawiał i sobie to wszystko wytłumaczyli, przybili piątkę, a tak jak ty już wspomniałeś, potem w mediach społecznościowych też już przeprosił za swoje zachowanie. Ja bym nie demonizował Mikkelsena, absolutnie, wręcz przeciwnie, ranga zawodów, stawka, ten wyścig naprawdę był bardzo ważny, bo wtedy Dania jeszcze miała szansę dogonić Australię. I Mikkelsen o tym wiedział i on miał świadomość, że jego wykluczenie pozbawia szans Danii walki o złoto. I to jeszcze bardziej spotęgowało u niego tę złość. Nie wiem, czy pamiętasz takie Grand Prix, gdzie Saifuddinow pobił się ze Scottem Nicholsem w Cardiff. Tak. Dawno temu tam chyba.
0: Jasne, 18, oczywiście.
1: 18
0: tak, lat tak, temu. A kiedyś Krystianie, no to jak są takie sytuacje, no to tutaj nie doszło na szczęście. Natomiast kiedyś Tomasz Golob, który, o powiedzmy, naprawdę wszedł do światowej czołówki, po prostu był, no, był kozakiem, tak, i chciał jeździć, super, i namieszał w tej czołówce. 95 rok Tomasz Golob wygrał pierwsze Grand Prix, kiedy już cykl przestał być jednodniowy, a zaczął być Grand Prix, to było we Wrocławiu, 95 rok, a wcześniej, bodaj 94, to myślę, że redaktor Piotr Rulkowicz tutaj na pewno nas poprawi w jakiś sposób, ale też myślę, że sięgamy pamięcią, jak Tomasz Golob dostał po prostu uderzenie od Craiga Boyce'a. No, pięścią w twarz, i to Craig Boyce trafił

0: Cardiff, prawda, piękne Grand Prix, też jednodniowe zresztą, też jednodniowe, które kiedyś nawet wygrał Maciej Janowski, jak nie wiem, pamiętasz, i z Emilem Sejfudinowym, a więc żużel, ponieważ to jest wszystko na styku, to jest na ułamku sekund, po prostu, da, ba, sekund.
1: Tak, tam była taka sytuacja właśnie, że no Nikos był u siebie, był gospodarzem i też wszyscy potem na Sejfudinowa strasznie buczeli z kibiców i też Sejfudinow wywołał takie emocje, bo te emocje działają w obie strony, tak? Zawodnik jest pod wpływem adrenaliny, ale kibice też czują te emocje, ale to jest żużel właśnie, tak jak ty wspominałeś. Czasami może to dziwnie zabrzmi, ale tego brakuje czasami w tym dzisiejszym Speedway, takich właśnie troszeczkę złych chłopców, którzy gdzieś tam mają sobie coś do powiedzenia, że czasami ten sport żużlowy robi się taki bardziej wymuskany dla grzecznych chłopców, a przecież zawsze to był sport, mówiło się, dla takich niegrzecznych, bad boyów. I to tak, też była
0: czarny sport.
1: Tak, Henko, który gdzieś tam rzucił się na Petersena, no to akurat było w lidze szwedzkiej kiedyś. Jason Kram, Nicky Petersen, no oni też przyskakali sobie do gardeł. Tomasz Golow też nie był święty nigdy, więc nie zawsze, więc no czasami nam tych bad boyów brakuje i wczoraj mieliśmy namiastkę tego, no bo nie oszukujmy się, tam nie doszło do niczego poważnego, ale przynajmniej sam Mikkelsen zresztą to wspomniał, jak z nim rozmawiałem wczoraj, że dał kibicom troszeczkę emocji i były fajerwerki. Więc trochę,
0: a co Bartosz Zmarzlik na to? A co Bartosz Zmarzlik na to?
1: No Bartosz Zmarzlik, akurat z nim nie rozmawiałem, ale z tego co wiem, on zawsze jest taki no dyplomatyczny w swoich wypowiedziach i zawsze na chłodno do wszystkiego podchodzi i to trzeba mu oddać, że on się rzadko daje prowokować i chyba nie przypominam sobie sytuacji, żeby kiedyś właśnie dał się sprowokować. Nawet jak ktoś go ostro potraktował, nawet jak coś było nie tak. Może się mylę, może coś mi teraz uciekło z głowy, ale chyba nigdy nie było takiej sytuacji, żeby on dał się właśnie sprowokować i tutaj też chyba szybko uciął to, zwłaszcza, że oni potem właśnie już się bardzo szybko pogodzili, więc nawet nie miał czasu Bartosz Zmarzlik, żeby mu jakoś odpowiedzieć, bo gdyby Mikkelsen cały czas miał do niego konflikt, czuł coś do niego, no to może w końcu Bartoszowi też by puściły nerwy. Tego nie wiemy. To jest tylko człowiek. No ale szybko sobie to wytłumaczyli. No trzeba pamiętać, że oni za chwilę zmierzą się ze sobą w playoffach Ekstraligi, tak? Mikkelsen jeździ w Toruniu, a Bartek w Lublinie, więc tam byłaby wtedy kontynuacja. No ale już wszystko sobie wytłumaczyli. Tak. Nie ma co tworzyć sztucznego konfliktu, bo takiego między nimi nie ma.
0: Oczywiście, to jeszcze tylko tak już puentując też naszą rozmowę, no Bartosz Zmarzlik powiedział się, że jest bardzo, bardzo rozczarowany. No to oczywiście wynikiem drużynowego Pucharu Świata. Krystianie, to już tak na zakończenie naszego spotkania, za które bardzo ci serdecznie dziękujemy, ale to było najważniejsze wydarzenie absolutnie weekendu. Co by się nie działo też w innych dyscyplinach, ale żużel, Speedway to Speedway, no i to jest tak, no, można powiedzieć, u nas w sercu, prawda, w sercu Warszawy, Stadion Narodowy, 45 tysięcy ludzi. Atmosfera w porządku, tak, poza tym jedną sytuacją.
1: Absolutnie. To wielkie święto nie tylko polskiego, ale światowego Speedwaya. Wszyscy podkreślają, że Warszawa godnie, a może nawet i lepiej zastępuje Cardiff. Anders Thomsen powiedział wprost, że nawet lepiej, bo jest bardziej żywiołowa reakcja kibiców, że kibice polscy lepiej dopingują niż ci brytyjscy w Cardiff. A otoczka jest na identycznym, bardzo wysokim poziomie, także Cardiff wypadło, ale pojawia się Warszawa i oby co roku ta Warszawa w tym kalendarzu była.
0: Tak, i oby super. To rzeczywiście... Właśnie. I to niech to niesie naszych zawodników w kolejnym roku, bo czas nie stoi w miejscu, wszystko biegnie. Wczoraj oczywiście wygrywają Australijczycy, drugie miejsce Dania, trzecie Polska, czwarte Wielka Brytania i patrząc z naszej perspektywy może jest rozczarowanie, ale czas leci szybko. Za chwilę będzie w maju Grand Prix, gdzie Bartosz Zmarzlik, znaczy teraz oczywiście Bartosz Zmarzlik walczy o swój kolejny tytuł, później mamy kolejny sezon, tak? I znowu Warszawa i teraz już po prostu... Można tak powiedzieć, że no niech się nasi najeżdżą, żeby ten kolejny, no po prostu będzie okazja do rewanżu. Sport zawsze daje, w życiu jest okazja do rewanżu, w sporcie zaraz kolejny mecz, kolejne wydarzenia, więc może tak rzeczywiście warto to podsumować, jeśli pozwolisz, Krystianie, no na tej zasadzie, że wygrali najlepsi, bo wygrali.

0: Ale Australijczycy, drudzy byli Duńczycy, my na trzecim miejscu, no Wielka Brytania na czwartym, ale wiadomo, że bez Taja Wolfindena, no to też pewna epoka się zakończyła, tak? I to, no i chyba to takie podsumowanie, że oddajmy zwycięzcom to, co im się należy. No, no come on Aussie, tak? Go Australian. No niech chyba tak będzie, co?
1: Absolutnie nie wygrała, to najważniejsze. Wygrała drużyna, która była najlepsza. Tu nie było żadnego przypadku, tu nie było żadnego wypaczenia wyniku, co czasami się zdarza, bo wiemy, że w sporcie nie zawsze ten najlepszy musi wygrywać, różnie z tym bywa, a tu nie było ani przez chwilę niespodzianki. Wygrała drużyna najlepsza i tak na zakończenie można powiedzieć, że dla światowego żużla może to i nawet dobrze, że Polacy tak nie dominują w tych rozgrywkach, że jest jakaś taka trochę ekspansja, że to może napędzi ten żużel też właśnie w tych innych krajach, bo nigdy nie jest dobrze, jak jeden kraj przez tyle lat dominuje, a tak było z Polską. My i tak mamy 9 złotych medali w tych rozgrywkach. Myślę, że to 10 to jest kwestia czasu, chociaż teraz rzadziej, bo drużynówka jest to 3 lata, pamiętajmy, nie co roku. No ale tak. I tak nie ma na co narzekać. No.
0: Tak, bo jak jest Sonno, to wiadomo Speedway of Nations, czyli w parach, prawda, plus rezerwowy. No i tutaj my nie wygraliśmy, prawda, bo wygrywali seryjnie Rosjanie, Sajfudinow, Łaguta, absolutnie najlepsi, a ostatnio Australijczycy. Ale to gdzieś tam to jest też, no tak, co 3 lata, więc to jest ta drużynówka. No i niech ten żużel tak jeździ, skoro wygrywają najlepsi, to znaczy, że sport jest po prostu w tym momencie fantastyczny, że wygrywa sport, wygrywa Speedway. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Redaktor Krystian Natoński był z nami. Krystianie, bardzo, bardzo dziękuję. Oczywiście Polsat Sport z pozdrowieniami dla całego Polsatu, dla dyrektora Mariana Kmity i dziękuję Ci za to spotkanie. No cóż.
1: Dziękuję teraz, i do usłyszenia. Tak.
0: I do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. A my teraz, skoro jesteśmy tak blisko Australii, to myślę, że możemy zagrać In Excess, ale może odwróćmy kolejność, jeśli pozwoli nasz realizator Fryderyk Litwin, bo mamy przygotowany dla Państwa taki wspomnieniowy wywiad, rozmowę. Jeden dzień po zakończeniu Mistrzostw Świata. Kazimierz Węgrzyn był gościem studia Mundial. Jeśli możemy teraz właśnie przypomnieć sobie, jak przebiegała ta rozmowa, to było tuż po finale. To był jeden dzień po finale, to było ostatnie studio Mundial właśnie 2026, czyli 20 lipca spotkaliśmy się po raz ostatni, już nie na kanale YouTube Radia Wnet, oczywiście w radiu, na antenie Radia Wnet, dzięki Państwu, dzięki naszym sponsorom, dzięki patronom, patronite.pl/radiownet i Kazimierz Węgrzyn był znakomity piłkarz reprezentacji Polski, Wisły, Krakowi, Pogoni Szczecin, ekspert TVP Sport, innych także telewizji. Właśnie mieliśmy okazję z nim porozmawiać. Posłuchajmy teraz rozmowy z Kazimierzem Węgrzynem, pamiętając, że Hiszpania wygrała finał piłkarskich Mistrzostw Świata z Australią. Po dogrywce Ferran Torres strzela gola i Hiszpania jest najlepszą nacją na świecie w piłce nożnej, no tak jak teraz Australijczycy w Speedwayu, adekwatnie, jak Włosi w siatkówce, absolutnie fantastycznie. I my teraz właśnie posłuchajmy tego Kazimierza Węgrzyna w tej wspomnianej rozmowie, bo warto sobie przypomnieć właśnie, jak to było, jeśli chodzi o podsumowanie piłkarskich Mistrzostw Świata, które wygrała Hiszpania przed Argentyną, na trzecim miejscu Anglia, na czwartym Francja. Kazimierz Węgrzyn, bo przecież piłkarz TVP Sport, Kazimierz Moskal przestał być trenerem Wieczystej, ale Kazimierz Węgrzyn, ekspert telewizyjny, piłkarski, właśnie w rozmowie z nami na antenie Radia Wnet, właśnie taka archiwalna, no chociaż nie tak bardzo, bo 20 lipca była ta rozmowa w studiu Mundial i właśnie podsumowanie: Hiszpania najlepsza przed Argentyną. Posłuchajmy naszego właśnie gościa.
2: No i to jest duże szczęście, że to Hiszpania, a nie Argentyńczycy zdobyli to Mistrzostwo Świata. Często piłka jest niesprawiedliwa, natomiast w tym przypadku piłka sprawiedliwa była. Myślę, że Hiszpanie zdecydowanie zasłużyli na to mistrzostwo. W pewnym momencie, patrząc jak grali Francuzi, wydawałoby się, że Francuzów nikt nie zatrzyma. Natomiast okazało się, że Hiszpania jest na tyle mocna, że to potrafiła zrobić. No i myślę, że ten puchar jak gdyby wszedł w odpowiednie ręce.
0: Argentyna w finale zawiodła?
2: Myślę, że bardzo. No jeżeli w 90 minutach nie oddajesz żadnego strzału na bramkę, no to coś jest nie tak z drużyną. No to tak zastanawiałem się, jak ten mecz będzie wyglądał. Czy Argentyna się postawi, czy będzie tak naprawdę walczyła tylko i tak jak z Anglikami przeszkadzała. Natomiast no tej gry nie było. Mieli Messiego do pewnego momentu, gdzie ten Messi utrzymał Argentyńczyków przy życiu. No jeżeli Messiego tak naprawdę Hiszpanii powstrzymali, to nie było kim straszyć. I to było trochę przerażające. I takie miałem trochę odczucie, że i takie zastanowienie, czy ta Argentyna była na drugim najsilniejszym zespołem, który trafił do tego finału i takie miałem odczucia, że nie do końca, że każdy wie, ze 3-4 albo jeszcze więcej zespołów mogłoby się bardziej postawić Hiszpanom. No ale no, tak jest. No, wywalczyli to sobie, by potrafili wygrywać mecze, przychylać czele na swoją korzyść i tak tego ten finał, bym powiedział, no mało interesujący i jeżeli chodzi o Argentyńczyków, to oni na ten finał nie dojechali.
0: Czy też było spowodowane to tym, że oni grali więcej niż Hiszpanie, biorąc pod uwagę dogrywkę z Republiką Zielonego Przylądka? No ten też mecz, który po prostu przeszedł do historii z Egiptem, gdzie gonili wynik. Dogrywka ze Szwajcarią i mieli dzień krócej odpoczynku niż Hiszpanie. Jak na to patrzeć? Ja nie chcę usprawiedliwiać Argentyńczyków, bo nie jestem adwokatem diabła, ani mi brat, ani swat ta Argentyna, ale po prostu patrząc tak turniejowo.
2: Ja myślę, że po tylu meczach każdy może być zmęczony, ale tak dużo nie zmieniał trener, więc pewnie te parametry zmęczeniowe nie były aż tak duże, skoro ta powtarzalność w tym wyjściowym składzie była. Ja myślę, że no Argentyńczycy nie zachwycili w ogóle w większości tych meczów, bo ciężko im się grało. Tak jak powiedziałem, no to często tak jak powiedziałeś, te dogrywki, często Messi brał ciężar na siebie i tak patrząc, jakbyśmy Messiego wyciągnęli z tej Argentyny, to nie wiadomo, czy oni by się w finale znaleźli, pewnie nie. I ta gra no, nie wyglądała tak dobrze. Widzimy, że Argentyńczycy w pewnym momencie z tymi mocniejszymi przeciwnikami przyjęli taką taktykę, że strzelimy bramkę, później jak gdyby dobrze się bronimy i to dawało efekt. No też pamiętamy, ile oni tych goli strzelali w końcówkach z drugiej strony meczu i to potrafili to robić, potrafili mieć taką umiejętność wygrywania. To na pewno sukces Argentyńczyków, natomiast no to tak mówimy, no ten finał pewnie nikomu się nie podobał.
0: No ale Hiszpania po piłkarsku, tak jak można było spojrzeć na ich grę, przecież Jamal już na początku mógł strzelić gola, co by też pewnie ustawiło finał. Dibu Martinez absolutnie fantastycznie w tym finale. W ogóle przez 4 lata utrzymuje formę, to też jest ciekawe, prawda? Stawiamy tutaj w gronie chyba najlepszych bramkarzy, bo przecież to jest też bramkarz Aston Villa, czyli to jest cały czas absolutnie topowy poziom. Ale chciałbym cię zapytać o Hiszpanów. Co zrobiło największe wrażenie w grze Hiszpanów na tobie?
2: No dla mnie największe wrażenie to był mecz przede wszystkim z Francją. Myślałem, że ta rywalizacja może się skończyć odwrotnie, czyli że to Francuzi będą tym zespołem, który dojdzie do finału. Natomiast ja byłem pod wrażeniem Hiszpanów, to był ich najlepszy mecz i pod wrażeniem byłem środka pomocy, czyli Rodri, Fabian Ruiz i Olmo. Wracając jeszcze o Oyarzabal, ten środek pola był niesamowity. Tam było ciężko odebrać piłkę. Francuzi no nie wiedzieli, jak to zrobić. Byli bezradni. Byli za wolni. Ciężko było do Hiszpanów dotrzeć, zaatakować, bo jak dobiegałeś do zawodnika z piłką, to już tej piłki nie miał. I to było genialne. To był, myślę, ich najlepszy mecz na tym turnieju i ten mecz właśnie pokazał, że to będzie główny faworyt w finale, że jednak tutaj, no, jeżeli oni utrzymają ten poziom, to nikt im się nie postawi. No ten finał był trudny też dla nich, mimo to, że mieli tę sytuację, że mogli tutaj powiedzieć strzelić wcześniej gola, no ale też mogło, gdyby ta piłka była niesprawiedliwa, Argentyńczycy by dojechali do rzutów karnych i różnie się to mogło skończyć.
0: No i tam Dibu rzeczywiście, chociaż Unai Simon został najlepszym bramkarzem turnieju, natomiast bramkarz, który broni w drużynie mistrza świata, może nie ma tylu sytuacji, co na przykład bramkarz wicemistrzów świata, tak w przypadku tutaj argentyńskiego bramkarza. A chciałbym ciebie też zapytać o drużynę numer 3 i 4, no bo jak patrzeć na ten mecz o trzecie miejsce? Ważne, bo Anglicy po raz pierwszy w swojej historii, prawda, zdobyli brązowe medale, kiedyś to były srebrne, teraz brązowe, ale trzecie miejsce. Bez defensywy był ten mecz Francja-Anglia?
2: No tam był trudny mecz też do koncentracji, bo i trenerzy i zawodnicy wypowiadali się, że to oni nie chcą grać tego meczu, natomiast to było trochę dziwne. I ta pierwsza połowa tej koncentracji pewnie Francuzi nie mieli w ogóle i gol Rice'a tak naprawdę dla Anglików i później pójście za ciosem spowodowało, że nie wiedzieli, o co chodzi. Natomiast myślę, że w szatni trener no, musiał w jakiś sposób, nie wiem, zawstydzić piłkarzy albo im powiedzieć, że to, co robią, jest wstydem, że to jednak jest jeszcze walka o trzecie miejsce. I ta druga połowa, no trzeba powiedzieć, że była imponująca pod względem Francuzów. Oni mogli odwrócić ten mecz. To nie było wcale takie oczywiste. Gdyby nie wejście Bellingham, to miałem takie odczucie, oglądając ten mecz, że Francuzi mogą jeszcze nawet to wygrać, albo nawet mecz mógł się skończyć dogrywką. Dlatego trudny na pewno mecz w takich warunkach, w Miami, 40 stopni, więc to było też trochę takie słabe. Natomiast mecz pewnie dla obserwatora takiego postronnego fajny, bo gole i tamten mecz dużo lepiej się oglądało niż finał.
0: A w której obronie chciałbyś najbardziej wystąpić z tych czterech drużyn? Byłeś świetnym środkowym obrońcą. Gdzie byś widział swoje miejsce?
2: No zdecydowanie hiszpańskie tak naprawdę, bo mówiłeś to o Simonie, że wygrał jak gdyby to głosowanie na najlepszego bramkarza, natomiast on tak naprawdę musiał być czujny, musiał grać wysoko, czasami przerywać akcje po piłce zagranej za linię obrony, ale przez to, że ta drużyna była tak dobrze zorganizowana, to obrońcy też mieli łatwiej. Bliskość partnerów powodowała to, że nawet jakieś tam powiedzmy przejście przeciwnika przez tą pierwszą linię czy drugą linię, zawsze ktoś był blisko, zawsze mógł ci pomóc, zawsze mogłeś zwolnić, więc jeżeli chodzi o Kubrasi, Laporte, środkowych obrońców wspieranych przez Poro i Kukureje, to myślę była bardzo dobrze funkcjonująca obrona.
0: Zresztą Pau Kubarsi został wybrany najlepszym piłkarzem młodego pokolenia, no a Rodri został wybrany w ogóle piłkarzem mistrzostw świata. Zgadzasz się z tą decyzją?
2: No to akurat trudny wybór, no ale jeżeli trzeba by było wybrać piłkarza mistrza świata, no to to był tak równorzędny zespół bez gwiazd, bo wydawało się, że Jamal będzie takim piłkarzem, który może tutaj robić różnicę, będzie takim gwiazdorem, natomiast to zespół świetnie funkcjonował. Ja myślę, że Rodri na wszystkich zrobił wrażenie w meczu z Francją, czyli z trudnym przeciwnikiem, to jak on grał, jak był wspomagany przez też Fabiana Ruiza, bo to też był jego genialny mecz, nie mówiąc już o Olmo, to Rodri tak naprawdę dojechał na te mistrzostwa świata z dobrą formą po tej kontuzji, gdzie za dobrze mu nie szło po tej kontuzji, bo to dosyć długo trwało, no to tutaj na tym mistrzostwie w momencie złapał tą wielką formę.
0: Całe mistrzostwa, czyli ta formuła pięciotygodniowa, 104 meczów, 48 drużyn, tobie się podobała?
2: Z jednej strony obawiałem się, że będą takie mecze, jeżeli chodzi o liczbę tych drużyn, że mogą być takie jednostronne, że będzie dużo wyników wysokich, przez to te mecze nie będą ciekawe. Natomiast takich meczów mieliśmy bardzo mało i to te drużyny, na które nie liczyliśmy, potrafiły się postawić, więc myślę, że to w sumie chyba wyszło, bo tutaj jak gdyby też pokazanie się wielu krajów na tle innych mocniejszych zespołów, to trzeba powiedzieć, że ta decyzja nie była taka zła.
0: A jak Polskę w tym wszystkim widzieć? No bo przecież my już teraz przystępujemy do sezonu i po prostu nie chodzi mi nawet o to, że powiedzmy, gdybyśmy grali za Szwecję, to byśmy przegrali z Francją, bo pewnie tak by nie było, bo to piłka swoje historie toczy. Ale jak widzisz Polskę w gronie tych właśnie światowych drużyn?
2: No na pewno z tą czołówką byłoby trudno rywalizować, patrząc na Francję, jak grała Francja, świetnie grała Norwegia, ale no też były zespoły, które zawiodły, jak Portugalia chociażby. Ja myślę, że moglibyśmy się znaleźć spokojnie, to byłoby wyzwanie duże i myślę, że no nie zaprezentowalibyśmy się gorzej od Szwecji, tak mi się wydaje, bo oni grali kosztem nas, no zasłużyli, bo wygrali z nami w bezpośrednim pojedynku, ale no cóż, no czekamy na następne Mistrzostwa Świata, zobaczymy, czy większej liczby nie sądzę, że będzie więcej drużyn na mundialu niż teraz w Stanach Zjednoczonych. Natomiast no czekamy, cóż, czasami dużo reprezentacji, mówimy też o Włochach, którzy też na te mistrzostwa nie pojechali, więc mocniejsi od nas też nie uczestniczyli w tym mundialu.
0: To powiedział Kazimierz Węgrzyn, były stoper reprezentacji Polski, między innymi Wisły Kraków, Pogoni Szczecin, Krakowi, znakomity piłkarz, środkowy obrońca, oczywiście ekspert telewizyjny, Kanal Plus, TVP Sport, Kanal Plus wiele lat temu, TVP Sport, prawda, i także zawsze bardzo, bardzo ciekawe te wypowiedzi, także Kazimierz Węgrzyn po zakończeniu mundialu właśnie na antenie Radia Wnet, a teraz jeszcze doniesienie, jeśli jesteśmy przy piłce nożnej krajowej, Jagiellonia rozbiła Raków Częstochowy w Ekstraklasie, 6. kolejka 5-2, derby Górnego Śląska i GKS wygrywa, i to w Zabrzu z Górnikiem 1-0 o godzinie 20:15. Klasyk po polsku. Widzew Łódź, Lech Poznań. Polscy koszykarze przegrali z Niemcami po dramatycznym meczu w eliminacjach koszykarskich Mistrzostw Świata 2027 w Ergo Arenie w Gdańsku po dogrywce 94-96. No i przecież pamiętamy, że Niemcy to są aktualni mistrzowie świata, a więc wspaniały występ polskich koszykarzy, które zresztą mają bardzo duże szanse, żeby na te mistrzostwa pojechać. W tym momencie siatkarski pojedynek Memoriał Huberta Jerzego Wagnera. Gramy z Francją. Polska-Francja jest 2-1 dla Polski. Pierwszy set Francuzi wygrywają 25-22. W drugim my wygrywamy do 17. W trzecim biało-czerwoni ogrywają Francję 25-15. I teraz trwa właśnie set numer 4. Jest 19-14 dla Polski. Mecz zaczął się o godzinie 17, więc jest prawdziwa walka. Memoriał Huberta Jerzego Wagnera. I właśnie tak to wygląda. Natomiast jeśli chodzi o także inne sytuacyjne aktywności tutaj, jeśli chodzi o sport, to przecież pamiętajmy, że właśnie Ekstraliga Żużlowa wjedzie właśnie w play-offy. Będziemy o tym Państwa informować na antenie Radia Wnet, w serwisy poranne właśnie o 8, o 9. Także oczywiście, jeśli tylko coś się cokolwiek dzieje, to na antenie Radia Wnet mówimy o tym Państwu. Także zapraszamy na portal Wnet.fm. Tam nasz nieodzowny, wspaniały kolega oczywiście niezastąpiony Andrzej Karaś jest zawsze z Państwem i teraz dzisiaj Andrzej Karaś akurat właśnie z Użgorodu dla Państwa mówił, a jest godzina za chwilę 19, w tym momencie wybija godzina 19 i za chwilę Republika Latina, Zbyszek Dąbrowski. Ale ponieważ mówiliśmy o tym i mówimy właśnie dzięki oczywiście Państwa wsparciu, dzięki naszym patronom, patronite.pl/radiownet za wszystkie Państwa wsparcie, całe Państwa wsparcie, bardzo serdecznie dziękujemy i oczywiście jesteśmy wdzięczni. Płyńmy razem po morzach, falach, oceanach sportowych wydarzeń i nie tylko sportowych, ale właśnie jeśli Australijczycy są najlepsi na żużlu, wygrali drużynowy Puchar Świata na Stadionie Narodowym u nas właśnie w sercu Warszawy, w sercu Polski, to Australia wygrała złote medale na żużlu przed Danią. My zdobyliśmy brązowe medale, trzecie miejsce, ale właśnie zagraliśmy Midnight Oil wprost z Australii, z Antypodów, legendarny zespół, oczywiście pamiętając, że jest AC/DC z Antypodów z Australii, że jest właśnie także oczywiście Nick Cave, no to In Excess i tym zakończmy nasze spotkanie. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia jutro po godzinie 8 na antenie Radia Wnet. Także zapraszamy na Poranek Wnet w imieniu Katarzyny Adamiak. A teraz to wszystko. Fryderyk Litwin audycję zrealizował. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
2: Ubezpieczenie samochodu w banku?
3: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
4: Pan Rembiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwie liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
4: No to życzę szczęścia.
5: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
6: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
7: Kanał Wnet Kultura na YouTube to przestrzeń dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć świat. Od literatury przez muzykę, teatr i film, aż po historię idei, dawne cywilizacje i dziedzictwo naszej kultury. Rozmawiamy o książkach i ich twórcach, sztuce i muzyce, mitach i wierzeniach, wielkich i małych cywilizacjach oraz zjawiskach, które kształtują współczesną kulturę. Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
8: To była autopromocja.
0: www.wnet.fm.
9: Anno Domini 1492. Krzysztof Kolumb dociera do wybrzeży Ameryki Łacińskiej. Anno Domini 2011. Republika Latina Star.

I tak kończy nam się powoli sierpień. Mamy niedzielę 30 sierpnia, 8 minut po godzinie 19. Lekkie opóźnienie, no ale tam z różnych powodów. Tak czy inaczej, pora na to, żeby przenieść się do Ameryki Łacińskiej, z Republika Latina. Pozostajemy na Karaibach, pozostajemy w klimacie muzycznym, ale dzisiejszego wieczora opuszczamy Kubę i przenosimy się na sąsiednią, przepiękną Dominikanę, żeby poznać co nieco z bardzo bogatego wachlarza tamtejszej muzyki. A zatem mój buenas noches, Tomaj Caballero, buonanotte, señoras y señores, dobry wieczór Państwu. Ja się nazywam Zbyszek Dąbrowski, zapraszam na kolejne wydanie Republika Latina.

0: Będzie wywiad.
1: Jaki?
0: Latynoski.
1: No, z chłopcem z wioski.
0: No i tak jak powiedziałem Państwu, dzisiejszego wieczora odwiedzimy trochę wiosek, bowiem spotkamy się troszkę z muzyką tradycyjną dominikańską, ale chłopca dzisiaj nie będzie. Naszym gościem jest Norma Contreras. Dobry wieczór, buenas noches.
2: Buenas noches, ¿cómo estás?
0: Sigo vivo. Dzisiejszego wieczora przenosimy się muzycznie do kraju, z którego pochodzisz, czyli do Republiki Dominikany, dlatego że pomimo tego, że kraj jest niewielki, to jednak można śmiało go uznać, może nie do pierwszej trójki, ale myślę, że w pierwszej piątce, no góra dziesiątce krajów najbardziej muzycznych, jeżeli chodzi o Amerykę Łacińską, Republika Latina zasługuje na swoje miejsce. Te noche vamos a movernos para el país de donde viene, o sea, para la República Dominicana. Un país pequeño, que ya sabemos. Sin embargo, si estamos hablando sobre la música, seguramente es muy rico. Quizás no entre entre los primeros tres países latinoamericanos, pero quizás entre los primeros diez países latinoamericanos, entonces seguramente sí.
2: Claro que sí, por supuesto. Y además, que creo que igual que otros países, la música es una manera de representar o de describir las vivencias de los países, los pueblos, y pues República Dominicana no es la excepción. Además de que cuenta con una rica historia sobre su música, pues como ya la mayoría sabe, es una mezcla de tres raíces que vamos a estar mirando más adelante, y pues es una historia fascinante, la historia de cómo surge la música en la República Dominicana.
0: Tak jak powiedziała tutaj nasza pani gość, jeżeli chodzi o muzykę, no to podobnie jak w innych krajach Ameryki Łacińskiej, de facto muzyka dominikańska reprezentuje naród dominikański, tak? Czyli tak jak powiedzmy mamy inne kraje, nie wiem, muzyka meksykańska reprezentuje Meksykanów, kolumbijska, Kolumbijczyków i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast o czym też trzeba powiedzieć, proszę Państwa, po raz kolejny trzeba wrócić do tego, o czym wielokrotnie mówimy, do tych korzeni kulturowych Ameryki Łacińskiej, zwłaszcza w tej części karaibskiej. O tym mówiliśmy w ubiegłym tygodniu w przypadku Kuby. I tak samo jest również w przypadku Republiki Dominikany i jej muzyki, i jej kultury, czyli mówimy o trzech korzeniach. Korzeniu rdzennym, tym korzeniu związanym z ludnością Tainów. Dalej korzeń europejski, czyli my, konkwistadorzy, nazwijmy to tak. No i wreszcie korzeń afrykański, czyli po prostu to, co przywieźli ze sobą niewolnicy afrykańscy. W zasadzie, no można powiedzieć, olbrzymie bogactwo kulturowe. Natomiast, proszę Państwa, też o czym trzeba powiedzieć. To nie jest tak, że muzyka dominikańska narodziła się w ostatnim, powiedzmy, półwieczu. Wręcz przeciwnie, muzyka dominikańska ma bardzo bogatą kulturę. Nie wiem, czy dzisiejszego wieczora starczy nam czasu, żeby o tym wszystkim opowiedzieć, bo tego trochę jest. Ale spróbujemy. ¿Qué más?
2: Bueno, pues como te mencionaba al principio, la historia de la música en la República Dominicana surge de la mezcla de tres raíces culturales: la taína, indígena, la española, europea y la africana.
0: Ya les hemos mencionado.
2: Sí, sí, sí. Entonces, eso es como una fusión de ritmos, cantos y danza que comenzó en la época colonial y dio pie a la identidad sonora del país, consolidándose con géneros propios tras la independencia del siglo XIX. Por otra parte, cabe mencionar que la música de la República Dominicana se refiere a las manifestaciones musicales populares, tradicionales o folclóricas de la República Dominicana, orientadas a la descripción de los dominicanos y dominicanas. Su propio estilo bien definido, así como una clara influencia externa y en primer lugar de la música española, africana y en menor medida elementos musicales indígenas, pero no menos importantes, que pues son parte rítmicos, tonales y armónicos.
0: Si vas a hablar tan rápidamente y sin pausa, y si yo no puedo hacer ponerme las notas, entonces te voy a echar de la radio. No interrumpa, okay. Państwa, jeżeli chodzi o tę historię. Weźcie Państwo pod uwagę, tak jak powiedzieliśmy tutaj, o tych trzech korzeniach, to znaczy tym korzeniu rdzennym, korzeniu afrykańskim, korzeniu europejskim. To wszystko w zasadzie zaczęło się mieszać mniej więcej w czasach kolonialnych, no bo tak naprawdę mniej więcej w XVI wieku te wszystkie trzy grupy etniczne spotkały się. One się nie połączyły. Chciałem powiedzieć, połączyły się, ale one się nie połączyły, no bo one tak sobie żyły, powiedzmy, koło obok siebie. I w zasadzie te kultury też tak za bardzo się nie przenikały, tak? No bo wiadomo, kultura iberyjska, ta kultura taka dworska, bardziej wytworna, no raczej niekoniecznie przedstawiciele tej kultury, zwłaszcza powiedzmy z tych rządów kolonialnych, niekoniecznie chcieli się mieszać z pospólstwem, nazwijmy to tak, czyli po prostu z niewolnikami afrykańskimi, którzy z kolei przywiedzi ze sobą bogactwo rytmów, które no w zasadzie można powiedzieć tak, wzbogaciło całą muzykę dominikańską. No i obok mamy oczywiście też ludność rdzenną, która, no, której de facto obecnie na Dominikanie nie ma. Została po prostu, można mówiąc brzydko, wybita w pień. Natomiast pozostałości po nich, pozostałości kulturowe, pozostałości muzyczne czy dźwięków, ale to etniczne, powiedzmy, w mniejszym stopniu również, one nadal są żywe wśród Dominikańczyków. I to wszystko, można powiedzieć tak, zaczęło łączyć się, no w zasadzie można powiedzieć już w czasach niepodległości, kiedy to, powiedzmy, te wszystkie elementy kulturowe zaczęły coraz bardziej się dopasowywać do siebie. I ja myślę, że teraz żeśmy sobie nagadali się i że teraz moglibyśmy sobie zrobić taką przerwę, żeby zilustrować sobie muzyką naszą rozmowę. Co puścimy? ¿Qué propones que pongamos ahora para la pausa?
2: Podemos escuchar a Luis Díaz.
0: Dobrze, czyli który numer? Szóstka. Sí? Liborio.
2: Sí.
0: Szósteczkę.

0: No i tak powracamy sobie do historii muzyki dominikańskiej i warto wspomnieć, proszę Państwa, że oprócz tych gatunków muzycznych, tych takich najbardziej popularnych, o których myślę, że wszyscy wiemy, bo generalnie, no właśnie, może zaczniemy od tego, żebyśmy sobie powiedzieli, które gatunki muzyczne pochodzą z Dominikany. Quizá antes de hablar de los géneros musicales de la República Dominicana, hay que mencionarlos todos, ¿no? Porque hay varios.
1: Sí, sí, y por lo general, cuando se habla de la música de la República Dominicana, la gente de una vez piensa, ah, merengue, bachata, salsa, y ahora muy mencionado...
0: Dembow.
1: Sí, que estudiaste.
0: No, que estudié, que escuché, no, ese es...
1: Sí, entonces yo... Pienso que es válido como empezar desde el principio, porque sí, esos que acabo de mencionar son género de la música en la República Dominicana. Pero antes de eso, tenemos lo que es el carabiné, que es uno de los principales ritmo y género de la música en la República Dominicana.
0: Pausita, no, sí. Déjame traducir. Proszę Państwa, no więc tak, jeżeli byśmy sobie spojrzeli na muzykę dominikańską, no to generalnie myślę, że osoby, które interesują się muzyką latynoamerykańską, doskonale będą znali kilka gatunków muzycznych, które pochodzą z tego kraju. To znaczy przede wszystkim dwa rdzenne gatunki, bardzo skomercjalizowane, ale dwa gatunki, które można powiedzieć tak... stały się gatunkami takimi ogólnolatynoskimi, czyli bachata i merengue. Czy merengue i bachata, bo merengue jest trochę starsze. Natomiast z drugiej strony, proszę Państwa, oprócz tych dwóch gatunków, mamy też taki gatunek chociażby jak salsa, która na Dominikanie jest, która oczywiście dominikańska nie jest, no bo salsa pochodzi, przypomnę Państwu, salsa narodziła się w Nowym Jorku. Natomiast oczywiście artyści dominikańscy w salsie też uczestniczyli. No przepraszam bardzo, Johnny Pacheco, czyli jedna z największych legend pisanych przez wielkie L, założyciel legendarnego wydawnictwa muzycznego Fania, był Dominikańczykiem, tak? I inny artystów dominikańskich też znajdziemy z tego gatunku muzycznego. No i mamy też gatunek, który jest, no można powiedzieć, takim najnowszym gatunkiem muzycznym, czyli dembow, czyli dembow dominikański, tak? Bo de facto istnieją dwa dembowy, ale o tym będziemy szerzej rozmawiali z Markiem Świerkowiczem, kiedy będziemy Państwu omawiali muzykę urbana. Dembow, czyli ta taka, powiedzmy, przyspieszona wersja reggaetonu, nazwijmy to tak, w szybszym tempie. No to mniej więcej Dominikańczycy twierdzą, że dembow to nie jest reggaeton, że to jest ich i tak dalej, mają prawo do tego mówić, o tym mówić. Natomiast to są takie, powiedzmy, cztery gatunki muzyczne, które są najbardziej popularne, ale oprócz tego Dominikana słynie też z innych gatunków, tych takich, nazwijmy to, bardziej tradycyjnych, bardziej ludowych. I zaczniemy, ¿cómo se llama el primero?
1: Carabinet.
0: Carabinet?
1: Carabinet.
0: Okay.
1: Carabiné, este que es un ritmo folclórico de la española, de fuerte influencia negroide, y que está considerado como un ritmo antepasado del merengue y el compás. Te cuento que el carabiné, en la parte oriental de la isla, se interpretaba con tambora, pandero y acordeón, al igual que la mangolina y el pambiche.
0: Momento. Tambora, ¿cuál fue el segundo?
1: Tambora, pandero y acordeón.
0: Uh-huh. ¿Qué es pandero?
1: Pandero es como un plato redondo que lo puedes tocar con las manos.
0: ¿Es de metal?
1: Tiene unas piecitas de metal que hace un ritmo que combinado con esto de la tambora y el acordeón suena... fenomenal.
0: Okay.
1: Por otra parte, tenemos la mangolina. ¿Te continúo?
0: ¿Mandolina?
1: Mangolina.
0: ¿Qué es eso?
1: Sí, sí, la mangolina. Pues te digo que la mangolina es un baile muy movido.
0: Ah, bueno, ese otro
1: sí, sí, es de género. Es otro género.
0: Uh-huh. Bien. Seguimos.
1: Ok. Este es muy movido y popular. o más bien tradicional del perico ripiao. Perico ripiao, que se puede decir que es un género, pero más adelante te voy a mencionar de dónde viene el nombre de perico ripiao. Este, que es el que más gustaba en la República Dominicana en la década de los 80. Por eso,
0: ¿el perico?
1: El perico ripiao, pero más adelante te voy a contar el porqué.
0: Bueno, déjame traducir, por favor. Dobrze, proszę Państwa, więc tak, zaczniemy od takiego gatunku muzycznego, który nosi nazwę karabiné. O ile dobrze, że tak powiem, tutaj mi powiedziała nasza pani. Karabiné, tak?
1: Karabiné.
0: Z E na końcu. Con E en el final.
1: Sí, sí, sí.
0: I to jest, proszę Państwa, jeden z takich gatunków, które są, można powiedzieć, zapomniane w zasadzie teraz. Czy taki, powiedzmy, gatunków folklorystycznych, nazwijmy to może w ten sposób, które pochodzą jeszcze z czasów kolonialnych. Zresztą jego nazwa, karabiné, de facto, jest taką nazwą raczej, można powiedzieć, bardziej francuską niż hiszpańską, bo też z tego, co tutaj udało mi się znaleźć taką informację, że po prostu ono rzeczywiście, jeżeli państwo ta nazwa kojarzy się z bronią, to tak jak najbardziej, bowiem nazwa ta pochodzi po prostu od karabinków, które nosili ze sobą żołnierze francuscy w tamtych czasach, czyli mówimy tutaj pewnie o wieku XVIII. Natomiast o czym trzeba powiedzieć, proszę Państwa, że karabiné jest w zasadzie, można powiedzieć, taką właśnie mieszaną, taką fuzją muzyczną z bardzo, bardzo silnymi wpływami afrykańskimi. I tutaj mamy chociażby te bardzo silne wpływy afrykańskie w instrumentach muzycznych, takich jak tambora, czyli bęben, jeden z bębnów, proszę Państwa, bo tych instrumentów perkusyjnych, jeżeli chodzi o muzykę karaibską, jest mnóstwo, o nich zresztą też wielokrotnie Państwu wspominaliśmy, czy to w przypadku muzyki dominikańskiej, czy kubańskiej, czy nawet kolumbijskiej w przypadku kumbii. Także tych instrumentów perkusyjnych jest bardzo, bardzo dużo. Dalej mamy, proszę Państwa, pandero. To jest coś w rodzaju naszego tamburynu, który jest... Znalazłem taką tłumaczenie na polski, rodzaj bębna obręczowego należącego do grupy membranofonów. Jeżeli to coś Państwu mówi, to... To dobrze, bo mi na przykład niewiele mówi i do tego jeszcze dochodzi akordeon. Przypomnę Państwu, że akordeon, jeżeli chodzi o muzykę dominikańską, też jest jednym z dominujących instrumentów muzycznych, zwłaszcza jeżeli mówimy tutaj o merengue, tym tradycyjnym merengue, bowiem karabiné, proszę Państwa, można powiedzieć, jest takim dziadkiem muzyki merengue. Dalej, proszę Państwa, mamy kolejny gatunek muzyczny, który też ten z tych takich tradycyjnych, czyli mangolina. To jest taki gatunek, który jest, powiedzmy, gatunkiem muzycznym, gatunkiem również tanecznym i który... Ojku, przepraszam. Jest gatunkiem szybkim, w którym też mamy zaznaczone wpływy afrodominikańskie. I tak jak powiedziałem Państwu, to jest gatunek bardziej tradycyjny. On nie jest tak popularny jak merengue czy bachata, ale no, mówiąc o muzyce dominikańskiej, trzeba ten gatunek, o tym gatunku również wspomnieć. No i wreszcie trzeci taki gatunek muzyczny, który, znaczy trzeci z tych tradycyjnych, który również, to można powiedzieć, on na Dominikanie nadal jest do znalezienia, nadal jest do usłyszenia, natomiast powiedzmy tak, swoje najlepsze lata raczej ma już za sobą, to jest perico ripiao. Perico ripiao, czyli można powiedzieć gatunek muzyczny, który jest takim ojcem merengue. Bo to jest, można powiedzieć, takie tradycyjne merengue, takie, znaczy, może Norma tutaj zaraz powie, że ja tutaj bzdury wygaduję, ale z tego, co pamiętam kiedyś, to, o ile dobrze pamiętam, to merengue, to współczesne merengue też, powiedzmy, wywodzi się od Perico Ripiao. Zresztą o tym gatunku muzycznym niedługo Państwu będziemy mówili. Podemos continuar.
1: Pues vamos a continuar con el pambiche. Este es otro ritmo.
0: Mm-hmm.
1: El pambiche proviene del americanismo, que era como los soldados americanos en la primera ocupación americana de 1916 llamaban a los que tocaban dicho ritmo, ya que esto con regularidad vestían camisas con estampados de palmas y playa.
0: ¿Y por qué eso, pambiche?
1: Pambiche, pues, por lo que te acabo de mencionar, ellos lo utilizaban como para referirse al ritmo, ya que le recordaba o con regularidad la persona que tocaban ese género musical, vestían camisa con estampado de palmas y de playas.
0: Pero esa es la gente que tocaban el pambiche.
1: Sí, vestían de esta manera.
0: Sí, pero ¿qué tiene que ver eso? Porque todavía no puedo entender y creo que eso también sería bien difícil para los oyentes. ¿Qué tiene que ver uno con otro?

0: aunque es cierto que para tocar ambos estilos musicales se usan los mismos instrumentos. Te continúo.
1: Traduzco. Okay. Ya encontré la... ya encontré eso porque se llama Pambicie. Proszę Państwa, no więc teraz mamy kolejny gatunek muzyczny, który nosi nazwę Pambicie. Pambicie, który też jest takim, można powiedzieć, bliskim kuzynem muzyki merengue, tyle że gatunkiem muzycznym nieco wolniejszym. I skąd wzięła się nazwa Pambicie? Weźcie Państwo pod uwagę, że Republika Dominikany była i jest krajem, w którym wpływy zagraniczne są silne. Wpływy również kulturowe. No i tutaj musimy się cofnąć o mniej więcej 100 lat, do czasów pierwszej okupacji wyspy przez wojska Stanów Zjednoczonych, czyli mówimy tutaj o latach 1916-24. I żołnierze, jak wiecie Państwo, to nie była jakaś taka, bo możemy sobie kojarzyć, nie wiem, okupację, powiedzmy z okupacją niemiecką w czasie II wojny światowej. Nie, tutaj byli ci żołnierze. Natomiast generalnie chodziło o to, że jak już oni, powiedzmy, znaleźli się na tej wyspie, no to oprócz swoich obowiązków wojskowych zapewne też mieli dużo czasu wolnego. Chodzili sobie na plażę, chodzili sobie do baru, wyrywali sobie miejscowe laski, tańczyli przy muzyce, popijali pewnie dużo rumu i tak dalej, i tak dalej. No a z kolei obsługą w tych barach zajmowały się osoby, które nosiły takie koszulki ze wzorami tropikalnymi, czyli tam jakieś właśnie pojawiały się palmy, jakieś tam rozmaite takie inne wizeroneczki. Wiecie Państwo, myślę, że każdy z nas tutaj z tego typu ubraniami się spotkał. No i Pambicie wzięło się stąd, że tego typu koszulki zaczęli to nazywać Palm Beach, czyli po prostu Palm Beach, no to nie, chyba nie trzeba tutaj tego tłumaczyć z języka angielskiego. Natomiast jakby to powiedzieć, Dominikańczycy, którzy nie władali dobrze językiem angielskim, po prostu dla nich Palm Beach stało się Pambicie. I stąd też najpierw przez, powiedzmy, przez to ubranie, później to też Pambicie przeniosło się na muzykę. Pan ma kontynuować.
0: Okej, okay, pues vamos a continuar con lo que son mis favoritos, los atabales y los palos, que son los instrumentos primarios de la música en la República Dominicana. Pues estos son instrumentos folclóricos de origen africano. Los palos son tambores que se usan en grupos de dos o tres. Tienen diferentes tamaños y reciben nombres diferentes.
1: ¿Pero los atabales son también los instrumentos de percusión?
0: No, estos son palo, mano, tambora. Estos son, por eso son atabales o palos, que todo es con palo. Todo el ritmo se produce a través de palos. Palo, tambora.
1: O sea, atabales son lo mismo, es otro nombre de palos.
0: No, los atabales o palos es lo mismo.
1: Sí.
0: Sí.
1: Por eso te pregunto.
0: Aquí, lo vamos a escuchar con la canción número 3 más adelante. Exactamente. Entonces, como te decía, se tocan en grupos de dos o tres, tienen diferentes tamaños y reciben nombres diferentes también. El tambor grande se le conoce como palo mayor. Al segundo, más ancho, se le llama alcahuete. ¿O?
1: ¿Alcahuete?
0: Sí, alcahuete.
1: Como cacahuete, ¿sí?
0: Sí. O palo menor, dependiendo de la región del país.
1: Uh-huh.
0: Y por supuesto, al más pequeño se le conoce como la chivita en algunas regiones. Una vez más, es necesario decir que estos nombres y el número de palos dependen de la región en que uno se encuentre, porque, como te dije, se pueden tocar en grupo de dos o tres y todo va a depender de la región donde estés.

0: Bien, y en esta música, otra pregunta, si en esta música, porque palos generalmente también son, como lo podemos decir, que es como un género musical.
1: Sí, sí, claro.
0: Y la pregunta es así, que si en este género musical también hay otros instrumentos o hay puros palos.
1: Palos y tambora.
0: Bien.
1: Solo eso.
0: Dobrze, proszę Państwa, to przejdźmy na język polski i za chwileczkę sobie zilustrujemy, bo tak żeśmy się rozgadali bardzo mocno, a muzyki mało dzisiejszego wieczora, w związku z tym trzeba to troszkę nadgonić. Więc tak, jeżeli chodzi o kolejny gatunek muzyczny, i to jest gatunek, który, no, można powiedzieć, uważany jest obecnie za taką tradycyjną, wciąż jeszcze graną muzykę dominikańską, to jest palos. Palos, czyli po prostu gatunek muzyczny, który opiera się właśnie na palos. Palos, czy znane również jako atabales, są to instrumenty perkusyjne, instrumenty bębnowe, instrumenty, których pochodzenie oczywiście jest afrykańskie. Ono tam troszkę na Dominikanie zostało nieco zmodyfikowane. Natomiast to są też instrumenty, w które uderza się rękoma. I jeżeli chodzi o palos, w takim typowym zespole, który gra tego typu muzykę, mogą występować dwa albo trzy. Generalnie mamy, proszę Państwa, trzy rodzaje palos. Pierwszym z nich jest palo major, czyli po prostu ten największy. Dalej mamy palo menor, czyli taki mniejszy, węższy, znany również jako alcahuete. I wreszcie najmniejsze palito, czyli civita. Taki najmniejszy. Natomiast oczywiście, proszę Państwa, to nie znaczy, że sam gatunek muzyczny opiera się tylko na tych palos. On opiera się również na innych instrumentach perkusyjnych. I teraz zilustrujemy to sobie troszkę muzycznie. La India Canela, si?
1: Exacto, si.
0: To trójeczkę poprosimy w takim razie.

0: No dobrze, proszę Państwa, to sobie troszkę odpoczęliśmy przy muzyce, choć to nie jest taka raczej muzyka do odpoczynku, a raczej do tańca. Natomiast, tak jak wspomnieliśmy Państwu, tych gatunków muzycznych, zanim przejdziemy w ogóle do tej współczesnej muzyki dominikańskiej, tego jest całkiem sporo. No i teraz może przejdźmy do owego słynnego Perico Ripiao. Si estamos hablando de la música de República Dominicana, por supuesto hay que mencionar la música que se puede escuchar ahora mismo, la música contemporánea, pero también como en la parte anterior hemos hablado un poquito sobre los géneros más tradicionales y has mencionado del Perico Ripiao, entonces propongo que pasemos ahora mismo para este género, ¿no?
1: Sí, pero ese ya yo te lo mencioné, el perico ripiao y la mangulina. Te decía que era uno de los favoritos de la época porque en este, pues las personas que bailaban tenían la oportunidad de abrazar y apretar. Apretar en buen dominicano quiere decir un abrazo súper fuerte. Pues tenían la oportunidad de abrazarse.
0: No voy a abrazarle a nadie porque sí. Lo viví todavía.
1: No, no, pero era de una manera romántica, apasionada.
0: Sí, sí.
1: Entonces es merengue, es mangulina, es perico ripiao, pero también tienes la oportunidad como de ser romántico en ese baile que es tan contagioso, ritmo tan movido y al mismo tiempo apretar sensualmente a la pareja que está ahí bailando contigo. Y pues ya hemos mencionado el pambiche, la mangulina, el carabiné, que fueron de los principales géneros de la música en la República Dominicana. ¿Y qué te parece si nos adelantamos un poquito más para mencionar ya los géneros que actualmente pues continúan?
0: Pero tú me ibas a decir de dónde viene el nombre de Perico Ripiao, porque
1: también,
0: es interesante.
1: También, súper interesante. El nombre de Perico Ripiao es que en el Cibao había...
0: ¿En dónde?
1: En el Cibao.
0: ¿Qué es?
1: Cibao es una parte de la República Dominicana, la parte que se considera más del campo, la parte como más campesina, el Cibao. Entonces, en este lugar había un restaurante que se llamaba Perico Ripiao. Pues en ese restaurante era donde las personas se reunían como para pasar un tiempo de ocio. Y pues en este restaurante, aparte de que iban a comer o a tomar algo, también tenían como esa pequeña sección de baile. Entonces ya la gente... En el barrio, oye, vamos para el perico ripiao, vamos a ripiar el perico. Es como a desmenuzar, a disfrutarlo. Y por eso a este género, pues se le quedó el nombre de perico ripiao, que en realidad era el nombre de un restaurante.
0: Bien. Proszę Państwa, no więc tak, sama nazwa, bo w ogóle generalnie, Perico Ripiao czy Mangolina, to były takie gatunki muzyczne, które rzeczywiście Dominikańczycy lubili tańczyć. Dlaczego? Dlatego, że to były takie gatunki, bym powiedział, bardzo osobiste. To znaczy, kiedy się... weźcie Państwo pod uwagę jedną rzecz, że mówimy tutaj o gatunkach, które są szybkie, ale pomimo tego tańczy się w ten sposób, że partnera lub partnerkę bardzo mocno przyciska się do siebie, no, że tak powiem, przytula się do siebie. W związku z tym, to jest podobno rzeczywiście taki prawie, że rompe costillas, łamiący kości, że tak powiem, przytulas. Natomiast podobno, że tak powiem, jest to bardzo osobiste, bardzo namiętne, w związku z tym dlatego też te dwa gatunki muzyczne cieszyły się popularnością. Ale jeżeli mówimy teraz o samym Perico Ripiao, bo weźcie Państwo pod uwagę, że sama nazwa w języku hiszpańskim jest dosyć dziwna. To znaczy, oznacza ona po prostu rozerwaną papugę, tłumacząc na język polski. I skąd się wzięła ta rozerwana papuga? Otóż istnieją tutaj dwie teorie. Jedna, o jednej opowiadała Norma, o drugą znalazłem w internecie, ale generalnie obydwie mówią o tym, że Perico Ripiao było lokalem, nazwijmy to tak, w ten sposób. Zdaniem normy znajdował się on w Cibao, to jest taka, nazwijmy to, wiejska część Dominikany, podobno najbardziej taka, że tak powiem, wiejska część Dominikany, lokal, w którym podobno można było sobie tam zjeść, wypić i przy okazji też była taka sekcja taneczna, która z czasem stała się bardzo popularna. No i muzyka, którą po prostu ta, która tam była grana, stała się, nazwijmy to, popularna, czy muzyka, którą grali tamtejsi muzycy, nazwijmy to w ten sposób, stała się popularna najpierw wśród lokalnej społeczności, a później z czasem, że tak powiem, przeniosła się ona również w inne części Dominikany. Ale druga teoria, proszę Państwa, że było ciekawiej, mówi o tym, że Perico Ripiał to nie była żadna restauracja, ale po prostu dom publiczny, w którym również tańczono. Wszystko jedno, proszę Państwa, być może w domu publicznym też można było zjeść coś smacznego. Albo był tam taki bałagan, że nazwano ją po prostu troszkę inny sposób. ¿Tenemos algo, alguna canción de Perico Ripiał aquí en la playlist o no?
1: Sí, tenemos Los Palos Dominicanos.
0: ¿Cuál?
1: La número 10.
0: To dziesiąteczkę poprosimy w takim razie.

0: A todos los dominicanos que nos están escuchando, por favor, no le maten a Norma. Proszę państwa, tutaj taki był komunikat do wszystkich, że tak powiem, dominikańczyków, którzy słuchają dzisiejszej audycji, żeby nie zabijali naszej pani gości, bo ona się jeszcze przyda w kolejnych audycjach. To było palo, proszę państwa, takie bardziej klasyczne, rzeczywiście z samymi instrumentami, dlatego, że po prostu udało nam się znaleźć taką piosenkę, w związku z tym też chcieliśmy państwu zaprezentować, jak brzmi to takie prawdziwe, korzenne palo, w którym mamy tylko instrumenty perkusyjne, gdzie żaden barbarzyński akordeon się po prostu nie pojawi. Mamy natomiast same instrumenty perkusyjne. Perkuripiał się też pojawi, proszę państwa, ale teraz może przejdźmy sobie do kolejnej części naszej dzisiejszej audycji. Podemos seguir.
1: Bien, pues.
0: ¿Con qué seguimos?
1: Seguimos con... tengo que mencionar que en el siglo XX llegó el son cubano a la República Dominicana, ¿verdad? Con nuevos, nuevos ritmos, nueva creación. Pero, en los años 60 nació la bachata en los sectores rurales y marginales, muy como zona baja. Al principio se llamó música de amargue, bueno, que todavía sigue siendo música de amargue porque es uno de los ritmos que se utiliza como para hablar más del desamor, para tratar más temas sentimentales que tienen que ver con el desamor o el maltrato que se recibe en una relación como pareja. Y también...
0: Pero una pregunta, si, porque has mencionado sobre el son cubano. Si el son cubano tenía una influencia al nacimiento de la bachata o bachata nació independientemente.
1: No, la bachata nació independiente en los años 60. Pero al principio del siglo XX, el son cubano llegó a la isla e influenció la creación...
0: ¿De la bachata?
1: Del son dominicano.
0: Y bueno... Entonces, ¿ya hemos saltado?
1: No, realmente no le veo mucha relevancia a esa parte, por eso me entro de una vez en lo que es el género bachata.
0: Proszę państwa, no więc teraz tak, przejdźmy na język polski, bowiem oprócz tych takich gatunków muzycznych bardzo rytmicznych, takich właśnie chociażby jak palo, który mieliśmy okazję posłuchać, takich jak merengue, które też mieliśmy okazję posłuchać, jak perico ripiao, które mam nadzieję, że za chwileczkę sobie posłuchamy. Na Dominikanie oczywiście też pojawiają się gatunki muzyczne, które są dużo wolniejsze, takie bardziej dużo bardziej nastrojowe, bym powiedział. Pierwszym z nich jest son dominicano i to jest gatunek muzyczny, który można powiedzieć tak, że jest niemalże kopią kubańskiego sonu. Oczywiście, jak wiecie państwo, nie ma jednego kubańskiego sonu, natomiast mówimy tutaj mniej więcej o czasach przełomu XIX i XX wieku, kiedy to Kubańczycy trafili na Dominikanę, przypomnę, w wyniku wydarzeń politycznych, które miały miejsce na Kubie i przywieźli ze sobą, oczywiście oprócz muzyki, przywieźli ze sobą też baseball, o którym też wspominaliśmy państwu już wielokrotnie. Natomiast o tym son dominicano warto wspomnieć. Ale słuchać go nie będziemy, bo tak jak powiedziałem państwu, on jest bardzo, bardzo podobny do kubańskiego sonu. Natomiast inny gatunek muzyczny, o innym gatunku muzycznym opowiedzieć trzeba. Jest nim oczywiście bachata. Bachata, która jest, tak jak już wspominałem państwu na początku dzisiejszej audycji, myślę, że państwo doskonale sami o tym wiecie. Bachata jest jednym z tych takich, nazwijmy to, głównych gatunków muzycznych, które dominują w całej Ameryce Łacińskiej. Ale w przeciwieństwie do merengue, które jest nieco starsze, którego historia liczy sobie około 100 lat, może nawet troszkę więcej, bachata jest gatunkiem dużo, dużo młodszym, bo ona mniej więcej pojawiła się w połowie, czy tak w początkach drugiej połowy XX wieku. I o ile, proszę Państwa, merengue, można powiedzieć tak, zawsze cieszyło się popularnością, cieszyło się również przyzwoleniem władz, zwłaszcza za czasów dyktatury. O tyle bachata, która narodziła się, nazwijmy to, w takich niższych warstwach społecznych, bo to była muzyka, proszę Państwa, taka z takich ponurych dzielnic portowych mniej więcej, tak? Czyli barów, domów publicznych, powiedzmy, generalnie miejsc, do których raczej zwykli Dominikańczycy się nie zapuszczali. Natomiast tak, tam właśnie narodziła się bachata. Bachata, która znana jest również po prostu jako musica de amargura, czyli po prostu taka gorzka muzyka. Muzyka, przepraszam, la amargue, czyli gorzka właśnie, gorzka muzyka. Muzyka taka, która po prostu mówi o nieszczęśliwej miłości, o złamanych sercach, o jakichś tam relacjach niezbyt przyjemnych, niezbyt korzystnych. Muzyka bardzo taka uczuciowa, bardzo sentymentalna. No zresztą chyba świetnie zdajemy sobie sprawę. Natomiast weźcie Państwo pod uwagę również ten fakt, że bachata musiała, że tak powiem, zanim trafiła na ten top muzyki latynoamerykańskiej, no to przez wiele, wiele dekad musiała walczyć o swoje istnienie, o to, żeby po prostu, no właśnie, najpierw na Dominikanie, później również w świecie latynoamerykańskim i dalej w normalnym świecie. To może byśmy sobie zrobili teraz krótką przerwę muzyczną, bo tej muzyki myślę, że nam się dużo przyda i może byśmy jakąś baciatę puścili tak dla odmiany. Kisa hagamohu na pausita i pongamohu una baciata para hacer una pausa, no, de merengue.
1: Sí, sí, claro. Emily Casada.
0: Bien. ¿Cuál? La...
1: Número 4.
0: Lo que más, ¿sí?
1: Sí, lo que más.
0: No to czwóreczkę poprosimy.

0: Autopromocja.
1: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
2: Skąd się wziął rogaty diabeł? Ile żon miał pierwszy człowiek? Czy starożytne demony żyją dziś wśród nas? Te i inne tajemnice Biblii odkrywa dla Państwa profesor Maciej Minnich z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Program Demony Biblii tylko na kanale Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
0: To była autopromocja.
3: Reklama.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
4: No to życzę szczęścia.
5: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
6: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
7: Kiedy lew wchodzi na lwicę, to zaczyna się akt kopulacji. Dzięki temu powstają małe lwiątka. A kiedy latynos wchodzi na latynoskę,
8: powstają szczęśliwi ludzie, obywatele Republika Latina.
9: I tak właśnie, proszę Państwa, no dobrze, no jak wiecie, no taka właśnie, nazwijmy to, romantyczna muzyka sprzyja temu, żeby latynos wchodził na latynoskę. A teraz, proszę Państwa, obiecane Perico Ripiał i teraz utwór La Chiflera, który zaśpiewa nam Fefita La Grande. Kto to był? ¿Quién era Fefita La Grande?
10: No, ¿quién era? No, ¿quién es?
9: Es
10: Fefita
9: vive
10: La Grande.
9: Todavía.
10: Claro que sí.
9: No to, ¿quién es?
10: Fefita La Grande es una de las pioneras del merengue en la República Dominicana. Es una artista importante, súper importante de la República Dominicana y no podemos siquiera hablar del merengue o de la historia del merengue sin mencionar a Fefita La Grande, quien ha hecho importantísimos aportes.
9: Sigue viva, sigue viva.
10: Sí, sí, es como te digo, porque yo soy dominicana, Fefita es dominicana y estamos hablando de la música de la República Dominicana.
9: Qué casualidad.
10: Entonces sí, es una de las pioneras del merengue en la República Dominicana.
9: ¿Qué instrumento toca ella?
10: Ah, el acordeón. La acordeón, buenísima, y como te mencioné, ha hecho aportes importantísimos a este género del merengue con temas súper pegados, súper contagiosos, como es La Chiflera.
9: ¿Contagioso?
10: Claro que sí, porque son súper movidos, que cabe explicar que La Chiflera es como, en término dominicano, una mujer muy, muy movida, que si el hombre no va a la par, ella puede ser infiel. Porque chiflera es como mujer muy movida, que si el marido o la pareja no va a la par, ella va, obviamente, a buscar a quien sí pueda ir al ritmo que ella va. También
9: pero solamente estamos hablando de baile o de la vida, generalmente.
10: No, no, de baile, no te preocupes. Entonces.
9: Me preocupo. No me preocupo, no, tranquilo.
10: Sí, porque te veo como que. Hay una versión también de La Mangulina, interpretada por Fefita La Grande. Y otro tema muy famoso de ella es la pimienta, que cuando se habla de pimienta, cuando se habla de sazones, cuando se habla de condimento, la pimienta es la que pica. Esto hace referencia como que cuando se habla de buena música o de buen ritmo, pues el merengue es el número uno.
9: Bien. Dobrze, proszę Państwa. No więc tak, kilka słów powiedzmy najpierw o artystce, która okazuje się, że jeszcze żyje, chociaż już jest starszą panią, znaczy bardzo dobrze, że żyje. Pani Manuela Josefa Taveras Cabrera, tak się nazywa, taki, że tak powiem, takie dane ma zapisane w swoich dokumentach. Natomiast znana jest jako Fefita La Grande. Jedna, można powiedzieć, proszę Państwa, z legend muzyki merengue. W ogóle generalnie nie merengue, powiedzmy, bez podziału na rozmaite podgatunki. Pani, która liczy sobie obecnie prawie 83 lata, bowiem za 19 dni 18 września kończyć będzie 83 lata. Także trzymamy kciuki za jak najdłuższe życie i jak najdłuższe również jak najdłuższą karierę sceniczną. A ja to robię Teto Kando, no?
10: Sí, sí, claro.
9: No więc okazuje się, że pani Fefita jeszcze nadal gra. Powiem szczerze, że nie wiem od kiedy występuje na scenie, ale widzę, znalazłem tutaj informację, że mniej więcej od połowy lat 50., czyli no już kilka dekad na scenie jest, więc pewnie jako mała dziewczynka czy nastolatka, powiedzmy, zaczęła występować. Natomiast, tak jak powiedzieliśmy Państwu, pani Fefita jest wirtuozką akordeonu, który jest jednym z głównych instrumentów muzyki merengue. No może po przerwie sobie po tej piosence zapytam się naszej pani goście, dlaczego akurat akordeon jest tak ważny w muzyce merengue. I skąd się w ogóle wziął, bo to jest, myślę, że też ciekawa opowieść. Przypomnę Państwu, że akordeon no raczej nie jest tak tym instrumentem, który bezpośrednio mógłby kojarzyć się z muzyką latynoamerykańską. Bardziej kojarzy się, powiedzmy, na przykład chociażby z naszą okolicą, czyli mówimy tutaj o środkowej Europie, ale o czym też trzeba wspomnieć. Pani Fefita, tak jak powiedzieliśmy, liczy sobie 83 lata prawie, jest nadal aktywna, natomiast utwór Laci Flera opowiada kobiecie, którą trudno zaspokoić. Oczywiście mówimy tutaj o zaspokojeniu w tańcu. No więc jeżeli to jest do panów, gdybyście panowie wybierali się kiedyś na przykład do Republiki Dominikany, to zachęcamy do tego, żeby jednak nauczyć się tańczyć, bowiem jeżeli traficie na taką ciflerę, no to po prostu ona stwierdzi, że sorry chłopaki, ale skoro nie wytrzymujecie mojego rytmu, no to poszukam sobie po prostu innego faceta. Oprócz Laci Flera warto również posłuchać innego utworu, słynnego utworu, który wykonuje pani Fefita. Utwór pod tytułem Pimienta. Pimienta, czyli po prostu pieprz. Pieprz, który jest jednym z najważniejszych składników kuchni dominikańskiej. Pieprz, który jest pikantny, tak jak muzyka dominikańska. A teraz posłucham sobie utworu Laci Flera.
11: Hola mis amigos, le habla Fefita La Grande, la Mayimba. Lo que está a la moda no incomoda y si incomoda no es moda. Y si todo el mundo ha grabado la chiflera, ¿por qué yo no la puedo grabar? ¡Ah, pues está bien!

0: Proszę Państwa, no więc tak. Powracając do audycji, słyszeliśmy akordeon i o czym trzeba powiedzieć. Tak jak wspominałem Państwu, akordeon, jeśli chodzi o muzykę latynoamerykańską, o te tradycyjne gatunki latynoamerykańskie, okazuje się, że jest dosyć popularnym instrumentem. Na przykład akordeon możemy znaleźć chociażby w kumbii, innym głównym, nazwijmy to, gatunku muzyki latynoamerykańskiej, z tym, że bardziej kontynentalnym, ale na przykład też w muzyce nortenia chociażby, czy muzyki pogranicza meksykańsko-amerykańskiego i również w rozmaitych odmianach merengue, zwłaszcza tego merengue bardziej tradycyjnego, chociażby właśnie jak merengue rypiał czy typico. Natomiast chciałbym się zapytać naszej pani goście właściwie, skąd wziął się ten akordeon w merengue? Skąd wziął się ten akordeon w ogóle w Republice Dominikany? No bo to jest instrument, który, no umówmy się, to jest instrument, który pochodzi z Europy Środkowej. Nie będziemy się w tej chwili kłócić, z którego kraju, natomiast no raczej niekoniecznie na pierwszy rzut oka moglibyśmy go powiązać z muzyką latynoamerykańską, zwłaszcza z muzyką dominikańską. Si te hablando del acordeón, porque es un instrumento que no es muy obvio si estamos hablando sobre la música latinoamericana. Sin embargo, hay que mencionar que aparece en varios géneros musicales, como la cumbia, por ejemplo, como la música norteña, pero también aparece en la música dominicana, particularmente en varias formas del merengue, como hemos oído el merengue ripiao, el típico, etc. Pero la pregunta es, ¿cómo apareció el acordeón en República Dominicana?
1: Pues claro que sí. Como escuchamos, no podemos hablar de merengue sin mencionar el acordeón, porque un merengue sin acordeón no es merengue. Y el acordeón es el instrumento principal, y vamos a decir que el corazón del merengue típico, también conocido como el perico ripiao, que ya lo hemos mencionado. Tengo que decir que el acordeón, este instrumento, llegó a la isla de manera imprevista, a finales del siglo XIX, y que pues rápidamente se integró pues en las zonas y fue utilizado para tocar y para las creaciones de ritmo, como el merengue, que, como te mencioné, no se puede hablar de merengue si no está este instrumento, porque el acordeón es el corazón del merengue típico dominicano.
0: ¿Pero cómo apareció?
1: Te acabo de mencionar que llegó a la isla, sí, de manera imprevista.
0: O sea,
1: a finales del siglo XIX.
0: Pero, no. Para explicar un poquito más, ¿no? Porque
1: sí, sí. Y pues se integró rápidamente pues en zonas donde se utilizaba y eso. Fue tan importante, tan pegajoso, que sustituyó a otros instrumentos de cuerda originales, pues porque este combinaba el ritmo y le daba mucho más alegría a esa música contagiosa. Se dice que los primeros campesinos y primeros acordeonistas usaban las letras y tonadas para narrar hechos, pero definitivamente no hay una explicación original de cómo se introduce o cómo llegó a la isla. Es que te puedo decir que pues llegó a finales del siglo XIX, que se integró y pues hasta el momento el acordeón es el corazón del merengue, el instrumento.
0: Dobrze, proszę Państwa. No więc tak, jeżeli chodzi o sam akordeon, to co tutaj Norma nam powiedziała, że generalnie, no można powiedzieć tak, że Akordeon jest takim sercem, jeżeli chodzi o muzykę merengue. No bez akordeonu no w zasadzie trudno sobie wyobrazić merengue. Znaczy to tradycyjne merengue, to prawdziwe takie korzenne dominikańskie merengue. Bo nie mówimy powiedzmy o takim współczesnym merengue, które też jakimś tam powiedzmy merengue pop, elektromerengue i tak dalej, które obecnie jest rzeczywiście no od kilku lat nazwijmy to jest na topie, jeżeli chodzi o muzykę latynoamerykańską, tą współczesną. Natomiast no poza rytmem to nie jest prawdziwe merengue. To prawdziwe, korzenne merengue, proszę Państwa, z Republiki Dominikany. Rzeczywiście tam musi się pojawić akordeon. I o czym też trzeba powiedzieć. To jest w miarę świeży instrument, bowiem on de facto pojawił się na wyspie dopiero w drugiej połowie XIX wieku. Tutaj mówimy, proszę Państwa, o mniej więcej o dwóch dekadach lat 70., 80. XIX wieku. Pojawił się on w regionie Cibao, o którym żeśmy Państwu już wspominali, czyli w tej północnej części wyspy, tej takiej wiejskiej części wyspy. I co ciekawe, proszę Państwa, ma on bardzo dużo wspólnego z substancją, która obecnie jest postrzegana bardzo nieprzychylnym okiem, czyli z tytoniem. I co ma wspólnego akordeon z tytoniem? Otóż, jak wiecie Państwo, Republika Dominikana, czy jak wiecie lub nie wiecie, ale Republika Dominikana, zwłaszcza osoby, które palą cygara, wiedzą o tym doskonale, że jedne z najlepszych cygar wytwarza się właśnie na Dominikanie. I te cygara dominikańskie były bardzo popularne w Europie, między innymi w Niemczech. To właśnie z Dominikany do portu w Hamburgu czy w Bremie płynęły dominikańskie cygara, które potem sobie, prawda, Niemcy czy też inni Europejczycy popalali w wytwornych salonach. Ale no właśnie, kiedy te statki z Republiki Dominikany, te statki z tytoniem czy z cygarami dopływały do portów niemieckich, prawdopodobnie tam któryś z marynarzy, no czy usłyszał ten instrument, czy jak, no nie znam, proszę Państwa, tutaj usiłowałem znaleźć jakąś informację, która naprowadziłaby mnie na jakiś taki szczegół, powiedzmy, tak jak w przypadku, powiedzmy, akordeonów Kumi, gdzie mówiliśmy o wypadku, katastrofie statku niemieckiego i tych akordeonów, które dopłynęły do wybrzeży Kolumbii. Tak tutaj powiedzmy jakiegoś takiego szczegółu nie znalazłem, natomiast no, znalazłem taki szczegół, który mówił o tym, że właśnie te niemieckie statki, kiedy dopływały do Puerto Plata, przywożąc ze sobą rozmaite towary europejskie, które później były wymieniane właśnie na ten dominikański tytoń, czy to dominikańskie cygara, tam właśnie też znajdowały się owe akordeony. No i cóż, no one widocznie musiały w ten czy inny sposób trafić na dominikańską prowincję. No i nagle się okazało, proszę Państwa, że jest to świetny instrument, którym można zastąpić inne instrumenty, które dotychczas były dotychczas używane. Tu zwłaszcza, o czym trzeba powiedzieć, najbardziej popularne były używane po dzień dzisiejszy akordeony diatoniczne, czyli po prostu harmoniki ręczne niemieckiej marki Hohner. O czym też trzeba powiedzieć, że one właśnie zostały zaadoptowane, powiedzmy, przez muzyków dominikańskich. Co więcej, proszę Państwa, o czym też trzeba powiedzieć, że de facto one na tyle się dobrze zadomowiły właśnie w Dominikanie, na Dominikanie powiedzmy, czy w Republice Dominikany, że zaczęły też być produkowane właśnie w Dominikanie. Tutaj warto wspomnieć o panu, który był i muzykiem, i również producentem instrumentów muzycznych. Nazywał się on Eric Rodriguez, który wytworzył instrument o nazwie TR-2, czyli pierwszy zaprojektowany i wyprodukowany akordeon w 100% w Republice Dominikany. Natomiast tak już, tak żeby, że tak powiem, skrócić tę naszą opowieść, tę naszą historię, powiemy tylko tyle, że tak jak zaczęliśmy, bez akordeonu nie ma prawdziwego merengue. No i może byśmy jeszcze jakiegoś merengue posłuchali. Quizá podamos escuchar algún merengue, ¿no?
1: Sí, tenemos a Te compro tu novia.
0: Szósteczka.
1: De Ramón Orlando. Takim.

Natomiast proszę Państwa, tak, utwór, który przed chwilą, którego przed chwilą słuchaliśmy, czyli Mekomprotunowia, utwór, który został napisany przez Ramona Orlando, to jest, proszę Państwa, takie, można powiedzieć, merengue pochodzące ze złotej epoki popularności tego gatunku muzycznego, bo wspominałem Państwu, za chwileczkę przejdziemy sobie do baciaty, natomiast kończąc jeszcze temat merengue, warto wspomnieć o tym, że to był gatunek, jest gatunek muzyczny, który nadal jest popularny, ale można powiedzieć tak, jego największa popularność to jest mniej więcej przełom lat 80. i 90. ubiegłego stulecia. Wtedy merengue, można powiedzieć tak, grano wszędzie, w całej Ameryce Łacińskiej, nie tylko na Dominikanie. W pewnym momencie to merengue po prostu gdzieś tam się zawiesiło. Weźcie Państwo pod uwagę, że to jest tak samo jak z innymi gatunkami muzycznymi, tymi klasycznymi gatunkami muzycznymi, które wykonywane są przez orkiestry, tak? Bo prawdziwe merengue, żeby można było zagrać i zaśpiewać, no to potrzebujemy wielu muzyków, tak? Potrzebujemy muzyków, którzy sekcję perkusyjną, sekcję instrumentów dętych, akordeonistów i tak dalej, instrumentów klawiszowych. Potrzebujemy oczywiście wokalistę lub wokalistkę, potrzebujemy chórki, w związku z tym tutaj ta całe to powiedzmy, jeżeli zbierzemy sobie taką grupkę merengue, no to nagle nam się okaże, że mamy co najmniej kilkanaście osób. Współczesne merengue, to takie nazwijmy to elektromerengue, pop merengue, takie coś, co mniej więcej w ostatnich latach można posłuchać, to jest, proszę Państwa, muzyka, która jest stworzona od początku do końca na syntezatorze, tylko po prostu w komputerze. Tam nie potrzebujemy nic, tak? Tam potrzebujemy tylko tego rytmu ewentualnie i gdzieś takiego troszkę szybszego, muzyczki, kogoś, kto zaśpiewa ładnie, a jeżeli nie zaśpiewa ładnie, to się użyje autotuna i to jest wszystko, proszę Państwa. Natomiast no, klasyczne merengue mamy już poza sobą, co nie znaczy, proszę Państwa, że tej muzyki się nie gra. Tę muzykę się gra jak najbardziej, z tym, że no to już jest, proszę Państwa, niestety są to odgrzewane kotlety. Ale wspominając o panu Ramonie Orlando, warto wspomnieć, że jest to jedna z najważniejszych osób, jeżeli chodzi, no nazwijmy o tę współczesną, jeżeli do współczesności też zakwalifikujemy powiedzmy końcówkę ostatnią dekadę, czy ostatnie dwie dekady ubiegłego stulecia współczesnego merengue. Si podemos decir algo sobre Ramón Orlando, porque lo que estaba diciendo eso en polaco, ¿no? Eso para traducirlo un poco a idioma español para que pueda también entender de lo que estaba diciendo. Estaba diciendo de merengue que en su versión mayor, o sea, versión de los años de oro, ya ha pasado, ¿no? Sus años de oro fueron como fin de los años 80, primeros años de la década de los años 90. Luego se apagó, porque también es una de las razones es que si uno quiere tocar este género tradicional de la música latinoamericana, como merengue, como salsa, como cumbia, etc., necesita una orquesta, o sea, la gente que va a tocar instrumento percusionista, que va a tocar el acordeón, que va a tocar, no sé, trompeta, etc., ¿no? Que va a cantar en los coros y que va a cantar como un cantor principal. Entonces ya necesitamos más que 10 personas, como 10, 20 personas o más, ¿no? De vez en cuando. Que puede ser un poquito difícil para agrupar todo este mundo, ¿no? Si estamos hablando de merengue actual, ese electromerengue, merengue pop, etcétera, o sea, que se lo llama así, pero que no tiene mucho que ver con el merengue clásico, aparte de un poco de ritmo, porque uh-huh. toda esa música es producida por una computadora, ¿no? Por dos, tres personas que tienen computadora y que saben algo de ritmo, lo están buscando uno o una cantante, si sabe cantar mejor, si no sabe cantar, entonces se usa el autotune y ya tenemos la

0: música, la canción, que puede ser cantada por cualquier persona. Y si tenemos suficientemente suerte, entonces también va a ser un éxito.
1: Ciertamente, porque ese que tú acabas de mencionar es comúnmente llamado merengue de calle, que es el que más se escucha ahora actualmente en la República Dominicana, porque es más simple para hacer. Si hablamos del merengue típico, pues obviamente tenemos que formar una orquesta, ya que para tocar un merengue típico, pues como ya vimos, se necesitan varios instrumentos y una sola persona no puede formar una música, llámese merengue típico, sin tener una orquesta, porque es completamente imposible. Ahora, este merengue de calle, que es algo más fácil, no necesita más de una persona, no necesita tantos instrumentos, pues sí, es como el merengue de calle, es el tipo de merengue que vino como a revolucionar un poquito el merengue típico. Pero obviamente merengue de calle es merengue de calle y merengue típico es merengue típico. Yo te aseguro que si tú preguntas a 5 o 3 dominicanos qué tipo de merengue prefiere, pues te vas a decir un típico porque te representa más. Obviamente el de calle también es bueno, tiene buen ritmo, actualmente es el que más se escucha. Pero el típico predomina en cualquier época, cualquier año, y se escucha en cualquier época del año en la República Dominicana, más en Navidad. En Navidad se escucha el merengue típico por todas partes. Y mencionabas a Ramón Orlando, me parece, ¿no?
0: Sí.
1: Sí, este es un célebre músico, cantautor y pianista, también arreglista dominicano, que al igual que Fefita la Grande, ha hecho muchísimos importantes aportes a la música, al merengue de la República Dominicana.
0: Y ya,
1: sí. Es para que no se quedara esa parte en el aire, porque ja escuché que lo mencionaste.
0: Proszę Państwa, no więc tak, wspominając jeszcze troszkę o tych różnicach pomiędzy merengue tym klasycznym, czyli właśnie typico, a merengue, nawet jeszcze jeżeli powiedzmy do niego włączymy to merengue powiedzmy z przełomu lat 80. i 90., a tym współczesnym, czyli tym, które powiedzmy no, żyję sobie swoim życiem od mniej więcej, już nie pamiętam, 3-4 lat jakoś tak się pojawiło na rynku latynoamerykańskim. No to można powiedzieć tak, no to współczesne nazwane jest jako merengue de la calle, które niby teoretycznie no, miało być takim nowym, świeżym oddechem właśnie w merengue. No, tylko tak jak wspomnieliśmy Państwu, to jest muzyka, która no oprócz tam pewnych założeń, głównie rytmicznych, z tym klasycznym merengue i oczywiście oprócz nazwy, z tym klasycznym merengue praktycznie nie ma nic wspólnego. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa też jest taka, że do klasycznego merengue, tak jak już wspomnieliśmy, potrzeba wielu osób. Do tego współczesnego wystarczą pewnie 2 czy 3 osoby. Natomiast gdybyśmy zapytali się Dominikańczyków, to pewnie większość Dominikańczyków powie Państwu, że oni po prostu tego zwykłego merengue, oni owszem, no, słuchają, znaczy to współczesne merengue, oni słuchają tego, tak. Natomiast większość Dominikańczyków będzie wolało słuchać tego klasycznego. Dlaczego? Dlatego, że to jest historia, proszę Państwa, wyspy, to jest historia mieszkańców, to jest historia ich życia, to jest historia też takiej normalnej codzienności, bo weźcie Państwo pod uwagę, że to jest muzyka, którą gra się przy de facto naprawdę wielu okazjach, no chociażby przy okazji Bożego Narodzenia. Przypomnę Państwu, że Latynosi no niekoniecznie, że tak powiem, jak Polacy, najpierw poszczą, potem do kościółka na pasterkę i potem grzesznie lulu, tylko wręcz przeciwnie, najpierw się spotykają, jedzą, że tak powiem, piją, świętują, potem jeżeli mają iść do kościoła, to idą, jak nie idą, to nie idą i świętują, proszę Państwa, w Wigilię przez całą noc, również tańcząc merengę. No ale proszę Państwa, jeszcze wspominając właśnie o Ramonie Orlando. No to jest, proszę Państwa, jeden z najważniejszych, również jedna z najważniejszych osób, jeżeli chodzi o merengę dominikańskie. O nim naprawdę można mówić bardzo, bardzo dużo. Natomiast no, to też jest osoba, która ma wiele zasług w ogóle dla muzyki dominikańskiej. Osoba, która związana jest z wieloma projektami muzycznymi. Ja przypomnę Państwu, w połowie lat 90. pojawił się taki bardzo sympatyczny gatunek muzyczny o nazwie Merengue House. To było merengue, taki protoplasta troszkę muzyka urbana. Natomiast, który w przeciwieństwie do muzyki urbana miał rzeczywiście ten rytm merengue. I tam jedną z tych piosenek właśnie Merengue House była piosenka pod tytułem El Benao. El Benao, czyli po prostu jeleń, czyli po prostu no generalnie rogacz. I właśnie to była piosenka, która została stworzona przez pana Ramona Orlando. Ja o niej wspominałem przy okazji One Hit Wonders, latynoskich One Hit Wonders. Natomiast warto jej posłuchać, bo jest bardzo fajna, bardzo zabawna. To jest dla Państwa, że tak powiem, praca domowa. Przeskoczmy szybciutko z merengue na baciatę, bo wspomnieliśmy Państwu, że baciata jest taką młodszą siostrą, kuzynką, no bo jeżeli mówimy o tej samej rodzinie, to tylko to ich łączy, że obydwa gatunki muzyczne narodziły się w Republice Dominikany. Si podemos decir algo sobre la baciata. No.
1: Sí, sí, sí.
0: Y sí. Hiciste los ojos, así que...
1: Pues, la bachata al principio no se llamaba bachata. No. Era el amargue o amargue. Pues por su letra tan fuerte de desamor y a veces de pobreza. Con los años pasó de estar marginada a convertirse en un fenómeno mundial... Gracias a artistas como Juan Luis Guerra, que lo vamos a escuchar más adelante. Y pues, como te mencioné al principio, era un género como rechazado por la clase alta o media de la República Dominicana, pues porque la consideraba poco importante, la consideraba marginada y pues... porque entendían que no era un ritmo que se asociaba tanto a la cultura de la República Dominicana. Pero hasta hoy te puedo decir que es uno de los géneros más escuchados en la República Dominicana y otras partes del mundo.
0: Seguramente. Y bailado. No
1: y muy esto. Bailado también, por supuesto.
0: Proszę Państwa, no więc tak, jeżeli chodzi o baciatę, bardzo krótko, bo już niedługo będziemy kończyć naszą dzisiejszą audycję, ale o czym trzeba powiedzieć po pierwsze. Weźcie Państwo pod uwagę, że pierwsze utwory, jeżeli chodzi o baciatę, to jest mniej więcej przełom lat 50. i 60. ubiegłego stulecia. Tak jak wspomnieliśmy Państwu, to jest gatunek muzyczny, który de facto wywodzi się z nizin społecznych. No takiego można powiedzieć marginesu społecznego. I w zasadzie można powiedzieć tak, że to jest w ogóle fenomen, jeżeli chodzi o muzykę. Bo muzyka, która no, rzeczywiście wywodziła się z tych dołów społecznych, nagle stała się no, de facto fenomenem na skalę światową. Ba, o czym trzeba powiedzieć więcej, znalazła się na liście niematerialnego dziedzictwa ludzkości UNESCO. Natomiast, generalnie, weźcie Państwo pod uwagę, to jest gatunek muzyczny, który przez dekady był marginalizowany i przez władzę, zwłaszcza jeżeli mówimy tutaj powiedzmy o dyktaturze Rafaela Trujillo, ale i przez wyższe klasy społeczne, czy średnie klasy społeczne, tak? To był gatunek, którym gdzieś tam powiedzmy śpiewali sobie ludzie no właśnie, nawet nie tyle z marginesu społecznego, co po prostu z nizin, tak? To już nie powiedzmy bez dyskryminowania kogokolwiek. Muzyka gorzka, muzyka, która mówiła o nieszczęśliwej miłości, o złamanych sercach, ale też o czym trzeba powiedzieć, proszę Państwa, to była muzyka bardzo dosadna. Typowa muzyka, która, że tak powiem, jakby to powiedzieć, była delikatna i tak dalej, która gdzieś tam w tych słowach swoich, no, no może stosowała dwuznaczność, ale nie tak do końca, znaczy, ale generalnie była grzeczna. Nie, ona nie była grzeczna, proszę państwa. Ona owszem mogła być dwuznaczna, znaczy ona nie była wulgarna, proszę państwa. To nie jest tak jak obecne niektóre piosenki, na przykład z muzyka urbana, powiedzmy na przykład, nie wiem, reggaeton Mexa, prawda, gdzie po prostu tam nie ma żadnej, że tak powiem, delikatności ani nic, tam jest po prostu czyste rypanie po głowie i nie będę mówił gdzie indziej jeszcze. Natomiast, tak jak powiedziałem państwu, to była muzyka, która była ciężka, która nie była do przyjęcia dla tych ludzi, właśnie nazwijmy to albo z wyżyn społecznych, albo tych ludzi, którzy powiedzmy aspirowali do wyżyn społecznych, i oni po prostu te baciate de facto ignorowali. Co nie znaczy, proszę państwa, że ona nie była tworzona. Ona była tworzona w latach 60. Zresztą mówi się, że pierwszym utworem był utwór Borracho de Amor José Manuela Calderona z 1962 roku. Natomiast o czym jeszcze trzeba powiedzieć? Tak jak powiedzieliśmy państwu, baciata sama, jej pierwsza nazwa to była muzyka de amargue, czyli właśnie ta muzyka goryczy. Baciaty nie grano w mediach, tak? To było takie, można powiedzieć, jak troszkę jak disco polo u nas, tak? No, pamiętacie państwo w latach 90. na przykład, no to disco polo to była wiocha, tak? Nikt nie słuchał disco polo poza wieśniakami, bo ludzie tylko ludzie ze wsi powiedzmy słuchają tego disco polo. Po czym się okazywało nagle, że wszystkie piosenki, które są z disco polo, każdy zna, no wszystko jedno, czy ze wsi, czy z miasta, prawda? To disco polo weszło na salony, można powiedzieć, troszkę później. Z całym szacunkiem do muzyki i do osób, które je słuchają. Ale ja też pamiętam sam sytuację lat 90., kiedy po prostu mówiło się, że słuchanie disco polo to jest obciach. I tak samo było, proszę państwa, z baciatą, z tym, że o czym trzeba powiedzieć. Lata 90. mniej więcej, to jest też czas, kiedy baciata nagle wskoczyła, to nie było, proszę państwa, wejście, to był wskok, olbrzymi, silny skok, i to w wykonaniu jednej z największych gwiazd muzyki dominikańskiej, którą obecnie też wiąże się między innymi z baciatą, z merengue oczywiście też. No w zasadzie trudno go zaszufladkować, czy on jest bardziej baciatowy, czy bardziej merengowy. On jest po prostu tak mniej więcej pół na pół. Mowa o jednym z najwybitniejszych piosenkarzy i kompozytorów też, no muzyków generalnie, artystów przez olbrzymie, a nie tylko z Republiki Dominikany, ale również i z całej Ameryki Łacińskiej, a myślę, że i z całego świata, jeżeli chodzi powiedzmy o twórczość panu, który nazywa się Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra, który zresztą należy do jednych z moich najbardziej ulubionych artystów, w związku z tym staram się go też często puszczać. I to właśnie Juan Luis Guerra powiedział, zaraz, dlaczego marginalizujecie baciaty? Przecież to jest całkiem fajny gatunek muzyczny. Dlaczego mam go nie zagrać? Pojawi się album pod tytułem Baciata Rosa, która jest, no można powiedzieć, jedną z głównych, myślę, że spokojnie, nie wiem, na którym, czy były jakieś zestawienia, powiedzmy, muzyki latynoamerykańskiej, ale myślę, że spokojnie, czy w pierwszej dziesiątce, to nie wiem, w pierwszej, no myślę, dwudziestce spokojnie on by się zakwalifikował do najważniejszych płyt w historii muzyki latynoamerykańskiej. Baciata Rosa, czyli właśnie ta baciata już unowocześniona nieco, baciata z lat 90., ale baciata, która nagle okazało się, że ona nie jest tą muzyką wyklętą, nazwijmy to tak, ale muzyką, która się podoba, którą fajnie słuchać i którą jeszcze fajniej tańczyć. No i skoro powiedzieliśmy A, to trzeba powiedzieć B, a w zasadzie zaśpiewać. No i teraz dla państwa Juan Luis Guerra, chociaż nie baciata Rosa, tylko baciata Fukuoka.

0: No i tak spróbowaliśmy Państwa troszkę wciągnąć w ten świat muzyki dominikańskiej. Myślę, że mam nadzieję taką, że będzie jeszcze okazja troszkę więcej na temat muzyki z tego pięknego kraju karaibskiego opowiedzieć. Ale już na pewno nie dzisiejszego wieczora, ponieważ kończymy dzisiejsze wydanie Republika Latina. Przypomnę, naszym gościem, czy jak to woli, naszą gościnią była Norma Contreras. Bardzo dziękuję Ci za przybycie i za opowiedzenie nam, za przedstawienie nam muzyki dominikańskiej. Muchas gracias por visitarnos y por presentar la música del país de donde vienes. Contar un poquito, etc.
1: Pues mira, para mí es un placer, un honor, un orgullo traer un poquito de mi tierra, que las personas que nos están escuchando sepan un poquito de la historia dominicana. Y pues nada, yo espero que les haya gustado y a ti agradecerte por la invitación. Y pues nada, siempre que se dé la oportunidad para contar o para decir algo de la República Dominicana, yo estaré aquí presente.
0: Bien, eso espero que tengamos la oportunidad de seguir con este tema y con otro tema de República Dominicana que también yo encontré recientemente, que puede parecer.
1: Bien.
0: Ser interesante. Bardzo dziękuję Fryderykowi za realizację dzisiejszej audycji, wszystkim Państwu za wysłuchanie dzisiejszego wydania Republika Latina. Przypominamy o wsparciu dla Radia Wnet na platformie Patronite, bowiem warto nie tylko o Ameryce Łacińskiej wiedzieć, ale i o innych częściach świata, Polsce również. Jeżeli chodzi o zaproszenia, proszę Państwa, w czwartek Transporters i ciekawostki z Ameryki Łacińskiej o godzinie 20. Za tydzień o 19. Republika Latina, na temat, który jeszcze nie wiem, jaki będzie, ale w najbliższym czasie zobaczymy od tego, z kim uda się skontaktować, a jak nie, to coś Państwu sam opowiem. Póki co życzę Państwu wszystkiego dobrego w nadchodzącym tygodniu. Do lo mejor para la semana que viene. Buenas noches.

0: Yo solo quiero pegar en la radio.
1: República Latina. Latynoski głos pod każdą strzechą.

0: Promocja.
1: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
0: To była autopromocja.
2: Bydgoszcz 104,4 FM.

tajemna stróżka życia o smaku chleba i rdzy. To moja waleczna z bezmyślnej szarpaniny. Kiedy go w nos trafiłem, przekrew mnie w łydkę gryzł. To moja rumiana, dowód słusznego trudu albo wrażenia, jakie czyniła ruda z czwartej B. Oto moja leniwa krew, senny naciek purpury. To ta słodka ciecz, zamknięta w systemie rurego. To moja w zachodzie słońca, mieniąca się rosa. Na palcu spod noża to ryb.

0: Nocne powtórki w net.
1: Magia Kina.
2: Radiowy magazyn filmowy Radia Wnet.

0: Dzień dobry.
1: Witamy Państwa. Jerzy Głuszek.
0: I Gabriela Potras, proszę Państwa. A zatem ci, którzy śledzą nas w wakacje, wiedzą, że to jest audycja Magia Kina, magazyn filmowy Radia Wnet. A zaczęliśmy, Gabrielo, pięknym utworem skomponowanym przez Zbigniewa Preisnera z jednego z filmów, chyba Red, czyli Kolorów Kieślowskiego, bo też, no właśnie, powiemy Państwu, o czym to dzisiaj zamierzamy, czym zamierzamy zająć Państwa uwagę.
1: Tak, gdzieś trochę ciekawych tematów, myślę.
0: No tak, jak Państwo pamiętają, być może z przeszłych tygodni, naszym prawie stałym gościem w audycjach jest pani Ajka Tarasow. To jest filmolożka, osoba zajmująca się kinem, scenarzystka, również filmowa, współpracująca z wieloma reżyserami w swoim życiu, między innymi z Andrzejem Wajdą, ale także mająca, jak sądzę, zaraz o tym powiem, wiele wspólnego z Krzysztofem Kieślowskim. Jest jedną z najbardziej ruchliwych osób znanych mi w tym sezonie letnim, dlatego, bo ona przemieszcza się, proszę Państwa, z jednego festiwalu filmowego na drugi. Bardzo jej tego zazdroszczę, ale ona nie przemieszcza się tam w roli obserwatora wyłącznie, tylko osoby współtworzącej ten festiwal, kreującej pewne tematy tych festiwali. Mówiliśmy o festiwalu Andrzeja Kondratiuka. Pamiętasz, tutaj się to odbywał na Zalewem Zagrzyńskim, więc to było dobre miejsce dla słuchaczy naszych warszawskich, żeby tam się przejechać na piękne projekcje wieczorne, nocne, na przełomie, chyba nie, to na początku sierpnia. Potem była i raz rozmawiałem z nią na festiwalu w Suwałkach Andrzeja Wajdy. No i dziś udała się na festiwal Kieślowskiego i o tym festiwalu będę chciał z nią porozmawiać. No potem ty z kolei znowu chcesz zaproponować coś Państwu na lato jeszcze, bo lato trwa.
1: Tak, słuchaj, no taką mamy formułę, koncentrujesz cały czas coś się, też wychodzi.
0: Tak, na serialach, których ja nie oglądam.
1: Wiesz co, to nie jest jakiś tak docelowo, że skupiam się na serialach, no natomiast nie znalazłam nic ciekawszego w sierpniu, szczerze mówiąc, więc po prostu obejrzałam to, ale o tym opowiem. No, a w tej ostatniej części skupimy się na Dolly Parton.
0: Tak, ostatniej na Dolly Parton. To ja nie lubię nazwy ikona muzyki, czy ikona kultury, ale akurat w jej przypadku to bardzo pasuje. To jest osoba, która odegrała bardzo dużą rolę, jeśli chodzi o kształtowanie muzyki, znaczy pewnych trendów na rynku muzyki, nie tylko muzyki country, ale w ogóle muzyki i nie tylko amerykańskiej, choć przecież to jest ikona kultury amerykańskiej. My dziś nie będziemy mówili o jej twórczości muzycznej, choć pewno jakiś kontekst sobie do naszej rozmowy zbudujemy, między innymi historią jej życia, ale chciałbym powiedzieć o jej działalności filmowej. Otóż ona zagrała w wielu filmach amerykańskich, ekranowych. Nawet spotkało się to z bardzo dobrym przyjęciem. Ona była nominowana i do nagrody nagrody europejskiego kina, nagrody do Oscarów. Także bardzo interesująca, bogata osobowość odeszła po w sumie chyba krótkiej chorobie, bo ona zaniemogła gdzieś na jesieni, ale jeszcze miała wtedy nadzieję ubiegłego roku powrotu do aktywności muzycznej, coś jeszcze w międzyczasie nawet nagrywała, choć już nie koncertowała. No i zmarła w swojej posiadłości w Nashville. Wczoraj ta informacja do nas dotarła. No to co? To może, bo my tym utworem, którym otworzyliśmy dzisiejsze spotkanie, Zbigniewa Preissnera nawiązaliśmy przecież do filmów Kieślowskiego. Powiem, że ten festiwal odbywa się chyba po raz 15, zaraz się o tym dowiemy, w Sokołowsku, w pięknym miejscu na Dolnym Śląsku. A teraz jeszcze raz kawałek Preissnera z innego filmu. Taki motyw Bolera. On miał, Kieślowski, bardzo duże szczęście do autorów muzyki. Do autora przede wszystkim, bo najbardziej intensywnie współpracował z nim właśnie Preissner. No a my w międzyczasie spróbujemy połączyć się z panią Ajką Tarasow, proszę państwa.

0: No, proszę Państwa, kolejny motyw z filmu Krzysztofa Kieślowskiego, Preisnerowski, a my, zgodnie z zapowiedzią, połączyliśmy się z najbardziej zapracowaną kobietą związaną z filmem. W sierpniu z festiwalu na festiwal jeździ, zazdroszczę jej tych festiwali i tych niezwykłych wydarzeń kulturalnych. Ajka Tarasow jest, mam nadzieję, już z nami w drodze do Sokołowska.
1: Tak jest. Dobry wieczór Państwu.
2: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Jesteśmy tutaj w szerszym gronie. Będziemy, Ajka, chcieli się dowiedzieć. Ty w drodze jesteś? Jeszcze jesteś?
1: Jeszcze w drodze. Jeszcze do Wrocławia nie dojechaliśmy. Pabianice na razie gdzieś
0: pozdrów,
1: tam mijamy, czyli
0: pozdrów.
1: Łódź.
0: Tak, pozdrów Pabianice, okręg włókienniczy, jakże nam bliski wszystkim, bo przecież i włókno w naszych koszulach i innych elementach ubrań króluje. Powiedz mi, Ajka, bo rozmawialiśmy przed tygodniem o rozpoczynającym się właśnie festiwalu Wajda od Nowa w Suwałkach. Mhm. On się zakończył. Miał, z tego co pamiętam, jeśli nie pamiętam albo źle pamiętam, to mnie sprostujesz. Tym razem taką formułę inną niż zwykle, mianowicie prezentowaliście tam spektakle teatralne wyreżyserowane przez Wajdę w Teatru Telewizji, tak?
1: Był fantastyczny pomysł i powiem ci, że wrażenia, bo to było tak, Macbeth w reżyserii z młodziutką Magdą Załacką, która gra starą lady, wredną Lady Macbeth. Wieczernik, genialny, według Bryla z Jandą Łukaszewiczem. To po prostu majstersztyk i tak współczesny. Tak nieprawdopodobnie współczesny. No po prostu cudo. I Bigda idzie z Gajosem.
0: Aha.
2: No, ale brzmi pięknie.
1: Naprawdę same perełki.
0: No widzisz, czyli pomysł trafiony. Publiczność dopisała także.
1: 300-osobowa sala, prawie w komplecie cały czas.
0: Mm-hmm. Liczne spotkania z aktorami i twórcami filmów.
1: Tak. Za każdym razem do każdego była Ania Seniuk, Magda Zawadzka. Ania Seniuk, no bo panny z Wilka.
0: No, tak.
1: Magda Zawadzka, bo Macbeth, Olo Łukaszewicz, no to wiele tam tych filmów. Był Więckiewicz, bo pokazywaliśmy Wałęsa, Człowiek z nadziei. Mhm. Też, kurczę, takie współczesne kino. Ja nie wiem, że cały czas robimy te pętle i niczego się nie uczymy, albo prawie niczego.
0: No, Wajda był wizjonerem poza wszystkim. Potrafił nie tylko malować współczesność, mówię w sensie historycznym, bo to przecież różne spektakle dotyczące różnych okresów historii, ale jednocześnie zawierać tam pewną myśl wybiegającą poza te czasy właściwe tamtemu okresowi, w którym rozgrywał się. Także tutaj możemy tylko potwierdzić tę cechę
1: artysty. A stare lata wyraźnie to widzę, jak on nieprawdopodobnie każdy z materiałów, każdą adaptację tak podchodził do niej, żeby wprowadzić elementy współczesne i że ona była w dużym stopniu aktualna.
0: Teraz, wiesz, Ajka, pozwolisz, że zwrócę się na chwilę do Gabrieli, która jest tutaj ze mną. Ona jest przedstawicielką bardzo młodego pokolenia. Ma tam 20 lat.
2: Chcesz mnie zapytać, czy jest tam Macbeta,
0: Ale zwracam się dlatego, że to jest to pokolenie, które nie ogląda telewizji, a właśnie programowo nawet nie ogląda telewizji. I być może nie ma szansy spotkania tak wspaniałych spektakli.
2: Ale do teatru chodzę.
0: No to nie do teatru, tak, ale no nie możesz się jakby otrzeć o tę wielką sztukę, którą czasami powtarzają w telewizji. Mówię o spektaklach takich, jak mówiła tutaj Ajka przed chwilą.
2: To gdzieś na pewno, no, jeżeli nie dochodzi do streamingów, nie jest puszczana gdzieś na
1: VOD.
0: A może w streamingach? O, widzisz,
2: Ajka. Właśnie, bo tak jak na przykład Kamrze, które było gdzieś na VOD dostępne. Myślę, że to by fajnie wpłynęło i właśnie na taką młodszą społeczność w moim wieku. No bo zawsze wiadomo, gdzieś tam mamy wszyscy zajęty, myślę, tryb życia. Ludzie wybierają jednak docelowo te streamingi teraz. Gdyby dało się to obejrzeć, tak, to jakaś współpraca.
0: No da się to oglądać na takich wydarzeniach, w których Ajka teraz uczestniczyła, czyli festiwalu, a teraz...
2: I w przyszłym roku musimy się wybrać w takim
0: razie. O właśnie, Ajka, wybieramy się w przyszłym roku, odświeżymy wspomnienia też z Suwałk.
1: Suwalszczyzna magia.
0: Suwałk, tak. No dobra, ale teraz Sokołowsko i Kieślowski. Czy to jest 15?
1: To dopiero magia.
0: 15 festiwal, czy... Bo to jakiś jubileusz.
1: 15.
0: To dopiero magia, powiedziałaś. No to powiedz, na czym ta magia tego festiwalu polega? Czy tylko na twórczości?
1: Właściwie to jest magia w ogóle miejsca.
0: Aha.
1: Bo miejsce samo jest niezwykłe. To, że tam się odbywa ten festiwal dedykowany panu Krzysztofowi Kieślowskiemu, to jest to dlatego, że ojciec pana Krzysztofa leczył, chorował na gruźlicę i leczył się właśnie w Sokołowsku i pan Krzysztof spędził kilka lat młodości w tym miejscu. No dlatego... Mieliśmy możliwość nawiązać do tej twórczości pana Krzysztofa. Ale Sokołowsko to jest po prostu cudo. To jest mała wieś z jedną ulicą właściwie. Ale w tej małej wsi od XIX wieku wybudował doktor Bremer sanatorium pierwsze w całej Europie dla gruźlików. Więc tam się zjeżdżała cała elita z Europy. I jest tam cerkiew, jest tam, najpierw był teatr, potem kinoteatr, były skocznie, które teraz są zaniedbane, jak to wiele rzeczy PRL zaprzepaścił. I tam właśnie się odbywa nasz festiwal, tam powstało archiwum pana Krzysztofa Kieślowskiego, które zostało, Edytko, bo jadę z panią Edytą Bach, która jest szefem PR-u przy naszym festiwalu.
0: Witamy panią Edytę.
3: Dzień dobry, witam państwa. Dzień dobry, witam pana.
0: Bardzo powiedz, się, tak.
1: Gdzie zostało zakwalifikowane nasze archiwum?
3: Jako European Treasure. Do takich największych kulturalnych, europejskich skarbów.
2: Serdecznie gratulujemy. No to
0: słuchaj, ale to no tak.
3: Dziękujemy.
0: Ale skoro już panią słyszymy, to może parę słów o programie tegorocznego festiwalu. Czym on się będzie wyróżniał?
1: Czym się będzie wyróżniał? Przede wszystkim znowu długością, bo będzie czterodniowy, nie trzydniowy. Będzie bardzo niezwykle bogaty program. Będziemy mieć fundację Wima Wendersa w naszym programie. Oczywiście współpraca z Czechami i filmy czeskie, między innymi znakomite kino Zbynka Brynycha. To jest pokolenie jeszcze pana Skolimowskiego, ale podobno kino jest rewelacyjne.
0: Ale powiedz naszym słuchaczom, na czym polega właśnie ta łączność między na festiwalu Krzysztofa Kieślowskiego z kinem czeskim.
1: Głównie tematycznie. Jaki mamy temat naszego głównego festiwalu?
3: Człowiek na granicy.
1: Człowiek na granicy.
0: Aha.
1: No i tu jakby próbujemy zebrać filmy, które pokazują które nie pokazują, ale w każdym razie no mówią o różnego rodzaju sytuacjach czy rozterkach właśnie takich no, na kino, granicy.
0: Kino czeskie w ogóle to jest, wiesz, ja jestem z tego też pokolenia, w którym się wychowywało na kinie czechosłowackim, tak? No węgierskie, węgierskie też w mojej młodości było bardzo takie, było takim kinem oddechu też w tym bloku socjalistycznym, w jakim żeśmy żyli. No dobra, ale przejdźmy teraz jeszcze raz do tego pana Krzysztofa Kieślowskiego. Ile dni festiwalu będzie trwał, czy już...
1: 4 dni i filmy wiodące pana Krzysztofa to będzie, bo zawsze są, jeden jest, albo dwa filmy, fabuły i jeden dokument. Tu będzie Blizna, to był debiut fabularny pana Krzysztofa Kieślowskiego we Wrocławiu i mamy i Podwójne życie Weroniki.
0: A
1: poza tym jeszcze Urząd Kieślowskiego. Z dokumentów będziemy mieć jeszcze filmy korespondujące trochę z tym urzędem Marcela Łozińskiego i jakiegoś Czecha. Ja już nie pamiętam, bo nie sposób zapamiętać to wszystko.
0: Kieślowski tworzył bardzo wiele filmów dokumentalnych, czy filmów krótkich,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak.
0: Ja pamiętam jeszcze... To zapadło mi w pamięci z punktu widzenia Nocnego Portiera.
1: No tak.
0: To też genialny kawałek kina. A ten film taki pierwszy, który on stworzył, Personel, no to też na mnie do dziś jeszcze zrobił kolosalne wrażenie. Poza oczywiście tym jego klasyką już w tej chwili, czyli Dekalogiem, tymi kolorami. To było coś genialnego.
1: No będziemy mieć między innymi na festiwalu właśnie a propos Personelu, bo w Personelu zagrali studenci czy adepci reżyserii i między innymi Michał Tarkowski tam się pojawiał i też zagrał, Michał Tarkowski też zagrał w Bliźnie, więc przyjeżdża do nas Michał Tarkowski, będziemy mieć kierownika produkcji seniora, który produkował jeszcze Bliznę, który dalej jest w fantastycznej formie intelektualnej. Będziemy pokazywać, będziemy też pokazywać filmy, 10 filmów wybranych przez nas konkursowych, które przysłali studenci.
0: No to bardzo,
1: i nie tylko
0: to
1: studenci.
0: To świetna inicjatywa. Tutaj rozmawiamy tak troszkę na boku z Gabrielą, że na tych festiwalach, o których rozmawiamy, bo przecież i na Wajdzie tak było, i teraz na Festiwalu Kieślowskiego, ale też na Dwubrzegach w Kazimierzu, jest formuła konkursowa, dająca szansę pokazania, przedstawienia najciekawszych pozycji wyprodukowanych przez bardzo młodych ludzi. W tej chwili technologia na tyle się posunęła do przodu, że no, nie masz taśmy światłoczułej. Każdy właściwie może zrobić film, jeżeli ma, jest kreatywny, ma jakieś pomysły i trzeba ten czas, czy ten moment rzeczywiście wykorzystać, dając szansę tym młodym ludziom pokazania tego, co chcą, czy mają do powiedzenia, prawda? I w tym roku tam też robicie taki państwo konkurs.
1: Tak. No jeszcze taką nieprawdopodobną sprawą będzie wizyta braci Quay, którzy nakręcili film animowany o archiwum pana Krzysztofa Kieślowskiego.
0: Aha.
1: I będzie na pewno prezentacja fragmentów filmu

0: na stronie internetowej wszystkie są informacje. Pewnie jeszcze można kupić, nie wiem. omaszakieślowski.pl.
1: Aha, no to jeszcze powtórzymy naszym słuchaczom. Ja mam nadzieję, bo nasza stacja odbierana jest we Wrocławiu także, tam z nadajników wrocławskich na FM-ie, no ale też i słuchają nas słuchacze przecież poprzez internet. Zachęcamy Państwa do odwiedzenia Sokołowska.
0: To miło, bo to nasze rodzinne miasto i moje i Edytki.
1: A w tym mieście nasz znajomy też robi jakiś festiwal reżyserii filmowej.
0: Tam Dziernieńko, tak jest.
1: Tak, ale to gdzieś na jesieni, takie wczesne, nie pamiętam już, bo to w zeszłym roku tam byłem podczas
0: festiwalu. Ja też już nie pamiętam.
1: Podczas tego festiwalu ze spektaklem teatralnym. Pani Edyto, Aika, bardzo dziękujemy Wam za to, że dowiedzieliśmy się sporo o festiwalu, który zaczyna się już jutro. Zachęcamy Państwa do uczestnictwa, naszych słuchaczy.
2: Bardzo serdecznie i mamy nadzieję, że w przyszłym roku również się tam pojawimy.
1: Tak, nie, no już w tej sytuacji my będziemy, Aika i Pani Edyto, waszym tropem podążali.
2: Tak jest.
0: Zapraszamy serdecznie i Państwa, i słuchaczy do uczestniczenia również w tym roku i oczywiście za rok.
3: I przyszłych latach. Aż do końca.
1: Dziękujemy serdecznie, kłaniamy się szerokiej drogi i wielu wrażeń na festiwalu.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy.
0: Do widzenia.

0: I tak myślę płynnie przeszliśmy do kolejnej części naszej audycji, Jurku.
1: No, wiesz, no, nasłuchaliśmy się miłych rzeczy o festiwalu w Sokołowsku, nie tylko o festiwalu, ale i o miejscu przepięknym, o którym mówiła Ajka Tarasow. Ja wiele też się nasłuchałem, dlatego, bo to jest wcześniej jeszcze.
0: Tak, ale to by się miło słucha, to są bardzo ciekawe rzeczy.
1: Bo w Sokołowsku jest przepięknie, tam rzeczywiście wyjątkowe warunki klimatyczne do leczenia chorób płucnych. Warto po prostu tam odwiedzić to miejsce i to jest miejsce najwyższej

0: kultury w tej chwili, dlatego, bo to nie tylko jest festiwal, ale no, parę innych wydarzeń kulturalnych się tam dzieje, a Festiwal Kieślowskiego warto odwiedzać. To jest jeden z najważniejszych twórców kina polskiego w historii, moim zdaniem. Oczywiście jest pan Andrzej, jest pan Krzysztof, jest jeszcze kilku innych ważnych twórców, ale Kieślowski był jedyny w swoim, że powiem, rodzaju. Był bardzo oryginalnym twórcą. Ja, prowadząc, wiesz, kiedyś tam te dyskusyjne kluby filmowe, miałem go oczywiście wśród swoich gości. Bardzo taki otwarty na dyskusję i taki ubogacający intelektualnie uczestników. Potrafił bardzo ładnie puentować wypowiedzi, potrafił też wchodzić nawet dosyć ostro, ale i kulturalnie bardzo w dyskusję. To jeden z takich naprawdę najważniejszych, moim zdaniem, jedna z najważniejszych postaci w kinie. Być może będzie jeszcze okazja kiedyś, żeby sobie podyskutować w audycji o jego twórczości. Na razie tylko informujemy, bo cały czas wakacje, i zachęcamy Państwa do tego, żeby tam, gdzie dzieją się ciekawe rzeczy, jeśli chodzi o kulturę filmową, bo temu poświęcona jest nasza audycja, uczestniczyć.
1: Tak, no szczególnie, że jest to ostatni weekend wakacji niestety, więc myślę, że fajnie byłoby go dobrze wykorzystać.
0: Jasne.
1: Obejrzeć coś ciekawego, posłuchać, poznać nowych ludzi, bo to też przede wszystkim na tym opierają się oczywiście festiwale.
0: Tak.
1: Ale od festiwalu przechodząc, pójdziemy już może do poleceń, Jurku.
0: Dobrze. Ty coś polecasz naszym słuchaczom.
1: Tak jest, zrobiliśmy malutki przerywnik. Był to utwór zespołu Howling Wolf pod tytułem Spoonful. Taki bluesowy, delikatny,
0: no tak,
1: gdzieś tam pomiędzy
0: bardzo ładny
1: reklamami.
0: Bluesik.
1: Bardzo dziękuję. Jest to utwór z soundtracku, z serialu, który właśnie trwa, realizacja jego 4. sezonu. Można ten serial obejrzeć na Prime co tydzień, w każdą środę. Dzisiaj wyszedł 4. odcinek. Jest to serial pod tytułem Reacher. Kiedyś na pewno były dwie części filmu Reacher z Tomem Cruise'em.
0: Aha.
1: No nie miał on najlepszych opinii z tego, co widziałam. Osobiście akurat tej
0: ale
1: wersji
0: to był film
1: nie oglądałam.
0: Ekranowy? Czy z Cruise'em, czy to też...
1: Tak, ekranowy, jak najbardziej. Kino akcji, dreszczowiec, tego typu rzeczy. No, natomiast, nie wiem, no tak jak patrzę teraz na opinię porównującą go gdzieś do nowego serialu, no nie zbiera on najlepszych not. Możemy to tak nazwać. Sam serial... Powiem tak. Obejrzałam go od niechcenia. Włączyłam go od niechcenia. Może bardziej. Nie miałam nic innego gdzieś do obejrzenia. Po 1670, o którym opowiadałam ostatnio, po prostu nie znalazłam nic wartego jakoś mojej uwagi. Pierwszy sezon obejrzałam... Tak po prostu gdzieś tam w tle, ale w trzecim sezonie zauważyłam, że zbliża się człowiek do postaci. Gdzieś tam dopinguje im tak naprawdę, czy wczuwa się w ich losy. I tu lubisz pytać, czy można oglądać ten serial gdzieś tam od któregoś odcinka, tak, bez znania fabuły wcześniej. Myślę, że nie, ale można obejrzeć każdy sezon oddzielnie.
0: Oj, czyli znowu trzeba szukać tych sezonów.
1: Nie, no ale ty nic nie musisz szukać. To chyba muszę cię tego nauczyć.
0: Znajdę
1: tak, po prostu wpisujesz tytuł Reacher na Prime i wyskakuje ci chronologicznie od pierwszego sezonu. Nawet nie musisz przełączać odcinków.
0: Rozumiem.
1: Przejdą same do kolejnego.
0: A długie te odcinki są? Znowu zadam takie
1: około
0: pytanie.
1: Około 40 minut jeden, ale odcinków z tego, co kojarzę, jest chyba tylko 8 w serii. Także nie jest to jakieś długie.
0: Nie jest to nadzwyczajny wysiłek. I to tak mówi, że to taka rzecz na weekend na przykład, albo na jakieś takie popołudnia, żeby sobie usiąść i sobie kino akcji obejrzeć. Tak,
1: tak? Jak najbardziej do tak zwanego binge'u. Myślę, że jak człowiek gdzieś tam odpala, to powiem tak, no może to nie są jakieś najwyższe loty, to nie jest coś, co oglądamy po prostu non-stop przykuci do monitora, ale jest bardzo ciekawe. Jest zrobione w stylu troszeczkę lat 90. Jest to kino na pewno akcji. Ludzie tam ludzie dobrzy są na pewno dobrzy, ludzie źli są źli, to widać na pierwszy rzut oka, jest zrobione z absolutnym jajem i poczuciem humoru, co bardzo mi się podoba i nie wiem, czy to wynika z samego poczucia humoru scenarzysty, czy z faktu, że Richard, główna postać serialu, jest byłym żandarmerii, byłym wojskowym, był wcześniej w wydziale śledczym, bardzo inteligentny facet z ogromnymi zdolnościami do dedukcji, ale mimo wszystko bardzo cichy. I tak naprawdę w większości, jak już otwiera buziaka, to tutaj jakieś takie sytuacyjne żarty z tego wynikają tak naprawdę. Zawsze ma do powiedzenia tam jedno lub dwa zdania i one zawsze są dość zabawne sytuacyjnie.
0: Czyli niekoniecznie musi to być efekt scenariusza, choć zapewne tak, ale gry aktora, który jest główną postacią i ma jakąś osobowość, która nas zachęca do śledzenia tego.
1: Tak, tak. Tutaj w ogóle głównym aktorem jest Alan Richson. Ogromny facet, co ludziom pasuje odnośnie, no bo może tak, serial napisany jest na podstawie książek. Nie jest po kolei, jeżeli ktoś czytał książki, to ostrzegam, że sezony nie są w kolejności takiej jak literatura. Ale starali się gdzieś tam Richsona dobrać właśnie pod postać w książce. Jest to ogromny facet, tam 1,95 m wzrostu w filmie. Dobrze zbudowany, co też jest całkiem ciekawym kontrastem, bo tutaj zazwyczaj, może tak, on jest zbudowany na takiego ogromnego i gdzieś tam dominującego samą posturą nad tymi wszystkimi ludźmi, z którymi gdzieś w trakcie musi walczyć. Chociaż to nie do końca jest tak, że on chce walczyć, po prostu problemy same go znajdują, jak to mówiła mu jego mama. Ale oprócz tego jest niesamowicie inteligentnym facetem. To jest całkiem ciekawe, bo myślę, że no można to podciągnąć też pod delikatny kryminał. Jeżeli ludzie mają dość takich kryminałów, gdzie mamy sobie klasycznego Glinę z małego miasteczka, który jest jeden gnuśny, jeden jakiś nowszy Glinę, próbują rozwiązać zagadki, mniej więcej wszyscy wiemy, jak to się skończy, to ten serial zupełnie taki nie jest. I myślę, że dlatego mogłabym go polecić. Fajne jest to, że też nie ma takich dodatkowych zapychaczy w odcinkach. Ta fabuła może nie jest non-stop nawarstwiona, ale nie ciągnie się też bez sensu przez parę odcinków, że tak naprawdę nie wiadomo, do czego to zmierza.
0: Polecasz?
1: Polecam. Polecam serdecznie. Jest to krótkie, ale myślę, że jeżeli ktoś wyjątkowo nie będzie chciał pojechać na festiwal, to zawsze można chociaż to obejrzeć. I posłuchamy kolejnej piosenki z soundtracku. Będzie to Good Time Gone. Śpiewana przez Jade Jackson.

0: No. Poleciła nam, co chciała.
1: Tak, powiedziała, co wiedziała.
0: A teraz, proszę Państwa, zgodnie z zapowiedzią przechodzimy do Dolly Parton. Dolly Parton, tak jak wspominaliśmy, zmarła wczoraj po chorobie, na skutek choroby nowotworowej w swojej rezydencji w Nashville. Jest to na tyle ważna osoba w świecie nie tylko muzyki, ale i kultury i nie tylko amerykańskiej, że właściwie wszystkie agencje o tym informują. Jest tysiące, jeśli nie więcej, informacji przez prasę, media podawana. Prezydent Trump zarządził opuszczenie flagi we wszystkich urzędach na tydzień. Skąd się ta ogromna popularność Dolly Parton wzięła? To jest przede wszystkim, ona w wieku 80 lat zmarła, to jest przede wszystkim taka ilustracja amerykańskiej drogi do sukcesu. Od pucybuta do milionera. Tak, jeśli chodzi o biznes, tak możemy o tym powiedzieć. Ona pochodziła z takiego bardzo ubogiego domu. Tam było 12. Tak, ona miała...
1: Aż tyle to nie wiedziałam.
0: Tak, liczne rodzeństwo. Tak, 12 była i w tym domu. Ojciec był farmerem uprawiającym tytoń gdzieś tam w Tennessee. Ona w swojej biografii kiedyś pisała, że mieszkali w takim małym domku trzyizbowym. No, 12 dzieci plus rodzice, to rzeczywiście tłoczno było. Pochodziła z ubogiej rodziny do tego stopnia, że właściwie to się odbiło również na jej edukacji w tamtym czasie.
1: Ale czy odbiło się na jej edukacji, ale na edukacji wielu dzieci na całym świecie?
0: Tak, z całą pewnością, tylko mówimy tutaj tak.
1: Ale jej przypadek tego ubogiego pochodzenia i pochodzenia z domu, z którego pochodzi, wpłynął na naprawdę edukację wielu dzieci. Chciałabym zauważyć i to podkreślić, ponieważ Robert Lee Parton, jej ojciec, nie umiał czytać i pisać. I całe życie młoda Dolly oglądała, jak on gdzieś tam podpisuje się krzyżykiem na dokumentach. I na tej podstawie zaczął działać program. Gdzieś tam rozpoczął swoją małą działalność w jednym z hrabstw. Teraz do dnia dzisiejszego działalność Dolly Parton wysyła książki od urodzenia do 5 roku życia małym dzieciom, tak naprawdę w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Wielkiej Brytanii, Australii i Irlandii, po to, żeby miały możliwość edukacji.
0: No tak, to wynika z jej doświadczenia życiowego i z takiego poczucia potrzeby pomocy, ta filantropia, bo to w ogóle trzeba powiedzieć, że to jest była osoba o wielkim sercu, wielkiej takiej skłonności do pomocy bliźnim. 300 milionów książek, wyobraź sobie.
1: Tak,
0: zostało rozesłanych.
1: Tak ogłosili w zeszłym roku. To jest podobno 3,5 miliona książek każdego miesiąca.
0: No,
1: to jest niesamowita ilość.
0: Tak, tam poszło ponad 300 milionów książek. No tak, wiesz, o niej można byłoby rzeczywiście bardzo długo mówić, natomiast pomyślałem, że w dzisiejszym programie skoncentrujmy się na filmach. Otóż ona zadebiutowała w 1980 roku w filmie 9 to 5. Cóż to za tytuł tajemniczy, proszę Państwa? To jest ukazanie losu człowieka zaprzęgniętego w taki kierat współczesnej pracy, być może nawet pracy w korporacyjnej, gdzie zaczyna się praca o godzinie 9. Ona w tej piosence, bo do tego filmu ona napisała piosenkę. Ona gra tam postać w tym filmie sekretarki, która pracuje właśnie w tym takim systemie. Rano wstaje, kubek kawy, trochę jakiś natrysk, pośpiech, wybiegnięcie z domu. Tam takie jest inne tłumy ludzi, jak ona, biegną do pracy. Zaczynają tę pracę o godzinie 9, kończą o godzinie 17, bez szansy na awans, bez szansy na normalne, takie pełne życie, bo niewiele zarabiają, bo nie mają szans znalezienia innego zawodu, innej pracy. I to jest taka, w takiej pigułce, pokazanie losu człowieka, który de facto traci wolność poprzez machinę, w jakiej funkcjonuje, w jakiej pracuje. Kiedy rozpoczynała pracę nad tym filmem, przy tym filmie, to jeszcze nie było piosenki 9 to 5. Ona napisała ją specjalnie do tego filmu. Jak państwo posłuchacie sobie teraz tego utworu, to zobaczycie, tam jest taki dźwięk, przydźwięk jeszcze dodatkowy, jakby maszyny do pisania. Cały czas jest tam tempo w tym utworze i ta piosenka opowiada właśnie o tym losie ludzi współcześnie, no bo to w latach 80., więc to przecież nie odległa historia, ale właśnie zaprzęgniętych w taki rytm wczesnego kapitalizmu pracy. Posłuchajmy 9 to 5 i Dolly Parton.

0: Dolly Parton w takim sztandarowym utworze. Ona zresztą była nominowana chyba za tę rolę do Oscara. Dostała również nominację do Europejskiej Nagrody Filmowej. To bardzo, ona była w sumie, proszę Państwa, bardzo naturalna. Przecież ona nie miała żadnego wykształcenia takiego związanego ze sztuką aktorską, ale potrafiła być przekonująca w tych rolach, jak 12 filmów. Chyba najbardziej znanym filmem jej, w której zresztą ona nie śpiewa piosenek, są Stalowe Magnolie. To z kolei też ciekawa rzecz w historii kina. Tutaj przyjrzyjmy się tytułowi, bo tu grają trzy kobiety. Główne role Julia Roberts, między innymi Sally Fields i właśnie Dolly Parton. Że te Stalowe Magnolie to jest tak... Magnolia, delikatny bardzo kwiat, przepiękny. No tak jak właśnie te bohaterki tego filmu. Natomiast ta stal pojawia się wtedy, kiedy one muszą skoncentrować się na pokonywaniu trudności życia, na lojalności, szukania lojalności, szukania wsparcia, pomocy innym kobietom, bo w tej trójce dzieją się bardzo interesujące wśród tych trzech dam wątki tego, tej fabuły przebiegają. Jedna z nich umiera. One muszą wesprzeć bliskich tej osoby. Jedna z nich jest, to wszystko się dzieje, właśnie zaczyna się od salonu fryzjerskiego, w którym one się spotykają. Nie będziemy w tej chwili rozwijać tematu tego filmu.
1: Ale dobry do obejrzenia, bo jest mimo cięższej tematyki, która gdzieś tam występuje, bardzo lekki film.
0: Tak, bo to jest taka tragikomedia właściwie troszkę, taką
1: to
0: konwencję.
1: To nie jest na pewno dołujące.
0: Natomiast zastanawiam się, co teraz Państwu mogę zaproponować, jeśli chodzi o muzykę. No, już o tym pierwszym filmie powiedzieliśmy, a potem był film Najlepszy mały burdelik w Teksasie. Przepraszam za wyraz. To jest, proszę Państwa, broadwayowski musical. I ten musical został przeniesiony na ekrany filmowe i Dolly Parton zagrała tam ważną rolę. Tam się zresztą też pojawia wątek taki emocjonalny, miłości, uczuć pomiędzy bohaterami. I proszę Państwa, jedna znowu z najbardziej znanych piosenek, tylko znanych nam bardziej z innego wykonania, ale przecież skomponowany i nagrany po raz pierwszy przez Dolly Parton. To jest słynny utwór I Will Always Love You. I ona do tego filmu nagrała drugą wersję tego utworu. Pierwszą kilka lat wcześniej, która trafiła na płytę, natomiast tu do tego filmu w 73 roku ten film wszedł na ekrany i ta druga wersja właśnie przed Państwem teraz. I Will Always Love You, zaśpiewana w filmie, w której grała Dolly Parton.

0: No jest to piosenka, którą wszyscy znamy, myślę w troszeczkę innym wydaniu, ale mogliśmy ją znać jeszcze zupełnie inaczej. Nie wiem, czy wiesz, Jurku, nie wiem, czy państwo również mają takie informacje, ale w tej piosence zakochał się Elvis Presley i bardzo chciał nagrać tą piosenkę z Dolly. Natomiast jego menadżer powiedział, że Elvis nie nagra piosenki, jeśli nie dostaną co najmniej połowy praw wydawniczych do tego utworu, czyli tak naprawdę połowa praw autorskich odpadłaby Dolly i była przypisana pod Elvisa, na co ta odmówiła i całe szczęście, bo jako, że utwór został po prostu nagrany przez Whitney Houston, to tak naprawdę stał się światowym mega hitem, a Dolly zachowała swoje prawa autorskie.
1: No tak, ona, wiesz, bardzo sprawnie funkcjonowała w obrębie właśnie biznesu.
0: Tak.
1: Przez całe swoje życie, mimo że wtedy to jeszcze przecież była bardzo młoda, ale już potrafiła podejmować decyzje wyważone i racjonalne. Ona, wiesz, no, w tej chwili młode gwiazdy, które są na scenie, są miliarderkami na scenie pop. Ona nie była miliarderką, zostawiła majątek gdzieś, jak niektórzy szacują, gdzieś poniżej tego miliarda. Mhm. Kilkaset milionów, nie wiem, 600-800 milionów. Potrafiła jeszcze, poza wszystkim, stworzyć wspaniały park rozrywki, może nie tyle park, ile takie miejsce, Dollywood, w którym są liczne sale koncertowe, liczne knajpy, restauracyjki, wiele uroczych miejsc związanych z kulturą country i też z kulturą muzyczną. To jest też miejsce, do którego zjeżdżają w Stanach Zjednoczonych całe wycieczki i tłumy ludzi, troszkę jak to Disneylandu. Ona także występowała tam w Dollywood na tych mniejszych i większych scenach. Można było ją tam zastać, spotkać i z nią porozmawiać również, bo to była bardzo, jak mówię, ciepła osoba, pełna takiego zrozumienia dla ludzi.
0: Wiesz, tak, ale tu się śmieję, widzisz, jeszcze tylko tak wrócę na chwileczkę do tego I Will Always Love You, troszeczkę jak nasza Ajka, bardzo zapracowana kobieta, bo oczywiście oprócz tego, że była artystką, piosenkarką i aktorką, no to również niesamowita songwriterka na pewno i kompozytorka.
1: Nie, no tak, ona w świetnie.
0: Bo nie wiem, czy ty wiesz, że tego samego dnia, którego powstało I Will Always Love You, powstało wszystkim nam znane Jolene.
1: A tego nie wiedziałem.
0: Napisała to tego samego dnia.
1: No, Jolene jest piosenką kojarzoną z Dolly Parton już tak na 100%. Ja szczerze mówiąc wolę inne utwory niż Jolene, która została przez Beyoncé też wykorzystana na tej takiej jej pseudo-kantrowej płycie, troszkę innej wersji.
0: Bo nikt ci nigdy nie zabrał faceta, to dlatego.
1: No tak, nie, ja to zresztą rozumiem, że Dolly Parton śpiewała to w takiej, wiesz, bo ona, dlaczego zostało zmienione? Bo w tej pierwszej wersji, tej takiej Dolly Parton, to ona wie, że ta kobieta, do której odchodzi jej mężczyzna, jest kobietą atrakcyjną, jest kobietą, która może przyciągnąć jego uwagę i w jakimś sensie ona kradnie tego mężczyznę jej. I ona sobie zdaje z tego sprawę, że on odejdzie, że on ją zostawi i ona prosi tę kobietę, żeby zostawiła go, żeby wzięła pod uwagę fakt, że ona gdzieś tego faceta kiedyś wyciągnęła z jakiegoś kryzysu, że ona poświęciła mu wiele lat swojego życia i to jest właściwie prośba. U Beyoncé jest odwrócona ta sytuacja. Ona mówi, spróbuj mi tylko odebrać tego faceta, to będziesz miała ze mną do czynienia. Czyli tu się zmieniła perspektywa na bardziej współczesną, bo być może kobiety w tej chwili nie proszą innych kobiet, żeby zostawiły mężczyznę, tylko mówią, spróbuj tylko, a zobaczysz mnie w tej roli, jakiej jeszcze do tej pory nie widziałaś.
0: A wiesz, być może rola perspektywy po prostu Beyoncé, bo z tego co wiem, też tak zamienię się w pudelka, no ale była zdrowa. zdradzona, więc może gdzieś tam z jakichś własnych doświadczeń po prostu to wynika.
1: Może.
0: Ale no nie, ja zawsze będę fanką Jolin, naszej Dolly.
1: Nie mówię, że to jest zła piosenka, tylko po prostu tak się w niej osłuchałem, że wiesz, już trochę szukam czegoś innego w twórczości Dolly Parton. Dolly Parton, poza tym, słuchaj, jeszcze była, napisała książki. Ja nie mówię o biografii, bo zapewne przy biografii to ktoś jej tam pomagał, jak to zwykle się dzieje, ale ona napisała powieść 2 lata temu, Run, Rose, Run. Pod takim tytułem wzięła sobie za partnera do napisania tej książki Jeffersona Pattersona. To jest autor, bardzo znany autor amerykański takich książek sensacyjnych. I to jest historia dziewczyny, która z dosyć ciemną przeszłością przyjeżdża do Nashville, żeby zrobić karierę muzyczną w muzyce country. No ale te demony przeszłości ją tam dościgają w tym Nashville. Nie pozwalają jej w pełni realizować swoich planów. Co dalej, to nie wiem. Ale w każdym razie na tym tle oparta jest ta powieść, na takiej historii oparta jest ta powieść. Więcej, do tej powieści ona nagrała płytę, która ilustruje pewne wątki. Ja to nadawałem w swoich audycjach piosenki z tej płyty, pewne wątki tej płyty. Bardzo kreatywna Dolly w tej roli. I co więcej, no tego się już nie udało. Kolejnym zamiarem było sfilmowanie tej książki, tej powieści. No to tego już nie mamy. Natomiast mamy powieść przez nią filmowaną z Pattersonem razem i mamy płytę z bardzo dobrymi kawałkami, notabene.
0: Wiesz, mamy tyle ekranizacji powieści, że no może nie wystąpi tam Dolly, ale może coś kiedyś się uda. Myślę, że ktoś kiedyś to zrobi taki tribute to.
1: Że ktoś kiedyś to zrobi. I teraz jeszcze jeden utwór tu chciałem nadać w dzisiejszej audycji. Jeśli chodzi o Dolly, to będzie już ostatni utwór, bo ten następnego to już chyba nie musimy. Już patrzę, co to był za film. O, tam jeszcze Rhinestone, ona też grała. Stalowe Magnolie, to już żeśmy sobie opowiedzieli. No i ona zagrała w 2012 bodaj roku w filmie Radośnie Śpiewajmy. To jest taka historia chóru gospelowego, który...
0: Oj, chóry gospelowe są piękne.
1: Tak, który to ona w tym filmie, to też jest jakiś taki komediodramat o chórze walczącym o przetrwanie i takie krajowe zawody tych chórów gospelowych, właśnie start w tym takim konkursie po to, żeby dać szansę przetrwania temu. Piękna ballada napisana przez Dolly Parton. Ona grała tam oczywiście, ale też i śpiewała tę balladę. Tam między innymi się pojawia w tej balladzie jako drugi już głos Chris Christopherson. Posłuchajmy.

0: Dolly Parton zmarła wczoraj w wieku 80 lat, ale zostawiła tak dużo wspaniałych utworów.
1: Wspaniałych wspomnień po sobie, no, to jest
0: ale,
1: też...
0: Ale wiesz, choćby tak jak ten przed chwilą, ta ballada, no przecież nieznana szerszej publiczności. My koncentrujemy się na tych największych jej przebojach, ale przecież ona chyba z 300 piosenek nagrała w swoim życiu.
1: I to jest ciekawe, od ogłoszenia choroby cały czas pisała piosenki, więc miejmy nadzieję, że no gdzieś coś...
0: Nie, na pewno.
1: Ujrzy światło dzienne.
0: Być może nawet nagrywała, bo przecież nawet rozmawialiśmy przed programem, że,
1: tak, że
0: ona...
1: W kwietniu powstał ta współpraca, duet tak naprawdę z zespołem Bellis, jakkolwiek natomiast ona... utwór nazywał się Son of Jolene.
0: Słuchaj, no więc to jest też jeszcze jedna cecha tej artystki, mianowicie chęć pomocy młodym artystom.
1: Tak.
0: Ona nie odmawiała współpracy wokalnej, szczególnie właśnie artystom, którzy wchodzili dopiero na rynek. Ona doskonale wiedziała, jak trudno jest na tym rynku zaistnieć i jeśli mogła już wtedy ze swojej pozycji artystycznej, to ich wspomagała. Piękne piosenki, a o piosenkach będę Dolly Parton mówił w najbliższej audycji Czas nie tylko na country w poniedziałek najbliższy o godzinie 19:00.
1: Tak, bo mieliśmy na tym skończyć, ale całe szczęście mamy parę minut dłużej, bo właśnie powoli po świecie rozchodzą się informacje sprzed niecałych 2 godzin temu, że zmarła w tym samym wieku co Dolly, czyli lat 80. Cudowna postać, cudowny aktor, producent filmowy między innymi, kompozytor tekstów, autor tekstów, również i artysta, bo on również piosenki śpiewał, Tim Curry. I jeżeli zastanawiają się Państwo, Boże, kto to jest Tim Curry, no to między innymi jest to bohater grający postać klauna Pennywise w To z 1990 roku. Między innymi w filmografii, jeżeli miałabym wymienić bardziej znane tytuły, to przede wszystkim The Rocky Horror Picture Show, bliski mojemu sercu.
0: A w Kevinie on nie grał?
1: W Kevinie również grał, oczywiście. Grał również w Legendzie, podkładał niesamowitą ilość głosów tak naprawdę do tych wszystkich animowanych gdzieś tam seriali. Maska, Scooby-Doo, cokolwiek sobie nie wyobrazimy. Niesamowita postać. No niestety w 2012 roku miał udar. Skutki no, na ten moment nie są jeszcze... skutki. Przyczyna śmierci nie jest jeszcze podana, no ale zakładam, że gdzieś tam niestety udar zebrał swoje żniwa. No bo przecież on ostatnie, no tak naprawdę 14 lat poruszył się na wózku inwalidzkim. Ale zmarł wczoraj, tego samego dnia co Dolly, w tym samym wieku. Jakoś za dużo nam dobrych dusz zabrał wczorajszy
0: odchodzi.
1: Dzień.
0: Tak.
1: Tak jest, no myślę, że niesamowita postać, która też zawsze gdzieś tam przy nas była, nawet jeżeli nie widzieliśmy go gdzieś w rolach pierwszoplanowych. No bo tak jak sam mówisz, między innymi Kevin sam w domu, którego znają wszyscy. Tak. Widzieli to wszyscy.
0: Nadamy coś.
1: Nadamy chyba piosenkę. Myślę, że taką zaśpiewaną przez niego, prawda? Będzie to piosenka całkiem ciekawa. Z właśnie The Rocky Horror Show. Posłuchajmy.
0: Ale zaraz. Posłuchamy, ale pożegnamy się przed...
1: Przepraszam.
0: Mogliśmy dzisiaj troszeczkę dłużej pobyć z Państwem, a to także dzięki panu Szymonowi Christianusowi, który realizuje nasze dzisiejsze spotkanie. No i słuchaliście Państwo w audycji magazyn filmowy Radia Wnet, który nosi nazwę Magia Kina. Gabriela Potrac.
1: I Jerzy Głuszek.
0: I dziękujemy Państwu za uwagę.
1: Dobranoc.
0: Za tydzień spotkamy się.

0: Magia Kina.
1: Radiowy magazyn filmowy Radia Wnet.
2: Nocne powtórki Wnet.

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście. Więc cóż ci dam? Dam ci serce szczero złote, dam konika cukrowego. Weź to serce, wyjdź.

A panie, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci dam?

0: Nocne powtórki w net. Jak dobrze wstać, skoro w net.
1: I boską moc w sercu mieć.
0: Zaprasza Magdalena Woźniak.
2: Cuda polskie. Matka Boża i święci w naszych dziejach. Czesław Ryszka. Fragmenty. Rozdział 32. Obowiązki polskie świętego Andrzeja Boboli. W ostatnich latach widoczne jest ogromne zainteresowanie męczennikiem. W maju 2024 roku trwała narodowa nowenna do świętego Andrzeja Boboli w intencji odnowienia wiary Polaków, a wcześniej odbywały się w wielu parafiach różne nabożeństwa z odmawianiem litanii do tego świętego, czuwania różańcowe, a nawet nocne pokuty i rekolekcje. W licznych parafiach intronizowano także jego relikwie, które można otrzymać w warszawskim sanktuarium na Rakowieckiej. Co najważniejsze, w Strachocinie koło Sanoka w miejscu jego narodzin pojawiło się nowe, znaczące sanktuarium świętego Andrzeja Boboli. Szerokie zainteresowanie Bobolą pogłębił fakt, że przed Piusem XII żaden papież nie ogłosił encykliki poświęconej jednemu świętemu. W 1957 roku z okazji 300. rocznicy śmierci męczennika ukazała się encyklika Niezwyciężony bohater Chrystusa, w której Pius XII opisał ze szczegółami mającą miejsce w Janowie Poleskim mękę świętego Andrzeja, który został bestialsko zamordowany przez kozaków. Zapytany, czy jest łacińskim księdzem, Andrzej odparł: jestem katolickim kapłanem, w tej wierze się urodziłem i w niej też chcę umrzeć. Wiara moja jest prawdziwa i do zbawienia prowadzi. Wy powinniście żałować i pokutę czynić, bo bez tego w waszych błędach zbawienia nie dostąpicie. Przyjmując moją wiarę, poznacie prawdziwego Boga i wybawicie dusze swoje. Tymi słowami nie tylko nie wyparł się wiary i kapłaństwa, ale do końca czuł się apostołem Jezusa, czym pobudził zbrodniczych kozaków do takiej wściekłości, że z niesłychanym okrucieństwem okładali go biczami, wybili prawe oko, zdzierali skórę, okrutnie przypiekali rany ogniem i nacierali je szorstką plecionką. I na tym nie koniec. Obcięto mu uszy, nos i wargi, a język wyrwano przez otwór zrobiony w karku, ostrym szydłem ugodzono go w serce, aż wreszcie około godziny 3 po południu dobito go cięciem miecza. Odziany w purpurowy ornat własnej krwi, złożył Bogu swą ostatnią i najdoskonalszą ofiarę – samego siebie. Widać zatem, że męczeństwo Andrzeja Boboli podobne było do drogi krzyżowej Jezusa. Choć nazwisko Boboli zna ogromna większość, bardzo mało osób wie o jego życiu. Sam, będąc przez 20 lat posłem i senatorem w Warszawie, ani razu nie byłem w Narodowym Sanktuarium Andrzeja Boboli na ulicy Rakowieckiej, aby bodaj zobaczyć trumienkę, w której za szkłem znajduje się nierozłożony szkielet świętego. Zapewne powinienem się tego wstydzić, ale nawet ksiądz prałat Józef Niżnik, kustosz Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli w Strachocinie, przyznał, że gdy w 1985 roku został tam przypadkowo proboszczem, przyszedł tylko na zastępstwo. Też niewiele wiedział o męczenniku. Komuniści przez kilkadziesiąt lat nie pozwalali na budowę tego sanktuarium. Zlikwidowali nawet w Warszawie ulicę Boboli, którą przywrócono dopiero w 2002 roku. Oczywiście komunizm nas nie tłumaczy, ale musi zastanawiać fakt, że nawet Kościół się poddał i specjalnie nie promował kultu świętego Andrzeja Boboli. Dopiero jego ukazanie się w Strachocinie na Podkarpaciu w 1987 roku rozbudziło zainteresowanie, ale też wywołało zaniepokojenie. Choć męczennik tam się urodził w 1591 roku, jego kultu w tym miejscu jednak nie było. Mało tego, do niedawna w ogóle nie wiedziano, że tu przyszedł na świat i został ochrzczony. Księgi parafialne w Strachocinie spłonęły bowiem wraz z kościołem w czasach potopu szwedzkiego, a w dokumentach ze szkół, w których się kształcił, brakuje dokładnych danych biograficznych. Dopiero badania jezuity ojca Jana Poplatka, przeprowadzone w latach międzywojennych, potwierdziły bezpośrednio, że Andrzej urodził się w polskiej rodzinie szlacheckiej w Strachocinie, że mając 15 lat rozpoczął naukę w jezuickim kolegium w Braniewie, a w wieku 20 lat wstąpił do zakonu jezuitów, że studiował filozofię i teologię w Wilnie. Z tego czasu pochodzi napisana przez niego wzmianka, że jest Małopolaninem. Nie podał Strachociny jako miejsca urodzenia, gdyż studiując w Wilnie, na Litwie, chciał wyraźnie podkreślić, że jest Polakiem. Choć Strachocina była polską wioską, to jednak w okolicy większość stanowili Rusini. Dzisiaj nazwalibyśmy ich Ukraińcami. Nie chciał być z nimi kojarzony. Był polskim szlachcicem. Po święceniach kapłańskich w 1622 roku Andrzej dał się poznać jako dobry wychowawca i kaznodzieja. Duszpasterzował w Nieświeżu, Pułtusku, Warszawie, Płocku, Wilnie, Bobrujsku, Łomży. Najdłużej przebywał na terenach wschodniej Rzeczpospolitej, gdzie dominowało prawosławie i rozwinął się kościół grekokatolicki, unici. Kiedy w Wilnie wybuchła zaraza, pociągając za sobą śmierć wielu mieszkańców, Andrzej, który wówczas pracował w kościele świętego Kazimierza, wraz z kilkoma kapłanami wyszukiwał chorych po domach, by nieść im religijną pociechę. 51-letni Bobola został w 1642 roku skierowany do pracy w kolegium jezuickim w Pińsku, dzisiaj tereny Białorusi. Dopiero tam, wśród nieprzebytych bagien i lasów, chmar komarów w otoczeniu zdziczałych i zabobonnych poleszuków oraz schizmatyków, jego kaznodziejski talent i zdolność nawracania objawiły się w całej pełni. Pracował tak gorliwie, że udało mu się kilka schizmatyckich wiosek przyprowadzić do kościoła katolickiego. Wędrował od chaty do chaty, bratał się z ludźmi, nieraz całymi tygodniami przebywał poza klasztorem, głosząc Ewangelię. Za tę skuteczność nazwano go duszochwatem, łowcą dusz, i apostołem Polesia. Spotkał go za to straszliwy los z ręki kozaków. Podczas potopu szwedzkiego, w zamęcie konfliktów roznieconych przez powstanie chmielnickiego, Andrzej Bobola został przez nich schwytany. Broniący rzekomo prawosławia, bestialsko zemścił się na nim za apostolskie owoce jego nawracania. Kozacy zamordowali go w Janowie Poleskim w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 16 maja 1657 roku. Na wieść o zbliżaniu się oddziału polskiego uciekli, pozostawiając zmasakrowane ciało znienawidzonego Lacha w kałuży krwi. Powiadomiono jezuitów, którzy przywieźli Bobolę do swego kościoła w Pińsku. Pochowano go razem z 45 innymi jezuitami zamordowanymi w tym czasie. Jego życie i męczeństwo poszłyby w niepamięć, gdyby 45 lat po swej śmierci sam się nie przypomniał. Musiał dać się poznać, powiedzieć, kim jest i jak wiele może pomóc. I tu zaczyna się pośmiertne niejako życie tego świętego, któremu Bóg zlecił narodową misję polską. Nie ulega bowiem wątpliwości, że Andrzej Bobola czyni to wszystko na Boże polecenie, udzielając konkretnej pomocy tym, którzy go o to proszą. Najpierw w 1702 roku ukazał się rektorowi Kolegium Jezuitów w Pińsku, ojcu Marcinowi Godebskiemu, który szukał ratunku pośród polskich świętych. Trwała wówczas wojna północna. Pińsk oblegały wojska szwedzkie, życie mieszkańców, a i samo kolegium było zagrożone. Bobola, ukazując się rektorowi, powiedział: „Jestem wasz współbrat, Andrzej Bobola, męczennik. Jeśli odnajdziecie moją trumnę i oddzielicie od innych, uratuję was przed Szwedami”. Po trzech dniach poszukiwań znaleziono w podziemiach kościoła trumnę. Po otwarciu trumny okazało się, że ciało straszliwie okaleczone nie uległo jednak rozkładowi. Wystawiono trumnę w kościele, modlono się za wstawiennictwem Andrzeja i okazało się, że Szwedzi odstąpili od oblężenia. Od tego cudownego wydarzenia rozpoczął się kult Boboli. Tysiące ludzi donosiło o niezwykłych łaskach otrzymanych za jego przyczyną. Sam król August II dziękował męczennikowi za powrót do zdrowia. Jak w każdej podobnej sprawie, podjęto tu starania o beatyfikację. Po zbadaniu zachowanego ciała uznano, że nie uległo ono naturalnej konserwacji, gdyż ciała spoczywające obok doznały rozkładu. Komisja lekarzy i profesorów z Rzymu, która badała ciało Andrzeja Boboli w 1745 roku, czyli 88 lat po zgonie, stwierdziła: to wbrew naturze. Naukowcy zaświadczyli, że zwłoki nie były balsamowane, a mimo to zachowały naturalny kolor żywego ciała, elastyczność i miękkość tkanek. Choć proces rozpoczął się już w 1712 roku w Pińsku, do beatyfikacji doszło dopiero 140 lat później, 30 października 1853 roku w Rzymie za pontyfikatu Piusa IX. Na przeszkodzie stanęła najpierw kasata zakonu jezuitów w 1773 roku, a następnie rozbiory Polski. Zanim jeszcze doszło do beatyfikacji Andrzeja Bobola, ukazał się w 1819 roku po raz drugi. Objawił się w Wilnie ojcu dominikaninowi Alojzemu Korzeniewskiemu, zatroskanemu, co będzie z Polską podzieloną między zaborców. Zakonnik ten był narodowym kaznodzieją, któremu carat zakazał publicznych wystąpień, w tym głoszenia kazań. Bobola polecił mu otworzyć okno celi i wyjrzeć na zewnątrz. Korzeniewski zobaczył wówczas rozległą równinę, na której trwała bitwa. Walczyły wojska wielu narodów. Andrzej Bobola przekazał mu trzy proroctwa. Pierwsze brzmiało: powiedz Polakom, że gdy skończy się ta wielka wojna, znowu będą na mapach świata. Drugie: Polska zwycięży w wielkiej bitwie. Trzecie: nadejdą czasy, że będę głównym patronem Polski, a Polska będzie w pełnym rozkwicie. Każde z tych proroctw dotyczyło Polski. Zapewniało o opiece Andrzeja Boboli, o ile będziemy modlić się do Boga za jego pośrednictwem. Widzenie ojca Korzeniewskiego przyspieszyło z pewnością beatyfikację w 1853 roku, a radość z tego faktu krzepiła serca Polaków w ciężkich latach niewoli. W 1907 roku uroczyście obchodzono 250-lecie śmierci męczennika. Rósł jego kult wśród żołnierzy I wojny światowej, a samo odzyskanie niepodległości w 1918 roku uznano za cudowne spełnienie proroctwa Andrzeja Boboli. Polska była wolna, ale wobec zagrożenia bolszewickiego biskupi polscy obradujący w lipcu 1920 roku w Częstochowie, świadomi, że męczennik zapowiadał zwycięstwo w wielkiej bitwie, wystosowali do papieża Benedykta XV gorącą prośbę o kanonizację błogosławionego Andrzeja i ogłoszenie go patronem Polski. Kardynał Aleksander Kakowski zarządził ponadto nowennę do błogosławionego Andrzeja Boboli w Warszawie, gdzie sprowadzono na prędce z Krakowa jego relikwie. I choć sierpniowy cud nad Wisłą przypisano Maryi, to jednak podjęto starania, aby pomoc Boboli upamiętnić kanonizacją. Do prośby dołączył się naczelnik państwa, marszałek Józef Piłsudski, pisząc w tej sprawie list do papieża. Aktu kanonizacji w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 17 kwietnia 1938 roku dokonał w Rzymie Pius XI, który wcześniej jako arcybiskup Achilles Ratti był nuncjuszem apostolskim w Polsce, świadkiem cudu nad Wisłą oraz poprzedzającej go nowenny do błogosławionego Andrzeja Boboli. Tu należy koniecznie wspomnieć o losie relikwii ciała Andrzeja Boboli, bowiem po kasacie jezuitów kościół w Pińsku przejęli prawosławni. Wtedy przewieziono trumnę do kościoła jezuitów w Połocku. W traktacie pokojowym Polski z Rosją Sowiecką w Rydze w 1921 roku, który przyniósł zmianę granic, Połock został włączony do Związku Sowieckiego. Bolszewiccy ateiści, widząc jak rozwija się kult męczennika, nie dowierzając, że w trumnie jest ciało zachowane od rozkładu i chcąc naukowo wyjaśnić katolickie szalbierstwo, wtargnęli w 1922 roku do kościoła w Połocku. Wyjęli ciało Boboli z trumny i rzucili nim o podłogę, licząc, że rozpadnie się na kawałki. Kiedy tak się nie stało, zabrali je na badania do Moskwy. Nie potrafiąc wytłumaczyć tego fenomenu, a nie wierząc w cuda, wystawiono je w moskiewskim gmachu higienicznej wystawy Ludowego Komisariatu Zdrowia. Polska próbowała wówczas odzyskać od Rosjan relikwie Andrzeja Boboli, ale bez skutku. Kiedy zwiedzający muzeum zamiast szydzić z katolickich zabobonów zaczęli klękać i modlić się, komuniści wyrzucili ciało do muzealnej rupieciarni. Papież Pius XI, dowiedziawszy się o tym, zaproponował jego wykup za pomoc głodującym Rosjanom. Za cenę 1000 ton zboża przekazanego do Moskwy sowieckie władze zgodziły się na przywiezienie ciała Boboli do Rzymu, ale pod warunkiem, że nie pojedzie przez Polskę. Odzyskane relikwie spoczęły w Wiecznym Mieście w jezuickim kościele Ilgesu. W związku z rozwojem kultu podjęto uwiecznione sukcesem starania o kanonizację. Po uroczystości relikwie wyruszyły w triumfalną podróż do ojczyzny przez Lublianę, Budapeszt, Bratysławę, następnie Czechowice, Kraków, Katowice, Poznań, do Warszawy, gdzie spoczęły w kaplicy jezuitów przy ulicy Rakowieckiej. Po wybuchu II wojny światowej, podczas bombardowania stolicy we wrześniu 1939 roku, niemiecka bomba zniszczyła tę kaplicę, jednak ciało świętego nie uległo uszkodzeniu. Relikwie przeniesiono do jezuickiego kościoła przy ulicy Świętojańskiej, a gdy ten został zburzony podczas Powstania Warszawskiego, trumna trafiła do kościoła Świętego Jacka przy ulicy Freta. Kiedy i ta świątynia została w 1945 roku wysadzona przez Niemców w powietrze, podczas równania z ziemią stolicy Polski, trumna z relikwiami cudownie ocalała pod gruzami. Przeniesiono ją do odbudowanej kaplicy jezuitów na Rakowieckiej, gdzie później przez lata bezskutecznie starano się u komunistów o zezwolenie na budowę sanktuarium. Dalsza historia świętego Andrzeja Boboli dotyczy już Strachociny, miejsca jego urodzenia. Wiadomo, że już w 1938 roku, po sprowadzeniu do kraju jego relikwii, ukazywał się on na tamtejszej plebanii dość regularnie nocą, o godzinie 2:10. Ówczesne oraz powojenne gazety pisały, że na plebanii w Strachocinie straszy. Kolejni proboszczowie bali się tam nocować, uciekali do sąsiadów albo trafiali do szpitala po utracie zmysłów. Dopiero kiedy w 1985 roku przybył do Strachociny ksiądz Józef Niżnik, jednej nocy niemal złapał za rękę ukazującego się ducha. Zapytawszy, kim jest, usłyszał: „Jestem Andrzej Bobola. Zacznijcie mnie tu czcić. Tu się urodziłem”. W ciągu kilku lat od tego wydarzenia powstało w Strachocinie sławne do dzisiaj sanktuarium świętego Andrzeja Boboli, z którego patronuje on Polsce, pośredniczy w łaskach u Boga. Od 16 maja 1987 roku rozwinął się nieobecny dotąd kult świętego Andrzeja Boboli w miejscu jego urodzenia. Z początku sprawowany był w kościele parafialnym, a od 1990 roku, kiedy wzniesiono kaplicę w Bobolówce, wzgórzu, na którym stał w dawnych wiekach dwór Bobolów, odbywają się tam wszystkie uroczystości ku czci męczennika. Polska i świat potrzebują świadectwa wiary płynącego nie tylko z deklaracji, ale przede wszystkim z postawy życia, wzorując się na Andrzeju Boboli. Można naśladować jego odwagę, wyznawania wiary, rozeznawania prawdy, odróżniania dobra od zła, wolności od zniewolenia, tworzenia od niszczenia, kultury życia od kultury śmierci. Jak podpowiada ksiądz Józef Niżnik, Polska ma wielki dar od Boga, który pozostaje ciągle praktycznie niewykorzystany, a jest nim święty Andrzej Bobola. Uwierzcie w to, a sami się przekonacie, że warto z nim iść przez życie. Być może rzeczywiście wielu Polakom trudno jest uwierzyć w to, że święty Andrzej Bobola jest posłańcem od samego Boga do naszego kraju, że pełni opatrznościową rolę wobec Polski, a przecież święta siostra Faustyna zobaczyła w swej wizji stolicę Baranka Bożego, a przed jego tronem trzech świętych: Stanisława Kostkę, Andrzeja Bobolę i Kazimierza Królewicza, którzy wstawiali się za Polską. Jakże ważną rolę musi pełnić w niebie święty Andrzej Bobola, skoro jest tak blisko Boga? Wniosek jest bardzo czytelny. Bóg liczy, że nasz naród odegra ważną rolę w przygotowaniu świata na ostateczne przyjście Jezusa. Skoro Bóg liczy na nas, to znaczy, że nasza ojczyzna jest dla Niego ważna i że On sam udzieli nam wsparcia, abyśmy Go nie zawiedli. Ktoś powie może, że w takim myśleniu jest jakaś megalomania, bo przecież Bogu jednakowo zależy na zbawieniu wszystkich narodów. To prawda, ale to nie przeczy temu, że pewne narody są wyróżnione zgodnie ze słowami Jezusa do świętej siostry Faustyny: Polskę szczególnie umiłowałem. Zbawiciel mówił też o wierności Polski, jej wywyższeniu ponad inne narody, a także o tym, że to z Polski wyjdzie iskra, która przygotuje świat na jego ostateczne przyjście. Jeśli zatem Polska ma w Bożym planie ważne zadanie do spełnienia, określoną w świecie misję, to zapewne jest pod szczególną opieką świętych z nieba. Dowodzi tego obecność Matki Bożej Jasnogórskiej, danej nam ku opiece i obronie, orędownictwo wielu polskich świętych i patronów ojczyzny. Obecnie trwa w Europie i świecie wojna duchowa. Grozi nam zaprzepaszczenie całego dotychczasowego dorobku odnowienia Polski. Dlatego święty Andrzej Bobola wzywa nas wszystkich do wielkiej modlitwy, do błagania o nowy cud nad Wisłą. Klęska katolickiej Polski będzie bowiem także klęską chrześcijańskiej Europy. Tylko pomoc nieba gwarantuje nam zwycięstwo, bo nie walczymy z samymi ludźmi, ale z uosobionymi siłami zła, z przeciwnikami Boga, mówi ksiądz kustosz ze Strachociny. Ta wojna duchowa jest wyzwaniem dla nas i dla patrona Polski. To nasze trudne dzisiaj powinno obudzić w nas większą ufność do świętego Andrzeja Boboli, gdyż jest on nam dany przez Boga, aby orędował za nami w niebie w trudnych sprawach naszej ojczyzny. Święty Andrzej Bobola to szczególny męczennik, ponieważ jego wiara w Chrystusa zasiewa jedność i pokój. Dzisiaj, mimo podziałów, trzeba wierzyć, że kiedyś się one zakończą. Ten, który przez lata jednoczył przy swojej trumnie katolików i prawosławnych, bratał podczas walki o wolność i niepodległość w czasie wojny polsko-bolszewickiej, towarzyszył tym, którzy na gruzach stolicy w 1944 roku toczyli nierówną walkę z okupantem, może stać się obecnie patronem dla wszystkich, którzy odrzucą wszelką wrogość, a zapragną wspólnego dobra dla Rzeczpospolitej. Rozdział 33. Czy Polska ma ocalić ludzkość od zagłady? Historia życia świętej siostry Faustyny Kowalskiej 1905-1938 jest zapisem tajemniczych i nadprzyrodzonych objawień Jezusa zmartwychwstałego. To historia niezwykłego zjednoczenia się człowieka z Mistrzem i Panem. Świadectwem tego zjednoczenia stało się nadzwyczajne posłannictwo krzewienia kultu Bożego Miłosierdzia. Jezu, ufam Tobie. Skuteczność tego nabożeństwa przechodzi wszelkie ramy ludzkiego poznania i doświadczenia. Można z całą pewnością napisać, że stało się ono balsamem dla udręczonej cierpieniami ludzkości przełomu tysiącleci. Siostra Faustyna wielokrotnie dostąpiła spotkania i rozmowy ze Zbawicielem. Pan objawiał się jej z sercem tryskającym biało-purpurowymi promieniami, które spływały na świat pogrążony w klęskach i cierpieniach. Jej relacjom z objawień, a także temu, co działo się w jej życiu wewnętrznym, długo nie chcieli uwierzyć duchowni i kierownicy oraz jej współsiostry. Pytano z powątpiewaniem, czyżby mówić o takich wielkich i przerażających sprawach, a także o orędziu nadziei i pokazywaniu zła, Bóg mógłby posłużyć się tak niedoskonałym i nieuczonym narzędziem? Pierwszego z objawień doznała siostra Faustyna 22 lutego 1931 roku w klasztorze sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku. Był zimowy wieczór. Na ścianach klasztornej celi migotały blaski zachodzącego słońca. W dzienniczku 3 lata później opisała to przeżycie następująco. Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa, ubranego w białą szatę. Jedną rękę miał wzniesioną do błogosławieństwa, a drugą dotykał szaty na piersiach. Spod uchylonej szaty wychodziły 2 wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. W milczeniu wpatrywałam się w Pana. Dusza moja była przejęta bojaźnią, ale i radością wielką. Po chwili powiedział mi Pan Jezus: wymaluj obraz według wzoru, który widzisz z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w Waszej kaplicy, a potem na całym świecie. Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję już tu, na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, szczególnie w godzinę śmierci. Ja, Pan, bronić jej będę jako chwały swojej. Zdumiewające, a zarazem pełne trwogi widzenie, siostra Faustyna, początkowo przerażona tymi widzeniami, z czasem zaczyna rozumieć, że została wybrana przez Boga, aby przekazywać światu szczególne orędzie, propagowanie nabożeństwa do miłosierdzia Bożego. Polecenie, aby namalować obraz Jezu ufam Tobie, nie było łatwe do wykonania. Niewykształcona zupełnie w tej dziedzinie zakonnica próbowała swych sił, ale bez rezultatu. Cóż mogła uczynić? Poskarżyła się Jezusowi, że dał jej niewykonalne zadanie. Działo się to jeszcze w Płocku w 1931 roku. W odpowiedzi na to ujrzała oczyma duszy kapłana, który miał jej w tym dopomóc. Przez pewien czas siostra Faustyna ukrywała głęboko swe widzenia. Właściwie dopiero w klasztorze wileńskim odkryła je w pełni przed owym zapowiedzianym kapłanem, którym okazał się znany teolog, profesor Uniwersytetu Wileńskiego, ksiądz Michał Sopoćko, dziś błogosławiony. Na początku i on odniósł się do jej relacji o objawieniach nader sceptycznie. Długo analizował i z całą skrupulatnością badał życie duchowe oraz stany psychiczne siostry Faustyny. Choć nie dawał zrazu wiary treściom objawień, polecił jej wszystko opisywać w dzienniczku. Uprosił też znanego artystę Eugeniusza Kazimirowskiego, aby namalował obraz Jezusa Miłosiernego według wskazań zakonnicy. Obraz wszystkim się podobał, ale nie zadowolił Faustyny. Nie odpowiadał piękności i majestatowi oglądanego w objawieniach Zbawiciela. Poskarżyła się znowu z tego powodu Jezusowi. Otrzymała pocieszającą odpowiedź, że wystarczy taki, jaki jest. Jezus zarazem dodał: podaje ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski do źródła miłosierdzia. Tym naczyniem jest ten obraz z napisem Jezu, ufam Tobie. Wyjaśnił też Zbawiciel symbolikę obrazu. Promienie oznaczają krew i wodę, które wytrysły z wnętrza mego miłosierdzia, wówczas, gdy konające serce moje zostało otwarte na krzyżu. Blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia duszę. Czerwony promień oznacza krew, która jest życiem duszy. Te promienie osłaniają duszę przed gniewem Ojca mego. Szczęśliwy, kto w ich świetle żyć będzie. Drugim poleceniem Zbawiciela było ustanowienie w Kościele święta ku czci Miłosierdzia Bożego w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Znowu wydawało się i to polecenie nie do wykonania przez zwykłą siostrę zakonną. Wszelkie sugestie na ten temat spotkały się z dużym oporem ze strony władzy duchownej. Kiedy siostra Faustyna prosiła Zbawiciela o usunięcie przeszkód, z jakimi spotyka się ustanowienie święta, otrzymała odpowiedź: tak postępuję na świadectwo, że dzieło to jest moje. Wszystkie dzieła moje rozwijają się powoli i napotykają na wielkie trudności, a największe dzieło, odkupienie, uwieńczone było śmiercią i dopiero zmartwychwstaniem. Tu również wszyscy nieprzyjaciele rozbiją się u nóg moich. Nie za pomyślny wynik nagradzam, ale za trud i cierpienie dla mnie. Dziś, gdy Kościół ogłosił już oficjalnie wyjątkowe znaczenie posłannictwa siostry Faustyny, pozostaje niezwykłą tajemnicą prawda, że dzięki odwołaniu się do Bożego Miłosierdzia jedni mogą wypraszać dobro za drugich. Mają możliwość odsunięcia klęsk i nieszczęść. Dużej wagi było również w wizjach siostry Faustyny przekonanie, że Matka Miłosierdzia nie tylko pośredniczy między swym boskim Synem a ludźmi, ale także przychodzi osobiście ostrzegać ludy i narody przed Bożą sprawiedliwością. Właśnie do istoty jej objawień należy przekonanie, że miłosierdzie Boże jest przed sprawiedliwością, że radykalne środki, których Pan Bóg mógłby użyć, mogą zostać zawieszone dzięki nawróceniu i zawierzeniu Ewangelii. W tym kontekście miłosierdzie jest bardziej atrybutem Boga niż człowieka, bo to On pochyla się nad człowiekiem i On przedłuża czas próby, czyli czas miłosierdzia. Apokalipsa to nieznane nam bliżej wyroki Bożej opatrzności, a zarazem czas ufnego zwracania się do Bożego miłosierdzia. Poprzez miłosierdzie odnawia Bóg przymierze z człowiekiem, wylewa na ludzkość zdroje łask. Dusza, która zaufa mojemu miłosierdziu, jest najszczęśliwsza, bo ja sam mam o nią staranie. W objawieniach Jezusa Miłosiernego świętej siostry Faustynie pojawia się raz po raz temat losów naszej ojczyzny oraz posłannictwa Polski wobec świata. Nasz kraj na kartach dzienniczka jawi się jako ten, któremu z jednej strony grożą surowe kary, a z drugiej jest szczególnie umiłowany przez Boga, ponieważ ma wielkie zadanie do spełnienia, zwłaszcza w czasach ostatecznych. Z Polski ma wyjść iskra, która przygotuje świat na powtórne przyjście Pana. Nie sposób przywołać wszystkich widzeń siostry Faustyny odnoszących się do naszego kraju. To temat na całą książkę. Dość wspomnieć, że to sam Pan Jezus polecał kilkakrotnie siostrze Faustynie odprawiać nowennę w intencji ojczyzny. Podczas jednej z nich w 1933 roku ujrzała ona wielką jasność, a w niej Boga Ojca. Pomiędzy światłem a ziemią zobaczyła Jezusa przybitego do krzyża. Wyglądało to tak, jakby Bóg Ojciec, chcąc spojrzeć na ziemię, patrzył na nią przez rany Jezusa. Widzenie to z jednej strony oznaczało czekające Polskę cierpienia i ofiary, a z drugiej ich błogosławione owoce, skoro złączone były z męką Jezusa. W innej wizji, 12 maja 1935 roku, siostra Faustyna miała widzenie konającego w strasznych cierpieniach marszałka Józefa Piłsudskiego. Zobaczyła dalej sąd nad zmarłym. Pisze o tym we wspomnieniach błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko, kierownik duchowy siostry Faustyny. Gdy zapytał ją, jak zakończył się ów sąd, odpowiedziała: zdaje się, miłosierdzie Boże za sprawą Matki Bożej zwyciężyło. Warto zapamiętać słowa: za sprawą Matki Bożej. Z kolei w pierwszy piątek września 1936 roku siostra Faustyna miała widzenie Matki Bożej Bolesnej, która zasłaniała Polskę przed straszną karą Bożą. Podobną wizję przeżyła rok później. Ujrzała Jezusa jako króla w wielkim majestacie, który spoglądał na ziemię surowym wzrokiem, lecz na prośbę swej matki przedłużył czas miłosierdzia. Komentując to widzenie, napisała w dzienniczku: lęk straszny przeszedł przez moją duszę, modlę się nieustannie za Polskę, drogą mi Polskę, która jest tak samo wdzięczna Matce Bożej. Gdyby nie Matka Boża, na mało by się przydały nasze zabiegi. 26 lutego 1937 roku w kontekście modlitwy za Polskę siostra Faustyna zanotowała słowa: dziś ujrzałam, jak święte tajemnice były spełniane bez szat liturgicznych i po domach prywatnych dla chwilowej burzy. Ujrzałam słońce, które wyszło z Najświętszego Sakramentu i zgasło, czyli zostały przyciemnione inne światła. Wszyscy mieli zwrócone oczy ku temu światłu, lecz znaczenia nie rozumiem w tej chwili. Zapewne był to obraz prześladowań Kościoła w latach wojny, jak i po niej. Wreszcie w sierpniu 1938 roku, gdy siostra Faustyna przebywała w szpitalu na Prądniku w Krakowie, powiedziała do jednej z sióstr ze swojego zgromadzenia: wojna będzie strasznie długo trwała. będzie strasznie dużo nieszczęść. Cierpienia okropne spadną na ludzi. Należy przypomnieć, że już wcześniej Jezus powiedział siostrze Faustynie, że spuści karę na polskie miasto, które jest najpiękniejsze w ojczyźnie. Kara ta, jak przekazała siostra Faustyna, ma być taka, jaką Bóg ukarał Sodomę i Gomorę. Widziałam wielkie zagniewanie Boże i dreszcz przeszył mi serce, pisała. Za grzechy tego miasta miała podczas mszy świętej ofiarować Ojcu Przedwiecznemu ciało i krew Jego Syna. Ten akt miała powtarzać przez 7 dni. 7 dnia ujrzała w jasnym obłoku Jezusa, którego zaczęła prosić, aby spojrzał na miasto i na cały kraj. Jezus spojrzał łaskawie. Widząc to, Faustyna zaczęła go błagać o błogosławieństwo. Wtedy Pan powiedział: dla ciebie błogosławię krajowi całemu, i uczynił duży znak krzyża nad Polską. Wydawca dzienniczka opatrzył ten zatrważający przekaz następującym przypisem. Prawdopodobnie chodziło tu o Warszawę, która była uważana za najpiękniejsze miasto w Polsce. Została poważnie zniszczona przez bomby burzące i zapalające w Powstaniu Warszawskim. Można by polemizować z opinią, że chodziło o Warszawę, bo nie była ona najpiękniejszym miastem w Polsce przed 1939 rokiem.

rolnictwo Polski, o którym mówił Pan Jezus. Eksodus Polaków przyczynił się bowiem do niezwykłego rozprzestrzenienia kultu Jezusa Miłosiernego. Już w czasie wojny nabożeństwo i obraz Jezu ufam Tobie dotarły razem z Polakami tułającymi się po wojennych szlakach do wielu zakątków kuli ziemskiej. Wracając jednak do widzenia o Iskrze, otrzymała je siostra Faustyna którejś majowej nocy w 1938 roku. Modląc się za ojczyznę podczas szalejącej za oknem burzy, usłyszała słowa Jezusa: Polskę szczególnie umiłowałem. A jeśli posłuszna będzie mojej woli, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje. Przez lata na różne sposoby interpretowano przepowiednie o iskrze z Polski. Kiedy rozpoczął się pontyfikat Jana Pawła II, uznano, że tą iskrą jest metropolita z Krakowa, papież z dalekiego kraju, który wywyższył Polskę pośród narodów świata, a nadto za jego pontyfikatu dopełnił się ważny znak zwiastujący bliską paruzję, a więc powtórne przyjście Chrystusa na świat w chwale jako triumfującego zwycięzcy nad złem i wskrzeszającego umarłych. Chodzi o słowa z Ewangelii świętego Mateusza: i będzie głoszona ta Ewangelia Królestwa po całym świecie, na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nastąpi koniec. Faktycznie Jan Paweł II dotarł z Ewangelią do każdego niemal zakątka na świecie. Nie chodzi o to, że wszędzie był, ale że dzięki niemu każdy miał możliwość dowiedzenia się o Chrystusie. Co więcej, papież Polak, pielgrzymując po świecie, krzewił kult Bożego Miłosierdzia. Drugą encyklikę swego pontyfikatu, ogłoszoną w 1980 roku, poświęcił Bogu bogatemu w miłosierdzie. Klasztor na Łagiewnickim Wzgórzu w Krakowie dobrze był znany Janowi Pawłowi II. Już w czasie okupacji, idąc do pracy w Solwaju, codziennie go mijał. Kiedy był w nim po raz pierwszy, trudno ustalić. Kroniki zakonne zanotowały dopiero to wydarzenie, w którym uczestniczył jako młody kapłan, a potem pasterz diecezji krakowskiej, zainteresowany dziełem apostolskim zgromadzenia i rozwijającym się kultem Miłosierdzia Bożego w formach przekazanych przez siostrę Faustynę. Do czasu II wojny światowej był to obiekt zamknięty, służący wyłącznie siostrom i ich wychowankom. Dzisiaj jest tu także sanktuarium Bożego Miłosierdzia z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i relikwiami świętej siostry Faustyny. 7 czerwca 1997 roku przybył do Łagiewnik Jan Paweł II, jak sam wyznał, z potrzeby serca, aby przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy relikwiach świętej siostry Faustyny Miłosierdziu Bożemu zawierzyć losy ludzkości, Kościoła i swój pontyfikat. W przemówieniu w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach, Jan Paweł II powiedział m.in., że nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak miłosierdzie Boże, owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga. W tym miejscu uświadamiamy to sobie w sposób szczególny. Stąd bowiem wyszło orędzie Miłosierdzia Bożego, które sam Chrystus zechciał przekazać naszemu pokoleniu za pośrednictwem świętej Faustyny. A jest to orędzie jasne i czytelne dla każdego. Każdy może tu przyjść, spojrzeć na ten obraz miłosiernego Chrystusa, na Jego serce promieniujące łaskami i w głębi duszy usłyszeć to, co słyszała święta: nie lękaj się niczego, ja jestem zawsze z Tobą. A jeśli szczerym sercem odpowie: Jezu, ufam Tobie, znajdzie ukojenie wszelkich niepokojów i lęków. W tym dialogu zawierzenia nawiązuje się pomiędzy człowiekiem i Chrystusem szczególna więź wyzwalającej miłości. Jednak od

0: sierpnia 2002 roku do ostatniej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny wyjaśniła się sprawa Iskry. Ojciec Święty, konsekrując świątynię Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, odniósł się do przepowiedni siostry Faustyny o Iskrze, jednoznacznie wskazując, że jest nią kult Bożego Miłosierdzia na czasy ostateczne. Co ciekawe i ważne, powiedział to dopiero wówczas, gdy osobiście dopełnił wszystkich poleceń Pana Jezusa zapowiedzianych w objawieniach siostry Faustyny. W jubileuszowym roku 2000 Jan Paweł II kanonizował błogosławioną siostrę Faustynę, ustanawiając równocześnie w Kościele powszechnym święto Bożego Miłosierdzia. Wykonał tym samym ostatnie polecenie Pana Jezusa z objawień siostry Faustyny. Konsekwentnie też w styczniu 2002 roku penitencjaria apostolska dała odpust zupełny za każdorazowe odmówienie koronki do Bożego Miłosierdzia. 17 sierpnia 2002 roku Jan Paweł II przybył ponownie do Łagiewnik, aby konsekrować sanktuarium Bożego Miłosierdzia, a zarazem ustanowić tu Światowe Centrum Kultu Bożego Miłosierdzia. Zawierzając kolejny raz Kościół i świat Bożemu Miłosierdziu, uczynił to z przekonaniem, że czas jest bliski, że wypełniają się zapowiedziane w Piśmie Świętym znaki końca. Uważał, że aby ludzkość mogła wyjść z dzisiejszego kryzysu, tak moralnego, jak i społecznego, należy rozpalić na świecie ogień miłosierdzia. Mówił, przyszła godzina, żeby orędzie Bożego Miłosierdzia dotarło do ludzkości. Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście. To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego Miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia. Za świętą Faustyną Jan Paweł II wyznał, że nie ma dla człowieka innego źródła nadziei jak miłosierdzie Boga. Powtarzał za nią, Jezu, ufam Tobie. Na koniec wzruszony dodał, do dzisiaj pamiętam tę drogę, która prowadziła z Borku Fałęckiego na Dębniki, którą odbywałem codziennie, przychodząc na różne zmiany do pracy, przychodząc w drewnianych butach. Takie się wtedy nosiło. Jak można było sobie wyobrazić, że ten człowiek w drewniakach kiedyś będzie konsekrował Bazylikę Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach? Papieski apel z Łagiewnik z 17 sierpnia 2002 roku nie pozostawia wątpliwości, jaką historyczną misję otrzymała Polska. Jeżeli tego nie zrozumiemy, nie przyjmiemy, będziemy wciąż tylko kibicami prawdy o Bożym Miłosierdziu. Posłannictwo jest jasne i proste. Tylko kierując się w swoim myśleniu, działaniu, modlitwie czy cierpieniu, wyobraźnią miłosierdzia, głęboką wiarą, iskra rozpali się płomieniem, jej światło obleje świat. Dzięki temu posłannictwu Polska ma możliwość ocalenia całej ludzkości od klęsk oraz nieszczęść. Bądźcie świadkami Bożego Miłosierdzia, apelował wielokrotnie Jan Paweł II. Niech żadna dusza nie wątpi, chociażby była najnędzniejsza, póki żyje. Każda może się stać wielką świętą, bo wielka jest moc łaski Bożej. Cóż za zbieg okoliczności. Jan Paweł II umierał w 2005 roku w Wigilię Święta Bożego Miłosierdzia. Został w 2011 beatyfikowany w to święto i w 2014 także w Niedzielę Bożego Miłosierdzia został świętym Kościoła Powszechnego. Czy może zbiegiem okoliczności było ocalenie Białegostoku za przyczyną spowiednika siostry Faustyny, błogosławionego Michała Sopoćki? Przypomnę o powszechnym przekonaniu białostoczan, że to ksiądz Sopoćko ocalił miasto. Zdarzenie miało miejsce 9 marca 1989 roku o godzinie 3 w nocy. W składzie towarowego pociągu zdążającego z ówczesnego ZSRR do NRD znajdowało się 6 cystern z ciekłym, stężonym chlorem. Każda z nich zawierała około 50 ton tej niebezpiecznej trucizny. 4 wykoleiły się na nasypie kolejowym już na terenie miasta. Gdyby spadły z tak dużej wysokości, nastąpiłoby rozszczelnienie grożące wyciekiem chloru. To z kolei spowodowałoby niewyobrażalną katastrofę, śmierć dziesiątek tysięcy ludzi w promieniu kilkudziesięciu kilometrów, jak oceniają specjaliści. Życie uległoby całkowitemu zniszczeniu. W jednym z raportów z tego dnia czytamy: to był straszny widok. Tory porozrywane, wózki spod cystern wywrócone do góry kołami, połamane podkłady, cysterny wryte w ziemię. Był strach, że to się może w każdej chwili rozszczelnić. Panika była ogromna, ludzie bardzo się bali. Pamiętano przecież o niedawnym wybuchu w 1986 roku w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Poszła fama, że chlor przedostaje się kanałami, więc mieszkańcy bloków zaczęli się przenosić do sąsiadów i gromadzić na wyższych kondygnacjach. Wiele osób zaczęło uciekać z miasta. Na ulicach zaczęły się tworzyć niesamowite korki. Na wszystkie informacje z Białegostoku komuniści nałożyli embargo. Każdego roku pamięć o tym cudownym zdarzeniu z 9 marca 1989 roku jest obchodzona jako rocznica cudownego ocalenia miasta. 15 lutego 2016 roku na uroczystej sesji Rady Miasta Białystok za zgodą Stolicy Apostolskiej przyjęto uchwałę ustanawiającą błogosławionego księdza Michała Sopoćkę patronem Białegostoku. Zakończenie. U Maryi oraz świętych polskich szukajmy ratunku. Nie doświadczaliśmy do dziś tego upodlenia i poniewierania ludzkich sumień, deptania ludzkiej godności, jak było to w latach PRL-u. Jednak obecnie na inny sposób rozlega się znów chichot diabła, który chciałby polski naród zniewolić bez przemocy, osłabić wiarę, zniszczyć moc nadprzyrodzonej łaski, rozerwać łączność Polaków z Kościołem. Zresztą nie tylko naród polski. Walka z Bogiem, walka z Chrystusem toczy się w całym świecie, a szczególnie mocno w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej. Tu szatan skoncentrował swe główne siły. Koalicja 13 grudnia, realizując program Świeckie Państwo, ogłosiła rozpoczęcie prac nad likwidacją Funduszu Kościelnego i zastąpieniem go dobrowolnym odpisem podatkowym. Pomysł rodem z hitlerowskiej III Rzeszy. Ministerstwo Oświaty domaga się wykreślenia oceny z religii, ze świadectw szkolnych. Wprowadzono tylko jedną godzinę tygodniowo religii w szkołach z planowaniem jej wyłącznie na pierwszej lub ostatniej lekcji. Uchwalono zakaz finansowania z pieniędzy publicznych działalności gospodarczej diecezji, parafii, zakonów i innych kościelnych podmiotów gospodarczych z wyłączeniem działalności służącej celom humanitarnym, charytatywno-opiekuńczym, naukowym i oświatowo-wychowawczym. Do tego doszły postulaty zniesienia zakazu handlu w niedzielę, wprowadzenia ustawy o związkach partnerskich, opodatkowania ofiar wiernych za usługi w kościele i inne. Wśród tych innych jest m.in. uproszczenie procedury rozwodowej, powołanie specjalnej grupy prokuratorów, która miałaby się zajmować prowadzeniem śledztw w konkretnych przypadkach przestępstw, pedofilii popełnianych przez duchownych oraz ich ukrywania, zniesienie nakazu ścigania z urzędu przestępstw dotyczących obrazy uczuć religijnych, likwidacja funkcji oficjalnych kapelanów, na razie z wyjątkiem Wojska Polskiego, Policji i Straży Granicznej. powołanie komisji, której celem będzie szczegółowe zbadanie wszystkich nieprawidłowości finansowych między państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi. Jest to dechrystianizacja kraju na skalę, być może większą niż w czasach PRL-u. Pomocą przeciw dechrystianizacji powinna być wielka krucjata różańcowa. W tajemnicach różańcowych wchodzimy modlitewnie w samą istotę wiary chrześcijańskiej, ponieważ modląc się na różańcu rozważamy całość zbawczego dzieła Syna Bożego, Jego przyjście do nas, nauczanie, ale również Jego zbawczą mękę, śmierć i zmartwychwstanie. To dzięki tym zaletom różaniec włącza nas w samo centrum tajemnicy Chrystusa, dopełnia i uwyraźnia to, co w całej pełni daje nam Eucharystia. Cuda polskie. Matka Boża i święci w naszych dziejach. Czesław Ryszka.
1: Jak dobrze wstać, skoro wnet.
2: I boską moc w sercu mieć.
1: Zaprasza Magdalena Woźniak. Nocne powtórki wnet.